Dagadana, a wcześniej Olaf Bars, a teraz Szama. Z Szamą rok temu rozmawiałem, zagrali podczas siesty na tarasie w Opolu, no i wtedy mówili, że szykują nowy materiał i ten nowy materiał się ukazał. Bardzo intrygujący, nie tak, żeby zupełnie odeszli od swojej rockowo-elektronicznej nuty, którą grali wcześniej, ale bardziej tutaj namieszali. Pelagia, taki jest tytuł piosenki. Tytuł jest polski, a zobaczymy, czy wszystko będzie tutaj po polsku. Nie zdradzę. Z prawdziwą też przyjemnością przypomnę ich singiel Szczęście, bo uważam, że to jedna z ich najbardziej udanych piosenek. A więc najpierw Pelagia, a później Szczęście. Szama przed wami.

Pozostaniemy przy elektronicznych dźwiękach, ale już nie zespołu Szama. Będzie Maja Laura Jaryczewska, która występuje jako Maja Laura, ale myślę, że wszyscy wiedzą, że jest to Maja Laura Jaryczewska, bowiem często też występuje w programach, mówiąc o swoich uzależnieniach, o bardzo trudnych, bolesnych doświadczeniach. Zachęcam do tego, żeby posłuchać. Sam zresztą z Mają Laurą rozmawiałem latem, państwo słuchaliście tej rozmowy, ale o zupełnie innym projekcie. Nagrała bowiem płytę z utworami Thelonious'a Monka, płytę jazzową, bo jest też pianistką jazzową. Ale równolegle z graniem jazzu wykonuje też utwory autorskie z muzyki popularnej, tak można je nazwać. Czasami sama, czasami w duetach. Najnowszy singiel, który ma tytuł OOBE, gościnnie Jakub Kozak tutaj się pojawił i to jest to mroczne oblicze Mai Laury, no powiedzielibyśmy mało komercyjne, ale zdarza jej się zaśpiewać też bardziej pod nóżkę, jak żartobliwie to mówią, między innymi z Figerem, chociaż nadal uważam, że jest to bardzo awangardowe granie, a więc najpierw Maja Laura z Jakubem Kozakiem, a później z Figerem.

0: porzucimy teraz świat elektroniki, zupełnie zmienimy klimat, nawet powiedziałbym bardzo, bardzo, bo gdybym jeszcze rok, dwa lata temu powiedział Maciej Balcar, kojarzylibyśmy to z bluesem, blues rockiem i przede wszystkim z grupą Jam, w której wiele, wiele lat śpiewał. Jak wiemy, w grupie Jam już nie śpiewa, ale to, znaczy moim zdaniem bardzo dobrze, że tak zrobił, mógłby pozostać przy takiej muzyce, jaką z grupą Jam przez wiele, wiele lat wykonywał. Bezpieczne by to było, na pewno ci, którzy go uwielbiali przez te wszystkie lata, powiedzieliby ok, bez grupy radzi sobie równie dobrze. I moim zdaniem radzi sobie równie dobrze, przy czym robi zupełnie inne rzeczy. Widać, że nie czuje żadnej absolutnie presji. Każdy właściwie utwór jest troszeczkę inny. Najbardziej zaskoczył mnie utwór Koniec balu. Tego się, przyznaję, nie spodziewałem takiej nuty. Ale nowy Wszechświat już, myślę, może spodobać się dawnym wielbicielom Jamu. I nie dlatego, że jest blues rockowy czy bluesowy. Jest to bardziej, moim zdaniem, piosenka poetycka. No przyznaję, że kiedy ukaże się duża płyta, jestem bardzo, bardzo jej ciekaw, jaka będzie. Na pewno będzie różnorodna. A przy okazji Macieja Balcara to wspomnę, bo mamy tutaj ważny kontekst też opolski, bowiem swego czasu, było to już 30 lat temu, poznał się z Krzysztofem Fesetem, on pisywał mu też piosenki, a Krzysztof Feset to Opolanin. Obaj się urodzili w roku 1971, przy czym Balcar w Ostrowie Wielkopolskim, a Krzysztof Rafał Feset w Opolu. A więc taki z kontekstem opolskim mamy teraz kącik. Przed wami dwa utwory Macieja Balcara.
1: Na dole w barze jeszcze gwar, choć ranek zbliża się boleśnie. Hotel jak hotel, bar jak bar. I noc jak wiele nocy wcześniej.

I o ile w przypadku Macieja Balcara, którego słuchaliście, nie było dużo bluesa w jego nowych utworach, chociaż to nie jest tak, bo te korzenie tam tkwią oczywiście, bardziej folk, to teraz bluesa będzie znacznie więcej, bowiem blues rockowy, ale też folkowy jest duet Woodlore, który tworzy Marta Zalewska, między innymi, która też ma bardzo, bardzo dużo różnych projektów, od muzyki teatralnej po bardzo rockową i w różne kolaboracje wchodzi, bo całkiem niedawno też nagrywała w innych zupełnie zestawieniach. Czasami występuje solo. To moim zdaniem ten duet Woodlore najbardziej przypada mi do gustu. Jest najbardziej taki zwarty i jednorodny. Przy okazji Woodlore jako termin to podobno znajomość lasu, umiejętność radzenia sobie w środowisku leśnym. Woodcraft wtedy to jest. Ciekawe, czy ktoś z Państwa uprawia woodcrafting. Można to robić, mając na słuchawkach, bo wiadomo, w lesie hałasować nie wolno. Piosenki Woodlore. Najnowsza z nich to Mleko, a jeszcze do tego dołożę Państwu piosenki bez nazw.

Wysłuchaliście duetu Woodlor, Mleko i piosenki bez nazw. A teraz, no, nazwa sugeruje, że solistka, bo Zuta. Ale Zuta to także jest duet. No, myślę, że rok temu była na Opolskiej Liście Polskiej Piosenki, więc może nie być wam zupełnie obca, chociaż też jest artystką dosyć awangardową, raczej nie taką z pierwszych stron gazet, chociaż moim zdaniem powinna na nich być. Razem z Maksem Mikulskim, bo duet Zuta, jak mówiłem, to Zuta, czyli Zuzanna Lipowicz i Maks Mikulski. Razem tworzą teksty też dosyć przewrotne. To jest rzadkie, że mamy tutaj humor, bo od specjaliści od humoru to na przykład kiedyś były Wały Jagiellońskie, później Big Cyc, zespoły, które śpiewały, no, takie piosenki troszeczkę satyryczne, ale słowo satyra też tutaj nie pasuje, bo to jeżeli miałaby być satyra, to taka bardzo poetycka i głęboka i niestety na te najbardziej mroczne i ciemne strony naszego życia. Chociaż tytuły mogą tego nie sugerować, bo na przykład posłuchamy piosenki Miodowe lata, prawda? Miodowe lata kojarzą się albo z serialem, albo z czymś bardzo przyjemnym. A piosenka druga w ogóle nie ma tytułu, ma tylko i wyłącznie kropeczki. O czym jest? Za chwilę się przekonacie.

Zuta to duet, którego słuchaliście, Miodowe lata oraz utwór bez tytułu z kropeczkami. Bardzo często tego typu kropeczki są zamiast tytułów wierszy. Nie każdy poeta, poetka lubi dawać tytuł. Tytuł czasami coś już sugeruje, ustawia jakoś odczytanie. No jak dajemy tylko kropki albo gwiazdki, to wtedy pozostaje nam czysty tekst do absolutnie osobistej interpretacji. Zostało nam jeszcze, drodzy Państwo, kilka minut audycji, bo za chwilę wiadomości, a później będzie już audycja Więcej Kultury, bo po wakacjach jesteśmy i mamy audycję Więcej Kultury i Audiokrację, czyli wróciliśmy do klasycznej ramówki, ale to jest doskonały moment na delikatne wyciszenie, chociaż też bolesne i mroczne, jeżeli popatrzymy i wsłuchamy się w tekst. Tytuł piosenki to Lew, a artystą, który będzie ją wykonywał, jest Jerzy Koczur, artysta, którego już kiedyś też Państwu raz prezentowałem i dosyć spójne póki co są jego nagrania. Trochę jazzu, troszeczkę mroku, na pewno bardzo poetyckie teksty, wszystko raczej do wsłuchiwania się wieczorową porą, no ale mamy już praktycznie wieczorową porę. Utwór jest zupełnie nowym singlem. Zostawiam Was z Jerzym Koczurem. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Więcej kultury. Oj, tej kultury będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. I będzie to kultura fantastyczna. Będzie to kultura SF, fantazy. I właściwie jeszcze dużo, dużo więcej. Dlatego, że od 11 do 13 września kolejny Opolkon w Opolu. I w związku z tym zaprosiłem gości, bo Opolkon organizuje fantastyczny klub, jak lubię o nim mówić, wielbicieli i pasjonatów fantastyki, ale też SF, o czym mieliście okazję się wiele razy przekonać, także w audycjach literackich. No i przedstawiciele klubu Feniksa są ze mną, a jest to Patrycja Drabik. Cześć Patrycja.
2: Cześć.
1: I po raz pierwszy Paweł Kościuch. Cześć Pawle.
3: Cześć.
1: I mam dobrą wiadomość, dla Pawła będzie jakby osobny czas przewidziany, bo Paweł odpowiada za tak zwaną strefę azjatycką. Już wam narobiliśmy smaku, ale musicie poczekać, bo najpierw, bo możemy zakładać słusznie, a nie powinniśmy tak zakładać, że Opolkon to już wszyscy Opolanie i wszyscy ludzie w Polsce wiedzą, słyszą nazwę Opolkon i wiedzą, co to jest. Nie można tak zakładać. Rosną nowe pokolenia. Ktoś jeszcze w tamtym roku miał lat 5 i nie słyszał o Opolkonie, teraz ma 6, już przeczytał wszystkie mangi świata i wszystkie torgale i tak dalej i teraz mówi Opolkon. To co to jest Opolkon? Co tam się będzie działo i dla kogo to jest przede wszystkim?
2: No przede wszystkim jest to darmowy festiwal fantastyki, na którym witamy wszystkie grupy wiekowe, wszyscy są u nas mile widziani. Od ponad 10 lat go organizujemy w Opolu. Będą spotkania autorskie, będą panele tematyczne, dyskusje, warsztaty, konkursy, gry planszowe, gry karciane, sesje RPG, także i dla młodszych, i dla starszych atrakcji, żeby zarówno wejść w fantastykę, jak i w tę fantastykę jakoś bardziej się wciągnąć.
1: To prawda, to, że dla każdego jest to bardzo, bardzo ważne i też od razu powiem, bo jest to kilka miejsc, dokładnego programu nie będziemy wam czytali, drodzy państwo, bo to nie miałoby sensu, bo to jest zawsze tyle, że nie wiem, czy jest jakakolwiek osoba, która byłaby w stanie wszędzie być na wszystkich wydarzeniach. No nie da się, dlatego że wiele z nich dzieje się po prostu równolegle. Bo jak kogoś nie interesuje dany temat, to zawsze może wybrać coś innego. Może pograć w tym czasie w grę, może pójść na spotkanie autorskie, cokolwiek, ale na pewno jest tak, że zawsze coś się dzieje, zawsze kilka rzeczy, więc jeżeli już się wybierzecie i was to interesuje, to raczej będzie tak, że spędzicie tam czas do długich, długich godzin nocnych, a wiem, że są tacy, którzy sypiali w śpiworach, bo widywałem we wcześniejszych latach, że przyjeżdżali z Polski, z różnych stron, ze śpiworami, a w związku z tym, że niezmiennie jest to zespół szkół elektrycznych i zespół szkół ekonomicznych, czyli te dwa duże budynki, które mają salę gimnastyczną i w razie czego pewnie można nawet w klasie do matematyki się przespać w tym śpiworze, jak ktoś się uprze. Do tego też już chyba po raz trzeci tak dołączyło liceum ogólnokształcące numer 8, więc sporo też miejsc. Te dwa są obok siebie, a ósemka?
2: No, zaledwie 5 minut z drogi, także bardzo blisko.
1: No, czyli jakby poszerzacie się. Czyli teraz, jeżeli ktoś chce dołączyć do Opolkonu, jakaś szkoła, to najlepiej, gdyby wybudowali szkołę albo przyjęli budynek na tej samej ulicy i wtedy jest szansa, że w kolejnym roku dołączycie też do Opolkonu, krótko mówiąc. No, ale tak, to i też upewnię się, bo w tamtym roku były biblioteki jako towarzyszące wydarzenia, w tym roku też tak będzie.
2: Były wydarzenia towarzyszące w Miejskiej Bibliotece Publicznej, były turnieje w Pokémon TCG i Magic the Gathering i warsztaty malowania figurek i tworzenia małych elementów cosplay. Mhm. Także to były takie przedsmaki Opolkonu, a teraz już będzie wydarzenie główne.
1: Aha, i to główne będzie w tych miejscach, czyli w szkołach. Mhm. Już, okej, okay, to dla jasności. I wiem jeszcze też, no to musimy o tym powiedzieć, że jest nowość, marsz. To będzie marsz dziwoludów, jakichś takich dziwnych stworów kosmicznych zaprosiliście. O co chodzi z tym marszem?
2: No będzie fantastyczny marsz, czyli takie oficjalne rozpoczęcie Opolkonu. W piątek o godzinie 18 startujemy spod zespołu szkół ekonomicznych i dreptamy aż do Solarisa. Pod Solarisem będziemy tańczyć belgijkę jako takie zamknięcie marszu. Więc wszyscy, czy to w cosplayach, czy nie w cosplayach, ktokolwiek będzie miał ochotę, może do marszu przyjść, dołączyć i potruchtać z nami przez Opole.
1: Albo przynajmniej przyjść na samą belgijkę. Ja przyznaję, że w życiu nie tańczyłem belgijki, nie wiem co to jest. Da się to wytłumaczyć w radiu bez pokazywania.
2: Bez pokazywania chyba będzie ciężko, ale na pewno jeśli ktoś nie jest fanem tańca towarzyskiego, to będzie się dobrze bawić, bo to jest po prostu do skakania i do dobrej zabawy.
1: Aha, czyli no to ja już czuję, że to odnalazłbym się jakoś w tym, jeżeli nie muszę się martwić, że na kogoś nadepnę.
3: Jest to bardzo prosty, skoczny układ, gdzie przy każdej zmianie przy każdej kolejnej jakby partii piosenki zmieniamy partnera na kolejną osobę z przodu, tańczy się to w kółku, więc jakby nie trzeba przychodzić ze swoim partnerem, tylko cały czas wymieniamy się w tańcu przy bardzo prostym układzie, który bardzo szybko, łatwo zapamiętać.
1: Ale to jest dobry pomysł dla tych, którzy partnera czy partnerki nie mają, bo jeżeli to jest kółko i ci partnerzy się wymieniają, no to zawsze można powiedzieć, ach, jak do tej pory miałem kłopot z kim zatańczyć, tak tutaj zatańczyłem z 30 albo 40 osobami to jednego wieczoru. Więc jest to bardzo kuszące, przyznaję. Solaris zresztą to nie tylko ta Belgijka, jak wiem, bo tam jeszcze też coś się będzie działo więcej, prawda, w tym roku.
2: Tak, w piątek i w sobotę będą też tam wystawcy, będą cosplayerzy, ci cosplayerzy też będą wygłaszać różne panele, będzie wystawa ich strojów, także będzie można gdzieś tam bardziej z nimi porozmawiać, zobaczyć też, jak takie elementy samą można stworzyć, no i właśnie coś fajnego od wystawców nabyć, zobaczyć właśnie te elementy handmade, które tam będą porozkładane.
1: Mhm. No dobrze, to mniej więcej zarysowaliśmy wam ogólnie co i gdzie, ale wyjdziemy za chwilę bardziej w szczegóły, dlatego że w poprzednich latach tak jakoś było, że zawsze Opolkon, właśnie to tak ogólnie, że fantastyka, tutaj mając Pawła i tę strefę azjatycką, no to troszeczkę wam o tym opowiemy, bo nigdy właściwie nie rozwijaliśmy tego wątku, więc zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Więcej kultury.
1: Już do Państwa wracamy. Przypomnę, razem ze mną w studiu jest Patrycja Drabik i Paweł Kościuch, Feniks, fantastyczny klub miłośników fantastyki, a rozmawiamy o nowej edycji Opolkonu, która, przypomnę, 11, 12 i 13 września. I obiecałem, że porozmawiamy o tej strefie azjatyckiej. A specjalistą od niej jest właśnie Paweł Kościuch, znaczy specjalistą teraz, ale też wiem, że każdy z Feniksa zajmuje się jakąś częścią tego całego Opolkonu, no bo jedna osoba by tego wszystkiego nie ogarnęła. Natomiast mam pytanie zasadnicze, bo przyznaję, że kiedy myślimy strefa azjatycka, prawda, czyli no, najczęściej manga od razu przychodzi nam do głowy, skoro fantastyka, fantazy, ale myślę, że to jest bardzo krzywdzące uproszczenie. Jeżeli ktoś myśli, a strefa azjatycka, to pewnie będą mangi i będą te dziewczynki przebrane z tymi jakimiś uszkami w sukieneczki za postacie takie, to nie dla mnie, to nic ciekawego. To myli się ten ktoś i warto przyjść jednak do tej strefy azjatyckiej, bo jest to o wiele więcej o kulturze, literaturze japońskiej i w ogóle Dalekiego Wschodu, bo rozumiem, że to nie tylko Japonia jednak.
2: Tak, jak najbardziej. Ta strefa jest dla wszystkich, dla ludzi ciekawych Azji i w szczególności Japonii. Ja sam jestem lektorem języka japońskiego, uczę i ja próbuję promować tę kulturę azjatycką, nie tylko mangę i anime, chociaż oczywiście i to będzie dla tych, którzy chcą, ale próbuję promować właśnie także to, co można... Jakie piękne rzeczy można zobaczyć tam i tutaj przywieźć je do Polski. I na przykład będziemy mieli salę Kimono, tak się nazywa. I to jest grupa, która przywozi ze sobą kilkadziesiąt kimon. Ma piękne tło do zdjęć, różne dodatkowe gadżety do tego. I można się u nich przebrać w tradycyjne japońskie stroje. Oczywiście tak samo i kobiety, jak i mężczyźni. No i poczuć się trochę jak właśnie w Japonii podczas jakichś ich świąt, bo właśnie w święta najczęściej ubiera się w Japonii kimono albo yukaty, to jest taka wersja bardziej wiosenna tego, co my kojarzymy najczęściej jako kimono. W drugiej takiej sali kulturowej będzie to sala Nihongaki, co oznacza po polsku po prostu japońskie instrumenty. Jest to para, która gra na japońskich instrumentach, będą mieli swój koncert, ale będą mieli też podczas konkursu cosplay, będą mieli ten koncert, ale podczas całego dnia, całej soboty będzie można do nich przyjść do sali, gdzie będzie wystawa ich instrumentów oraz warsztaty nauki na tych instrumentach.
1: To ja też, czyli bo się tak miałem pytać, czy można będzie zagrać na próbę, a skoro warsztaty, to zakładam, że pozwolą dotknąć oczywiście jakoś delikatnie. Żartobliwie, ale już mi się podoba. To oczywiście, jeżeli chodzi o kimona i mówisz, że to będą też prawdziwe kimona, czy nie, że tutaj ktoś sobie uszył.
2: Nie, to jest kolekcja, to jest, to są pasjonaci, którzy je do nas przywożą i mamy ich co roku na naszych wydarzeniach w Opolu, nie tylko na Opolkonie. Ja zawsze staram się tutaj ich ściągnąć, ponieważ mają piękne stroje i bardzo kawał dobrej roboty wykonują z tym, jakie tam jest tło, jak można się przebrać, jak wszystko tłumaczą, więc to jest jakby nie tylko włożyć zdjęcie i wyjść, to jest cała naprawdę... Otoczka tego jeszcze
1: tak
2: jest.
1: Mniej więcej oczywiście bazując na filmach, wiem, że to troszeczkę trwa, to zawijanie, owijanie, prawda, zakładanie, że to nie jest taka prosta sprawa. Zastanawiałem się też, na ile te wzory też coś symbolizują. Czy to tylko kwestia, no kobiety kojarzymy najczęściej, że to są kwieciste wzory, ale z mężczyznami już jest nieco chyba inaczej. I zapewne to ma jakieś znaczenie, co na danym kimonie jest. Prawda? Nie tylko, że jest zimowe i wiosenne, lżejsze i cięższe, ale pewnie symbolika również.
2: Tak, oczywiście, oraz kolory także mają znaczenie, też mówią wtedy, na jaką okazję się ubiera dany kolor kimona. Myślę, że ja tu nie będę się nad tym rozwodził w konkretach, bo lepiej to wytłumaczą osoby w sali kimono u nas na imprezie, ale z ciekawostki na przykład można też powiedzieć, że nie można się pomylić, którą stroną najpierw zakładamy stronę kimono, prawą na lewą czy lewą na prawą, ponieważ jedna z nich przeznaczona jest dla osób podczas pochówku, a w drugą stronę ubierają się my wszyscy dalej żywi, że tak powiem, i więc lepiej nie pomylić, w którą stronę jakby zakłada się na którą, ponieważ to symbolizuje dwie różne rzeczy.
1: No to nie, to już teraz się wystraszyłem. Znaczy nie, żeby był specjalnie przesądnym, to bardziej jednak chyba kuszą mnie instrumenty. Oczywiście, jak już słyszeliście Państwo instrumenty, to również będzie koncert. Ja mam takie wrażenie, że nawet te warsztatowe części, te pokazy i tak, no, będą coś na pewno mogli dla Was zagrać. Ta muzyka japońska, no najczęściej też, no większość, jak ktoś się nie interesuje, bardzo nie wchodzi w detale, no to wydaje mu się, że to mniej więcej tak jak z filmów o samurajach, prawda? Dosyć taka dziwna, brzdąkająca i tak dalej. Są też śpiewy, jeszcze teatr by się przydał japoński, chociaż też są różne rodzaje, podobnie jak kimona. No, kimona mamy też różne, chociażby w różnych sportach walki. Nie wszystkie są japońskie, też nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, co jest japońskim sportem, a co nie jest, prawda? Najczęściej rozróżniamy między kung fu i karate, ale jest jeszcze przecież aikido chociażby, prawda? Mamy kendo. Jest tego troszeczkę. Całe rytuały nas się prosi jeszcze, żeby było też parzenie herbaty, prawda? Czy niezmiernie popularnej maczy. Macza jest japońska?
2: Tak, macza jest japońska.
1: Bo teraz można się szczęśliwie napić, nawet tak. Już tak normalnie można sobie kupić te wszystkie miseczki, prawda? Pędzelki specjalne. Ja przyznaję, że nie mam do tego cierpliwości, ale lubię chodzić na maczę, że ktoś mi zrobi. I uwielbiam.
2: Tak, na pewno można u nas na Opolkonie na wystawcach przyjść i też niektórzy sprzedają, będą sprzedawać japońskie dobroci w tym macie.
1: Aha, no to drodzy Państwo, coś dla ducha, coś dla ciała, bo rzeczywiście to trwa, no pierwszy dzień będzie później się zaczynał, prawda, tym marszem to będą popołudniowe godziny, natomiast jeżeli chodzi już o sobotę, niedzielę, to od rana pewnie, prawda, wszystko do wieczora.
2: Tak, w piątek zaczynamy o 17, ponieważ szkoły jeszcze muszą dokończyć lekcje piątkowe, ale w sobotę już zaczynamy o 10, tak samo jak w niedzielę, więc od rana do wieczora można cieszyć się atrakcjami.
1: Ja myślę, że specjalne jakieś lekcje, zespół szkół elektrycznych też się prosi, żeby zrobić ostatnią lekcję o Pikachu, bo jak pamiętamy, był elektryczny atak Pikachu, no i to, myślę, że powinni technicy, elektrycy umieć wytłumaczyć, jakie było napięcie tego ataku Pikachu, prawda, obliczyć wolty, megawaty. Dobra, to już sobie teraz troszeczkę żartuję. Nie wypuszczam Was jeszcze ze studia, dlatego że poprzednim razem tak było i myślę, że i tym razem też tak będzie, że były spotkania autorskie, bo można rozmawiać, są prelekcje oczywiście na różne tematy, tak jak w tej części azjatyckiej, ale będą. Patrzę tutaj na Patrycję, spotkania autorskie.
0: Będą.
1: Nie mów o nich teraz. Powiem o tym za chwilę. Teraz posłuchamy muzyki. Nie gwarantuję, że będzie to muzyka japońska, ale na pewno będzie muzyka fantastyczna, a później do Was wrócimy.

0: Wracamy do Państwa. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest Paweł Kościuch i Patrycja Drabik. Mówiłem o spotkaniach autorskich i będą spotkania autorskie. Ja wiem, że to może być takie mi najbliższe, prawda, bo najwięcej jednak kontaktów i najchętniej sięgam do literatury i po muzykę, stąd ten koncert i te instrumenty japońskie, przypomnę. Naprawdę brzmi to obiecująco i na to sobie ostrzę apetyt, ale nie ukrywam, że goście, jeżeli chodzi o autorów, autorki książek i te spotkania wokół literatury, szczególnie mnie interesują. Już w tamtym roku była naprawdę wysoka półka i wyśmienici goście i w tym roku, no bo wiesz, ustawiliście sobie poprzeczkę, to jakby będzie w tym roku. Będzie podobnie, albo jeszcze lepiej.
1: Tak, no mamy ponad 15 gości specjalnych z takich bardziej znanych nazwisk. To przede wszystkim Andrzej Pilipiuk, Rafał Kosik, Michał Gołkowski, Janusz Stankiewicz, Kamila Goszczyńska. Będzie też u nas Kaja Flaga Andrzejewska, Maciej Głowacki i Agata Suchocka.
0: O matko, rzeczywiście bardzo dużo. Z Agatą Suchocką i z Rafałem Kosikiem jakiś czas temu rozmawiałem, więc tu już będę mógł przynajmniej, może się przywitać, ale będę polował na resztę. I tak pewnie mi się z wszystkim nie uda, to jest podobnie jak na festiwalu książki. No ale tutaj mamy, przypomnę, 3 dni, przy czym nie wiem, czy już pierwszego dnia będą spotkania wieczorne, czy raczej sobota, niedziela.
1: Wydaje mi się, że głównie ustawiamy na sobotę i niedzielę, ale polecamy sprawdzić program na naszej stronie, jak się pojawi cały. No i przyjść na spotkania autorskie z książką do podpisu, zadać jakieś pytania. To jest zawsze fajnie, tak twarzą w twarz się spotkać ze swoimi ulubionymi autorami.
0: No to zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że to jest zazwyczaj tak, że te najciekawsze rozmowy toczą się i tak później w kuluarach i właśnie po tym oficjalnym spotkaniu, bo nie każdy ma odwagę, żeby przy ludziach wstać, prawda, podnieść, no, bo nie wiadomo. No ale jak później już idę po autograf albo sobie stoję gdzieś tam z autorem, z autorką, to zawsze można jeszcze coś sobie dopowiedzieć. Zwłaszcza, że nie wszyscy od razu uciekają. Część zostaje, no bo przy takiej kilkudniowej imprezie też się prosi, żeby zostać. Więc zobaczymy. Może uda się kogoś też, na to liczę bardzo, zaprosić do radia i może uda się z kimś też porozmawiać. Najczęściej się udaje, to nie ukrywam, że będę się uśmiechał do moich gości, żeby troszeczkę partycypowali w tym różnym umawianiu się, bo rzeczywiście jest tak, że program programem, ja też dlatego nie oczekuję godzin, dat, bo wiadomo, że czasami może coś się zmienić, prawda? Komuś, nie wiem, samochód pod drodze nawalił, pociąg się spóźnił. Jak jest tak dużo się dzieje i macie tyle wydarzeń, zawsze można też coś przesunąć i myślę, że żaden autor, autorka się nie obrazi, jak będzie miał nie o 16, tylko o 17 i w drugą stronę nikomu się nic nie stanie, zwłaszcza, że zakładam, że większość osób będzie i tak uczestniczyła pewnie w większości tych wydarzeń. Ale czy spotkania będą też tylko w szkołach, w tych, które uczestniczą?
1: Tak,
0: czy
1: spotkania tak? Tylko w szkołach.
0: Bo wiem, że jakiś czas temu były też w bibliotekach i wolę się upewnić.
1: Tym razem w szkołach. W sensie właśnie te atrakcje solarisowe, że tak to ujmę, będą w Solarisie, a większość programu będzie normalnie w szkołach.
0: No to pozostaje Państwu po prostu zerknąć sobie na program. Mówiliśmy też o tych najmłodszych i na razie z tymi najmłodszymi to jest tak, że najczęściej malowanie, jakieś buźki, rysowanie i tak dalej, rzeczywiście tylko tak, czy dzieciaki znacznie więcej będą miały ten dozór? Mówię dzieciaki, ja wiem, że to jest bardzo szeroka pula, bo może być 6-latek i 12-latek i to już jest przepaść, prawda? 12-latek, jakby się dowiedział, że mówię na niego dzieciak, to by się pewnie obraził dzisiaj.
1: No będą na pewno gry planszowe, gry karciane, to mamy tytuły zarówno od tych dla najmłodszych, jak i dla tych starszych graczy, którzy już siedzą bardzo długo w różnych grach. Także nawet jak ktoś nie gra czy to w planszówki, czy w karcianki, to można przyjść do sali, tam wypożyczyć sobie grę, zawsze będzie ktoś, kto zasady wytłumaczy. W jakiejś sesji RPG też będą różne panele dyskusyjne czy prelekcje, na pewno też dla tych młodszych skierowane do właśnie wejścia w świat fantastyki, także będzie można przyjść posłuchać, po wystawcach pochodzić. Jest bardzo dużo jakichś tam przedmiotów, czy to handmade, czy takich gdzieś tam gotowych akcesoriów, czy strojów, czy kubków, czy biżuterii, bardzo przeróżne rzeczy, także młodsi też na pewno znajdą coś dla siebie. Ale wydaje mi się, że samo takie bycie na wydarzeniu, obcowanie są fantastyką, nawet przebranie się, przychodzą do nas rodziny całe przebrane, każdy mama, tato, syn, córka, wszyscy są w cosplayu i to bardzo cieszy oczy zawsze.
2: W L8 także będą Będzie grupa Nanokari, która jest grupą dubbingową i oni prowadzą warsztaty z dubbingu i te i najmłodsze osoby tak samo, jak i najstarsze będą mogły przyjść i spróbować podłożyć głos pod swoje ulubione postaci z bajek.
0: Aha, czyli będzie wyświetlany jakiś film, jakaś bajka, tak. Oryginalnie na przykład po japońsku, będzie na kartce, czyli no, dzieci będą musiały umieć czytać, żeby tak. Przeczytać, co mają zdubbingować, więc dla tych czytających i rozumiem, że mogą wtedy...
2: Tak, i potem to jest puszczane, to jest profesjonalnie nagrywane, potem to jest odtwarzane i no, wygląda tak właśnie, można odsłuchać siebie, jakby było spróbować sił w dubbingu na pewno.
0: No to jest fajnie, ja tak czułem, że się to wszystko
2: i
0: będzie
2: to nie rozkręcało. Są tylko produkcje azjatyckie, to i też robią to często takie bajki z Disneya i inne popularne animacje, więc jest cały, nie trzeba lubić anime, żeby skorzystać z tej atrakcji, wystarczyło obejrzeć Króla Lwa na przykład, więc...
0: Aha, a jak już trafili i doszliśmy do tego, że będzie dubbing filmem, będą też jakieś seanse filmowe.
1: Tak, mamy współpracę w tym roku również znowu z kinem Meduza i w piątek będzie właśnie pokaz filmu LARP, Miłość, Trolle i inne questy, który wyszedł w tamtym roku, jest bardzo popularny i w sobotę będzie właśnie anime Angel's Egg, to jest od twórcy Ghost in the Shell, także wydaje mi się, że dla twórców i cyberpunku i science fiction gdzieś tam bardziej i dla fantasy też w piątek, także i w piątek i w sobotę będą
0: stare Ghost
1: pokaz.
0: In the Shell, pierwsze dwa bardzo, bardzo udane, no ale to jest taki, ja tu jestem troszeczkę taki retro, ale jak generalnie nie jestem wielkim, wielkim fanem, to tu rzeczywiście było to, przyznaję, wciągające bardzo. I co do tych różnych paneli dyskusyjnych, o nie będę was pytał. Wiem, że zazwyczaj dotyczyły właśnie i kultury danych krajów, i literatury, bardzo, bardzo wielu aspektów, więc to już sobie państwo sprawdzicie, bo już słyszałem, będą panele też takie, prelekcje, różne opowieści.
1: Jak najbardziej. Mhm.
0: To myślę, że mamy wszystko z grubsza omówione. Czy jest coś, o czym zapomniałem? Bo ja, wiecie, mam przed sobą plakat, ale na plakacie jeszcze nie ma szczegółowych informacji. Rozpalamy płomień wyobraźni. No to rozpalamy.
2: Dla osób spoza Opola też przypominamy, że mamy nocleg i szkoła.
0: O, widzisz, ważne jednak, ważne, bo słuchają nas.
2: Ekonomik jest szkołą noclegową, więc osoby, które są przyjezdne i nie mają gdzie zostać, mogą skorzystać z takiego noclegu w salach szkolnych.
0: Czyli to są rzeczywiście te śpiworki, o których mówiłem, że widywałem ludzi ze śpiworkami, a czy to trzeba wcześniej zgłosić do was jako organizatorów?
1: Nie, to można po prostu przyjść i mam nadzieję, że miejsce się dla wszystkich znajdzie. Też lokalizacja jest blisko dworca, także właśnie jak ktoś przyjeżdża pociągiem z innych miast, to jest 10-15 minut piechotką tak naprawdę na Opolkon z dworca.
0: No tak, a wiem, że przyjeżdżają ludzie naprawdę z całej Polski na Opolkon i rzeczywiście jak to są 3 dni, no to trudno byłoby codziennie jechać na przykład 200 kilometrów i za każdym razem rano wracać. To bym zupełnie bez sensu, zwłaszcza, że jak znam życie, to oczywiście pewnie nie powiecie, czy na pewno, ale zakładam, że jak już oficjalnie dzień się kończy, a rozsiądą się ludzie przy tych RPG-ach i różnych innych grach, to pewnie trwa to do rana później.
1: Mamy też nocne atrakcje, więc nawet jeśli ktoś chciałby zagrać w RPG w nocy, to też może.
0: Da się, zupełnie oficjalnie.
1: Tak. Mhm.
0: Nawet jeżeli na plakacie będziesz do 20 na przykład.
1: Tak.
0: Rozumiem. Tak czułem, że tak właśnie jest. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Myślę, że do zobaczenia po prostu. Nie obiecuję, żeby wszystkie dni uda mi się być, no ale nie wyobrażam sobie, żebym w ogóle do was nie zajrzał. Przypomnę państwu, że Paweł Kościuch i Patrycja Drabik byli moimi i waszymi gośćmi. Opolkon 11 się zaczyna, 12 i 13 trwa od rana do wieczora. Wszystko jeszcze będzie też na stronie Radia Opole, będzie podcast naszej rozmowy, będzie też na pewno, bo objęliśmy to wydarzenie patronatem medialnym, więc program również, jak tylko się już pełny program ukaże jako plik, będzie też w zakładce patronaty dostępny na stronie Radia Opole. Tu też będziecie mogli to wszystko znaleźć. Bardzo, bardzo wam dziękuję i do zobaczenia.
1: Dzięki, do zobaczenia.
2: Dziękujemy.
0: I państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bowiem kończymy. Więcej kultury. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

tak piękny, hojny gest. Kto mi tu przysłał ją, bym się wytoszczał.

Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Radio Polej, Bogusław Kalisz. Witam. Rozpoczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. Dzisiaj tematy społeczne, gospodarcze oraz trochę sportu. Zastrzeżenie numeru PESEL to podstawa. W magazynie powiemy o ochronie danych osobowych.
2: Hasło oczywiście powinno być zmieniane systematycznie, tak, niepowtarzalne to hasło, niezwiązane oczywiście ze swoim imieniem, nazwiskiem, z datą urodzenia.
3: Wykażmy dużą ostrożność, sprawdźmy dwa razy do nas, kto dzwoni, zanim podamy jakieś dodatkowe dane.
1: Tania energia to klucz do rozwoju technologii AI i centrów przetwarzania danych. W Opolu trwa kongres energetyczny.
4: Bezpieczeństwo energetyczne i właściwy miks energetyczny to są kluczowe rzeczy do tego, żeby zapewnić wzrost gospodarczy.
5: Coraz więcej dużych firm jest energochłonnych.
6: Mamy takie obszary w naszym regionie, które wymagają wsparcia.
1: Opole stawia na sport. W szkole podstawowej numer 5 utworzono klasę o profilu piłkarskim.
7: Dzięki zaangażowaniu miasta Opola, szkoły, no i naszego klubu jako patrona merytorycznego całego tego przedsięwzięcia, to może przynieść efekty.
8: Przygoda właściwie z tą klasą rozpoczęła się w momencie, kiedy oddaliśmy boisko duże, wielowymiarowe.
1: Reporterski obraz dnia. Maciej Dudek, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać.

0: Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców czy warsztaty dla przedsiębiorców. Do Opola zawitała dziś akcja Urzędu Ochrony Danych Osobowych o nazwie UODO Rusza w Kraj. Ta instytucja nie ma przedstawicielstw poza Warszawą, stąd organizatorzy podkreślają duże znaczenie inicjatywy. Na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim był Witold Woźtak.
1: To jest fantastyczna inicjatywa.
2: To wojewoda Monika Jurek.
1: Że te tematy, które dotyczą budowania naszej odporności, budowania bezpieczeństwa mieszkańców, to jest kolejny puzzle, to jest kolejny element tej całej układanki, która ma służyć budowaniu naszej odporności, naszego bezpieczeństwa, a historia i teraz sytuacje, których doświadczamy, może nie my bezpośrednio, ale które zdarzają się w naszym kraju, powodują, że mam nadzieję, że ta świadomość i ta chęć uzyskania informacji każdego mieszkańca, obywatela będzie coraz większa.
2: Zapytałem prezesa Mirosława Wróblewskiego, czy po gigantycznym wycieku danych 19 milionów Polaków każdy powinien zastrzec PESEL.
3: W tym zakresie rzeczywiście poleciłem niezwłoczne wszczęcie czynności kontrolnych. Kontrola trwa już w tym momencie. To, co jest niezwykle istotne, to poinformowanie każdej z osoby, każdego pacjenta, którego dane mogły wyciekły, bo konkrety są niezwykle istotne, ale rzeczywiście oprócz obowiązków administratorów podmiotu przetwarzającego i instytucji państwa, które badają okoliczności tego wycieku, bo działa także policja i prokuratura, to kwestia naszego bezpieczeństwa. Rzeczywiście zastrzeżenie numeru PESEL jest jednym z lepszych rozwiązań, które chroni przede wszystkim nasze interesy finansowe, ale chciałbym zaapelować także o taką ostrożność generalnie w kontaktach. Jeżeli ktoś z powołaniem się na przykład na nasze informacje o zdrowiu będzie chciał nas zachęcić do jakichś dodatkowych usług, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji, internetu, telefonu, to wykażmy dużą ostrożność. Sprawdźmy dwa razy do nas, kto dzwoni, zanim podamy jakieś dodatkowe dane.
2: Zapytałem też prezesa o kwestię odszkodowań.
3: Osoby, jeżeli chcą rekompensat, odszkodowanie uzyskać, muszą wystąpić na drogę cywilną. Taka droga cywilna, no pamiętajmy, niestety też jest obciążona kosztami sądowymi. Dzisiaj sądy nie zasądzają dużych z tego tytułu kwot. Natomiast każdy ma oczywiście prawo ubiegać się o takie odszkodowanie.
2: Elżbieta Banach, inspektor ochrony danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, odpowiada, dlaczego dane osobowe są tak łakomym kąskiem dla oszustów.
4: Z tego względu, że no jak wiadomo, dane osobowe to jednak są też korzyści finansowe, więc jeżeli jakiekolwiek naruszenie wpływa tutaj do naszego urzędu, nawet jeżeli popełnione jest to przez pracowników, jest indywidualnie sprawdzane i badane właśnie pod takim kątem, czy było to umyślne, nieumyślne, czy spowodowane właśnie tym, że po prostu ktoś chciał tą korzyść finansową zdobyć.
2: Inna sprawa, hasła, które mamy, często są banalne, powtarzalne, słabe.
4: Tak, więc kwestia jest taka, że ono oczywiście powinno być odpowiednie zabezpieczenie haseł, czyli odpowiednia liczba cyfer, znaków specjalnych. Takie hasło nie powinniśmy przede wszystkim udostępniać innym osobom. My pracujemy dla siebie, a nie na zasadzie takiej, żeby ktoś korzystał z naszego hasła i też w tym momencie dochodzi do różnych naruszeń. Hasło oczywiście powinno być zmieniane systematycznie, tak, niepowtarzalne to hasło, niezwiązane oczywiście ze swoim imieniem, nazwiskiem, z datą urodzenia, czy też rodziny, takie, które by mogły identyfikować daną osobę.
0: I na koniec jeszcze kilka porad, jak chronić dane osobowe. Po pierwsze, nie zostawiajmy dokumentów pod zastaw, na przykład w wypożyczalniach. Nie zgadzajmy się na kserowanie dokumentów tożsamości. Listy zawierające nasze dane lub PESEL należy dokładnie zniszczyć. A w internecie używajmy silnych haseł programów antywirusowych i unikajmy publicznych sieci Wi-Fi.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Opole stawia na sport. W szkole podstawowej nr 5 utworzono klasę o profilu piłkarskim. To wspólna inicjatywa Odry Opole, Opolskiego Związku Piłki Nożnej oraz władz miasta. W nowo utworzonej klasie siódmej są chłopcy z rocznika 2013. W przyszłym roku mają być dwie takie klasy. Pomysłodawcy podkreślają, że po skończeniu szkoły podstawowej zawodnicy będą trafiać do 9 LO. Tym samym cały proces szkolenia będzie spięty w jedną całość. Tym tematem zajął się Kuba Biel.
2: Wreszcie mamy dopełniony system szkolenia w piłce młodzieżowej poprzez otwarcie klas, które są bezpośrednio powiązane z OKS Odra Opole. Do tej pory po reformie edukacji, kiedy zniknęły gimnazja, zrobiła nam się luka, którą właśnie teraz jesteśmy w stanie załatać powołaniem pierwszej klasy w PSP 5 od siódmej klasy, a w kolejnym roczniku od ósmej. I tak naprawdę wszystko będzie podpięte wówczas pod system szkolenia Odra Opole, czego nam dzisiaj tak naprawdę brakuje, bo ELO 9 funkcjonuje i przynosi już pierwsze efekty w postaci zawodników w pierwszej drużynie, co jest wielką rzeczą, bo ci chłopcy, którzy edukują się w ELO 9, oni już dzisiaj wybiegają na boisko pierwszoligowej Odry Opole, ale też stanowią o sile drugiej drużyny Odry Opole, także z tej mąki już dzisiaj widzimy chleb, ale musimy zejść jeszcze niżej, musimy edukować jeszcze wcześniej, musimy ściągać najlepszych młodych zawodników z całego województwa. Tomasz Lisiński, prezes OKS Odra Opole S.A. Stąd też idea dzięki zaangażowaniu miasta Opola, szkoły PSP 5, no i naszego klubu jako patrona merytorycznego całego tego przedsięwzięcia, to może przynieść efekty.
3: Alicja Mielniczuk, dyrektor publicznej szkoły nr 5 w Opolu. Mamy dodatkowych 6 godzin na grupę tych takich zajęć z piłki nożnej, natomiast do tego dochodzą 4 godziny wychowania fizycznego, czyli rozwój fizyczny pełny, 10 godzin na grupę, więc jest to sporo.
4: I rozumiem, że zajęcia będą prowadzone przez trenerów z Odry Opole.
3: Tak, tutaj też Odra Opole miała głos i wybór i dobrali, myślę, że dobrych i solidnych trenerów. Chętnych było bardzo dużo, natomiast jeżeli chodzi o wybór uczniów, dobór uczniów do tej klasy, to był po stronie Odry Opole, no bo oni najlepiej wiedzą, kto sobie da radę, kto jak funkcjonuje sportowo i kto do tej klasy będzie chodził.
4: Jeżeli jest rodzic jakiegoś dziecka, to oni się zgłaszają do szkoły, czy muszą przejść weryfikację i zostać zauważeni w klubie i dołączyć do Odry Opole?
2: Dużo zawodników, którzy tutaj są, to są chłopcy, którzy już na wcześniejszych kategoriach wiekowych byli zawodnikami Odry Opole, więc my mamy wiedzę na temat tych zawodników i zaproponujemy zawsze każdemu złożenie aplikacji do PSP 5, bo od tego trzeba zacząć możliwość zmiany szkoły, czy bycia w tej klasie. Ci chłopcy w klasach szóstych byli w innych szkołach, dzisiaj przychodzą tutaj, żeby rozpocząć edukację szkolną, ale i edukację piłkarską, bo ta drużyna, która będzie się uczyć tutaj, to będzie drużyna Odry Opole i pod szyldem Odry Opole będzie rywalizować w województwie opolskim, a następnie po ósmej klasie w Centralnej Lidze Juniorów U15.
5: Paweł Jędrzejewski, dyrektor Akademii Odry Opole.
6: My w obecnej drużynie U14, klasie siódmej piłkarskiej, mamy też zawodników oczywiście spoza Opola, 7 z nich mieszka w internacie i tak samo będzie w latach kolejnych, a więc każdy zawodnik z Głowa, z Kietrza, Kurzborka, nam jest słowa Nysy, jeśli będzie chciał do nas dołączyć, to my mu dajemy pełen serwis. Poziom edukacji, poziom szkolenia, wykwalifikowaną kadrę trenerską, środowisko w postaci pozostałych zawodników, a także kwestie socjalne w postaci miejsca w internecie.
4: Ilu było chętnych?
6: 40 chętnych zawodników, 3 terminy rekrutacyjne. Nie mieliśmy żadnego założenia, żeby przyjmować określoną liczbę osób, choć sobie gdzieś tam wewnętrznie zakładaliśmy pewien scenariusz. Aktualnie mamy 17 zawodników w klasie. Być może w najbliższej przyszłości się jeszcze ktoś do tej klasy do nas dostanie, ale przede wszystkim wyszliśmy z założenia, że czasami lepiej wziąć mniej, ale zawodników w naszym odczuciu gotowych sportowo czy emocjonalnie, to czas pokaże, niż zapychać klasę wszystkimi, którzy po prostu chcą.
7: Jestem Dominik Wróblewski, chodzę do 7 F szkoły PSP 5 w Opolu. Wiedziałem, że klasa się otwiera i przyjechałem zgłuprzyć. No po prostu były testy, no i musiałem je przejść.
4: Masz 13 lat, jesteś z Głupczyc, wyjeżdżasz do Opola i de facto raz z jednej strony porzucasz swoich kolegów, znajomych, bliskich, no a z drugiej strony opuszczasz dom rodzinny. To było trudne?
7: To była moja decyzja, nie było mi z tym ciężko, a tata to po prostu zaakceptował.
4: I jakie plany, marzenia, jak widzisz siebie za lat 5, bo ta siódma klasa szkoły podstawowej, to jest pierwszy etap. No a co dalej?
7: Ja chciałbym zagrać w Ekstraklasie, w Jagiellonii Białystok, no bo to jest mój ulubiony klub.
1: W Jagiellonii lepiej w Odrze Opole zagrać. Dodajmy, że jedną z pierwszych szkół w regionie, w której utworzono klasę mistrzostwa sportowego o profilu piłki nożnej, była pruszkowska pomologia.

0: Rosnące zapotrzebowanie na centra przetwarzania danych, rozbudowa przyłączy w strefach gospodarczych oraz bezpieczeństwo energetyczne to jedne z największych wyzwań dla sektora energetycznego. O możliwościach rozwoju, a także o współpracy między przedsiębiorcami, samorządami i przedstawicielami branży rozmawiano podczas Opolskiego Kongresu Energetycznego.
1: Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z fundamentów bezpieczeństwa państwa. W tej chwili wchodzimy w dekadę największych historii inwestycji w sektor energetyczny. W ciągu najbliższych 10 lat zainwestujemy 1 bln zł. To są niewyobrażalne środki, ale bezpieczeństwo energetyczne i właściwy miks energetyczny to są kluczowe rzeczy do tego, żeby zapewnić wzrost gospodarczy, stabilne funkcjonowanie całego systemu.
2: Mówi Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.
1: Ten miks energetyczny, który w tej chwili budujemy, on się składa z bardzo wielu źródeł energii, energetyka jądrowa, morskie farmy wiatrowe, lądowe farmy wiatrowe, bloki gazowe, które spółki energetyczne inwestują. To jest też cały czas utrzymywanie tego komponentu węglowego, który powinien cały system stabilizować. To są oczywiście odnawialne źródła.
2: Dzisiaj biznes rozwija się tam, gdzie jest energia elektryczna, energia dostępna, tania i zielona. To mówi Grzegorz Lot, prezes Tauron Polska Energia.
3: W tych okolicach, w perspektywie 32 roku, sama dystrybucja wyda ponad 2 miliardy złotych na inwestycje i infrastrukturę, która się przełoży na poprawę dostępności energii, a tym samym możliwości inwestowania w tym terenie.
4: Mamy takie obszary w naszym regionie, które wymagają wsparcia. To jest cały południowy obszar Opolszczyzny, to jest pas przygraniczny, to są powiaty Nyski, Głubczycki i Prudnicki, gdzie tych inwestorów będziemy zachęcać poprzez nasze działania do inwestowania. Musimy im ku temu stworzyć warunki.
2: Dodaje Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
5: Woda i prąd to są dwa najważniejsze czynniki, dzięki którym możemy funkcjonować, możemy się rozwijać. Hubert Ibron, burmistrz Ujazdu. Nasza strefa aktywności gospodarczej jest o tyle dobrze ustawiona, że mamy stosunkowo nowy główny punkt zasilania, ale widzimy, że już teraz też dochodzimy do sufitu. Na tyle się dynamicznie rozwijamy, przyciągamy nowych inwestorów.

0: inwestorów. Myślę, że w perspektywie 5 lat warto by było go rozbudować. Tam jest miejsce, jest możliwość, jest technologia, a widzimy też, że coraz to więcej firm jest energochłonnych. Potrzebuje duże moce elektroenergetyczne, żeby się zlokalizować. Myślę tutaj na przykład o data center, których krytycznie brakuje w Polsce, które są bardzo ważne do stabilności, też bezpieczeństwa, rozwoju.
1: Chcemy, żeby każda inwestycja w województwie opolskim była jednocześnie inwestycją w potencjał opolszczyzny. Michał Wojczyszyn, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Tak jak zmienia się nasza gospodarka, tak zmieniają też się potrzeby, ale też i możliwości, ponieważ cały czas mówimy o nowych innowacjach, o nowych technologiach, które umożliwiają większy, czasem szybszy przesył. Takim najlepszym przykładem jest bardzo duże zapotrzebowanie na tak zwane centra przetwarzania danych, czyli te moce obliczeniowe w chmurach, w nowoczesnych serwerowniach, które determinują ogromną ilość energii zarówno do produkcji, jak i do chłodzenia, w związku z czym chcemy przygotować się już na poziomie projektowania do tego, aby jak najlepiej właśnie umożliwić naszym przedsiębiorcom i nowym inwestorom jak najlepsze warunki zainwestowania w naszym województwie.
2: Tym tematem zajęła się Katarzyna Doros-Stachoń, a już za kilka minut przeniesiemy się na Plac Wolności w Opolu. Tam wystartowały 25. Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Centrum Opola należy dziś do osób niepełnosprawnych. Rozpoczęły się tam 25. Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami oraz Jarmark Niezwykłości. Na ręce sportowców z klubu judo, którzy w sierpniu zdobyli medale na Mistrzostwach Świata, wiceprezydent Opola Łukasz Sowada przekazał klucze do bram miasta. Na pikniku była nasza reporterka Joanna Matlak.
2: Proszę powiedzieć, czy Opole jest przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami?
3: No oczywiście, bardzo jest.
4: Jest, należy do klubu niepełnosprawnych na Wojciecha i korzystam tam z imprez, wyjazdów. Jest bardzo dobra atmosfera i
3: mamy tyle różnych atrakcji, udogodnień, wszędzie podjazdy, no masę imprez organizowanych dla niepełnosprawnych i zajęcia i na Politechnice, no i różnych organizacji takich warsztatowych. Także no jest duże pole, wyjątkowo. Jest małe miasto stosunkowo, ale z dużym sercem dla niesprawnych.
2: A czy jest coś, czego brakuje w Opolu?
5: Asystentów.
2: Czy miasto coś robi w tym zakresie?
6: Tak, od wielu lat realizujemy rządowy program Mateusz Sprengiel, naczelnik Biura do Spraw Dostępności. Jedyny problem, jaki mamy, to pewnie jak i każda z innych gmin, że dostajemy zbyt małą ilość środków finansowych na to zadanie. Mam nadzieję, że w końcu uda się wprowadzić w Polsce ustawę ogólnopolską, która będzie zapewniała tą usługę w sposób kompleksowy.
2: Pan ładnie powiedział ze sceny, że właściwie nie ma niepełnosprawnych i sprawnych.
7: No bo taka jest prawda. Władysław Sztyfic, prezes Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Każdemu coś dolega, tylko jedni są bardziej szczęśliwi, drudzy trochę mniej szczęśliwi, ale chodzi o to, żebyśmy wszyscy razem byli radośni i wspierali się w tym życiu i żeby ułatwiać sobie życie, nie utrudniać. Czyli ta integracja społeczna jest, mimo różności, integracja powinna być taka, że jesteśmy wspólną rodziną.
2: Pani Małgorzata Kozak, dyrektor MOPR-u w Opolu. Jakie jest przesłanie dzisiejszego dnia?
8: Ponad 10% osób, które mieszkają w mieście i województwie opolskim, posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Drugie tyle albo dwa razy tyle to są osoby, które są z jakąś niepełnosprawnością, tylko że nie posiadają orzeczenia. Drugie tyle to są ich opiekunowie, osoby najbliższe, przyjaciele. No i ta pozostała grupa, to nam zostało, pani redaktor, jakieś 20-30%, to są pozostali mieszkańcy, którzy no też myślę, że mają jakąś niepełnosprawność, tylko jeszcze o tym nie wiedzą. Chcemy zawsze przypomnieć, że no jutro my może będziemy się musieli zmagać z tym, że ktoś spośród osób najbliższych będzie wymagał wsparcia, będzie osobą zależną, więc żebyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy z tym sami, że są instytucje, że są miejsca, które wspierają osoby, które opiekują się na co dzień osobami z niepełnosprawnością, ale są też instytucje, które naprawdę prężnie działają i w mieście, i w województwie, i jest ich z roku na rok coraz więcej.
2: Urzędy muszą odpowiadać na te potrzeby osób z niepełnosprawnościami, tych osób starzejących się. Jakie działania są podejmowane, aby to życie ułatwić?
9: Robimy wszystko, żeby odpowiadać na te potrzeby, ale faktycznie proste to nie jest, dlatego że potrzeby rosną bardzo szybko. Dorota Rutkowska, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski. Dzieje się bardzo dużo i ze środków unijnych, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Bardzo dużo realizują gminy, więc te działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, w wieku senioralnym, wydaje mi się, że jesteśmy jednym z czołowych województw w Polsce i inni mogą się od nas uczyć.
1: Dodajmy, że Opolskie 25. Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami, także jutro warto zajrzeć na Plac Wolności w Opolu. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym magazynie reporterów. Za uwagę dziękuję, Bogusław Kalisz.

0: Pismo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w regionie. Dzień dobry.
2: Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
1: Dziś w stolicy naszego regionu Opolski Kongres Energetyczny. Jaki jest cel tego spotkania?
2: Celów jest kilka. Zabiegamy o nowe inwestycje w regionie, tworzymy nowe tereny inwestycyjne w porozumieniu z gminami, czy też ze strefami ekonomicznymi, zarówno z Katowicką, jak i ze Śląską, jak i z Wałbrzyską. Do tych wszystkich nowych miejsc inwestycyjnych trzeba doprowadzić energię elektryczną. Wszyscy potencjalni nowi inwestorzy bardzo często pytają o skrócenie tej ścieżki dostępu do dużego zasilania i do tego, aby nowy przedsiębiorca mógł w jak najszybszym czasie dostęp do dużego zasilania pozyskać. Będziemy rozmawiać o miksie energetycznym, o zwiększeniu naszego udziału jako regionu opolskiego i tworzeniu energii zielonej, o odchodzeniu od energetyki konwencjonalnej, o relacjach między ministerstwem a prywatnym biznesem, prywatnymi inwestorami, które chcą inwestować w naszym regionie. Tych tematów i obszarów naprawdę jest dużo, o których będziemy na tym kongresie w obecności pana ministra Balczuna, który przyjął moje zaproszenie do udziału w tym kongresie.
1: Czyli generalnie taki temat progospodarczy bardziej.
2: No taki jest cel i taki jest zamiar, aby nowi inwestorzy poczuli się trochę zaopiekowani swoimi działaniami, aby nie pozostawali bardzo często sami sobie, tylko aby wsparcie organów samorządowych i rządowych było na tyle duże, aby te zaproszenia były bardziej skuteczne.
1: Stąd też obecnych przedstawicieli koncernu Tauron podczas kongresu.
2: No to w ogóle organizujemy ten kongres wspólnie z Tauronem jako Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki i z Tauronem. Tauron jest tutaj liderem tego kongresu, ale no tutaj sam pan przyzna rację, że Tauron jako lider i motor napędowy rozwoju gospodarczego, no bo nie wyobrażam sobie przecież organizowania czy też inwestowania dużych pieniędzy bez udziału Tauronu, zapewnienia im energii, ale nie tylko Tauronu, również sieci energetycznych, które są oddzielną, wyodrębnionym zakresem działalności, budowanie takich sieci przesyłowych, dużych sieci przesyłowych energetycznych w regionie opolskim, nowych stacji zasilania. Niedawno żeśmy taką stację, miałem okazję i wizytować, i uczestniczyć, i odbierać w powiecie nyskim. Bardzo duża stacja przesyłowa. Kolejne są planowane. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, ale od miejsc tych stacji będzie zależało również to, w których częściach naszego regionu będzie lokował się duży biznes.
1: No właśnie, a zapotrzebowanie na energię, szczególnie w strefach ekonomicznych, czyli takich miejscach skupienia,
2: jest ogromne. No jeżeli mamy jeden obszar w wielkości 100 hektarów, mówię tutaj na przykład o przygotowanym takim obszarze do inwestowania w powiecie krapkowickim w miejscowości Gogolin, no to na 100 hektarowych powierzchniach ten pobór mocy energii będzie ogromny.
1: Jedno z większych wyzwań, jeśli się mówi właśnie o rozwoju gospodarki.
2: Zdecydowanie. Tym bardziej, że te zapotrzebowania stale rosną. Wydawałoby się, że technologia powinna ograniczać pobór energii, ale wielkość tych inwestycji no niestety powoduje, że te zapotrzebowania na dużą moc stale rosną.
1: Poprzednio, gdy odbywało się takie duże spotkanie poświęcone obronności, gdy powoływano do życia polski klaster obronności, to też zadawaliśmy pytanie, no a co będzie po tym spotkaniu? Czy będą realne efekty, czy w postaci decyzji, podpisanych umów? No dzisiaj wiemy, że po powołaniu polskiego klastra obronności już takie pierwsze działania
2: jaskółki są. No prawda? i to jest huta z Ozimka, która otrzymała duży kontrakt dla grupy zbrojeniowej, ale są kolejne firmy, o których dzisiaj nie chcę mówić, bo to jest w czasie uzgodnień i negocjacji takich firm już na liście wstępnej było 100. I tutaj my nie mówimy tylko o tych stricte zbrojeniowych, które będą fizycznie produkować komponent na przykład do jakiegoś tam urządzenia czy też sprzętu wojskowego, ale są tak zwane obszary miękkie, w których obronność polska jest w dużej potrzebie, począwszy od kwestii odzieżowych dla...
1: Czyli ten
2: dla,
1: dual use, jak to się mówi, podwójnego
2: zastosowania. Tak, więc tu możliwości naszego przemysłu polskiego są dość duże i sukcesywnie oczywiście będą się pojawiać w przestrzeni medialnej firmy, które też, jeżeli będą sobie tego życzyły, bo są takie firmy, które niekoniecznie, czy też ze względu bezpieczeństwa państwa, nie będziemy ich podawać do publicznej wiadomości.
1: A czy dzisiaj podczas Opolskiego Kongresu Energetycznego pojawi się też temat elektryfikacji linii kolejowych?
2: No to jest ściśle powiązane, dlatego że my jako region Opolski jesteśmy regionem, który ten współczynnik jest chyba jeden z niższych w kraju, to znaczy ilość szlaków kolejowych to jest na poziomie około 50%, które są niezelektryfikowane i naszym zdaniem dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, które z tych szlaków powinny być zelektryfikowane w pierwszym rzucie, czyli te, które wydają się najbardziej pilne. To wydaje się, że to jest, odpowiedź jest bardzo prosta na to pytanie, no bo mamy to zdiagnozowane, które to są odcinki, ale tu jest ogromne wyzwanie po stronie. Bardzo często spotykamy się z krytyką, dlaczego ten proces tak powoli postępuje. No, aby wybudować zasilanie, to nie jest tylko kwestia czy elektryfikacji linii kolejowej, to nie jest tylko kwestia postawienia słupów i powieszenia linii, tylko trzeba tą energię fizycznie na ten cały szlak kolejowy dostarczyć i zapewnić stabilne zasilanie. To się wiąże z wybudowaniem podstacji elektrycznej, najpierw z wykupem gruntów, z zaprojektowaniem i tak dalej, i tak dalej. To jest proces wieloletni. Czy musimy wszystkie linie elektryfikować? No pewnie nie. Cała Ameryka jest niezelektryfikowana i koleje w Ameryce dość sprawnie i dobrze sobie radzą, więc pewnie pozostaną takie odcinki w naszym regionie, gdzie będziemy używać nowego taboru spalinowego, bardzo ekologicznego, ale jednak spalinowego, i są takie linie, które nie będą się bronić, aby je elektryfikować, ale na przykład taka linia jak Opole-Nysa, czy Opole-Kludburg, czy tak zwana podsudecka, czyli z Nysy przez Prudnik w stronę Kędzierzyna-Koźla, wydaje się, że powinny być zelektryfikowane, i z moich informacji, o których często już mówiłem tutaj na antenie Radia Opole, wynika, że Tauron prowadzi bardzo intensywne przygotowania do tego, aby takie zasilanie mogło być dostarczone do elektryfikacji. Mhm.
1: Od soboty cała trasa Kluczbork-Opole ma być oddana do użytku. Można tutaj mówić o sporym sukcesie, bo odczują to pasażerowie dojeżdżający na przykład do pracy z Kluczborka do Opola.
2: Zgodnie z planem taki jest harmonogram i ten pierwszy pociąg powinien pojawić się na torach między Opolem a Kluczborkiem w najbliższą sobotę, ale musi być gwarancja absolutnie stuprocentowa, jeśli chodzi o kwestie techniczne, co do najdrobniejszego szczegółu. Po tak dużej modernizacji, tak naprawdę, powiedzmy sobie wprost, po wybudowaniu nowego torowiska, bo to nie jest wymiana tam tylko części elementów, tylko wybudowanie nowego torowiska, tutaj te wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione. Więc gdyby się tak zdarzyło, że to nie będzie sobota, a poniedziałek albo kolejny dzień, to prosimy o wyrozumiałość, ale tu bezpieczeństwo jest absolutnie na pierwszym planie.
1: Kilka tematów politycznych. Czy sprawa przewodniczącej Rady Miasta w Nysie Jolanty Trytko-Warczak związanej sprawy z odszkodowaniami popowodziowymi będzie miała jakiś ciąg dalszy?
2: Wie pan, to jest pytanie tak naprawdę kierowane do służb państwa, które się tym zajmują i mają instrumenty, aby to bardzo szczegółowo kontrolować. Ja chcę powiedzieć, że Powiatowy Urząd Pracy w sumie na wsparcie dla podmiotów gospodarczych, które poniosły straty w ostatniej powodzi, wydał prawie 90 milionów złotych. Skorzystało z tego 280 podmiotów gospodarczych, 280 firm uzyskało wsparcie, więc wszystkie informacje, które się pojawiały o tym przez niektóre portale informacyjne w NIS-ie, że to tylko jest, był program dla wybranych, albo tylko niektórzy mogli z niego korzystać, albo że nie było dostępu do informacji, że takie wsparcie jest możliwe udzielane przez powiatowy Urząd Pracy i że nie było informacji w tej sprawie, jest chybione, no bo jeżeli nie było informacji, no to jakim cudem 280 podmiotów gospodarczych otrzymało takie wsparcie? 90 milionów 280 podmiotów. To daje średnio około 300 tysięcy złotych wsparcia na jeden podmiot. Pani przewodnicząca, z tego co ja pamiętam, otrzymała wsparcie na poziomie 170 tysięcy złotych, więc sporo niżej aniżeli średnia, która była wypłacana na jeden podmiot gospodarczy. Nie znam oczywiście wszystkich szczegółów. Polegam na oświadczeniu Powiatowego Urzędu Pracy i na oświadczeniu pani przewodniczącej Rady Gminy w NIS-ie, które wydaje mi się jest dość spójne, logiczne, broni się. Tak jak mówię, to są na razie dwa dokumenty, w oparciu o których wyrabiamy sobie jakieś zdanie na ten temat. Zajmuję się kwestią od strony politycznej i konsekwencji politycznej, a nie konsekwencji prawnych. Od tego są służby państwa, które powinny takie dotacje skontrolować.
1: A sprawa w Brzegu. Było niedawno spotkanie z
2: przedstawicielami Platformy. Najbliższy poniedziałek jest, w najbliższy poniedziałek. Tutaj padały również pytania wcześniej o to, w jakim procesie jest odbudowywanie struktur Brzegu. Tych struktur nie trzeba odbudowywać, one są, funkcjonują, dlatego że rozwiązanie struktur nie znaczy, że straciły w tych strukturach wszystkie osoby, które są naszymi członkami, członkostwo, bo tak nie jest, tylko straciły możliwości podejmowania decyzji określone osoby, które zasiadały i w zarządzie powiatu, i w Radzie Powiatu. W najbliższy poniedziałek odbywa się zarząd regionu wyjazdowy, zgodnie z moimi zapowiedziami przedwyborczymi wewnątrz partii. Te zarządy są wyjazdowe, już realizowane. W najbliższy poniedziałek spotykamy się właśnie w Brzegu i również myślę, że mogę dzisiaj powiedzieć, że wybory na przewodniczącego w Brzegu odbędą się jesienią tego roku, abyśmy mogli wybrać nowego szefa i przygotowywać się do wyborów.
1: Robert Węgrzyn jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Reklama.
1: No, i to jest...
2: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
0: Po reklamie.

0: tak rozpoczynamy poranne programy Radia Opole od samych nowości. Ogólnopolskie premiery nagrań, czyli utwory, których do tej pory nikt w Polsce jeszcze nie słyszał. To była Ellie Goulding, For Your Entertainment, dla waszej
1: rozrywki.
0: Nie wiem, czy ona słyszała, ale to było dla naszej rozrywki.
1: Jak nie słyszała, to niech włączy Radio Opole.
0: A to koniecznie, bo już za chwilę Daniel będzie miał dla nas najnowsze wiadomości z kraju, ze świata i z regionu przede wszystkim, a jestem przekonana, że dzisiaj temat numer jeden, no to koncert księdza Padre Guglielme. Prawda?
1: Może.
0: Aha, czyli taka niespodzianka będzie.
1: No, u mnie jeszcze nie teraz.
0: No to szósta.
1: Nastolatek podejrzany o zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu trafił do aresztu. Ambasador Rosji w Polsce wezwany do polskiego MSZ-u.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ponosi konsekwencje za wszystkie działania tego państwa.
1: A w ekonomii m.in. o nowych paliwach w polskiej żegludze.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze piątkowe wiadomości w Radio Opole ma dla nas Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry. 19-latek podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu oraz próbę zabójstwa mężczyzny w Opolu spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie, od tego zaczynamy. Tak wczoraj zdecydował sąd w Opolu. Na szczegółach Mateusz Czmiel.
4: Jednym z kluczowych dowodów jest zabezpieczony młotek ciesielski. Znaleziono na nim ślad DNA obu zaatakowanych osób. 19-latek miał powiedzieć śledczym, że słyszał głosy nakazujące mu atakować. Sąd zdecydował o areszcie m.in. ze względu na obawę ucieczki oraz popełnienia kolejnego przestępstwa.
1: Nastolatkowi grozi dożywocie.
3: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Ponad 1600 osób i firm może zostać objętych nowymi unijnymi sankcjami związanymi z rosyjską agresją na Ukrainę. Polska wezwała wczoraj ambasadora Rosji i zapowiedziała konsekwencje dyplomatyczne. Więcej na ten temat wie Jan Oleński.
5: Odpowiedź na rosyjskie prowokacje ma połączyć presję dyplomatyczną z sankcjami gospodarczymi.
2: Negocjujemy kolejny pakiet sankcji. Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób.
5: Mówił Radosław Sikorski. Polska wezwała wczoraj rosyjskiego ambasadora. Szef MSZ podkreślił, że odpowiedzialność za działania rosyjskich służb ponosi całe państwo.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU. No ale jest agendą zagraniczną państwa, więc ponosi konsekwencje za wszystkie działania tego państwa.
5: Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku.
1: A prokuratura chce aresztowania Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Zatrzymani w sprawie afery Zonda Krypto usłyszeli zarzuty związane zarówno z samą sprawą Zonda Krypto, jak i z zaginięciem założyciela poprzedniczki tej giełdy, Sylwestra Suszka. Więcej w relacji Przemysła Walisa.
6: Kobiety usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i działania na rzecz wyrządzania szkody w majątku operatora Zondy Krypto Rafałowi Z. Prokuratura zarzuca z kolei przywłaszczenie powierzonego mienia w kwocie 1 700 000 zł. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak poinformowała także, że Anna P. usłyszała zarzut utrudniania postępowania w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka.
7: Nakłaniała osoby, które mogły mieć wiedzę o przebywaniu pana Suszka w dniu jego zaginięcia, aby osoby te składały fałszywe zeznania, zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Suszek był po raz ostatni widziany.
6: Śledczy wystąpili o 3-miesięczny areszt dla podejrzanych.
1: W tej sprawie wcześniej zatrzymano także prezesa PKOL Radosława Piesiewicza.
3: Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie mają wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Są dwie kandydatury, zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski. Komentarze w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz.
8: Koalicja Obywatelska oczywiście będzie za. Wczoraj z Maciejem Berkiem rozmawiali ludowcy i także za jego kandydaturą zagłosują.
9: Ma kompetencje, żeby być sędzią Trybunału.
8: Tak mówił szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W Polsce 2050 nie będzie dyscypliny. W czasie głosowania podczas posiedzenia Sejmowej Komisji szef klubu Paweł Ślis zagłosował jednak przeciw. Dyscypliny nie będzie też w Lewicy. Podczas głosowania w komisji Anna Maria Żukowska wstrzymała się od głosu. Mimo wszystko Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej jest spokojny o wynik.
10: Będzie Maciej Berek bardzo dobrym sędzią. To bardzo dobrze, że ma doświadczenie w Radzie Ministrów, tylko mógł może.
8: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że kolejny polityk jest ostatnią rzeczą, której potrzebuje obecnie Trybunał. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to, że nie powoła Macieja Berka, bo jak mówił, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
1: I jeszcze sport. Drugoligowa Awia Świdnik wyeliminowała grającą w Ekstraklasie Wieczystą Kraków w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Świdniczanie na własnym stadionie zwyciężyli 3-1 i awansowali do 1/16 finału. W innych meczach tej fazy kolejny drugoligowiec GKS Tychy pokonał pierwszoligowy ŁKS Łódź 1-0, a w starciu ekip ekstraklasowych Śląsk Wrocław wygrał z Pogonią Szczecin 2-1.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Joanna Matlak, dzień dobry. Słaby wynik Polski, jeśli chodzi o przyznane unijne stypendia dla młodych naukowców na początku kariery. Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych opublikowała listę 421 beneficjentów, którym przyznała granty o wartości ponad 700 milionów euro. Z Polski zaledwie 6 początkujących naukowców otrzymało stypendia. Kolejny krok na drodze transformacji energetycznej w żegludze. Orlen i Zarząd Morskiego Portu Gdynia podpisały porozumienie dotyczące wykorzystania LNG i bio-LNG w żegludze. Prezes Morskiego Portu Gdynia, Piotr Gorzeński, powiedział, że armatorzy szukają rozwiązań, które pozwolą ograniczać emisje, a porty muszą być gotowe na obsługę statków korzystających z różnych paliw i technologii.
12: Dzięki temu listowi intencyjnemu będziemy prowadzili prace mające na celu ustalenie faktycznego popytu w latach najbliższych, popytu armatorskiego na tego typu paliwa.
11: Współpraca Orlenu z portem Gdynia obejmie analizę potrzeb rynku, możliwości tankowania statków oraz rozwiązań infrastrukturalnych. Ponad 200 tysięcy obywateli podpisało się pod zmianą prawa łowieckiego. Zbiórka podpisów trwała 4 miesiące. Projekt przepisów został złożony w Kancelarii Sejmu. Twórcy nowych przepisów zapewniają, że nowelizacja nie jest likwidacją prawa łowieckiego, a jest, jak mówią, zmianą na rzecz bezpieczeństwa ludzi i przyrody. Myśliwy z 30-letnim stażem Przemysław Malec mówi, że ta nowelizacja zniszczy gospodarkę łowiecką.
13: To spowoduje, że gospodarka łowiecka w Polsce zostanie wyłączona całkowicie. W sensie takim, że dzisiejsza zabudowa, która znajduje się w większości terenów Polski, jeżeli 750 metrów od jakiegokolwiek zabudowania będziemy mogli polować, to wyłączymy sobie około 80% powierzchni Polski.
3: Pogoda.
0: Ależ mamy ciepły poranek na Opolszczyźnie. 17 stopni teraz w stolicy województwa opolskiego i to jest taka temperatura z obrzeży miasta. W centrum jest zdecydowanie cieplej, więc o poranku nie ma się co za bardzo ubierać. Dzisiaj zresztą w ciągu dnia będzie bardzo ciepło, bo 26 stopni, ale niestety bez słońca. Synoptycy mówią, że dzisiaj raczej to ma być pochmurny dzień. 22. Wtedy zaczną się delikatne opady deszczu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I ten deszcz też będzie w nocy, więc jeżeli wybieracie się dzisiaj na koncert na Itaka Arenę, to koniecznie weźcie ze sobą coś przeciwdeszczowego. Może jakaś parasolka, może jakiś płaszczyk. No na pewno pełne buty. Mamy 7 po 6, Magda Szybińska i Darek Kuzera. Witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 13 minut po godzinie 6 poranne programy Radio Opole się rozpoczyna. Tłumy dzisiaj się zjadą do Opola. Nawet 14 tysięcy osób będzie dzisiaj na stadionie Itaka Areny, stadionu Odry Opole, które się zamieni w taką wielką salę koncertową, wielką koncertową arenę. Na murawie już zresztą wyłożono taką specjalną nawierzchnię. Wygląda trochę to jak lodowisko, ale to po to, żeby trawy nie zniszczyć. Wieczorem w Opolu koncert Padre Guilherme, czyli portugalskiego księdza DJ-a, który gra Kato Disco, czyli takie połączenie techno z pieśniami kościelnymi. Już wczoraj przed Katedrą Opolską były pierwsze próby. Opole już jest gotowe. A jak to leciało? Jakoś tak aleluja i do przodu. Jakoś tak to było. W Radio Opole dzisiaj garście porad, jak dotrzeć na ten koncert, tak żeby po drodze nie utknąć, żeby to nie było piekło związane z tym koncertem. Kto się szykuje? Dajcie nam znać pod 774-541-541. Może macie jakieś swoje sprawdzone patenty na to, żeby w takim koncercie uczestniczyć w pełni. Może macie coś takiego, co wam zawsze się sprawdza. 774-541-541. A już teraz u nas ogólnopolska premiera, najnowsze nagranie Miley Cyrus, no i to gwarantuje jakość.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Ależ ten Oskar Cymsto potrafi postawić nas na nogi. 20 minut po godzinie 6. Pełna energia w Radio Opole 4 września rano. To jest 247 dzień roku. Daniela, Ida, Julian, Liliana, Rozalia, Róża, Stella i Teodor. Dzisiaj te osoby świętują swoje imieniny. A w 1725 roku król Francji, Ludwik XV, poślubił Marię Leszczyńską. Ich małżeństwo było początkowo szczęśliwe. Królowa urodziła 10 dzieci. Pogratulować. Ludwik jednak miał swoje potrzeby. Miał wiele innych metres, w tym Madame Pompadour, która ostatecznie przyćmiły Marię na dworze królewskim. 245 lat temu hiszpańscy osadnicy założyli Los Angeles. W 1809 roku urodził się Juliusz Słowacki, poeta, dramaturg okresu romantyzmu. Obok Mickiewicza i Krasińskiego uważany za jednego z wieszczów narodowych. A w 1888 roku Amerykanin George Eastman otrzymał patent na aparat fotograficzny na błonę zwojową i zarejestrował znak towarowy Kodak. Standardowy model aparatu Kodaka kosztował wówczas około $25, czyli miesięczną pensję robotnika. W 1913 roku w jednej z pierwszych katastrof lotniczych w Europie w miejscowości Gać na Dolnym Śląsku, około 5 km od Oławy, zginęło dwóch niemieckich pilotów wojskowych. Tragedię upamiętniono obeliskiem w Szczerym Polu. 75 lat temu mieliśmy pierwszy międzykontynentalny przekaz programu telewizyjnego. Transmitowano wówczas z San Francisco przemówienie prezydenta USA Harry'ego Trumana. 70 lat temu amerykańskie przedsiębiorstwo IBM skonstruowało pierwszy dysk twardy. 24-calowy dysk miał pojemność 5 milionów słów 6-bitowych. Urodziny dzisiaj 60. świętuje Marek Krajewski, pisarz, filolog klasyczny, autor m.in. cyklu kryminałów z Eberhardem Mokiem w roli głównej. Dzisiaj też 60. kończy aktor Borys Szyc i Beyoncé urodziła się też tego dnia, tylko że w 1981 roku amerykańska piosenkarka pop and i R&B, aktorka, autorka piosenek, producentka muzyczna i tak dalej, jest najczęściej honorowaną artystką w historii Grammy.
1: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
2: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś szlegiem.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: No i to jest...
10: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
9: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion sportowy w Kluczborku.
12: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na PL, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
13: Po reklamie.

0: Chociaż za oknami dzisiaj niebo pochmurne, no to w kalendarzu cały czas mamy lato, no i mamy już prawie w pół do siódmej, pora więc na pierwszy autopilot w Radio Pole. Dzisiaj po polskich drogach prowadzi nas Bogusław Kalisz.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Witam kierowców. Na polskich drogach na razie jeszcze spokojnie. Służby nie mają zgłoszonych wypadków. Pogoda sprzyja zmotoryzowanym, ale w dzień możliwe są niewielkie opady deszczu. Przypominam, że jeśli ktoś może, to lepiej, żeby dzisiaj wybrał się do pracy czy szkoły komunikacją publiczną lub na rowerze. Po południu z powodu koncertu mogą być mocno sparaliżowane Półwieś oraz Zaodrze. Opolskie ulice mogą nie pomieścić kilkunastu tysięcy osób. Główny szlak w regionie, autostrada A4, jest przejezdny, szybko przejeżdżamy przez województwo opolskie. Kolejny raport z dróg za pół godziny.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Jest 6:30, ukraiński atak w Soczi. Mieszkańcy miasta zgłaszali dużą liczbę eksplozji i pożarów. Według analityków znajduje się tam rosyjski system rakiet przeciwlotniczych S-300 lub S-400. Ponadto pożar wybuchł w składzie ropy naftowej. Mieszkańcy obserwowali wysoką kolumnę ognia widoczną z odległości wielu kilometrów. Jak poinformowały władze kraju krasnodarskiego, atak ukraińskiego drona spowodował pożar w bazie paliwowej nad Morzem Czarnym.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: Dziś na Itaka Arenie w Opolu koncert charytatywny W Górę Serca z udziałem Padre Guilherme. Policja przygotowuje się na duże natężenie ruchu i możliwe korki. Mundurowi apelują, by nie czekać z przyjazdem do ostatniej chwili. W rejonie stadionu w razie potrzeby funkcjonariusze ruchu drogowego będą ręcznie kierować ruchem. Jednocześnie policja ostrzega przed oszustami. W internecie pojawiają się osoby, które próbują odsprzedawać wejściówki. Mundurowi otrzymali dotąd jedno zgłoszenie o osobie, która chciała bilet kupić, zapłaciła za niego, ale nie dostała ani wejściówki, ani zwrotu pieniędzy. A w Brzegu i Pakosławicach będą referenda w sprawie odwołania lokalnych władz. Więcej na ten temat powiemy w wiadomościach Radia Opole o 7:00. To za niespełna pół godziny.
4: Zostały sprawdzone dane, czy są zgodne z Centralnym Rejestrem Wyborców. Dodatkowo podpisy zostały sprawdzone co do odręczności złożenia, faktycznego wypełnienia podpisów.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To, co mamy teraz z oknami, może być bardzo mylące, bo wygląda tak, jakby to miało zaraz zacząć padać, ale synoptycy mówią, że niewielka jest szansa na to, że popada. Ewentualnie delikatnie pokropie gdzieś koło godziny 7:00, to w stolicy województwa opolskiego. Przy czym mamy bardzo wysoką temperaturę jak na wrześniowy poranek, bo teraz mamy 18 stopni w stolicy województwa opolskiego i temperatura w ciągu dnia tylko będzie rosnąć. Dzisiaj maksymalnie do 26 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ważna rzecz dla tych, którzy wybierają się dzisiaj wieczorem albo już po południu się wybierają na koncert na Itaka Arenę, na koncert Padre Guilherme. Weźcie ze sobą parasolki, bo po godzinie 22:00 zapowiadają się dosyć solidne opady deszczu. Może pokropić.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: I już mamy piątkowy poranek na Opolszczyźnie. 21 minut do godziny 7. Szybko to zleciało w tym tygodniu, prawda? Pewnie dlatego, że po drodze mieliśmy sporo wydarzeń w regionie, a dzisiaj już piątek i też bardzo ważne wydarzenie, które zgromadzi w stolicy województwa sporo osób. Ale najpierw, zanim o koncercie, który dzisiaj na stadionie Intaka Arena, to jeszcze o tym, na co ten koncert w ogóle, dlaczego ten koncert jest zorganizowany. Po to, żeby wesprzeć opolską katedrę, która, jak pewnie wiecie, bo nieraz mówiliśmy o tym w wiadomościach i w ogóle w Radiu Opole, ona jest remontowana, ona jest rewitalizowana od wielu, wielu lat, no i też odsłania swoje tajemnice. Krypty, dawne pochówki, historyczne posadzki, prowadzone prace pozwoliły zajrzeć w miejsca, które przez lata pozostawały ukryte. Jak to wszystko wygląda? O tym możecie posłuchać między innymi na Facebooku Radia Opole.
2: Odkrycie ścian, czy pozbawienie ścian tynków pokazało nam wewnątrz katedry również i wejście do nowego pomieszczenia dla zakrystią, które wiemy, że jest, chcemy je udrożyć jako skarbiec. Odkryliśmy dawne klatki schodowe w wieżach północnej i południowej. Wielka atrakcja.
1: No i wiele, wiele innych rzeczy także odkryto dzięki tym pracom. Ksiądz dr Waldemar Klingar dzisiaj będzie gościem porannego programu Radia Opola, będzie gościem porannej rozmowy Kwadrans po godzinie 8, więc na pewno sporo interesujących rzeczy na temat odkryć w katedrze nam przekaże, ale pewnie też odniesie się do wieczornego koncertu Padre Guglielmo w Opolu. Tysiące osób przyjadą na ten koncert na Facebooku Radia Opole. Też taka dosyć intensywna dyskusja. Uważajcie na oszustów, ostrzega Wioleta na Facebooku. Są osoby, które od tygodnia się ogłaszają, że mają cegiełki do sprzedania w ilości 2 sztuki. Wczoraj już ktoś na Facebooku o tym pisał. Faktycznie my też o tym mówimy w Radiu Opole, ostrzegamy. Lepiej 2 razy sprawdzić, niż się później naciąć na bilet, który jest zupełnie nieważny. Łukasz pyta, czy to ktoś ważny? Nie wiem, nie znam. Chodzi o Padre Guglielmo. A Jan mu odpowiada, że to papież. No, ciekawa sprawa. Jeszcze jedna rzecz na Facebooku Radio Opole przykuwa naszą uwagę. Zapytaliśmy was wczoraj, jaki utwór zawsze poprawia wam humor. Sporo tych utworów jest. W komentarzach się pochwaliliście, że na przykład dla Jacka Alphaville każdy utwór, ale Forever Young jest the best. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniewa Wodeckiego, to jest ulubiona piosenka Piotra. Nie ma jak u mamy, Katarzyna bardzo lubi. To tekst Młynarskiego, muzyka Bojadzijewa. No i jeszcze mamy też sporo takich wpisów o Andrzeju Piasecznym, o Perfekcie, o Łukaszu Drapale, o Various Monks, o czym to jeszcze, o Pektusie, o Agnieszce Chylińskiej. No i zastanawiam się, czy gdzieś znajdę wśród tych wielu komentarzy informację o Wiktorze Waligurze, bo tak się składa, że akurat teraz w Radiu Opole gramy jego premierowy utwór.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiu Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: Za 12 minut będzie godzina 7, poranne programy w Radio Opole. Nie może się obyć bez Daniela Klimczaka, który dzisiaj prezentuje nam wiadomości. Cześć Danielu.
1: Cześć. Wczoraj mógł się obyć. Wyobraź sobie.
0: Ale ja się zmartwiłam, bo ty mi zdradziłeś, że ty idziesz na urlop.
1: Tak.
0: No wiesz. Na taki
1: niezasłużony. Wszyscy już byli.
0: A, jeszcze tylko na ciebie, tak? Teraz
1: tak
0: wypadło. No, a zdradzisz, dokąd jedziesz?
1: Na pewno...
0: Nie zdradzę.
1: Jest załatwiona już Hiszpania.
0: Załatwiona, na tacy.
1: Trwają negocjacje pomiędzy Rumunią,
0: portfelem?
1: Rumunią, a Węgrami, a Portugalią, a Włochami. Także
0: Powiem ci, ja to bym chciała jeszcze
1: raz... Ja obstawiam Rumunię, ale nie wszyscy są zgodni.
0: Ja to bym jeszcze raz chciała na Malediwy. Na przykład. To nie, żebym była, tylko już raz chciałam.
1: Aha. No to tak samo jak ja już jestem jedną nogą w Realu Madryt.
0: Tak, tylko że realnie specjalnie chcę, a ty chcesz. Tak. To tak 50% szans, ale na 100%

0: się w Dąbrowie o 17.30. To już chyba mówić nie muszę. Na Itaka Arenie w Opolu koncert W Górę Serca, Padre Guilherme, ale też Arka Noego i Skytech wystąpią.
1: W Górę Serca, ale nerwy też trzeba będzie mieć ze stali, tak żeby potem po Opolu podróżować bez problemu.
0: Myślę, że nie będzie aż tak źle.
1: No to
0: jeżeli będziecie słuchać Radia Opole, to na pewno dotrzecie do celu, omijając korki. A, jeszcze w badmintona dzisiaj Mistrzostwa Polski U19 w Strzelcach Opolskich.
1: Ale jak ty to pięknie przebrnąłeś, badmintona, bo wiesz, są takie trudne słowa w języku polskim.
0: Paddington, badminton,
1: tak,
0: i tak dalej.
1: Tak, tak, są takie trudne słowa, jak dziękuję, przepraszam, kocham cię, no i właśnie badminton. Najnowsze wiadomości w Radiu Opole Daniel Klimczak zaprezentuje za 10 minut, czyli o 7. Dzięki.
0: Proszę bardzo.

0: Za 4 minuty będzie godzina 7, punktualnie o 7. Przenosimy się do redakcji informacji. Przed nami najważniejsze wiadomości z kraju, ze świata i z regionu. Tych wiadomości o 7 to przede wszystkim powinni posłuchać mieszkańcy Brzegu i Pakosławic. Dlaczego? To się wyjaśni już za chwilę, a jeszcze wcześniej wyjedziemy na opolskie drogi.
1: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach. Kampania społeczna.
2: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
1: Kampania społeczna.
3: Reklama.
4: No, i to jest...
5: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom -1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
12: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
11: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
13: Na zegarach prawie 7, Bogusław Kalisz, zapraszam na kolejny raport z dróg. Opolanie ruszyli już do pracy i szkoły. Za chwilę lub teraz więcej aut pojawi się m.in. na Niemodlińskiej i Spychalskiego w kierunku centrum. Podobnie na obwodnicy północnej. Możliwe chwilowe przestoje przy wjeździe z Kępy, Zawady czy Ozimka. Prace drogowe w Opolu m.in. na Tysiąclecia i Dobisa w Grudzicach oraz w ścisłym centrum na Powolnego. Ulica Żwirki w Górę jest ślepa. W Brzegu nadal utrudnione na Włościańskiej. To krajowa 39. W związku z budową ronda ruch odbywa się wahadłowo według wskazań sygnalizacji świetlnej. Porannych wypadków brak. W Opolu mamy kolizję 2 aut na Jagiellonów.
1: Autopilot. Twój program na dobry start.
0: Jeżeli wy widzicie gdzieś utrudnienia w regionie na drogach, to dajcie znać pod 774-541-541. Na zegarach już godzina 7.
14: Mieszkańcy Brzegu i Pakosławic zdecydują w sprawie odwołania lokalnych władz.
15: Referendum odbędzie się w obwodach głosowania na terenie całej gminy.
14: Rosja nie ustaje w atakach na Kijów, a dziś w Sejmie kolejne głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła 7, przed mikrofonem Radia Opole już teraz Daniel Klimczak.
14: Będą referenda o odwołanie władz Brzegu i Pakosławic. Od tego zaczynamy. Oba głosowania zaplanowano na niedzielę 25 października. Komitety referendalne osiągnęły wymagany pułap podpisów poparcia, mówi komisarz wyborczy w Opolu 2 Joanna Maksymowicz-Szczepańska.
15: Zostały sprawdzone dane, czy są zgodne z Centralnym Rejestrem Wyborców. Dodatkowo podpisy zostały sprawdzone co do odręczności złożenia, co do faktycznego wypełnienia podpisów, czy nie są to podpisy skserowane, powielone, zdublowane.
14: Referendum nie będzie, natomiast w gminie Kamiennik tamtejszy komitet nie dostarczył wymaganej liczby podpisów poparcia.
1: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
14: Radnik za granica Kijów próbuje próbuje normalnie funkcjonować pod ciągłym rosyjskim atakiem. Zmasowane ostrzały miasta trwają już od ponad tygodnia. Wczoraj kilkunastu mieszkańców zostało rannych w wyniku uderzeń dronów. Wydarzenia te śledzi Paweł Buszko.
6: 13 osób rannych oraz uszkodzone bloki mieszkalne to bilans wczorajszych ataków na Kijów. Nad ranem w mieście znów słychać było sygnały syren. Dla wielu Kijowian to kolejna nieprzespana noc, a w perspektywie kolejne ataki w dzień powodujące przerwy w pracy i paraliż komunikacyjny. Rosjanie chcą złamać morale społeczeństwa, zasiać strach i panikę. Tak sytuację ocenia mer Kijowa Witalij Kliczko. Władze chcą wprowadzić zmiany w zasadach funkcjonowania miasta podczas alarmów. Wznowiony ma być ruch pociągów metra przez mosty na Dnieprze i skrócona godzina komendancka.
14: A posłowie zdecydują dziś o prezydenckim wecie do ustawy o kryptowalutach. To już trzecia ustawa większości rządowej regulująca rynek kryptowalut, którą zawetował Karol Nawrocki. Po wczorajszej debacie wszystko wskazuje, że i tym razem Sejmowi nie uda się weta odrzucić. Przysłuchiwał się jej Mariusz Pieśniewski.
16: Kilka godzin debaty nad trzecim wetem do ustawy regulującej rynek kryptowalut, ale uczestnicy sporu w jednym się zgadzają.
17: Będzie kolejna porażka Donalda Tuska,
16: mówił prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
17: Będzie to też porażka Polaków, bo zamiast przyjąć rozwiązania, wolicie bić polityczną pianą.
18: Należy się spodziewać, że weto prezydenta zostanie utrzymane.
16: Odpowiadał Jarosław Urbaniak z KO.
18: Kolejne tygodnie będą upływać i rzeczywiście w naszych stanowiskach pewnie się nic nie zmieni. Jedyne, co się zmieni, to kolejne aresztowania.
16: Podczas dzisiejszego głosowania podział na sali sejmowej będzie bez zmian. Nowy klub Rozwój Plus zagłosuje w obronie prezydenckiego weta.
14: Od 7 godzin i 3 minut mamy piątek, to 4 września. Słońce w Nakopanny wstało nad Opolem 6 minut po 6 i zajdzie o 19.27. Imieniny obchodzą Daniela, Ida, Julian, Juliana, Rozalia, Róża, Stella i Teodor. W kalendarzu świąt nietypowych to Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego i Dzień Orzechów Makadamia.
1: To przyniesie dzień.
14: O 9 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu briefing prasowy, na którym poznamy szczegóły planowanych akcji profilaktycznych. Godzinę później w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym początek targów biznesowych opolskiego biznesu. No o tej samej porze w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu początek konferencji Dostępne Opole, kierunek prosty język w praktyce. O tej samej porze w Filharmonii Opolskiej konferencja prasowa, na której zostanie zaprezentowany program 31. Śląskiego Festiwalu Beethovena. Także o 10 początek trzydniowych ogólnopolskich dni pszczelarza w Kluczborku. O 11 na Placu Wolności w Opolu otwarcie 9 edycji konkursu kulinarnego Majster Kuchni o złotą patelnię marszałka i złotą chochlę dyrektora Pefron. W południe początek uroczystej sesji Opolskiej Rady Miasta. Jej głównym punktem będzie wręczenie tytułu honorowego obywatela miasta Andrzejowi Poczobutowi. O 17 w Dąbrowie rozpocznie się tegoroczny festiwal Zamczysko. Pół godziny później na Opolskiej Itaka Arenie koncert W Górę Serca. Wystąpią Arka Noego, Skytech i Pedre Guilherme. A w Strzelcach Opolskich dziś rozpoczną się Mistrzostwa Polski w badmintonie U19. To wydarzenie, które potrwa do niedzieli.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Sprawdzamy informacje pogodowe. Być może teraz w stolicy województwa już są takie miejsca, gdzie zaczęły się opady deszczu. Takie delikatne, raczej przelotne, no ale trzeba ze sobą parasolkę dzisiaj do pracy o tej porze wziąć. Później już po godzinie 8 raczej bez deszczu, ale niebo cały czas na Opolszczyźnie będzie pochmurne. Do 26 stopni spodziewamy się dzisiaj zobaczyć w najcieplejszym momencie dnia na opolskich termometrach. Poranek ciepły, 18 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No, trzeba przyznać, że początek września bardzo łagodny temperaturowo. Jeszcze cały czas lato mamy na termometrach. 26 dzisiaj, 23 jutro, 20 w niedzielę, a w następny wtorek nawet 29. Prognozują synoptycy IMGW. No, bardzo interesująco to wygląda. Ale od czwartku następnego już poniżej 20. 5 po 7, witajcie w Radio Opole.

0: dobry z Radiem Opole.
1: 11 minut po godzinie 7, pierwszy tydzień szkoły już prawie za nami, dzisiaj już piątek, ale lekcji w tym pierwszym tygodniu to za dużo nie było, raczej to były takie lekcje organizacyjne, zapoznawcze, opowiadało się, jak tam było na wakacjach i tak dalej. Były za to już pierwsze obiady po nowemu, a w stołówkach ma być od tego września mniej cukru i soli, a więcej warzyw strączkowych. Te nowe reguły mają na celu zmienić nawyki żywieniowe Polaków.
2: Jak tam Iwonka, buraczki dobre, już gotowe?
3: Piotr Chusz, szef kuchni.
2: No co, dzisiaj na obiad jest zupa z soczewicy czerwonej, nie?
4: Same te zmiany, jakby pan ocenił?
2: Dla mnie to nie jest trudne ani coś dziwnego. No tutaj kwestia tych potraw strączkowych, no to zobaczymy, jak będzie. Na ogół, no fakt, że nacisk jest teraz na te strączki, więc jakby te dzieci, jakby muszą te strączki polubić.
4: Z perspektywy, nie wiem, rodziców, babci, dziadków, to na plus, na minus.
5: Generalnie jestem za tym, żeby było więcej warzyw i owoców na stołówkę.
6: Raczej nie.
4: Czyli co, obiad do kosza w razie czego?
5: No.
7: Marek Błaszczak, dyrektor zespołu szkół nr 13 w Lublinie. Jeżeli zbyt szybko zaczynamy wprowadzać takie zmiany, które w gruncie rzeczy nie są, tak powiem, społecznie akceptowane, no to się skończy tym, że ktoś powie, że mu nie smakuje w szkole, bo to jest niedobre.
8: Nasza szkoła bardzo dobrze żywi i bardzo smacznie, proszę
4: pana. No widzę, aż sam chciałbym spróbować.
8: Ale nie ma problemu.
1: Nowe zasady żywieniowe mają pomóc m.in. w walce z otyłością wśród dzieci. No, w teorii wszystko świetnie wygląda, naprawdę. A w praktyce to coś tak czuję, że takie zielone sklepy, które mamy niemal na każdym rogu, to będą w godzinach lekcyjnych pękać w szwach.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: 18 minut po godzinie 7 było przed momentem w Radio Opole o ożywieniu w szkołach. No to teraz o ożywieniu na stadionach, a konkretnie to na jednym stadionie, na Itaka Arenie, na którą dzisiaj ma zjechać nawet 14 tysięcy osób. Koncert portugalskiego księdza DJ-a Padre Guilherme cieszy się ogromną popularnością. Głodni wrażeń muzycznych, muzyki Kato Techno zaczną się już po południu zjeżdżać na Itaka Arenę. No a skoro głodni, no to organizatorzy koncertu zapewniają dla nich strefę gastronomiczną. Nie ma co szykować własnych kanapek, ani jajek na twardo i podwawelskiej, bo i tak nie będzie tego można na stadion wnieść.
1: Będzie pełna gastronomia, więc jeżeli ktoś będzie chciał coś zakupić, to nie będzie z tym żadnego problemu. Na samą płytę będzie obowiązywał zakaz wnoszenia napojów i jedzenia poza wodą w plastikowych butelkach, którą będzie można na stadionie nać.
0: A tak mówił Denis Kokot, menadżer Itaka Areny. Koncert W górę serca rozpocznie się o 17.30, otwarcie bram Itaka Areny 2 godziny wcześniej.
2: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Reklama społeczna.
3: Reklama.
7: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio S.A. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
8: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
9: Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
10: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
9: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
10: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
9: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
11: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
12: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
13: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2, Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
14: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
15: Po reklamie.

0: Prawie w pół do ósmej, o tej porze jak zwykle na opolskie drogi musimy się wybrać. Z przyjemnością to robimy razem z Bogusławem Kaliszem.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dzieje się na polskich krajówkach. Mieszkańcy Krapkowic nadal czekają na nowy most na Osobłodze na DK45. Od 2 lat jeździmy tam objazdem tymczasową przeprawą. Przypominam, ograniczono tam nośność. Cały czas duży front robót w Głuchołazach. DK40 jest jeszcze w remoncie, a na moście nad Białką ruch wahadłowy. Obok powstaje rondo. Przestoje, zatory, korki, wahadła cały czas na 45 Opole Kluczbork w okolicach Osowca i Jełowej. W Opolu na asfaltach już spory ruch. Trudne miejsca to Niemodlińska, Spychalskiego, Krapkowicka. Także dojazdy do północnej obwodnicy Opola. W Kędzierzynie zwalniamy przy rondzie milenijnym oraz na skrzyżowaniu Dunikowskiego i Wyspiańskiego w Kłodnicy.
1: Autopilot. Twój program na dobry start. Wiadomości Radia Opole.
3: Jest 7:30. Już pod koniec 2022 roku giełda Zonda Krypto mogła być trwale niewypłacalna. Tak piszą Wirtualna Polska i TVN24. Redakcje dotarły do sądowych dokumentów w tej sprawie. Przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów. Została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wskazują. Z ustaleń estońskiego syndyka, na które powołują się dziennikarze, wynika, że cały majątek, jaki udało się ustalić w postępowaniu upadłościowym, to około 167 tysięcy euro. Długi oszacowano natomiast na co najmniej 431 milionów 944 tysiące euro.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Magistrat w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że woda w kranach na osiedlu Blachownia jest już zdatna do spożycia i przygotowywania posiłków. Potwierdziły to wyniki badań próbek pobranych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu. Oznacza to, że nie ma już potrzeby korzystania z beczkowozu, który zniknie z ulicy Tuwima. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 8:00, w nich m.in. o niezwykle romantycznym zatrzymaniu 45-latka, który unikał zasądzonej odsiadki.
4: Z balkonu mieszkania wyłoniła się partnerka poszukiwanego, krzycząc, że go kocha. Mężczyzna również wyznał swoją miłość.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ciepły poranek mamy na Opolszczyźnie, prawie 20 stopni w stolicy województwa opolskiego. Ciepły, ale pochmurny, no i też trochę deszczowy. W niektórych miejscach w regionie już kropi. Przejdzie, spokojnie przejdzie, tak do godziny 8 to już powinno się wypadać, a potem po godzinie 20 będzie tego deszczu zdecydowanie więcej. Dzisiaj ciepło do 26 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Sobota też zacznie się deszczowo, ale tylko tak gdzieś do południa, a później po południu już raczej pogodne, niedziela też ze słońcem.

0: Z Radiem Opol.
1: 21 minut brakuje nam do godziny 8. Jak magnes to przyciąga miłośników Kato Techno, koncert Padre Guglielme. Dzisiaj do stolicy województwa zjedzie się około 15 tysięcy ludzi. Będą spore korki. Cały czas namawiamy wszystkich tych, którzy na ten koncert się wybierają, żeby pojechać tam albo rowerem, albo komunikacją miejską, albo ewentualnie to się nazywa car sharingiem, czyli wsiąść do samochodu razem z sąsiadem, z kimś, kto też tam będzie jechał, tak żeby jak najmniej tych samochodów rzeczywiście na tę część Opola przekierować. A do tego tematu związanego z Katedrą Opolską, bo na rzecz katedry ten koncert będzie organizowany, i do samego koncertu to także będzie nawiązywał Ireneusz Prochera w porannej rozmowie.
2: Cześć, Ireneusz. Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
1: Ksiądz DJ portugalski to jest osoba, która naprawdę rozbudza emocje. Różne emocje. Są tacy, którzy już nie mogą się doczekać tego koncertu, a niektórzy mówią, że tam taki tam jakiś DJ, jakieś.
2: Ale znam
1: rzeczy.
2: Też takich, którzy przyjdą na tak zwany support, czyli na przykład na Arkę
1: Noego, tak.
2: Albo na Skytecha, no to też jest polski artysta, więc to nie jest tak, że to tylko portugalski DJ do nas przyjedzie.
1: Ale już wczoraj przed Katedrą Opolską był taki
2: no
1: support.
2: No właśnie, taki nieoczekiwany generalna. Podobno koncert. Czasami tak się robi w muzyce, że artyści na przykład wpadają incognito do jakiegoś lokalu, klubu, w którym chwytają za gitarę. Tak, o, na wesele też. No jest głośna bodajże historia, gdy zespół Iron Maiden odwiedzał Polskę, to chyba wpadli na jedno takie wesele właśnie jeszcze w latach 80.
1: I tam zajęli tam pewnie tak wstydzi im to zajęło później świętowanie na takim
2: więc
1: wesele.
2: Proszę Państwa, proszę nie tracić nadziei, Padre Guglielme zostaje jeszcze chyba jakiś czas w Opolu, więc...
1: Ja próbowałam umówić go na wywiad do Radia Opola, ale odmówił wszystkim mediom, odmawia teraz już nie chce zabierać głosu. Podobno jakieś nieładne rzeczy na jego temat powiedziano w mediach.
2: Oj.
1: Ale nie naszych opolskich.
2: Ale wyraża się je przez muzykę, więc pewnie też takie spotkanie muzyczne jest wartościowsze niż słowa. No słowa wiadomo, słowa wlecą, ulecą i czasami niewiele
1: A to nie w głowie zostanie po takim koncercie,
2: tuż,
1: prawda?
2: To ciekawe, czy jak daleko mieszkasz od stadionu?
1: No także słyszę małpy z Opolskiego Ogrodu Zoologicznego.
2: To jest duża szansa, że usłyszysz również
1: nawet nie
2: dzisiejszą
1: imprezę.
2: Tak. Pewnie całe miasto będzie się wieczorem bawiło. Zobaczymy jak będzie, proszę Państwa, bo ja też dosyć niedaleko mieszkam od stadionu, więc liczę na to, że będę mógł nadstawiać ucha.
1: Wejściówkę na mój balkon odstąpię.
2: Dobrze, spotykamy się na balkonach dzisiejszego tak wieczoru.
1: No a w porannej rozmowie z kim się spotykamy?
2: Ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz Polskiej Katedry, będzie gościem porannej rozmowy Radia Opola. Porozmawiamy nie tylko o tej stronie takiej czysto technicznej dzisiejszego wydarzenia, ale też i zapytam o to, po co jest ten koncert, na co są potrzebne pieniądze, jak w tej chwili wygląda kwestia renowacji Opolskiej Katedry, jaka jest skala potrzeb, jaka jest też i skala możliwości, bo oczywiście to te pieniądze napływają, ale jest ich dużo więcej potrzeba i będę też pytał w ogóle o ten wymiar duchowy, obecności muzyki w kościele i o obecności muzyki i sztuki, bo to jest tak, że te kościoły to często takie centra kultury.
1: Tam się śpiewa,
2: w których się wiele dzieje,
1: tam
2: nie tylko muzycznie.
1: Przedstawienia przecież też przygotowuje, koncerty się organizuje, różne wydarzenia, faktycznie. Poranna rozmowa Radio Opole, jak zwykle kwadrans po godzinie 8:00, tej rozmowy można posłuchać, można obejrzeć w sieci na www.radioopole.pl. Irek Prochera, bardzo dziękuję.
2: Zapraszam.
1: Do usłyszenia.

Za 11 minut będzie godzina 8, pochmurny poranek na Opolszczyźnie, ale dosyć ciepły. Jeżeli teraz wybieracie się do pracy, to weźcie koniecznie ze sobą parasolkę. Dajcie nam zresztą znać, jak to wygląda pogodowo u nas. Możecie do nas dzwonić pod 774-541-541, ale możecie też do nas pisać na skrzynkę poranek@radio.opole.pl. To jeszcze raz, poranek@radio.opole.pl. No i akurat na tę skrzynkę wpadł mi mail o bardzo ciekawym tytule. Uwaga!

0: Stones. W Radio Pole w piątkowy poranek, 4 minuty przed godziną 8, jedyni niepowtarzalni, podobnie jak jedyna pozostała na placu boju polska singlistka Iga Świątek. O jej sukcesie i o kolejnych potencjalnych sukcesach usłyszycie w wiadomościach o 8.
1: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: No, i to jest...
6: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
10: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi dniami pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion sportowy w Kluczborku.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
11: Bogusław Kalisz, zapraszam na polskie trakty ścieżki. Główna droga w regionie autostrada 4 jest przejezdna. Prac remontowych brak. W Opolu poranne korki pojawiają się w stałych miejscach, czyli na Bliskim, Dalszym Zaodrzu. Poczekamy też na wjeździe z Zawady i Chrząstowic. Dzisiaj lepiej wybrać się do pracy komunikacją publiczną. Po południu z powodu koncertu na stadionie ITK Arena mogą być mocno sparaliżowane Półwieś, Zaodrze, a nie wykluczone też Śródmieście. Na północy regionu budowane są kolejne odcinki drogi ekspresowej S11 w okolicach Kluczborka. Od 9 września zostanie zamknięta powiatówka w Bąkowie. Gmina Zawadzki informuje, że od dzisiaj będzie nieprzejezdny most w Rzędowicach. Doradzany objazd Opolską, Paderewskiego oraz Kilińskiego w Zawadzkim.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: Mamy dzisiaj piątek, to jest 4 września. Dzień orzechów makadamia i Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. Na zegarach już godzina 8.
12: Nepal apeluje o międzynarodową pomoc na usuwanie skutków powodzi. Czwartkowe zmagania na kortach US Open dały sporo radości polskim kibicom. W tym serwisie także o nietypowym zatrzymaniu dokonanym przez opolskich łowców głów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Radia Opole już teraz Daniel Klimczak.
12: Zaczynamy od zagranicy. Ponad 2,5 miliarda dolarów potrzeba na pokrycie najpilniejszych wydatków związanych ze skutkami powodzi w Nepalu. Tragiczny bilans kataklizmu to obecnie ponad 1200 ofiar śmiertelnych i 4000 osób zaginionych. Poszukiwania ciał ofiar mogą jednak trwać wiele tygodni, a nawet miesięcy. Na miejscu jest Tomasz Sajewicz.
2: Tydzień po kataklizmie priorytetem władz są poszukiwanie robotników w tunelach elektrowni wodnych oraz pomoc osobom, które straciły cały dobytek. Na tereny zniszczone przez powódź dostarczana jest pomoc humanitarna. Do tej pory uratowano ponad 11 tysięcy osób, katastrofa dotknęła jednak ponad 90 tysięcy. Władze Nepalu prognozują, że najpilniejsze wydatki to aż 2,5 miliarda dolarów. To koszt odbudowy zniszczonych dróg, organizacja tymczasowych przepraw przez rzeki, utrzymanie centrów dla osób, które straciły dach nad głową, czy zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej w kraju. Wcześniej całkowite koszty odbudowy szacowano na około 5 miliardów dolarów. Władze tego kraju zaapelowały już do społeczności międzynarodowej o pomoc, m.in. o sprzęt, który posłuży jako tymczasowe przeprawy przez rzeki.
13: Nowy dzień, nowe wiadomości.
12: Po czwartkowych występach polskich tenisistek na wielkoszlemowym US Open poprawiły się humory polskich kibiców. Po tym jak w grach singlowych w środę odpadło czworo naszych reprezentantów, kolejny dzień okazał się zdecydowanie lepszy. Czwartkowe zmagania na kortach świetnie rozpoczęła Iga Świątek, donosi zza oceanu Jan Pachlowski.
14: Nasza najlepsza tenisistka pewnie w drugiej rundzie grała w dwóch setach 6-3-6-2 Argentynką Nadię Podorowską i awansowała do trzeciej rundy. Po ostatniej piłce Polka w rozmowie na korcie opowiedziała widzom o swoim hobby. Deszczowa pogoda, jaką ostatnio mieliśmy w Nowym Jorku, tylko mi pomaga w układaniu klocków Lego. Więcej przebywam w hotelu. Teraz układam mi specjalnie skomplikowaną konstrukcję. Wszystko to robię dla przyjemności. W kolejnym meczu Polka zagra z rozstawioną z numerem 25, Czeszką Marię Boskową. Wcześniej odpadły z gier singlowych, teraz świetnie poradziły sobie razem w grze deblowej. Magdalinet i Maja Chwalińska w pierwszej rundzie gry podwójnej w trzech setach wygrały niespodziewanie z turniejową piątką. Parą francusko-chińską Mladenowicz-Guo z rywalizacji debla odpadła Katarzyna Piter.
12: Wracamy do regionu. Brzeski magistrat podpisał umowę z firmą, która odbuduje ulicę Płonie. Droga na miejskiej wyspie jest jedną z tych, które ucierpiały w czasie ostatniej powodzi. Chodzi o odcinek o długości 319 metrów. Urząd początkowo zakładał, że na ten cel trzeba będzie wydać 3 700 000 zł. Wiceburmistrz Lucyna Mielczarek tłumaczy, że tak wysoka prognozowana cena wynikała ze skomplikowania prac.
15: Droga jest odbudowywana po powodzi, a jednocześnie przebudowywana, czyli to jest tak zwana odbudowa plus. Realizujemy co prawda krótki odcinek, ale z pełną infrastrukturą, odbudową kanalizacji deszczowej, z wylotami do Odry, przebudowa tej kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia, budowa ścieżki rowerowej i obustronnych chodników.
12: Ostatecznie udało się znaleźć firmę, która wykona inwestycje za połowę szacowanej ceny. Koszt prac pokryje Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.
13: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
12: Policyjni łowcy głów z Opola zatrzymali w Radomiu mężczyznę skazanego za rozboje. 45-latek przez kilka miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, a pomagała mu w tym partnerka. O szczegółach zatrzymania mówi podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
16: Gdy mężczyzna był doprowadzany do radiowozu z balkonu mieszkania, nagle wyłoniła się partnerka poszukiwanego, krzycząc, że go kocha. Mężczyzna nie został jej dłużny i również wyznał swoją miłość. Następnie został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 2 lata.
12: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrans po 8:00. Gościem Ireneusza Prochery będzie proboszcz opolskiej katedry, ksiądz dr Waldemar Klinger. Głównym tematem będzie dzisiejszy koncert W górę serca na opolskiej Itaka Arenie.
17: Rozmawiamy nie tylko o tej stronie takiej czysto technicznej dzisiejszego wydarzenia, ale też zapytam, po co jest ten koncert, na co są potrzebne pieniądze, jak w tej chwili wygląda kwestia renowacji opolskiej katedry, jaka jest też skala możliwości. Będę też pytał w ogóle o ten wymiar duchowy obecności muzyki w kościele.
13: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No to chyba się już wypadało, przynajmniej potencjalnie, przynajmniej tak wynika z prognozy pogody synoptyków IMGW. Teraz 18 stopni mamy w stolicy województwa opolskiego, dzisiaj do 26. Sobota rozpocznie się pod chmurką i z parasolką, ale niedziela już będzie pogodna.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A wy cały czas od samego rana słuchacie Radio Opole. Mamy 5 minut po godzinie 8:00. Tutaj Magda Szybińska i Darek Kuzera. W takim składzie mówimy. Dzień dobry.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: Mamy kwadrans po godzinie 8:00, o tej porze jak zwykle poranna rozmowa. W studiu porannej rozmowy już jest Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś ksiądz dr Waldemar Klinger, proboszcz Katedry Opolskiej. Dzień dobry.
3: Witam pana rektora, witam wszystkich słuchaczy.
2: Proszę księdza, wybiera się ksiądz wieczorem na koncert?
3: Obowiązkowo, tym bardziej, że jestem prezesem Stowarzyszenia Pomocy Katedrze Crux i jesteśmy współorganizatorami, a po drugie jako proboszcz i po trzecie, że celem tego koncertu jest wspomożenie katedry w jej potrzebach.
2: Wszystko przemawia za, więc obecnością. Tak. Ale ten koncert, tutaj mam na myśli szczególnie występ Padre Guillerme, to bardziej rozrywka czy ewangelizacja?
3: Urzekły mnie słowa właśnie Padre Guillerme w jednym z wywiadów powiedział, że buduje ołtarze tam, gdzie ich już nie ma, albo jeszcze nie było. Na naszym stadionie opolskim ołtarza jeszcze nie było.
2: Prawda?
3: Dla mnie taki skrót myślowy, tam gdzie jest ołtarz, tam jest Jezus, a gdzie jest Jezus, tam jest miłość, dobro i pokój, czyli niech wypełni serca tych wszystkich właśnie taka atmosfera ewangelijna, czyli dotknięcia tym dobrem i pokojem czerpanego z tej muzyki, bo też właśnie to jest ewangelizacja zupełnie nowymi sposobami, chociaż czasami niektórzy mówią, a taka muzyka to nie wypada tam przy katedrze czy na stadionie, co to ma wspólnego z kościołem, niech przyjdą i niech posłuchają i niech się nawrócą, bo wszystkie sposoby są bardzo dobre, żeby dotknąć Ewangelią drugiego człowieka, czyli tym dobrym przesłaniem.
2: A jak ktoś przyjdzie tylko się zabawić, to coś złego?
3: Niech się bawi. Niech zobaczy, że można bez używek, bez jakichś przekleństw skandowanych przez tysiące, cieszyć się byciem wspólnotą. I to jest bardzo ważne, żeby odczuć to, że jesteśmy razem, że chcemy przeżyć kilka chwil na pewno pięknej muzyki. Przyznam szczerze, trochę nie w moim stylu, bo techno to dalekie ode mnie, ale z miłą chęcią posłucham, jestem ciekawy jakichkolwiek trendów, zobaczymy i myślę, że wszyscy będą zachwyceni.
2: Chociaż stadion, no tak na co dzień to się kojarzy czasami ze złymi rzeczami, bo wiadomo, że tam różne rzeczy, szczególnie ze strony kibiców się dzieją, to też i takie może i próba powiedzmy, no tak trochę odczarowania tego miejsca.
3: I też, i wydaje mi się, miasto też czeka na efekt tego koncertu. Na tej zasadzie, jak się uda, wszystko wypali, mówiąc kolokwialnie, to być może będzie to okazja, żeby organizować kolejne koncerty właśnie w takiej plenerze stadionu. A jak do tej pory potężny wysiłek dziesiątków, jeżeli nie setek osób, żeby to wszystko się połączyło i żeby efekt był dla wszystkich już na tej zasadzie nie, a tu nie są dociągnięcia, tu co się dzieje, tylko żeby był dla wszystkich efekt taki łapiący za serce.
2: A zaskoczyło księdza to zainteresowanie koncertem? No bo przypomnijmy, początkowo miał się odbyć właśnie na dziedzińcu katedry.
3: Przerosło wszystkich, włącznie z moim przyjacielem, księcem profesorem Jerzym Kostorzem, który powiedział, nie, absolutnie zostajemy na placu katedralnym, ale tyle głosów było, tyle telefonów i to z całej Polski, żeby koniecznie zwiększyć pulę biletów, żeby można było pójść na ten koncert. Jedyna szansa takiego wielkiego placu to właśnie stadion. I jak pan prezydent powiedział, to jest największy koncert na Opolszczyźnie, który jest w tej chwili organizowany. Oby wszystko zagrało.
2: No
3: codziennie różaniec z mojej strony w ruch, szturmuje niebo, włącznie z pogodą, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik.
2: Ale organizatorzy, można powiedzieć, piszą trochę historię naszego regionu. No nie tylko w tym wymiarze, powiedzmy, muzycznym, rozrywkowym, ale też i takiego sposobu, nowego sposobu dostosowanego do czasów gromadzenia środków na cele charytatywne.
3: Dokładnie tak, bo ogromne są potrzeby katedry. Każdy, kto przekroczył ostatnie miesiące progi katedry, widzi, jak wypiękniała i dosłownie tłumy z całej Polski przyjeżdżają, by zobaczyć efekt. Pielgrzymki wewnątrz przyjeżdżają do nas. Kolejne wezwania przed nami, chociażby już rozebrane organy potężny wysiłek finansowy, ale są najlepsze organy na Opolszczyźnie. Nie sposób, i zabytkowe dodatkowo, nie sposób je zostawić od tak, żeby sobie tam piszczały jak chcą, ale wyremontowane będą też i służyły społeczeństwu, nie tylko wiernym w czasie liturgii, ale planujemy też szereg koncertów organowych, żeby można było zobaczyć ten dodatkowy walor gry na organach.
2: No właśnie, bo to jest tak, że kościoły coraz częściej oprócz tej funkcji liturgicznej to zaczynają pełnić też taką funkcję centrów kultury chrześcijańskiej.
3: Od zawsze to było, można powiedzieć, tak się kolokwialnie wyrażę, zbiorowisko piękna, rzeźbiarzy, malarzy, muzyków, którzy

0: gromadzili swoje i siły, i umiejętności właśnie w przestrzeni Kościoła. Chociażby, być może nasza katedra nie jest aż tak przeładowana dziełami sztuki, ale widzimy z XVII wieku Drogę Krzyżową, przepiękne obrazy Jana de Conte, Wiedeńczyka, który namalował tuż po cieczy wiedeńskiej. Widzimy obraz Matki Bożej Opolskiej, która z XV wieku, ten obraz pochodzi od 300 lat, jest pośród nas, i wiele innych detali. Relikwie Drzewa Krzyża Świętego w pięknym relikwiarzu, które przechowujemy w katedrze. Jest wiele detalów, gdzie mogą zachwycać tym pięknem, chociaż wieki, lata mijają, a wciąż nas dotykają. Ja tylko powiem, dla mnie to jest wzruszające zawsze, ilekroć wchodzę do katedry, że katedrę budowano w XIII wieku. Opole liczyło wtedy 2000 mieszkańców. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę. I się porwali ci wariaci, tak się wyrażę, na taki potężny kościół. Największy między Wrocławiem a Krakowem. Ale to była ich duma, ich chęć właśnie też i przelania duchowości w cegłę i oddania ją na użyteczność Bogu. I
1: ale dlatego... też oddania części swojego życia, bo przecież takiej katedry nie budowano w rok, dwa, prawda?
0: Tak, to de facto całe życie poświęcano budowie, następnie synowie się przyuczyli do zawodu, jak to się mówi, i pociągnęli dalej temat i przez wieki o katedrę opolanie dbali. Czy się spaliła, czy domagała się remontu, czy chociażby ponad 100 lat temu wybudowano wieżę na przełomie XVIII, XIX, XX wieku. To są takie działania, gdzie świadomość zawsze jest to, co pan redaktor się pytał, ta potrzeba zamknięcia, jakby to bardzo obrazowo powiedział, poetycko, zaklęcia w rzeźbę, w obraz, w cegłę swojej duchowości. To trwa przez wieki, pielęgnowane przez następne pokolenia.
1: Właśnie, sztafeta pokoleń, takie się ciśnie określenie w tym momencie.
0: Piękne określenie. I to jest rzeczywiście w tej sztafecie pokoleń, my skromnie zajmujemy swoje miejsce, chcemy następnemu pokoleniu zostawić coś pięknego. Zobaczcie, my nie byliśmy takimi ostatnimi, bo też o tą katedrę zadbaliśmy i dajemy temu młodemu pokoleniu coś pięknego, by mogli i podziwiać, nie tylko tak pusto stanem swojego ducha, ale wypełnionym właśnie miłością do Boga i do bliźnich. Po to się buduje kościoły.
1: No, ale to ta troska, no niestety ma też wymiar finansowy i stąd też potrzeba organizowania takich koncertów, jak ten dzisiejszy. Ale gdyby ksiądz miał użyć jakiejś obrazowej kwoty, ile jeszcze potrzeba pieniędzy, żeby przywrócić pełen blask katedrze opolskiej?
0: Ojej, to jest najtrudniejsze pytanie, które można zadać. Ja pamiętam 11 lat temu też u was w Radio Opole mówiłem o kwocie około 20 milionów i mój kolega, który był dyrektorem finansowym kurii, powiedział, tyś chyba zwariował, taką sumę, absolutnie, a mówię, ale zobacz, ile tu jest pracy i na zewnątrz ściany, i wieże, i wewnątrz trzeba odnowić, i posadzkę. No i mówię, no to rzeczywiście masz rację. I to sumy już praktycznie przekroczyliśmy już dawno. Także wszystko zależy od możliwości finansowych, chociażby organy kosztują 2 miliony 900 tysięcy, podzielone są na 2 lata pracy. To jest potężny instrument, jak dotknie się dopiero wnętrza i się widzi te malutkie piszczałki, te ogromne, pięciometrowe, widać dopiero, jakie to jest ogrom pracy, ale też i tego piękna, które jest zaklęte w tych fujarach, tak się wyrażę, i nasi organiści, maestro może wydobyć z nich wtedy przepiękne dźwięki. To właśnie wszystko się wiąże niestety z finansami. Stąd też pozyskujemy następne środki na, w tym roku jeszcze na budowę nowych sediliów w katedrze. To są w tej chwili zwykłe krzesła. Będą, myślę, do końca miesiąca września porządne krzesła, żeby już był stworzony cały taki komplet liturgiczny. Balaski są też robione u Matki Bożej. Piękne, barokowe, wpisane do rejestru zabytków. Bagatela 73 tysiące. Taki malutki remont balasek, które wszyscy się zachwycają nimi. Jedno po drugim idziemy upiększając, ale też i zostawiając też ten ślad naszego pokolenia, dbamy o katedrę, by następne pokolenia się mogły nią cieszyć. A jako ciekawostka taka, tylko powiem, jest nowy ołtarz w katedrze, nowa katedra biskupia, czyli ten fotel, gdzie biskup tylko zasiada, i nowa ambonka. I na spotkaniu w Urzędzie Konserwatorskim z panem Bomrozbachem mówię, ale ksiądz musi pamiętać, że trzeba napisać do nas podanie, że my zezwalamy na zainstalowanie tych elementów w przestrzeni prezbiterium. Wie pan, żartuje, panie dyrektorze, przecież to są nowe elementy zupełnie współczesne. Nie szkodzi, to jest przestrzeń historyczna, trzeba mieć zezwolenie. Oczywiście musiałem przejść procedury i załączyć wszystkie dokumenty. Oczywiście uzyskaliśmy takie zezwolenie, ale
1: wszystko pod nadzorem konserwatora.
0: Dokładnie tak. Tam nie ma żadnej samowolki, że sobie coś samemu wymyślę i robię.
1: Ksiądz Waldemar Klinger jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Chociaż pogoda za oknami dzisiaj nie nastraja zbyt energetycznie, to my dla was gramy z pełną energią w Radio Opola. Już teraz wyjeżdżamy na polskie drogi z Bogusławem Kaliszem.
1: Autopilot Radio Opole.
2: Ponownie jesteśmy z kierowcami. Warunki jazdy dobre, ale po południu możliwy niewielki deszcz. Zmotoryzowani jeżdżą na razie spokojnie, nie ma informacji o wypadkach. Na początek zaglądamy do Strzelec Opolskich. Przejazd przez miasto nie należy do łatwych. Korki m.in. na Krakowskiej oraz przed skrzyżowaniem z Opolską. Miasto cały czas czeka na swoją obwodnicę. W Nysie tłok na Grodkowskiej to wylotówka z Opola. Dużo odwidziano też na Ujejskiego oraz Mostowej. W Opolu szczyt komunikacyjny, ale gorzej będzie w godzinach popołudniowych. Dzisiaj na ITK Arenie duży koncert. Wylotówka w kierunku Nysy i Brzegu. Okolice Karolinki będą mocno zakorkowane. Już teraz jedziemy wolniej z powodu przewężenia na Wrocławskiej. Od kanału Ulgi do Partyzanckiej powstaje ścieżka rowerowa.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 8:30 na zegarach. Dzisiejszy koncert Padre Guilherme na opolskiej ITK Arenie ma być nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale też nowoczesną formą ewangelizacji. Jak mówił w porannej rozmowie Radia Opole proboszcz opolskiej katedry ksiądz Waldemar Klinger, każdy sposób jest dobry, by dotrzeć z przesłaniem Ewangelii, zwłaszcza do młodych ludzi. Zainteresowanie koncertem przerosło oczekiwanie organizatorów, dlatego wydarzenie przeniesiono na stadion ITK Arena. Koncert ma też pomóc w zbiórce pieniędzy na dalszą renowację opolskiej katedry, w tym remont jej organów.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
3: W Polsce może powstać gigafabryka AI. Z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że Warszawa porozumiała się z Pragą na temat budowy potężnej infrastruktury sztucznej inteligencji. Może ona powstać w Poznaniu lub Krakowie. Łączny koszt takiej inwestycji to ponad 10 miliardów złotych. Prawdopodobieństwo, że gigafabrykę dostaniemy, jest wysokie, ale jeszcze nie stuprocentowe, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodał, że projekt zyskał poparcie Węgier, Litwy, Słowacji oraz Chorwacji. Z nieoficjalnych informacji gazety wynika, że o gigafabrykę ma powalczyć ośrodek skupiony wokół poznańskiego centrum superkomputerowo-sieciowego, a także firmy związanej z Sebastianem Kulczykiem. Drugi kandydat to ośrodek krakowski, w którym rolę odgrywają fabryka AI Gaia, akademickie centrum komputerowe Cyfronet AGH. Kraków ma mieć również wsparcie prezesa Inpostu Rafała Brzoski. Gazeta donosi również o innych chętnych, m.in. Allegro i Orange. Podmiot, który zrealizuje inwestycje, wybierze Komisja Europejska. A kolejne wiadomości Radia Opole o 9:00 to za niespełna pół godziny. W nich m.in. zaproszenie na wojewódzkie dożynki w Kluczborku.
4: To tradycyjnie czas podziękowań za pracę włożoną w żniwa. To nasze regionalne święto.
1: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jak planować na nadchodzący weekend, pytacie w Radio Opole. 26 stopni dzisiaj, więc na ten piątek nie ma się co specjalnie mocno ubierać, bo jest dosyć ciepły piątek na Opolszczyźnie. 26 w najcieplejszym momencie dnia. Teraz mamy 20 na opolskich termometrach. No ale jest dosyć pochmurno, przy czym nie będzie raczej opadów deszczu do godziny 21. Później jak się rozpada, tak będzie padało do rana, do jutra, do soboty. W sobotę 23 maksymalnie na Opolszczyźnie, w niedzielę więcej słońca i temperatura do 20 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale przed nami jeszcze przynajmniej 2 tygodnie lata, przy czym taka kumulacja, jeżeli chodzi o temperaturę, to nam się zapowiada na najbliższy wtorek. Wtedy synoptycy prognozują nawet 29 stopni, a od czwartku poniżej 20.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Dzisiaj Opole zostanie opanowane przez miłośników Kato Techno, czyli połączenia pieśni kościelnych z muzyką techno. Na Itaka Arenie pierwszy wielki koncert, wielki taki koncert, którego gwiazdą będzie DJ Padre Guglielmo. Wystąpi on w towarzystwie Arki Noego i Skyteka. Zresztą już wczoraj mieliśmy przed Opolską Katedrą krótką rozgrzewkę.
2: Czy Opole jest gotowe?
3: Get ready, because we have so many surprises for tomorrow. And I'm very happy to know Skytech and the work that we are doing together. It's amazing, and I hope that tomorrow you can enjoy what we are doing.

między innymi. Właśnie takie rytmy będzie można usłyszeć dzisiaj wieczorem na Itaka Arenie. Kim właściwie jest Padre Guglielmo? Księdzem od 1999 roku, czyli DJ-em został już jako dojrzały duchowny, a nie odwrotnie. Zaczął grać podczas służby jako kapelan wojskowy, był związany z portugalskim wojskiem i pełnił misje między innymi w Kosowie i w Afganistanie. No i właśnie tam zaczął organizować dla żołnierzy muzyczne wydarzenia. Początkowo DJ-ka nie miała być jego drugim życiem. Zaczął grać między innymi po to, żeby zdobywać pieniądze na potrzeby swojej parafii i spłatę jej zobowiązań. No taka to była muzyczna przygoda. No tym razem DJ Padre zagra dla Opolskiej Katedry, bo dochód ze sprzedaży biletów cegiełek zasili Fundusz Katedry. Koncert dzisiaj wieczorem na Itaka Arenie.

przydałoby się trochę tego słońca, o którym śpiewała Oceana w Radiu Opole 10 minut przed godziną 9. Mieszkańcy większych z jej okolic mogli ostatnio przecierać oczy ze zdumienia. Przy wjeździe do miejscowości od strony Koźla stanął bowiem wojownik z filmowej Duny. To był taki nietypowy witerz przygotowany z okazji gminnych dożynek. Niestety wojownik długo tam nie postał, bo w nocy figurka nagle zniknęła. Informacja o kradzieży szybko się rozeszła wśród mieszkańców i w mediach społecznościowych i to właśnie nagłośnienie pomogło w jej odnalezieniu. Na szczęście wojownik wrócił już do swojej autorki, Agnieszki Urban. Czeka go teraz mały remont, a później ponownie stanie przy wjeździe do Większyc. Co się okazało? Okazało się, że zabrała ten pomnik młodzież, traktując całą sytuację jako zabawę, a później jeździec został postawiony pod mostem. No, co tutaj dużo mówić? Czasami nawet najwięksi bohaterowie kończą pod mostem. Na szczęście ci najlepsi wracają.

0: Są przynajmniej dwa powody, żeby wybrać dzisiaj komunikację miejską w stolicy województwa opolskiego zamiast swoje własne auto. Po pierwsze, w piątki kierowcy posiadający dowód rejestracyjny podróżują MZ-kami za darmo, a po drugie dzisiaj będą takie korki w Opolu, że lepiej rzeczywiście porzucić samochody, zostawić je w domu i wsiąść w autobusy miejskie. Koncert Padre Guglielme to jest wydarzenie, które naprawdę przyciąga do Opola mnóstwo ludzi. O tym także będzie w wiadomościach o 9:00.
1: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźle.
2: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl.
4: Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
5: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
6: Bogusław Kalisz, zapraszam na ostatni poranny raport z dróg w Opolu. Na asfaltach natężenie ruchu w normie, w miarę szybko docieramy z jednej dzielnicy do drugiej. Lekkie spowolnienia na dużych krzyżówkach, między innymi na obwodnicy północnej. Prace drogowe w stolicy regionu na tysiąclecia i do Bisa w Grudzicach oraz w ścisłym centrum na Powolnego w Brzegu. Nadal utrudnienia na Włościańskiej, to krajowa 39. W związku z budową ronda ruch odbywa się wahadłowo. W Krapkowicach jeździmy tymczasową przeprawą na Osobłodze. Most na DK45 czeka jeszcze na odbudowę, a na autostradzie uważamy na ekipy z pędzlami. Na 200 kilometrze na jezdni do Katowic jest zwężenie jezdni.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: A już teraz na zegarach godzina 9, a skoro tak, to przenosimy się do redakcji informacji. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć w piątek z samego rana.
7: Niemiecka policja dostała list od rzekomego sprawcy podpalenia trafostacji. Szkoły i przedszkola wdrażają nowe zasady żywienia.
8: Fakt, że nacisk jest teraz na te strączki, więc jakby te dzieci muszą te strączki polubić.
7: A w sporcie między innymi o wygranej polskich siatkarek z Holenderkami.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
7: Takie wydarzenia jak dzisiejszy koncert Padre Guglielmo na opolskiej Itaka Arenie to ewangelizacja nowymi sposobami, przekonywał w porannej rozmowie Radio Opole proboszcz opolskiej katedry ksiądz Waldemar Klinger. Nasz rozmówca wskazał, że każdy sposób jest dobry, by dotrzeć z dobrą nowiną do młodego pokolenia.
9: Niektórzy mówią, a taka muzyka to nie wypada przy katedrze czy na stadionie, co to ma wspólnego z kościołem, niech przyjdą i niech posłuchają i niech się nawrócą, bo wszystkie sposoby są bardzo dobre, żeby dotknąć Ewangelią drugiego człowieka, czyli tym dobrym przesłaniem.
7: Ksiądz Waldemar Klinger zapewniał, że koncert jest otwarty także dla tych, którzy nie zamierzają przeżywać uniesień religijnych. Poranny gość Radia Opole przyznał, że zainteresowanie imprezą zaskoczyło organizatorów.
9: Rosło wszystkich, łącznie z moim przyjacielem, księcem Kostorzem, który powiedział, że zostajemy na placu katedralnym. Tyle głosów było, by zwiększyć pulę biletów, żeby można było pójść na koncert. Jedyna szansa takiego wielkiego placu to właśnie stadion. Codziennie różaniec z mojej strony w ruch szturmuje niebo, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik.
7: Jednym z głównych celów koncertów jest jednak zbiórka pieniędzy na dalszą renowację opolskiej katedry. To m.in. remont organów, po którym w świątyni będą mogły odbywać się koncerty muzyki sakralnej.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
7: A w nich zagranica niemiecka policja weryfikuje autentyczność listu, w którym ktoś przyznaje się do wtorkowego podpalenia trafostacji przy granicy z Polską. Funkcjonariusze szukają też zleceniodawców wczorajszego podpalenia w Bawarii firmy produkującej dla branży zbrojeniowej. Fala podejrzanych zdarzeń była tematem spotkania Trójkąta Weimarskiego z udziałem szefa polskiej dyplomacji. O szczegółach Adam Górczewski.
2: Radosław Sikorski z Joelem Baro i Johanem Wadyfulem świętował 35. rocznicę utworzenia formatu współpracy. Najwięcej czasu trzech ministrów poświęciło jednak sabotażom ze strony Rosji.
10: Rosyjskich dyplomatów w całej Unii Europejskiej jest nadal za dużo. Co najmniej 40% z nich obsługuje agenturę. Także taką, która wykonuje zadania terrorystyczne.
2: Mówił szef polskiej dyplomacji w dniu, w którym w Monachium próbowano podpalić siedzibę firmy przygotowującej systemy zabezpieczeń i komunikacji dla urzędów i firm zbrojeniowych. Śledczy sprawdzają, dla kogo pracowało dwoje zatrzymanych Bułgarów. Jeśli prawdziwy jest list, który trafił do redakcji TAC, to Rosja nie odpowiada za wtorkowe ataki. Autor przesyłki twierdzi, że walczy z wykorzystywaniem paliw kopalnych, dlatego uszkodził sieć przesyłającą prąd wytworzony z węgla.
7: Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech podejrzanych w sprawie Zonda Krypto. Anna P., Jaromira W. i Rafał Z., jak wiecie z wiadomości, usłyszeli wczoraj zarzuty. A do szkół i przedszkoli weszły nowe zasady żywienia. Zakładają one mniej cukru i soli, a więcej warzyw strączkowych. W dłuższej perspektywie ma to zmienić nawyki żywieniowe Polaków. Jakie są na to szanse? No to pytał Tomasz Maczulski.
11: Piotr Husz, szef kuchni.
12: Dzisiaj na obiad jest zupa z soczewicy czerwonej, nie?
13: Same te zmiany, jakby pan ocenił.
12: Dla mnie to nie jest trudne, ani coś dziwnego. No tutaj kwestia tych potraw strączkowych, to zobaczymy jak będzie. Na ogół no fakt, że nacisk jest teraz na te strączki, więc jakby te dzieci muszą te strączki polubić.
13: Z perspektywy, nie wiem, rodziców, babci, dziadków, to na plus, na minus.
14: Generalnie jestem za tym, żeby było więcej warzyw i owoców na stołówkę.
15: Ja raczej nie.
16: Czyli co, obiad do kosza w razie czego?
15: No.
17: Marek Błaszczak, dyrektor zespołu szkół nr 13 w Lublinie. Jeżeli zbyt szybko zaczynamy wprowadzać takie zmiany, które nie są społecznie akceptowane, to się skończy tym, że ktoś powie, że mu nie smakuje w szkole.
7: Nowe zasady mają pomóc w walce z nadwagą i otyłością wśród dzieci. W Polsce występują one u około 32% dzieci w wieku od 7 do 9 lat.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
7: Od dziś do niedzieli w Kluczborku potrwają ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Na niedzielę zaplanowano też dożynki wojewódzkie. Do udziału w nich zachęca marszałek regionu Szymon Ogłaza.
18: To tradycyjnie czas podziękowań za pracę włożoną w żniwa. To nasze regionalne święto w tym roku będzie wyjątkowe, bo połączone z ogólnopolskim świętem pszczelarzy.
19: Te dni pozwolą nam lepiej poznać pracę pszczelarzy.
7: Dodał starosta kluczborski Mirosław Birecki. Muzyczną gwiazdą imprezy będzie zespół Daj to Głośniej.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
7: 4,5 minuty po 9.
1: Sport w Radiu Opole.
20: Kuba Biel, dzień dobry. Polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyły Magdalena Stysiak i Julita Piasecka po 14. Pod wielkim wrażeniem gry biało-czerwonych jest mistrzyni Europy z 2005 roku Natalia Bamber.
21: Dużo stresu było faktycznie pod koniec tego meczu i takich nastyk momentach. Więc widać było, że dziewczyny też się stresują, że im bardzo zależy. I widać, że są zaangażowane. Jak dziewczyny sobie radziły z lewego skrzydła. Raz po prostej, raz po skosie. Emocje naprawdę u mnie były duże. Są dobrze przygotowane. Widać szybko i widać skoczność. To, jak one grają, naprawdę one wchodzą po prostu z otwartą głową i atakują, tak? Więc nic więcej nie mogę dodać.
20: Biało-czerwone znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat. Na medal Czempionatu Starego Kontynentu czekają od 2009 roku. W jutrzejszym półfinale podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Lech Poznań wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1 w zaległym meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy po golach Pablo Rodrigueza i Roberta Gumnego. Bramkę dla gości zdobył Yuki Kobayashi. Lech wyszedł na pozycję lidera tabeli z 13 punktami na koncie, wyprzedzając o punkt Legię Warszawa. Jagiellonia jest na 6 pozycji. W innym rozegranym w czwartek zaległym spotkaniu piątej kolejki Raków Częstochowa przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 1-2. Jedyna pozostała na placu boju polska singlistka Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlomowego US Open w Nowym Jorku. Raszynianka wygrała w czwartek 6-3, 6-2 ze sklasyfikowaną o 441 miejsc niżej w światowym rankingu Nadią Podorską z Argentyny. Spotkanie trwało 71 minut. W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z lepszą z pary Marii Buskowa, Harriet Dart.
11: Maja Chwalińska i Magdalinet awansowały natomiast do drugiej rundy debla. Polki na inaugurację pokonały chińsko-francuski duet Haniu Guo, Kristina Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Wcześniej zarówno Chwalińska, jak i Linet odpadły z turnieju singlowego w Nowym Jorku już w pierwszej rundzie. I jeszcze wiadomości z Pucharu Polski. W piłce nożnej drugoligowa Avia Świdnik sensacyjnie wyeliminowała grającą w Ekstraklasie Wieczystą Kraków i awansowała do 1/16 finału. W innych meczach tej fazy kolejny drugoligowiec GKS Tychy pokonał pierwszoligowy ŁKS Łódź 1-0, a w starciu ekip ekstraklasowych Śląsk-Wrocław wygrał z Pogonią Szczecin 2-1.
1: Pogoda.
0: Pochmurny mamy, ale ciepły poranek na Opolszczyźnie i chyba mam takie wrażenie, że słońce próbuje się przebić przez chmury. Być może jest szansa na to, że dzisiaj to słońce się pojawi. Być może, bo synoptycy raczej prognozują pochmurny piątek w regionie. Za to ciepły, bo ma być 26 stopni. Wieczorem opady deszczu w stolicy województwa opolskiego od godziny 22, taka kumulacja koło północy. No i sobota też zacznie się z deszczem, ale później już po południu powinno się rozpogodzić.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Nasza rekomendacja dla wszystkich tych, którzy wybierają się dzisiaj na koncert Padre Guglielme na stadion Itaka Areny, żeby wsiąść jednak w MZK i tam dojechać właśnie komunikacją miejską, a nie swoim własnym samochodem. Jak to zrobić? O tym za chwilę. Magda Szywińska, Darek Kuzera. Witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Ależ się dzisiaj zjedzie do stolicy województwa opolskiego ludzi. Chyba nawet więcej niż na festiwal opolski. DJ Padre Guglielme dzisiaj będzie grał na Itaka Arenie. Sporo osób na to wydarzenie muzyczne się wybiera. Zresztą cegiełki, bilety rozchodziły się jak świeże bułeczki. Trzeba było zresztą zmienić miejsce, bo najpierw ten koncert miał się odbyć przed Opolską Katedrą, ale ze względu na duże zainteresowanie koncert przeniesiono na Stadion Odry Opole. No i teraz nasza taka rekomendacja, że jeżeli wybieracie się na koncert, to najlepiej pojechać komunikacją miejską. Ewelina Laksy, rzecznik Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w naszym studiu. Cześć Ewelina.
2: Dzień dobry.
1: Ty się wybierasz?
2: Ja się nie wybieram, mam inne plany rodzinne, bo ja dzisiaj śmigam w drugą stronę w góry, ale no gdybym była w Opolu, to chętnie bym się wybrała.
1: I wybrałabyś się pewnie komunikacją miejską.
2: Pewnie tak, bo to jest gwarant tego, że dojedziemy praktycznie pod same bramy stadionu. Nie trzeba szukać miejsca parkingowego, nie trzeba stać potem w tych ogromnych korkach, tylko można szybciej po koncercie dojechać w kierunku centrum miasta, wyjechać w różne strony, no i spokojnie się bawić na koncercie.
1: Bramy i taka arena otwierają się dzisiaj o 15:30, koncert rozpoczyna się 2 godziny później. Którym autobusem tam można dojechać?
2: Można dojechać kilkoma liniami, to są linie 1, 5, 9, 12, 18 i 28, czyli te linie, które standardowo kursują w okolice Itaka Areny. Również będziemy uruchamiać dodatkowe połączenia dowozowe i połączenia dodatkowe, które będziemy realizować po zakończeniu tego koncertu, także nic tylko wsiąść w autobus.
1: Ja tak się zastanawiam z punktu widzenia osób, które nie mieszkają na co dzień w Opolu, tylko przyjeżdżają do stolicy województwa z innych miejscowości. Czy te autobusy będą jakoś specjalnie oznakowane? Nie wiem, będą miały znak krzyża albo, nie wiem, Padre Guglielme będzie gdzieś tam z szyby wyglądał. Tak, żeby wiadomo było od razu, że to ten autobus zawiezie nas na koncert.
2: Nie, to są standardowe linie, które kursują w okolice Itaka Areny, więc one, no, będziemy po prostu dokładać kursów na tych liniach. Specjalnego obrandowania nie ma. Natomiast każdy, kto byłby zainteresowany dojechaniem na koncert właśnie naszymi liniami, wystarczy wejść na naszą stronę internetową, tam mamy taki planer podróży, albo wpisać to w Google, bo my w Google, w mapach Google też jesteśmy, razem z rozkładem jazdy. Wystarczy wpisać kierunek destynacji, czyli taka arenę i Google, czy on time nas poprowadzi.
1: Ten przystanek końcowy powinien się nazywać Itaka Arena?
2: Ten przystanek końcowy nazywa się Technologiczne Centrum Handlowe, ale jeżeli wpiszemy Itaka Arena jako miejsce, no to automatycznie poprowadzi nas to do tego przystanku.
1: Mówiłaś o tym, że są dodatkowe linie, dodatkowe kursy autobusów, o tym, którymi liniami i o których godzinach będzie można nimi podróżować, powiemy już za chwilę w Radio Opole.

0: i jak.
1: Co będzie grał Padre Guglielmo dzisiaj na stadionie Itaka Areny, to się przekonamy wieczorem. O 15:30 otwierają się bramy Itaka Areny. Będzie można już tam przyjść, będzie można znaleźć sobie albo krzesełko, albo miejsce na płycie. A najlepiej w ogóle na Itaka Areny to dojechać komunikacją miejską, tak żeby nie szukać miejsc parkingowych, żeby później nie stać się w korkach na wjeździe i na wyjeździe ze stadionu. Dodatkowe linie przygotował Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu. Ewelina Laksy, rzeczniczka MZ-ki w Opolu, jest w naszym studiu. To które te dodatkowe linie i o których godzinach trzeba się ich spodziewać?
2: Przygotowaliśmy 7 dodatkowych kursów dowozowych i 6 powrotnych, które umożliwią po koncercie powrót w okolicy centrum miasta. Jeżeli chodzi o te dodatkowe kursy dowozowe, to są linie 1, 5, 12 i 18. Na 18 tych dowozowych dodatkowych będzie aż 3, ale od między 16:30 a 20:30 w takim rozkładzie standardowym znajduje się aż 41 połączeń, które umożliwią w tym okresie godzinowym dojazd do Itaka Areny. Także będzie można dojechać tymi dodatkowymi, ale też tymi standardowymi, które w okolice stadionu jadą.
1: No a w drugą stronę jak będziemy wracać?
2: A w drugą stronę jest 6 dodatkowych. To są linie 1, 5, 9, 12, 18 i 28 po jednym kursie. Natomiast na miejscu będzie też taka rezerwa kilku autobusów przegubowych, które w razie potrzeby będą na gorąco dysponowane na konkretne linie. W razie, jeżeli będzie duże zapełnienie, jeżeli będzie potrzeba, żeby uruchomić jeszcze dodatkowe kursy, to będziemy reagować na bieżąco i będziemy uruchamiać
1: te
2: dodatkowe.
1: A ten ostatni autobus, to której będzie wracał?
2: Ostatni będzie jechał około 23:00, to jest linia 5, 22:50 będzie odjazd z przystanku Itaka, północna Itaka Arena, czyli nie z centrum handlowego, tylko przy samym stadionie przystanek powrotny. Każdy, kto się zdecyduje na dojazd i powrót potem komunikacją miejską, na pewno się nie zgubi, te autobusy będą na Państwa czekać, na pewno te odjazdy są tak przemyślane, żeby każdy mógł komfortowo odjechać.
1: Bardzo dziękuję za ten komplet informacji. Oczywiście odsyłamy na stronę internetową, na media społecznościowe i MZK w Opolu i Radia Opole. Tam szczegółowo na pewno znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tych numerów dodatkowych linii krążących dzisiaj po stolicy województwa opolskiego. Ewelina Laksy, bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję.
1: I do następnego razu.
3: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie. Kampania społeczna.
4: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
3: Kampania społeczna.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, Straż Miejska.
7: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
6: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
7: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
8: Polska noc kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom -1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: Porana Twój głos. Zadzwoń do nas o każdej porze. 774-541-541.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Przed momentem w Radio Pole zachęcaliśmy do tego, żeby dzisiaj wybrać komunikację miejską, ale zachęcamy też do korzystania z roweru. To jest świetny środek komunikacji, zwłaszcza w zatłoczonych miastach, ale w dni wolne też jest świetną rozrywką. Właśnie teraz na gravelowe Opole będziemy zapraszać razem z Piotrem Dżalukiem. To jest taki specjalny rajd dla tych, którzy lubią trochę się pobrudzić, trochę się zmęczyć, no i trochę endorfin też sobie dostarczyć. Cześć Piotrek, dzień dobry.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Następna sobota, 12 września, to kolejne wydarzenie z cyklu Gravelowe Opole.
1: Tak, Gravelowe Bory, druga edycja w Lipnie koło Niemodlina. Zapraszamy wszystkich fanów dwóch kółek, w szczególności tych, którzy kochają rowery z tak zwanym barankiem i szerszą oponą, czyli gravele, bo ta impreza jest dedykowana pod tego typu rowery, ale oczywiście zapraszamy wszystkich użytkowników także na rowerach MTB, bo tacy też na naszych zawodach, ustawkach się pojawiają.
0: Są jeszcze miejsca wolne?
1: Oczywiście, właśnie z tym zmierzam. Jest jeszcze 20 kilka miejsc, więc to jest taki ostatni gwizdek na to, żeby się zapisać i jeszcze móc spróbować powalczyć, porywalizować wśród innych uczestników na naszych trasach 60 km i 120 po najpiękniejszych borach niemodlińskich.
0: No to rzeczywiście jest świetna propozycja dla tych, którzy lubią po borach, po lasach, po takich, po prostu mieć taki kontakt trochę z przyrodą, a przy okazji też pouprawiać sport. Mówisz, dwie trasy, 60-120. Tutaj na jednej i na drugiej trasie można się zmierzyć, czy nie? Czy to jest niemożliwe do wykonania?
1: Oczywiście, na obu dystansach mamy pomiar czasu, więc ta rywalizacja będzie na wysokim poziomie. Mamy dużo różnych klasyfikacji, więc każdy będzie miał szansę powalczyć o to tak zwane pudło.
0: Ale jednocześnie? Na 60 i na 120?
1: Tak, na jednej i na drugiej trasie można rywalizować, można wygrywać świetne nagrody, za co też dziękuję naszym sponsorom, którzy mają duży wkład właśnie w tej kwestii.
0: To ja cię trochę popodpuszczam, to jak się jedzie na przykład te 120, to ten dystans 60 też już jest zaliczony?
1: Znaczy nie, to są oczywiście dwie osobne trasy, więc w przypadku zapisów wybieramy właściwy wariant, czy chcemy przemierzyć tylko 60 km po naszych borach, czy 120. Obie trasy oczywiście są w trybie sportowym, ale limit czasu pozwala na to, żeby przejechać też tą trasę w troszeczkę bardziej rekreacyjny sposób. Może niekoniecznie walczyć o te czołowe lokaty, ale spróbować tej rywalizacji z innymi użytkownikami, poczuć tego ducha sportu.
0: Który raz już z rzędu organizujecie te gravelowe bory?
1: To jest druga edycja. W zeszłym roku mieliśmy pierwszą odsłonę, bardzo deszczową, o czym wcześniej wspominaliśmy, więc liczymy, że w tym roku pogoda troszeczkę nas oszczędzi i będzie panował troszeczkę inny klimat.
0: A zamówiłeś już? Złożyłeś takie zapotrzebowanie do IMGW?
1: Zamówienia składaliśmy już w zeszłym roku. Wszyscy mają oczekiwania, że to słoneczko w tym roku się pojawi i pozostajemy w takiej myśli. Mam nadzieję, że tak będzie, z tego względu, że gravelowe bory to nie jest tylko impreza dla zawodników, dla kolarzy, ale również dla ich rodzin, kibiców, dzieci w szczególności. Mamy szereg atrakcji, którym chcemy przyciągnąć wszystkich do nas, do Lipna.
0: Wiesz, bo to z tym zapotrzebowaniem, z tym podaniem to jest tak, że składasz w jednym roku, potem to musi przejść procedurę, musi się jeszcze tam uaktualnić, ktoś musi podbić pieczątkę i być może właśnie to podanie z zeszłego roku w tym roku wypali.
1: Mam nadzieję, że tam ktoś tą pieczątkę przybił na górze i w tym roku już wszystko będzie tak, jak należy. Co prawda z poprzedniej edycji wszyscy byli bardzo zadowoleni, zdjęcia były fenomenalne, bo tak jak wspominałeś wcześniej, każdy gravelowiec, który jest ubrudzony, to jest też szczęśliwy.
0: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: Gravelowe Bory wzywają. To jest impreza, na którą zapraszam razem z Piotrem Dżalukiem na następną sobotę, na 12 września. Będą przede wszystkim dwa dystanse dla tych kolarzy, którzy chcą się zmierzyć w takiej rywalizacji sportowej. 60 i 120 kilometrów, ale dla tych młodszych też pewnie coś się znajdzie. I dla tych mniej wprawionych, no bo to nie znaczy, że jak ktoś jest młodszy, to nie pokona dużego dystansu.
1: Rzeczywiście nasze Stowarzyszenie Gravelowe Opole zaprasza co środę na tak zwane ustawki. Zawsze startujemy o 18.30, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą wspólnie pojeździć. Są też takie osoby, które po prostu w samotności nie lubią spędzać czasu na wolnym powietrzu. Jeżeli chodzi o same bory, to oczywiście zapraszamy zawodników z ich rodzinami, z kibicami, z maluszkami, bo dla nich też mamy szereg atrakcji, między innymi dmuchańce, będą też pokazy pierwszej pomocy, będziemy mieć bardzo bogatą ofertę gastronomiczną przygotowaną przez lokalne koła gospodyń wiejskich, więc będzie smacznie. No i będą też wątki Tour de France, ale tu zostawię troszeczkę takiego znaka zapytania, który pomoże wam w decyzji, żeby się do nas wybrać i sprawdzić, co tam takiego ciekawego
0: to
1: będzie.
0: Ulala, skoro Tour de France, tak powiem. No a powiedz mi, czy macie zaplanowane jakieś atrakcje wodne?
1: Tak, oczywiście będzie dla was dostępny basen olimpijski 100-metrowy, który mieści się właśnie w Lipnie. To jest też baza naszych zawodów i całego miasteczka.
0: Ja tylko sprawdzę prognozę pogody na najbliższą sobotę. Na najbliższą sobotę będzie pogoda i już.
1: I już. I przy tym zostańmy. Mam nadzieję, że będzie możliwość skorzystania właśnie z tych wodnych atrakcji, schłodzenia się w ten upalny i słoneczny dzień.
0: Powiem ci tak, jeżeli ktoś przejedzie te 120 kilometrów przez Bory Niemodlińskie, to z przyjemnością wskoczy nawet do lodowatej wody w basenie, tylko po to, żeby się odświeżyć, albo po to, żeby troszeczkę ten kurz z siebie zmyć.
1: Takich amatorów mieliśmy w zeszłym roku i mam nadzieję, że w tym roku też się pojawią.
0: Jak mówiliśmy, jeszcze są miejsca, więc jeszcze można się zapisywać na Gravelowe Opole. Tam właśnie znajdziecie komplet informacji i to też w jaki sposób można dokonać takiego wpisu. Spotykamy się na dwóch kółkach już w najbliższą sobotę razem z Piotrem Dżalukiem i wszystkimi miłośnikami gravelowych rowerów i takiego sportu. Do zobaczenia. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki bardzo.

0: Za 2 minuty będzie godzina 10:00. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole, ale już tylko przez chwilę, bo za moment duet na fali. Iwona Tokarska, Krzysiek Krawczak, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Ależ piękny piątek nam się zaczyna robić, bo poranek to był taki raczej niemrawy, raczej trochę pochmurny. Wygląda na to, że już się chyba powoli zaczyna rozpogadzać.
2: Zamawiali
1: pogodę.
0: Zamawialiście na pogodę na piątek i ma być pogoda na piątek.
1: Ja myślę, że ona może być nawet wymodlona przez co po niektórych.
0: O mój Boże, dzisiaj będzie dużo takich akcentów związanych z katotechno, bo przecież to jest temat dnia. Ksiądz DJ dzisiaj wystąpi w stolicy województwa opolskiego, już widać.
2: Ale on wczoraj już zrobił before party.
1: Ja niczym nie wiedziałam. Była impreza pod katedrą, tak, spontaniczna.
2: Ja w ogóle mi się przykro zrobiło, jak zobaczyłam, jaka tam impreza pod katedrą była. Ja też chciałabym imprezować pod katedrą.
0: Ty tam chciałaś na różaniec tylko przyjść, odmówić taką koronkę do miłosierdzia, nie zdążyłaś.
2: Słuchajcie, to jest na pewno wydarzenie, bo ja widzę, że wszyscy w Opolu są poruszeni, także my też będziemy tym wydarzeniem dzisiaj żyć.
0: Dzięki za dzisiaj. Magda Szymińska i Darek Kuzera. Do usłyszenia.
3: Radio Opole.
4: Reklama.
3: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-growup.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
5: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w piątek mecz Orlen Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Ostrowia Ostrów Wielkopolski. 5 września, godzina 18:00, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
6: Już najbliższy piątek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
4: Po reklamie.
2: 10:00, coraz bliżej słuchacie Radio Opole. W piątek to 4 dzień września. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
7: Minister energii zapewnia, że Polska jest przygotowana na sabotaż w sektorze energetycznym.
8: Wzmacniana jest na przykład osłona antydronowa.
7: Andrzej Poczobut zostanie honorowym obywatelem Opola. W kulturze m.in. zaproszenie na podwójne spotkanie.
3: Wiadomości Radio Opole.
1: Przed mikrofonem Daniel Klimczak.
7: Ten serwis zaczynamy jednak od informacji z dróg. Mamy utrudnienia na wojewódzkiej 426. Jak podaje dyżurny opolskich strażaków, między Jemielnicą a Zawadzkiem zderzyły się 3 pojazdy, którymi podróżowały łącznie 4 osoby. Na razie brak informacji o ewentualnych poszkodowanych.
3: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
7: Polska przeciwdziała atakom na infrastrukturę energetyczną i uczy się od sąsiadów. Zapewnia o tym minister energii Miłosz Motyka, komentując fale sabotaży z udziałem sektora energetycznego w Europie. Minister dodał, że Polska od dawna była przygotowana na takie działania.
8: Powołaliśmy kilkanaście miesięcy temu zespół, który ma poprawić koordynację tego działania. Były różne standardy ochrony. Staramy się je usystematyzować, polepszyć. Wyciągamy też lekcje z tego, co do nas trafia ze strony naszych sojuszników, poddawanych takim atakom znacznie częściej. To są sytuacje, w których wzmacniana jest na przykład w praktyce osłona antydronowa.
7: Zmieniamy temat. Wrocław rozważa wprowadzenie zakazu jazdy rowerami i hulajnogami przez przejścia podziemne. Temat trafił pod obrady Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po skargach na osoby przejeżdżające pod ziemią z dużą prędkością. Z mieszkańcami stolicy Dolnego Śląska rozmawiał Mateusz Czmiel.
9: Syna najechał raz pan. Zjeżdżałam sobie z góreczki po prostu i jak jadą, tak jadą.
10: Wiele razy widziałyśmy, jak na przykład idą matki z dzieckiem, po czym z góry zjeżdża rozpędzony rower. Najczęściej to są dostawcy jedzonka i ten rower elektryczny śmiga przed dzieckiem. Panowie się przewracają po prostu na tych rowerach. Wstają, odszukują się, jadą dalej.
11: Tutaj są takie wypadki, że czasami przyjeżdżała nawet karetka pogotowia. Rowery połamane, ludzie.
3: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
7: Opole uhonoruje dziś Andrzeja Poczobuta, działacze polskiej mniejszości na Białorusi i więzień reżimu Aleksandra Łukaszenki. Otrzyma tytuł honorowego obywatela miasta. Uroczysta sesja Rady Miejskiej rozpocznie się w południe, mówi rzecznik ratusza Adam Leszczyński.
12: Postać wyjątkowa od lat 90. związany ze Związkiem Polaków na Białorusi, następnie jako dziennikarz
4: dziennikarz wielokrotnie pisał o sprawie polskiej na Białorusi, ale też krytykował reżim oraz nawoływał do wprowadzenia demokratycznych przemian. Andrzej Poczobut spotka się z mieszkańcami, ale także z radnymi, zaproszonymi gośćmi o godzinie 12 w sali imienia Karola Musioła i serdecznie zapraszamy wszystkich na to wyjątkowe wydarzenie.
7: A wśród honorowych obywateli Opola są m.in. Lech Wałęsa, profesor Dorota Simonides i Radosław Sikorski.
5: Radio Opole. Bijemy na alarm tam, gdzie trzeba.
7: Były senator Waldemar Bąkowski nie będzie pracował społecznie, tak zdecydował Sąd Okręgowy w Gdańsku. Postanowienie jest prawomocne. Mężczyzna odpowiadał za to, że do haka holowniczego samochodu przywiązał psa i ciągnął. Zwierzę nie przeżyło. Bąkowski został skazany na 3 miesiące więzienia i karę ograniczenia wolności poprzez wykonywanie przez rok prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. W kwietniu sąd w Kościerzynie umorzył jednak postępowanie na podstawie opinii lekarskiej. Wynikało z niej, że Bąkowski jest niezdolny do pracy. Prokuratura złożyła zażalenie, ale sąd wyższej instancji je oddalił, wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Mariusz Kaźmierczak.
12: Z opinii sądowo-lekarskiej wynikało, że stan zdrowia skazanego uniemożliwia mu nie tylko wykonywanie jakiejkolwiek pracy fizycznej, ale i w znacznym stopniu utrudnia wykonywanie zwykłych, codziennych czynności życiowych. Przeszkoda ta ma charakter trwały i nie rokuje ustąpieniem. W tej sytuacji Sąd Okręgowy uznał decyzję Sądu Rejonowego o umorzeniu postępowania wykonawczego za zasadne.
7: Polityk od początku nie przyznawał się do winy.
5: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
7: 4 po 10.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Witold Sułek. Już dziś o 12 w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu odbędzie się pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu W samo południe z kawą i sztuką, a dotyczyło będzie najnowszej wystawy prezentowanej w galerii. Wstęp na spotkanie jest darmowy, Radio Opole objęło cykl patronatem medialnym. Zmieniamy temat. Także dziś o 17 w Galerii ZPAP pierwsze piętro na ulicy Krakowskiej 1 odbędzie się otwarcie wystawy malarstwa Blanki Walcharowej zatytułowane Podwójne spotkanie. Wystawę będzie można oglądać do 22 września od wtorku do piątku w godzinach od 12 do 17, a wstęp na nią jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. Także dziś i także o 17 rozpoczynają się 15 dąbrowskie spotkania z poezją śpiewaną Zamczysko, które odbywają się przy zamku w Dąbrowie. Na scenie pojawi się czołówka artystów związanych z piosenką poetycką, takich jak Akademia Słów Pięknych, Kilka Czułości, Jarosław Wasik czy Karolina Harko, a gwiazdą specjalną będzie Renata Przemyk, która wystąpi w sobotę w finale wydarzenia, które Radio Opole objęło patronatem medialnym. Ponownie zmieniamy temat. Jutro o godzinie 16 w Muzeum Śląska Opolskiego odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Światło na obraz. Tym razem będzie to obraz zatytułowany Jesienne kwiaty autorstwa Józefa Mehofera. Dzieło, które prowadzi do jednego z najważniejszych źródeł inspiracji artysty, czyli natury i ogrodu. O obrazie, ale też o życiu słynnego malarza opowie Marta Podstawa-Bulkrun. Wstęp na wydarzenie jest darmowy.
5: Pogoda.
2: Teoretycznie w prognozach mamy informację, że od 24 do 26 stopni w ten piątek, także mam nadzieję, że to słońce jeszcze śmielej będzie do nas zaglądać i będzie nas ogrzewać, dlatego że na razie takie niebo jest pokryte dosyć mocno chmurami. Spodziewamy się wiatru takiego dosyć intensywnego, w porywach może wiać nawet 55 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże i całkowite, nad ranem większe przejaśnienia, spodziewamy się opadów w deszczu, a także burz od 14 do 16 stopni. Jutro od 20 do 22 i też mogą wystąpić i przelotne opady deszczu oraz burze w naszym regionie.
1: 20 stopni w tej chwili mamy w Opolu, no i taka 20 na termometrach jeszcze także w Kluczborku, Kędzierzynie, Koźluny, Siej, Brzegła. 19 mamy w tej chwili w Namysłowie.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 7 minut po godzinie 10. Dzień dobry, Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab, cześć i czołem, witam was w piąteczek piątunio. Darek Kuzera ten program realizuje.
2: A słuchacie duetu na fali i na tych falach, oj, to będziemy dzisiaj nadawać przede wszystkim ważne informacje dla podróżujących po regionie.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogładza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion Sportowy w Kluczborku.
4: Reklamie.

0: duet na fali.
1: Mamy już 17 minut po godzinie 10. Padre Guillermo już dzisiaj zagra na Itaka Arenie. Murawa stadionu już została przykryta specjalnymi podestami aluminiowymi. Dla tłumu są takie lekkie podkłady oddychające, zabezpieczające trawę, a pod scenę przygotowano twardszy materiał utrzymujący cały sprzęt audio i konstrukcję sceny.
2: No, ta scena to w ogóle wygląda już jak na jakimś Woodstocku. A za pracownikami, no, odpowiedzialnymi za to całe przygotowanie koncertu, bardzo pracowita noc. Głośniki już przetestowane, światła ustawione, no i pewnie niebawem rozpoczną się próby.
1: Choć sam Padre to już wczoraj po mszy dał małą próbkę swoich możliwości. Dla wiernych, którzy przeszli do katedry, była wieczorna niespodzianka.
2: Oj, będzie się działo, dlatego i w naszym programie dziś będziemy szykować się do tego wielkiego wydarzenia. Przypomnę szybciutko otwarcie bram stadionu dziś o 15:30 na start koncertu, w którym będzie kilku wykonawców, 2 godziny później.

0: Natalia Imbruglia w Radio Pole Torn. Mamy 28 minut po godzinie 10. I jeśli ktoś z Was ma ochotę wybrać się poza miasto, bo dzisiaj będzie jakiś istny Armagedon, to może tak wystarczy tak nieopodal do gminy Dąbrowa, bo tam właśnie rozpoczyna się dzisiaj Zamczysko, czyli 15. Dąbrowskie spotkanie z poezją śpiewaną, a przy telefonie Radio Pola Anita Jończyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Anito, czy dobrze powiedziałam o tym, że Dąbrowa w ogóle czeka z otwartymi ramionami na wszystkich tych, którzy chcą uciec z wielkiego miasta?
2: Jasne, ja myślę, że my mamy cudowną i wspaniałą alternatywę dla tych osób, które chciałyby spędzić piątkowe popołudnie w troszkę inny sposób, bo oprócz tego, że przygotowaliśmy niesamowitą ucztę muzyczną, to jeszcze okoliczności, w jakich ona się będzie odbywać, sprzyja ku temu, żeby wziąć kocyk, coś ciepłego i przyjechać do nas, do Dąbrowy, spędzić wieczór właśnie w takim pięknym klimacie zamkowym, poezyjnym i muzycznym.
1: No właśnie, mamy tam no przynajmniej kilka w jednym, bo piękne okoliczności przyrody, czyli przy zamku w Dąbrowie, do tego jeszcze no takie taki nurt muzyczny zwany dawniej Krainą Łagodności, czyli poezja śpiewana. Proszę powiedzieć o gwiazdach, bo tych nie zabraknie.
2: Tak, mamy szerokie spektrum i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku Zamczysko dwudniowe, więc zaprezentuje się na scenie 8 wykonawców. Dzisiejszy dzień zaczniemy typową Krainą Łagodności, Akademia Słów Pięknych, później Karolina Harko, Jarosław Wasik i na zakończenie wieczoru Magdalena Mek-Krzemień. Z kolei sobota rozpocznie się czułą chwilą, bo przed nami wystąpi zespół Kilka Czułości, Serotonika, Kawa z Mlekiem, a na koniec Renata Przemek.
0: No, zestaw wydaje się naprawdę wyborny. Tak, tak. Czy są jakieś wejściówki, czy można tam za free się udać?
2: No i właśnie to jest ten ewenement, że nasz festiwal jest festiwalem darmowym, nie ma wejściówek, więc każdy, kto chce przyjechać, może nas odwiedzić i spędzić z nami ten czas, a przy okazji jest również możliwość zwiedzania zamku w Dąbrowie.
1: O,
2: więc
1: proszę.
2: Myślę, że to też jest nie lada gratka dla wszystkich miłośników właśnie takiej formy spędzania czasu.
1: No to wszyscy, którzy usłyszeli, poczuli się zachęceni, to proszę jeszcze tylko podsumować, gdzie i o której powinni się dzisiaj zameldować.
2: Godzina 17, park przy zamku w Dąbrowie. Startujemy i czekamy na gości.
0: A zapraszała Anita Jończyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Trzymamy kciuki, żeby pogoda dopisała i żeby artyści spisali się na medal. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy, życzymy udanej imprezy. Pozdrawiamy.
0: A na zegarze już 10.

0: Kaja Jabłońska w Radio Pole. Czasoprzestrzeń za 21 minut będzie 11, a polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Brawo! Niewielu dawało im szansę, żeby tam dotarły, a one udowodniły, że jednak potrafią.
1: No pięknie, pięknie. Najwięcej punktów, słuchajcie, dla polskiego zespołu zdobyły Magdalena Stysiak i Julia Piasecka po 14. Środkowa Magdalena Jurczyk podkreśla, że biało-czerwone zwyciężyły dzięki ogromnej determinacji.
2: Ja byłam tak skupiona na tym, co ja mam robić, na takich naszych założeniach taktycznych, które ustalili trenerzy przed meczem, żeby się z tego wywiązywać, co pokazało, że wszystkie dziewczyny gdzieś tam trzymały się tego i spełniłyśmy. No, wynik to pokazał. Myślę, że gdzieś tam były nerwowe momenty, ale mimo to wygrałyśmy i to jest dla nas teraz najważniejsze. Wiemy, z kim się teraz mierzymy, że ten poziom będzie dużo, dużo wyższy niż poprzednie drużyny, ale my nie zwieszamy głów, tak? Musimy się bardzo dobrze przygotować teraz taktycznie po ten zespół i mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: Przyjmująca Paulina Damaskę tak analizuje starcie z Holenderkami.
3: Ciężko było im nas złamać. Nie poddałyśmy się do ostatniego momentu. Dobrze broniłyśmy, miałyśmy bloki. W pewnym momencie myślę, że gorzej trochę atakowałyśmy, nie tyle, że gorzej, co po prostu dobrze nas czytały, miały świetną obronę i tutaj czapki z głów dla dziewczyn, bo ciężko się zdobywało te punkty, a ich atak naprawdę na szybkim tempie. Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się, teraz wiemy, jaka jest waga każdego meczu. Dobrze się ze sobą czujemy i to pokazuje, że całą drużyną potrafimy zagrać i mamy w sobie oparcie, czy to pierwsza szóstka w nas, czy my w nich.
1: No i tym samym, słuchajcie, biało-czerwone znalazło się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat. Na medal czempionatu Starego Kontynentu czekają bagatele od 2009 roku.
0: W sobotnim półfinale podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. To będzie ciężka przeprawa. W innych ćwierćfinałowych spotkaniach Serbia wygrała z Grecją 3-0, a Włochy pokonały Szwecję 3-1. W ostatnim ćwierćfinale Turczynki wygrały z Niemkami 3-1 i będą półfinałowymi rywalkami Serbek.

0: Time na antenie Radio Pole i Biała Armia. Już tylko 8 minut pozostało do godziny 11 i jest to o tyle ważne, że punktualnie o 11 oczywiście najświeższe wiadomości w Radio Pola te przygotowuje już dla Was Daniel Klimczak.
1: A w najbliższych wiadomościach powiemy o zasadach bezpieczeństwa w związku z dzisiejszym koncertem. Co można wnieść, a co musi zostać w domu, to Wam na pewno wyjaśni Daniel Klimczak, który już przygotowuje dla Was ten najbliższy serwis. A już teraz na naszej antenie Rimon i Supergirl. Zostańcie z nami co najmniej do 14.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie Radia Opole. Mamy piątek i to jest 4 dzień września. Czas sprawdzić, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Maciej Berek, wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Trwa poszukiwanie rozwiązań problemu jakości wody w Zalewie Kluczborskim.
6: Przedsiębiorcy poinwestowali. Teraz tego wypoczynku nie da się tam wypełniać.
5: A brzeg zapowiada budowę nowych ścieżek rowerowych.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: O szczegółach Daniel Klimczak.
5: Zaczynamy od doniesień dla kierowców. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na drodze wojewódzkiej numer 426 między Jemielnicą a Zawadzkiem. Jak wiecie z wiadomości, zderzyły się tam trzy samochody, którymi podróżowały łącznie cztery osoby. Na miejscu wciąż pracują służby, spodziewajcie się utrudnień. A Sejm wybrał kandydata Koalicji Obywatelskiej Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Za byłym ministrem opowiedziało się 226 polityków. Jego konkurent Artur Kotowski otrzymał 184 głosy.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
5: Prokuratura zbada estoński wątek afery Zonda Krypto. Według TVN24 i Wirtualnej Polski już kilka lat przed upadkiem giełdy estońskie służby stwierdziły niewypłacalność spółki i obliczyły jej dług na 432 miliony euro. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
8: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że śledczy badają estoński wątek sprawy. Media podały, że estoński syndyk już w 2022 roku stwierdził niewypłacalność firmy.
9: Zastępca prokuratora generalnego jedzie do Estonii. Wszystkie te wątki muszą być zbadane dokładnie.
8: Minister powiedział, że wątek łączy się z decyzjami byłego ministra Zbigniewa Ziobry.
9: Dlaczego prokuratura umarzała postępowanie w sprawie jeszcze giełdy BitBay? Musimy to wyjaśnić. Dlaczego udzielano oskarżonemu o miliardowe straty listu żelaznego?
8: Minister za sukces uważa dzisiejszą decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu zatrzymanych ostatnio trzech osób.
9: Sąd ocenił dowody jako twarde. To sukces prokuratorów i także policji.
8: Aresztowania dotyczą wątku zaginionego byłego współwłaściciela firmy Sławomira Suszka, ale też wyprowadzenia z niej milionowych środków.
5: To nie było udane lato nad akwenem w Ligocie Górnej koło Kluczborka. Z powodu zakwitu sinic i zbyt wysokiego poziomu bakterii coli oraz enterokoków wprowadzono zakaz kąpieli. Problem powraca od lat. Burmistrz Jarosław Kielar podkreśla, że gmina odpowiada za teren wokół zbiornika, jednak jakość wody pozostaje w kwestii Wód Polskich.
10: Tu jest problem z zanieczyszczaniem zbiornika. Oprócz nawozów, bo to jest wszędzie. Tu niestety również jest gdzieś z góry, czyli od strony gminy Olesno, pneumokoki i Escherichia coli niestety spływają do naszego zbiornika, a to także daje warunki do rozwoju negatywnych mikroorganizmów.
5: Wicewojewoda, a jednocześnie mieszkaniec gminy Kluczbork Piotr Pośpiech odpowiada, że z perspektywy Wód Polskich zbiornik ma pełnić przede wszystkim funkcję retencyjną. Jak przekonuje, tę rolę spełnia on bardzo dobrze.
6: Chcielibyśmy, aby on miał dodatkowo rekreacyjny charakter. To przecież gmina wykonała szereg prac wokół zbiornika, żeby go uatrakcyjnić. To gmina opiera na tym zbiorniku strategię promocyjną. Przedsiębiorcy poinwestowali w otoczeniu i teraz tego wypoczynku nie da się któryś sezon z kolei tam wypełniać.
5: A przypomnijmy, że kąpiel w wodzie z sinicami niesie ryzyko wymiotów, biegunki, podrażnienia oczu czy wysypki.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
5: A w nich zachód regionu Brzeg otrzyma prawie 15 milionów złotych unijnego dofinansowania na realizację zadań związanych z tak zwaną mobilnością miejską. Jak mówi wiceburmistrz Lucyna Mielczarek, dzięki tym pieniądzom będzie można zrealizować inwestycje, które przysłużą się zarówno pieszym, rowerzystom, jak i kierowcom.
11: Planujemy wybudować ścieżki rowerowe i chodniki wzdłuż ulicy Starobrzeskiej do skrzyżowania wraz z rondem na Starobrzeskiej Słowackiego. Później później ścieżka i chodnik wzdłuż ulicy Słowackiego, ścieżka w parku wzdłuż potoku Kościelna pomiędzy ogrodzeniem stadionu a potokiem oraz drugi etap rozbudowy centrum przesiadkowego.
5: W tym wypadku chodzi o budowę dodatkowego parkingu na placu przejętym od PKP i jeszcze przypomnienie dla tych, którzy wybierają się na dzisiejszy koncert w Górę Serca na Itaka Arenę. Nie wolno wnosić broni, materiałów pirotechnicznych, alkoholu, szklanych butelek i metalowych puszek. Nie wniesiecie też własnego jedzenia i napojów. Wyjątkiem będą podstawowe produkty dla dzieci. Organizatorzy zapewniają natomiast strefę gastronomiczną. Koncert, przypomnijmy, rozpocznie się o 17:30. Bramy stadionu zostaną otwarte 2 godziny wcześniej. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. W południe przywita się z Wami Jacek Rodnik.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Pochmurne mamy niebo w Opolu, ale nie pada i też trochę słońca się przebija przez te chmury, natomiast pod koniec dnia może dziś pokropić. Ciepło od 24 do 26 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, no może tak powiedzieć do 55 km na godzinę, z południowego zachodu i zachodu. W nocy zachmurzenie duże, no i też całkowite przejaśnienia dopiero nad ranem, też możliwe w nocy opady deszczu. Uwaga, nawet też burze, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy, od 14 do 16 stopni w nocy, no i w nocy może też mocniej powiać.
7: Po 22 stopnie mamy aktualnie w Opolu, w Brzegu, w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu, a po 21 w Namysłowie i w Kluczborku.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Na zegarze zaś 5 minut po godzinie 11. Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rap, cześć. Darek Kuzera także z nami jest i program realizuje.
7: Słuchacie duetu na fali.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlegiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Kiedy przyjedzie tata?
4: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
3: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
5: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie, proszę, nie.
3: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w piątek mecz Orlen Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Ostrowia Ostrów Wielkopolski. 5 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
10: Już najbliższy piątek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
11: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Za nami Prince w utworze I Wonder. Mamy 17 minut po godzinie 11. No i słuchajcie, jedyna pozostała na placu boju polska singlistka, czyli Iga Świątek, awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku.
2: Nie wiem, dlaczego zrobiłeś taki bo ten mecz był, który cały czas pod kontrolą oglądałam, kibicowałam i wszystko widziałam.
1: Ja się stresuję nawet, jak jest pod kontrolą. No, widzisz, jedyna, która pozostała na placu boju.
2: No, tak.
1: Czyli no, nie mamy tam za wiele do wyboru, żeby kibicować jeszcze jakimś innym naszym. No a tak, ta nasza maszyna z Raszyna wygrała 6-3, 6-2, uwaga, z Nadią Podroską z Argentyny. No i spotkanie trwało 71 minut. O szczegółach opowie teraz Jan Pachlowski.
3: Wygrana z Argentynką przedłużyła serię Igi Świątek, która od Australian Open 2020 roku dociera co najmniej do trzeciej rundy każdego turnieju wielkoszlemowego. Pasa Polki obejmuje już 27 kolejnych imprez tej rangi. Iga Świątek potwierdziła swoją niezwykłą regularność w turniejach wielkoszlemowych, zaznaczył portal Yahoo Sports. W starciu z Nadią Podorowską Świątek imponowała skutecznością przy własnym serwisie, trafiła pierwszym podaniem w 79% przypadków i wygrała 78% punktów po takich zagraniach, nie pozwalając rywalce na wykorzystanie żadnego z wypracowanych przez nią breakpointów. Zaraz po ostatniej piłce nasza tenisistka tak podsumowała ostatnią wygraną, która dała jej awans do trzeciej rundy. Oczywiście przygotowywałam się do tego spotkania, ale też zapamiętałam, jak Nadia gra z naszego występu, w którym wygrałam w Paryżu 6 lat temu. Wiem, ile zagrywane przez nią piłki ważą na rakiecie. W trakcie jednak tych lat wiele się zmieniło i przed tym starciem zachowywałam się tak, jak zawsze przed moimi spotkaniami. W kolejnym meczu Polka zagra z rozstawioną z numerem 25 w Nowym Jorku Czeszką Marią Błoskową ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
2: Wcześniej z turniejem singla w Nowym Jorku pożegnały się w pierwszej rundzie Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch, ale Maja i Magdalinet wczoraj pokazały klasę w deblu, wygrały z triumfatorkami Wimbledonu. Za zwycięstwo i awans do drugiej rundy debla na US Open Chwalińska i Linet zarobiły po 50 000 euro, czyli nieco ponad 185 000 złotych.
1: Pięknie.

0: Za dwie minuty będzie w pół do dwunastej, a my, uwaga, teraz łączymy się z DJ-em, jakby nie było, ale to jednak nasz kolega redakcyjny Kuba Biel, który jest pod stadionem Itaka Arena
1: DJ James.
0: Będzie zapowiadał innego DJ-a. Badę Guilherme dziś da wielkie show, a w związku z tym będzie spore zamieszanie w Opolu, na ulicach, w tamtym miejscu, gdzie właśnie Kuba jest. Ja nie wiem, czy pytanie o tej porze o korki jest uzasadnione, ale kto wie, może już jacyś fani się tam powoli schodzą. Czy ty coś widzisz na horyzoncie?
2: Dzień dobry. Tak, jestem już pod stadionem. Organizatorzy główni kręcą się w popłochu, no bo tutaj ostatnie przygotowania do tego naszego popołudniowo-wieczornego eventu trwają. Padre Guilherme dziś wystąpi, ale o nim może trochę później. Zapytałeś o to, czy są pewne utrudnienia. Ja powiem tak. Biorąc pod uwagę, że jestem tutaj na Itaka Arenie dość często w związku z relacjonowaniem meczu w Odry Opole, no to liczba samochodów na parkingu tutaj przy samym stadionie, przy wejściu na stadion, jest mniej więcej bardzo podobna do tego, co obserwujemy zwykle. Natomiast ten ruch tutaj, jak w ulu troszkę, jest tak duży, no bo ci ludzie się co chwilę przemieszczają, przyjeżdżają, coś przywożą, odwożą, wywożą, dowożą kable jakieś do tej sceny wielkiej, no i jeszcze dopinają te wszystkie ostatnie szczegóły, no to powiem, że tych samochodów jest tutaj więcej. Ja podejrzewam, mając trochę porównanie do tego, co tutaj się działo na otwarciu tego stadionu, czyli na meczu Odry Opole z Magdeburgiem, jak wtedy wyglądała kwestia komunikacyjna, no to spodziewam się, że rzeczywiście dzisiaj mogą być duże problemy, jeżeli chodzi o poruszanie się w rejonie Itaka Areny. Tutaj będzie na pewno dużo samochodów, więc taki mój apel, wydaje mi się dość uzasadniony, bazując oczywiście na wiedzy i tym meczu z Magdeburgiem, że warto naprawdę, jeżeli chcecie dojechać, znaleźć sobie w miarę wygodne miejsce, żeby nie iść 2 kilometry spod Itaka Areny gdzieś szukać swojego samochodu w szczerym polu. Warto przyjechać trochę wcześniej. I druga ważna uwaga. Ja wiem, że nasze służby, mam na myśli tutaj oczywiście policję, są bardzo sprawne w kierowaniu ruchem. Natomiast ponownie odwołując się do meczu z Magdeburgiem, uważam, że jeżeli będziecie wracali do domu i myślicie, że od razu po koncercie tak łatwo uda wam się wyjechać, to uwaga, uwaga, radzę się przygotować na to, żeby cierpliwie znaleźć sobie pół godzinki, nawet 40 minut na to dodatkowego czasu, że tyle wam zajmie mniej więcej wyjazd spod samego stadionu. Tak sobie myślę.
1: Oj, będzie tłoczno i myślę, że obwodnica południowa i obwodnica północna w okolicach właśnie Makro, tam będzie bardzo ciasno.
2: To na pewno, to na pewno. Rozmawialiśmy o Padre Guilherme, ładnie zapowiedzieliście mnie jako DJ-a, fakt, byłem.
1: Ale czekaj, mogę powiedzieć?
2: No, dawaj.
1: DJ James White, o DJ-u Guilherme już teraz.
2: Wiesz co, tak było kiedyś, z chęcią bym do tego wrócił, natomiast wiem, ile przygotowania zajmuje taka organizacja takiej imprezy, takiego eventu. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo wszedłem, rzuciłem tylko okiem, bo szybko mnie wygonili, bo w tej chwili jest sprawdzanie wszystkich spraw bezpieczeństwa. Rzuciłem okiem na tą scenę, no i wybudować taką scenę w pół, no, 2 dni niecałe, tak powiedzmy, to jest naprawdę duże wydarzenie. A jeżeli chodzi o moje doświadczenie muzyczne, granie imprez i muzykę elektroniczną także, to szczerze mówiąc, ja przesłuchałem sobie set DJ-a Padre Guilherme i powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś nie zna tej muzyki, to może być nieco zaskoczony. Natomiast pod względem technicznym, przejść elementów, które pojawiają się w tych jego setach DJ-skich, to naprawdę jest to człowiek, dodatkowo ksiądz, który wie, co robi. Jeżeli będzie trzymał się swojego sztandarowego grania na takich imprezach jak ta, to na pewno podczas tego eventu usłyszymy muzykę klubową, ale oprócz tej muzyki klubowej zostaną gdzieś wplecione takie nawet fragmenty wystąpień, czy to papieża Jana Pawła II, czy też papieża Franciszka, czy też papieża Leona. To wszystko pięknie połączone z muzyką klubową i to daje naprawdę ciekawy efekt, a że jest to technicznie bardzo dobre, no to przyjemnie się tego naprawdę słucha. Ja jestem ciekaw jednej rzeczy, mianowicie dzisiaj ten koncert Padre Guilherme, i on ma tak, że jeżeli jedzie w jakieś miejsce, tak było chociażby na ING Silesia Beach w Katowicach, gdzie się pojawił, to występuje zwykle w koszulce piłkarskiej danego kraju. No i ostatnio na meczu Odry Opole otrzymał koszulkę Odry Opole i jestem bardzo ciekaw, czy dziś w tej koszulce Odry Opole wystąpi.
1: No na stadionie to wręcz jest to takie
2: wskazane.
1: Idealne, wskazane, tak jest.
0: Dress code stadionowy, tak jest.
1: Kuba Biel, prosto z Itaka Areny, czyli DJ James White o DJ-u Padre Guilherme. Dzięki bardzo,
0: do usłyszenia. Dzięki za relację. No to powodzenia.
3: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Lori Maria w Radio Opole. Za 21 minut będzie 12, a do naszego studia przybyła w ogóle
1: wpadła
0: w pośpiechu Magdalena Myk-Krzemień, która dzisiaj będzie i tu, i tam w regionie. Cześć Magda.
1: Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie wszystkich.
0: Jak ty to robisz, powiedz, bo w ogóle nawet dostałam zapytanie od naszej koleżanki, która ogarnia nam stronę internetową. Aha. Agę Lubczańską. Pozdrawiamy ciepło.
2: Pozdrawiamy.
0: Jak ty to robisz, że jesteś jednego dnia na scenie w Kluczborku i w Dąbrowie na Zamczysku? Tłumacz się.
2: Tak się złożyło.
1: Generalnie. I w Radio Opole.
2: I w Radio Opole. I to jeszcze i w Bydgoszczy jutro.
1: No, no pięknie.
2: Tak się złożyło, z czego się bardzo cieszę, bo ja lubię taki intensywny tryb, a czykolwiek nie ukrywam, że podczas takiego intensywnego trybu mam włączony taki również roztargniony tryb, więc ciężko mi się skupić, już się stresuję powoli, chociaż tego po mnie nie widać w zasadzie, ale rzeczywiście lubię, ale jednak jest to dla mnie też takie stresujące poniekąd. Chociaż bardzo się cieszę z tego powodu, że mogę w jednym dniu tak fantastyczne dwa koncerty zagrać, tak więc no, jest to też budujące dla mnie.
1: Na pewno będziesz gwiazdą, tak chyba powiem, dzisiejszego wieczoru na Zamczysku, bo z tego co widzę w programie, to ty jesteś na koniec, na wieczór śpiewasz. Mm. Najpierw jest Akademia Słów Pięknych, Karolina Harko, Jarosław Wasik, dobrze nam znany, no i Magdalena Myk-Krzemień na finał.
2: Mam nadzieję, że ludzie dopiszą i że pogoda nam dopisze.
0: Magda, ty będziesz swoje piosenki prezentować?
1: Jaki tam repertuar?
2: No właśnie, to jest też ciekawe, bo od dłuższego czasu, w zasadzie ostatnio jak u was byłam, opowiadałam o tym, że przygotowuję się do pewnego sekretnego projektu, tak więc dzisiaj odsłona tego projektu, z uwagi na to, że poezja śpiewana, tak więc dziś na Zamczysku zaprezentuję, powiedzmy, tribut to Mira Kubasińska. Są to utwory, które bardzo ze mną rezonują w aranżacjach takich moich. Nie mogę się doczekać odbioru publiczności, tym bardziej, że mam strasznie dużo satysfakcji śpiewając te utwory i podczas nawet procesu twórczego razem z zespołem mieliśmy dużo takich fajnych chwil i rozmyślań na temat tego, jak ta warstwa muzyczna jest zbudowana w różnych wersjach, bo tych wersji jest już masa, odkąd zostały te utwory wydane, tak więc szukaliśmy po prostu rozwiązań, które będą też inne, no i nam się to udało. Mam nadzieję, że dzisiaj zaskoczymy publikę różnymi wstawkami, nawet i zagranicznymi. Aczkolwiek powiem szczerze, że nie sądziłam, że aż tak bliska mi jest ta warstwa liryczna i w ogóle twórczość Breakoutu i Miry Kubasińskiej. Tak więc przede wszystkim zacznę dzisiejszy koncert właśnie Tribute to Mira Kubasińska, ale znajdą się też moje utwory autorskie. Też między innymi utwór, który zdobył legendarną nagrodę imienia Anny Jantar, bo myślę, że jak najbardziej wpisuje się w poezję śpiewaną dla mnie na pewno. Aczkolwiek no, cieszę się niezmiernie, że będę mogła już powolutku zapraszać wszystkich na resztę koncertów właśnie z tributem Mira Kubasińska.
1: Fantastycznie, no to słuchajcie, zostańcie z nami, bo to jest jedna impreza, którą omówiliśmy. Jeszcze zostaje nam druga, a tematów byłoby znacznie więcej. Magdalena Myk-Krzemień w naszym studiu. Za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: Zostało nam tylko 12 minut do godziny 12. Wracamy do rozmowy z Magdaleną Mekrzemień, która wpadła do studia, do Radia Opole dosłownie w przerwach między próbami, występami, bo już mówiliśmy, że ona dzisiaj prawie bilokacyjnie będzie w dwóch miejscach, na dwóch fajnych imprezach w Opolu. Zamczysko już wiemy, co tam zaśpiewasz, wiemy kiedy, no ale jeszcze najpierw odwiedzisz Kluczbork.
1: Zgadza się, w Kluczborku zagram z Big Bandem, z którym już niejednokrotnie miałam okazję grać, tym bardziej, że zagram bardzo fajne utwory. Może zdradzę?
0: Zdradzaj, bo to będzie inny repertuar.
1: Deszcz wcisnej, Feeling Good, Fever. No i taki mały, fajny akcent pszczelarski, że tak powiem.
0: Szuka Maja.
2: Serio?
1: Dokładnie tak.
0: Brawo.
2: Magda, to zanudź. Zanudź, proszę.
1: Na. I tak dalej, i tak dalej. Reszty w Kluczborku.
2: Ale nas wzięła pod włos. Zachęciłaś, ale nie zdradziłaś, jak to będzie doskonale brzmiało. Magda, co dla ciebie właśnie znaczą takie występy? No bo to będą nie tylko wojewódzkie dożynki, ale właśnie ogólnopolski zjazd pszczelarzy, Dni Pszczelarzy.
1: Wiesz, ja generalnie się cieszę, że na takich okolicznościowych wydarzeniach możemy brać udział muzycznie.
0: To jest miód na jej serce po prostu.
2: A, tak,
0: te zaproszenia.
1: Tym bardziej, że gramy naprawdę z wyjątkowym big bandem. Ja już niejednokrotnie grałam z Rolandem i tam jest naprawdę wszystko profesjonalnie dogrywane. Piękne aranże, takie światowe, że tak powiem. Zatem to jest wielka przyjemność móc grać na tak wielkiej scenie przy takiej fantastycznej okazji, ale ten repertuar jest rzeczywiście dosyć wymagający ode mnie, bo zazwyczaj takich utworów na co dzień nie śpiewam, więc nieco się stresuję, chociaż tak jak wspomniałam wcześniej, już gdzieś tam śpiewaliśmy niejednokrotnie, natomiast no, dziś zagramy dwa utwory, których wcześniej nie graliśmy.
2: Będziesz miała jakąś ściągę z tekstem, bo tutaj inne piosenki, tam inne piosenki.
0: Ta pszczółka w ogóle to jest
2: wyzwanie. Jak te teksty zapamiętać w ogóle?
1: Pomidor.
0: I jeszcze Bydgoszcz jutro, w dwóch
2: jutro
0: słowach.
2: Bydgoszcz, tak.
0: Co ty tam będziesz robić?
1: Tak, jutro Bydgoszcz. Jest to ogólnopolski finał koncertu imienia Andrzeja Zauchy. Byłaś sercabiciem. No i jestem niesamowicie szczęśliwa, że jestem w gronie laureatów tego konkursu, który już w zasadzie od dwóch miesięcy gdzieś tam się toczy swoim życiem. Jutro gramy finałowy koncert na scenie między innymi ze Sławkiem Uniatowskim, z Piekarczykiem. Tak więc ten koncert będzie wyjątkowy.
0: Pięknie.
1: Przede wszystkim w Operze Nowej w Bydgoszczy. A Opera Nowa w Bydgoszczy, no, jest to miejsce, które naprawdę robi wrażenie, w szczególności w ostatnich jakichś tam remontach, więc nie mogę się doczekać, aż stanę na tej scenie. Zaśpiewam przepiękny utwór, który jest mi mocno bliski, który ze mną mocno rezonuje i będzie to dla mnie też duże przeżycie.
2: A zdradzisz tytuł?
1: Zdradzę. Jak na lotni śpiewam. Jak na lotni, tylko posiłkowałam się głównie wersją Kuba Badachy, bo jest mi taka dosyć, myślę, że chyba najbliższa ze wszystkich dostępnych wersji. Natomiast nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła swojej wersji z tego. Pamiętam, jak przyjechałam na próbę z klawiszowcem, to pianista do mnie mówiła, ty to tak to pokombinowałaś ten utwór, ale powiem ci, że w sumie fajnie pokombinowałaś. No, dzięki, bo bałam się, że w drugą stronę, ale podczas procesu twórczego robiłam to intuicyjnie. Po prostu jak śpiewałam, czuję, a chyba w tym miejscu muszę zaśpiewać tak, albo zrobić tak, albo w ogóle zaśpiewać tak nieoczywistą rzecz w tym miejscu, w którym by się nikt nie spodziewał, że zaśpiewam.
2: Tym charakteryzują się prawdziwi artyści.
1: Nie wiem.
2: Będzie doskonale. Mamy Magdę za ciebie bardzo mocno kciuki.
1: Tak. Kto będzie w Bydgoszczy, serdecznie zapraszam. Opera Nowa jutro godzina chyba 19 czy 20, tak więc serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że się pociąg nie spóźni. Po prostu po Zamczysku wsiadam w pociąg i całą noc jadę do Bydgoszczy, żeby na 10 być na próbie.
2: W operze, tak więc mam... Jesteś szalona.
0: Nieźle. Ale w ogóle to jeszcze zdradźmy słuchaczom, że jesteśmy posłowie i ty niedługo nas znowu odwiedzisz i to nie sama.
1: Tak, ale... odwiedzę. Ale co?
0: Nie, na razie nie wiem, zostawmy jakieś takiej niepewności, tak.
2: Do zobaczenia.
1: Odwiedzę nie sama.
2: Tak. Do następnego. Magda, powodzenia. Dzisiaj Magdę
1: Dziękuję.
2: Krzemień będzie można usłyszeć.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom -1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
0: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na PL, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.
2: Powolutku zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole w piątek, to 4 dzień września, a my sprawdzamy, jakie są najnowsze wiadomości, oczywiście na antenie Radio Opole.
3: Jest południe, rozpoczyna się właśnie uroczysta sesja Opolskiej Rady Miasta z nadaniem Andrzejowi Poczobutowi tytułu honorowego obywatela Opola. Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach, a przy i tak arenie w Opolu coraz większy ruch, trwają przygotowania do koncertu w Górę Serca.
0: Wiadomości Radio Opole.
4: A dyżur w newsroomie rozpoczął Jacek Rudnik. Dzień dobry.
3: Kłaniam się Państwu, dzień dobry. Rozpoczynamy od stolicy regionu, gdzie w ratuszu właśnie teraz powinna rozpoczynać się uroczysta sesja Opolskiej Rady Miasta. To w jej trakcie nastąpi wręczenie tytułu honorowego obywatela Opola Andrzejowi Poczobutowi. Aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi od lat 90. wielokrotnie bardzo dotkliwie represjonowany. Około 5 lat spędził w białoruskim więzieniu. 28 kwietnia, przypomnijmy, tego roku był wśród 5 zwolnionych przez władze białoruskie więźniów politycznych i w tym samym dniu trafił do Polski.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
3: Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To było trzecie prezydenckie weto do tych przepisów i zarazem trzecia nieudana próba jego odrzucenia. Przepisy ustawy, między innymi oczywiście, bo to obszerne zapisy, dawały nadzór nad trudnym rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Remont organów i renowacja barokowych balasków ołtarzowych. To są najpilniejsze plany w opolskiej katedrze. Część funduszy, by to zrealizować, będzie pochodzić z dzisiejszego koncertu w Górę Serca na Itaka Arenie.
5: W przyszłym roku liczymy na dotację kolejną, by zakończyć ten projekt organy. To około 3 milionów złotych. Najważniejsze jest jedno, że poddajemy też renowacji prospekt, czyli tę szafę organową. Ona ma około 140-150 lat.
3: Wyjaśnił Radiu Opole ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz opolskiej katedry. Pierwsze efekty tej modernizacji organów mają być widoczne w okolicach Bożego Narodzenia. Tymczasem przy Itaka Arenie ostatnie przygotowania do tego koncertu dzisiejszego startuje 17.30. Mówił o tym w programie Duet na Fali Kuba Biel. Samochodów wokół opolskiego obiektu coraz więcej.
6: Dzisiaj mogą być duże problemy, jeżeli chodzi o poruszanie się w rejonie Itaka Areny. Warto naprawdę, jeżeli chcecie dojechać, znaleźć sobie w miarę wygodne miejsce, żeby nie iść 2 kilometry spod Itaka Areny gdzieś szukać swojego samochodu w szczerym polu. Warto przyjechać trochę wcześniej.
3: A początek koncertu w Górę Serca, w trakcie którego Arka Noego, później Skytek i na finał 20.30 Pawle Guillerme, godzina 17.30.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Połączeniem sił Opolskiej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenia Handlowców Ziemi Opolskiej nazwał na naszej antenie prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Bartosz Ryszka trwające jeszcze do 16. Targi Wystawienniczo-Opolskiego Biznesu. Taka ekspozycja w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. Jednym z aspektów tego spotkania będą wchodzące właśnie w życie zmiany w regułach zbiorowego żywienia, o których muszą wiedzieć zajmujące się tym opolskie firmy.
7: Podczas tych targów wystawienniczych będą tak naprawdę 2 szkolenia przeprowadzane. Szkolenie dotyczące zmian w zakresie sprzedaży oraz żywienia w jednostkach systemu oświaty, a drugie to wymogi sanitarne i higieniczne w jednostkach żywienia zbiorowego. Ono jest skierowane właśnie do tych sklepików szkolnych na przykład, do właścicieli automatów z różnego rodzaju posiłkami i przekąskami. A drugie z kolei jest skierowane do szpitali, do DPS-ów, do firm cateringowych, do restauratorów.
3: Targi to także znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów. Nie miał wątpliwości nasz gość, oceniając nastroje wśród opolskich przedsiębiorców jako umiarkowanie pozytywne.
0: Światowe agencje informują.
3: Władze Rumunii przygotowały kolejny plan awaryjny dla elektrowni atomowej w Czernawodzie. Powodem są prognozy, z których wynika, że od 10 września jeszcze bardziej obniży się poziom Dunaju. Jego woda jest potrzebna do chłodzenia reaktorów. Miliard euro dla rolników, takie wsparcie zapowiada francuski rząd. Historyczne upały tego lata i susza spowodowały poważne straty w całym sektorze. Między innymi duże spadki produkcji oraz straty w hodowlach zwierząt.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Jakby więcej chmur na niebie, ale może jeszcze wyjrzy zza tych chmur słońce, na to przynajmniej liczymy, od 24 do 26 stopni w naszym regionie. Niebawem może się obudzić wiatr, który w porywach będzie osiągał nawet 55 km na godzinę. Nocą od 14 do 16 stopni i spodziewamy się burz, chociaż liczymy na to, że do 22.30 to w Opolu nie zagrzmi ani nie spadnie ani jedna kropelka, żeby Padre Guillerme elegancko mógł sobie zagrać na stadionie. Jutro od 20 do 22 stopni i spodziewamy się przelotnych opadów deszczu.
4: A w samym Opolu teraz 23 stopnie i 23 jeszcze mamy też w Kędzierzynie Koźlu, Nysie, Kluczborku, Namysłowie i Brzegu też, słuchajcie. No trochę cieplej, bo 24 stopnie w Paczkowie w tej chwili, proszę bardzo.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, tu Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rab, dołączył do nas Marcin Kobza, który program realizuje.
2: A zaśpiewa Brian Adams, The Ballad of Terry Fox.

0: Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Reklama społeczna.
2: Reklama.
5: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
6: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w piątek mecz Orlen Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Ostrowia Ostrów Wielkopolski. 5 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
7: Już najbliższy piątek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. Polska Noc Kabaretowa.pl.
13: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
2: Po reklamie.

0: Duet na fali.
1: Na zegarach mamy 17 minut po godzinie 12. I teraz uwaga, będzie ważny przekaz. Taki ode mnie. Telefony komórkowe to samo zło, a w połączeniu z prowadzeniem auta to już w ogóle dramat i nieszczęście gotowe. Czasem, żeby wpaść w kłopoty, kierowca nawet, słuchajcie, nie musi mieć przy sobie tego telefonu. Jak nie wierzycie, no to posłuchajcie tej historii.
2: 43-letnia mieszkanka gminy Dąbrowa zapomniała z domu telefonu. Fakt ten wywołał u niej taką panikę, że postanowiła jak najszybciej wrócić do domu po urządzenie. Naprawdę szybko wracała swoją Skodą, bo jak ją zatrzymała mała drogówka, to kobieta miała 172 km na godzinę na obowiązującej 50. To oznacza, że przekroczyła dopuszczalną prędkość o 122 km na godzinę.
1: Sporo. Co ciekawe, pani nie siliła się na żadne tam sensowne uzasadnienie takiego pośpiechu. Nie, że tam ziemniaki na gazie zostały czy żelazko włączone. Nie. Po prostu zapomniałam telefonu, panie władzo.
2: Pani pełni zrozumienia dla całej sytuacji policjanci wręczyli pani wysoki mandat i 15 punktów karnych. Zabrali jej też prawko na 3 miesiące.
1: No to ja się cieszę, że ta pani tylko telefonu zapomniała, no bo strach pomyśleć, jak szybko by wracała do domu, gdyby faktycznie zostawiła to włączone żelazko. Radio

0: Duet na fali.
1: Za 3 minuty będzie w 14:30. No słuchajcie, jeśli jakieś pojazdy ostatnio są tak mocno nadcenzurowanym, no to z pewnością są to hulajnogi elektryczne. Trudno już liczyć apele policji czy straży miejskich o nieszarżowanie właśnie hulajnogami po chodnikach czy ruchliwych ulicach, no a przyczyniła się do tego niemała liczba wypadków z udziałem właśnie użytkowników tych dwóch małych kółek.
2: Teraz do tych ostrzegających dołączają także kolejarze, którzy przypominają, że na przejazdach kolejowych i na dworcach nie wolno poruszać się na hulajnogach. Jeżdżąc w tych miejscach na jednośladach, ich użytkownicy narażają bezpieczeństwo swoje, a także innych.
1: No i dyrektor do spraw bezpieczeństwa polskich linii kolejowych, Włodzimierz Kiełczyński, powiedział, że podczas wakacji doszło do dwóch wypadków oraz także kilku zdarzeń z udziałem właśnie użytkowników hulajnóg.
3: Przytoczę tu chociażby zdarzenie z Bożej Woli, gdzie młodociany uczestnik ruchu o mało co nie wjechał pod pociąg. Szczęśliwie skończyło się tylko incydentem kolejowym, poruszając się na hulajnodze i wjeżdżając na przejazd przy załączonym czerwonym świetle. Czy chociażby tragiczny wypadek z ubiegłego weekendu, gdzie młody chłopak 14-letni na skuterze wjechał na przejeździe bezpośrednio pod pociąg z pasażerką. Niestety zdarzenie to zakończyło się śmiercią tego młodego człowieka.
2: Do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi też na peronach i dworcach kolejowych. Kamil Woźniak ze Straży Ochrony Kolei przypomina, że w takich miejscach obowiązuje zakaz jazdy między innymi na rowerach, hulajnogach czy na rolkach.
4: Często i najczęściej myślę spotykanym przykładem tych na peronach, bądź właśnie przede wszystkim w tunelach kolejowych, bądź w przejściach podziemnych, spotykamy osoby, które chcą przemieścić się jak najszybciej do pociągu. Czyli jeżeli mają przy sobie oczywiście rower bądź hulajnogę, używają tego, nie rolki, deskorolka. Niestety osoby te często nie są świadome, że jest to niezgodne z przepisami początkowymi, które obowiązują na obszarze kolejowym.
1: I jeszcze jeden argument, chociaż w porównaniu do tych pozostałych chyba najmniej istotny, ale ważny. Za jazdę na hulajnodze, uważajcie, na terenie dworca kolejowego grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Sambr w Radio Opole. Za 23 minuty będzie godzina 13, a Opole od lat czekało na taki koncert. Mieszkańcy chcieli, by wystąpiła zagraniczna gwiazda i wystąpi zagraniczna gwiazda. Tylko chyba niewielu się spodziewało, że będzie to ksiądz z Portugalii, który jako DJ serwujący zza konsoli muzykę techno podbija serca nie tylko wiernych.

0: słuchajcie, to nie Ibiza. Tak właśnie brzmi DJ Padre Guilherme, który, dodajmy, jest już w Opolu, no i to od kilku dni, a już dziś wieczorem wystąpi na Itaka Arenie dla 15 tysięcy ludzi. W sieci cały czas oczywiście wielkie poruszenie, ludzie wypytują wciąż jeszcze o wolne wejściówki, no a organizatorzy i policja ostrzegają, nie dajcie się nabrać oszustom. Część fanów muzyki alarmuje w sieci, że skruszeni taką wizją udziału w koncercie, no niestety, stracili pieniądze.
1: Skruszeni, co to za różnica. Pierwotnie bilet Cegiełka kosztował 100 zł, w internecie można trafić na oferty sprzedaży nawet za dwukrotność tej ceny. Uważajcie na takich naciągaczy.
0: Koncert oczywiście jest na rzecz Opolskiej Katedry. Rozpoczyna się o 17.30, no a na scenie oczywiście Arka Noego, Skytech, no i na wielki finał Padre Guilherme. Oczywiście więcej na temat tego wydarzenia, więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej radio.opole.pl.

0: Amy Winehouse w Radio Poli Rehab. Doskonała piosenka. Muszę przyznać, że śpiewałam sobie tutaj pod nosem, ale dobrze, że nie słyszeliście. Za 12 minut będzie 13 i o 13 możemy się spodziewać kolejnych wiadomości w Radio Poli.
1: A te przygotowuje już dla was Jacek Rudnik. Co w tych wiadomościach? No między innymi taki temat. Inicjatorzy rozpisania referendum w sprawie odwołania władz Brzegu przekonują, że teraz padają ofiarą internetowych pomówień. Zawiadomili już w tej sprawie organy ścigania. No i w wiadomościach odwiedzimy także oczywiście stadion i taka arena w Opolu. Sprawdzimy, czy gotowa jest już scena, na której wieczorem wystąpi m.in. Padre Guillermo.

0: zaufanym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowy finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Rozpoczynamy popołudniowy patrol po drogach naszego regionu. Na ten moment nie ma poważnych zdarzeń w województwie opolskim, natomiast Opole szykuje się na najazd miłośników muzyki elektronicznej, bowiem o 15.30 nastąpi otwarcie bram przed koncertem Padre Guilherme. O 17.30 rozpoczyna się sam koncert. Ruch w okolicach Itaka Areny będzie ogromny. Na razie nie jest źle, ale widzowie przyjeżdżają z różnych stron. Kierowców uczulamy, by reagowali na polecenia służb i zwracali uwagi na znaki. Parkingi przy centrum, wystawienisko kongresowym warto sprawdzić, ale można też dojechać komunikacją miejską. Są dodatkowe kursy. Szczegóły na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl. Warto to sprawdzić.
2: Autopilot. Twój program na dobry start.
4: A na zegarach właśnie wybiła godzina 13, no to pora na najświeższe informacje z kraju, regionu i świata już teraz w Radio Opole.
5: Zaczynamy w nich. Andrzej Poczobut, honorowy obywatel Opola, potwierdza naszemu reporterowi, że w najbliższym tygodniu wraca na Białoruś. Inicjatorzy rozpisania referendum w sprawie odwołania władz brzegu przekonują, że padają ofiarą internetowych pomówień.
2: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Jacek Rudnik.
5: Rozpoczynamy od stolicy regionu. Andrzej Poczobut potwierdza naszemu reporterowi, że w najbliższym tygodniu wraca na Białoruś. W trakcie uroczystej sesji Opolskiej Rady Miasta wręczono mu tytuł honorowego obywatela Opola. Witold Woś tak pytał, czy nie obawia się powrotu do kraju reżimu Aleksandra Łukaszenki.
7: Wszyscy się obawiają i wszyscy się boją, no ale nie należy w życiu strachem się kierować. No, trzeba iść do przodu. No ja jestem człowiekiem, Polakiem z nadniem. No to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu. Znaczy, no Białoruś jest bez 5 minut państwem totalitarnym i w tych 5 minutach mieści się między innymi Związek Polaków na Białorusi. No a jeżeli będę mógł pomóc, jeżeli wspólnymi wysiłkami będziemy mogli zrobić, żeby to było tam bez 10 minut państwo totalitarne, czy bez 15 minut państwo totalitarne, to będzie to sukces nasz.
5: Aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi od lat 90. wielokrotnie był dotkliwie represjonowany. Około 5 lat spędził w białoruskim więzieniu.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
5: Inicjatorzy rozpisania referendum w sprawie odwołania władz brzegu przekonują, że padają ofiarą internetowych pomówień. Jak wyjaśnia lider grupy referendalnej Tadeusz Nowosielski, część wpisów jest dokonywana przez anonimowe konta.
8: Miałem takich hejtujących ludzi, około 10-15, którzy od głupków ludzi odkrasnali z IQ niskim, że przystępowali do referendum. Jak ktoś nawet by źle o mnie mówił, mnie to nie przeszkadza, bo to jest gra. Ale jeśli ktoś pisze, że działał w zorganizowanej grupie przestępczej i czerpie korzyści z nierządu własnych dzieci, to jest nie do zaakceptowania.
5: Rzecznik Opolskiej Prokuratury Okręgowej Stanisław Bar potwierdza Radiu Opole, że zgłoszenie w tej sprawie już wpłynęło. Na razie nie ma jednak decyzji o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Jest przełom w sprawie produkowanych w Polsce pocisków artyleryjskich. O tym teraz. Pierwszy polski pocisk kalibru 155 mm właśnie przeszedł najważniejsze próby poligonowe. Dowiedziało się Polskie Radio. Rozpoczęcie produkcji może być przełomem w zapewnieniu niezależności polskiej armii w produkcji uzbrojenia wykorzystywanego przede wszystkim w armatochaubicach Krab i K9.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
5: Do 3 lat więzienia grozi 70-letniemu mieszkańcowi Opola, który wygrażał kilku osobom nożem. Do tego zdarzenia doszło 30 sierpnia na jednej z ulic miasta. O jego przebiegu starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
9: Mężczyzna groził m.in. swojemu sąsiadowi oraz innym osobom pozbawieniem życia.
1: życia i zdrowia. Podczas zdarzenia był bardzo wulgarny, a dodatkowo miał trzymać w ręku nóż. Jego zachowanie wzbudziło pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że groźby mogą zostać spełnione. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 70-latkowi łącznie 3 zarzutów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego dotyczących kierowania groźb karalnych.
5: Pozostającemu w areszcie mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. 30 metrów szerokości, 16 długości i 20 wysokości. Tak prezentuje się scena na dzisiejszy koncert W Górę Serca na Itaka Arenie. Zamontowano już także nagłośnienie i oświetlenie, które, jak zapowiada Denis Kokot, to menadżer obiektu, zrobi wieczorem ogromne wrażenia.
9: Murawa jest zabezpieczona profesjonalnymi podkładami. Jeżeli chodzi o próby, to po części prób już jesteśmy, ponieważ do światła potrzebowaliśmy zmroku i po zmroku będzie tutaj naprawdę magicznie, będzie pięknie. Natomiast próby dźwiękowe będą zaczynały się lada moment i o 15.30 otwieramy bramki i zapraszamy wszystkich na koncert. Warto przyjść, zobaczyć, bo to będzie naprawdę wspaniałe wydarzenie, pierwszy koncert w historii Itaka Areny.
5: A początek koncertu W Górę Serca na Itaka Arenie, na który Marka Nowego, Skytek i na finał 20.30 Padre Guilherme, godzina 17.30.
2: Światowe agencje informują.
5: 9 dni po przejściu powodzi w Nepalu służby ratownicze odnalazły 2 żywe osoby w przysypanym tunelu hydroelektrowni przy rzece Trishuli. Nie jest wykluczone, że liczba uratowanych wzrośnie. Niemiecka policja sprawdza podejrzenie celowego uszkodzenia stacji transformatorowej w Dolnej Saksonii. Sprawdzany jest również list, który miała przysłać osoba przyznająca się do wcześniejszych ataków na trafostację. Ten dzisiejszy jest już, dodajmy, 4 w tym tygodniu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No, czy ta pogoda wytrzyma, czy przypadkiem nie spadnie deszcz? Niestety w prognozach od IMGW jest tutaj taka wzmianka, że pod koniec dnia możliwe słabe opady deszczu. Na razie nie kropi, może to wytrzyma, mówię. Do 26 stopni dziś maksymalnie w regionie, zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami. No, możemy jeszcze uważać ewentualnie na wiatr, bo ten dziś chwilami może być taki porywisty do 55 km na godzinę z południowego zachodu i zachodu. W nocy zachmurzenie duże, całkowite też może pokropić, uważajmy, bo mogą wystąpić, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy, także burze. No i tak od 14 do 16 stopni w nocy.
6: A w większości naszych miast, miasteczek i wioseczek po 24 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rap, Marcin Kobza, który nasz program realizuje. Witamy Was.
6: Shakira będzie teraz śpiewać Waka Waka, a my niebawem połączymy się z Janną Maślak, która wypatruje, czy podróżni już przyjechali do Opola na Padre Guilherme.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
9: Zaraz wracam.
10: Tutaj się go! Mamy go!
11: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
12: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Po reklamie.

0: Mamy 16,5 minuty po godzinie 13. No i teraz przenosimy się pod dworzec główny PKP w Opolu. Tam nasza reporterka Joanna Matla, która, uwaga, wypatruje pielgrzymów, no i tak chciałem powiedzieć, z gitarami, którzy może na koncert właśnie Padre Guilherme się udają, no ale skoro to jest w sumie takie kato techno, to nie wiem, z czym fani przyjeżdżają. Z zestawem DJ-skim? Aśka, tłumacz.
1: Wiesz co, gitar tutaj nie widzę, ale widzę pełno uśmiechów i na pewno taką gotowość do przeżywania tego koncertu. Słuchajcie, jak ja tutaj szłam na dworzec, to myślałam, że a, może jeszcze nic się nie będzie działo. I tłumów co prawda nie ma, ale takie widzę pojedyncze grupki też młodych osób i natrafiłam, słuchajcie, na turystów z Niemiec.
0: No, proszę.
1: Ze mną jest Nicole razem z chłopakiem Denisem i teraz musiałam jeszcze sprawdzić i dokładnie na mapach Google, żeby wam powiedzieć. Słuchajcie, oni mają 8 godzin drogi do Opola.
2: Wow.
1: Miejscowość nazywa się tak, Bielefeld. Także kawał drogi musieli przejechać. Cześć Nicole, witam w Opolu.
3: Dziękuję bardzo, cześć.
1: Nicole, słuchaj, jak to się stało, że wy chcieliście taki kawał drogi przyjechać do Opola właśnie na koncert Padre Guilherme?
3: No ja właśnie widziałam w internecie, że tu jest koncert i u nas w Niemczech nie ma, także musieliśmy tutaj spróbować.
1: Co jest takiego w tej muzyce, że taki kawał drogi zdecydowaliście się przyjechać?
3: No dla mnie jest taka fajna muzyka na taniec, ale jest też taka atmosfera, co widziałam w internecie, na filmach, że dużo młodych ludzi przyjedzie, no i tak bardzo fajnie było, także no, musieliśmy tutaj przyjechać.
1: No i też chcę tutaj podkreślić, bo dopytałam troszeczkę jeszcze przed naszym wejściem, że Nicole ma polskie korzenie, więc tutaj też ta chęć zwiedzenia Opola i Polski też chyba się pojawia.
3: Tak, tak. Jutro będzie jeszcze jeden dzień, także mamy 2 noce i jutro tak trochę turystycznie będziemy oglądać Opole.
1: A słuchajcie, wiecie jak się dostać na stadion, czy dopiero będziecie to sobie przygotowywać?
3: Ja już słyszałam, że jest jakiś autobus, ale jeszcze nie wiem dokładnie jaki, także muszę to jeszcze trochę pooglądać.
1: No to a propos autobusów, to ja Państwu powiem, że o 14.20 będę rozmawiała z rzeczniczką MZK Opole, z Eweliną Laksy, która dokładnie nam powie, z jakich autobusów można skorzystać. No a dworzec Opole Główne stoi już otworem.
2: Asia, ja myślę, że możesz podpowiedzieć gościom z Niemiec, że jeszcze piechotą zdążą w ogóle dotrzeć na ten stadion, bo to skoro...
1: A tutaj mi podpowiadają, Nicole, słuchaj, że można jeszcze piechotą zdążyć, bo jeszcze trochę czasu macie, żeby na stadion...
2: Przy okazji pospacerować,
3: no tak,
2: i pozwiedzać Opole.
3: Z autobusem teraz.
1: Nie, nie, Nicole mówi, że autobusem i ja w sumie też jestem zwolenniczką autobusu.
2: Dziękujemy. Joanna Matlak prosto spod dworca głównego PKP w Opolu, która rozmawiała z pierwszymi pielgrzymami, którzy wybierają się na koncert DJ-a Padre Guilherme. Trzymamy specjalnie dla Was rękę na pulsie. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole. Dzięki, Asiu, do usłyszenia.

0: tak dalej, ten tego. Za 3 minuty będzie w pół do 14. Ja tak sobie lubię czasem coś ponucić pod nosem. Ale teraz to my będziemy nie nucić, a cytować fenomenalne tytuliki, jakie wyszarpaliśmy z internetu.
1: A trochę tego mam?
0: No,
1: a trochę
0: proszę
1: tego
0: bardzo.
1: Wyszukałam.
0: Ja też,
1: ale
0: ja
1: zacznę od tego, że szokujący finał Tośka Gate. Andrzeja Bułczyńska, przepraszam, Katarzynę Grochole. Fani grzmią, klasy się nie kupi.
0: No tak, to jak ktoś ma cierpliwość i kiedyś lubił serial Moda na sukces, to może teraz odpalić nową serię
1: Krzychusie,
0: z nowym filmem.
1: Krzychusie mnie pytał dzisiaj, Iwona, a do czego się Szelongowska odnosiła, bo ja już tak, nie nadążyłam tak. za tą odpowiedzią poprzedniej odpowiedzi Jabłczyńskiej.
0: No bo tam są zwroty o 180 albo i nawet 360 stopni, więc
1: ja
0: naprawdę
1: myślę, że to jest jedna z dram 2026
0: tak,
1: roku.
0: Tak, a ja to pojadę klasyką, uwaga, i to w ogóle dzięki koledze, który mi przesłał ten tytuł.
1: No.
0: Emilii Ratajkowski i jej głęboki dekolt spacerują po Rzymie. Nie zabrakło też nowego ukochanego i syna modelki. Nie wiem, czy spacerowali razem, czy osobno, ale dekolt też spacerował.
1: Ale ja też mam coś o dekolcie.
0: No, widzisz.
1: Wiktoria Gąsiewska w miedzianych łuskach odsłoniła niemal wszystko. Rozgogolony dekolt wbija w fotel.
0: Jak dawno nie było słowa rozgogolony na naszej antenie.
1: Tak, ale łusek też
0: tęskniłem.
1: Jeszcze nie było. No łuski założyła?
0: Łuski. No nie
1: przykleiła?
0: Wiem.
1: Przykleiła? Nie wiem, syrena?
0: Okej, okay, to jest teraz takie. Będę miał dwa tytuły, polski i zagraniczny, które właściwie w ogóle no totalnie zmieniają życie każdego, kto je przeczyta.
1: Serwuj.
0: Naturalna Agnieszka Żulewska popija kawę na wynos i taszczy torbę z zakupami. Koniec cytatu.
1: Okay.
0: Od razu pojadę tym drugim, co może, bo to jest też, to też szokuje. Uwaga. Wystrojona w krwisto-czerwoną sukienkę z dekoltem Jennifer Lopez opuszcza knajpę. Koniec. To są tytuły.
1: O każdej kreacji będą pisać?
0: Nie wiem.
1: J-Lo?
0: Nie wiem.
1: Ja też mam coś o kreacji. Paschalska w nagiej kreacji na ramówce TVP. Od tego, co skrywała pod koronkami, nie dało się oderwać oczu. No jak była naga, to wiadomo. Naga prawda.
0: No właśnie, to ciekawe to wszystko. To ja jeszcze mam, ja jeszcze nawet nie wiem, jaki to jest dział. Porad? Bo tytuł leci tak. Do czego służy dolna szuflada lodówki? Wcale nie jest tylko na warzywa. Powiem szczerze, to też zmieniło moje życie. Ja to w ogóle, jak wiecie, lubię życie na krawędzi, motocykle, góry. Ja to też kiedyś do takiej dolnej, słuchajcie, tej szuflady to wsadziłem garnek z pomidorówką. Ja to lubię szaleć.
1: A nie, to ja na najwyższą półkę jednak daję.
0: No widzisz, no bo ty nie wiesz, do czego służy ta dolna. Ty musisz przeczytać.
1: Ale słuchaj, też jestem w dziale porad ogrodniczych ja tym razem.
0: Oho.
1: Uwaga. Po wykopaniu ogórków posadź tam to, a za rok zbierzesz dwa razy większe plony. Ogórki będą się prześcigały, który większy. Jak prawidłowo wykonać poplon po ogórkach.
0: A co to jest tamto? Posadź tamto?
1: Nie wiem, ale to podoba mi się, że ogórki będą się ścigały ze sobą o to, który będzie większy.
0: I będą zieleniały z zazdrości. Radio Opole.

0: Słuchajcie, za 23 minuty będzie godzina 14. Mimozami jesień się zaczyna, tak śpiewał niegdyś Czesław Niemen. No i jak sprawdzicie, to te polskie mimozy to na przykład Nawłoć. No ale w Tatrach jest trochę inaczej i tam jesień poznaje się po tym, że uwaga, przekwitły już wierzbówki, a zakwitły goryczki.
1: Wprawni turyści wypatrzyli już też na jarzębinach na Podhalu. Pojawiły się charakterystyczne czerwone owoce. Te roślinne oznaki to także znak dla turystów, żeby inaczej planowali swoje wycieczki. Przy ich właśnie planowaniu trzeba pamiętać, że dzień jest coraz krótszy, mówi Radiu Kraków Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Jasno robi się w tym momencie przed godziną 6:00. Ciemno mniej więcej 19:30, czyli czasu na wędrówki jest coraz mniej, natomiast to jest czas wystarczający, żeby odbyć przy dobrych warunkach nawet ambitne tury. Oczywiście warto włożyć czołówkę do plecaka, natomiast starajmy się tak zaplanować ten dzień, żeby jednak po zmroku nie chodzić. Na pewno będzie to bezpieczniejsze.
0: Ma uwaga, przyrodnicy też przewidują, że w ciągu jakichś 2 tygodni w Tatrach powinno się rozpocząć rykowisko. Jelenie dadzą głos.
1: Weekend w górach ma być chłodny i wietrzny. W sobotę możliwe są przelotne opady deszczu. Poprawa pogody spodziewana jest w niedzielę po południu, ale ja myślę, że pewne słoneczko z Opola wybiera się do Zakopanego, więc może swoim uśmiechem rozpromieni was.

0: bardzo klubowo teraz zagraliśmy w Radio Pole. Huggle i David Guetta, Shine. Za 14 minut będzie godzina 14 i ja myślę sobie, że ten kawałek to doskonale pasuje do tego klimatu, który dzisiaj wieczorem będzie wybrzmiewał, będzie osiągnięty, myślę, że w Witaka Arenie.
1: Dokładnie tak. Oczywiście, zostańcie koniecznie z Radiem Opole, bo jeszcze bardzo wiele informacji na temat tego koncertu dziś padnie. No a cóż, jeśli chodzi o duet na fali, no to powolutku łapiemy falę i odpływamy sobie na weekendzik. Dzięki piękne za dzisiejsze 4 godziny, dziękuję.
0: Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rap, do usłyszenia w poniedziałek. Marcin Kobza jeszcze zostaje, bo za chwilę w tym studiu pojawi się Marzena Śmierciak i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No to trzymajcie się i pa, pa.
0: A najbliższy raport z dróg już niebawem i pamiętajcie o tym, żeby dzisiaj lepiej omijać obwodnicę północną i południową w okolicach Itaki Areny.

0: Radio Opole. Muzyka na cały dzień.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ-IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ-IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
4: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
3: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion Sportowy w Kluczborku.
0: Po reklamie.

0: Autopilot Radia Opole.
1: Zbliża się godzina 14, a to oznacza, że jeszcze 90 minut i bramy stadionu Itaka Arena w Opolu otworzą się przed koncertem Padre Guilherme. Najpierw oczywiście supporty, a dopiero później gwiazda wieczoru, a jeżeli chodzi o ruch, no to już mamy całkiem spory, szczególnie na ulicy Budowlanych. Natomiast co przed samym koncertem? Uważajcie, dlatego że będzie tam na pewno ogromne natężenie samochodów, bo widzowie z różnych stron naszego regionu, a także i kraju przyjadą na to wydarzenie. Kierowców uczulamy i apelujemy, reagujcie na polecenie służb, zwracajcie uwagę na znaki. Na pewno będzie można skorzystać z parkingu przy Centrum Wystawniczo-Kongresowym, można tam dojechać też komunikacją miejską. Są dodatkowe kursy, szczegóły na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl. Warto sprawdzić, a my też Państwa na antenie będziemy prowadzić prosto pod stadion.
0: Przekaż nam, co się dzieje na trasie. 774-541-541.
2: Słuchają Państwo Radio Opole, na zegarze już prawie godzina 14, to oznacza, że czas teraz na najświeższe wiadomości. Zapraszam.
3: Coraz więcej osób przybywa do stolicy regionu na koncert Padre Guilherme. Za półtorej godziny otwierają bramy Itaka Areny. W wiadomościach także woda w kranach na osiedlu Blachownia już zdatna do spożycia oraz 150 stoisk na targach wystawienniczych opolskiego biznesu. Jeszcze przez 2 godziny w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: I ich szczegóły już teraz Jacek Rudnik.
3: Coraz więcej osób przybywa do Opola na rozpoczynający się o 17:30 koncert W górę serca na Itaka Arenie, którego kulminacyjną częścią będzie występ DJ-a duszpasterza Padre Guilherme. 8-godzinną drogę z Niemiec przebyła pociągiem Nicole. Rozmawiała z nią na opolskim dworcu PKP Joanna Matek.
4: No ja właśnie widziałam w internecie, że tu jest koncert i u nas w Niemczech nie ma, także musieliśmy tutaj spróbować.
5: Co jest takiego w tej muzyce, że taki kawał drogi zdecydowaliście się przyjechać?
4: No dla mnie jest taka fajna muzyka na taniec, ale jest też taka atmosfera, co widziałam w internecie, na filmach, że dużo młodych ludzi przyjedzie, no i tak bardzo fajnie było, także no, musieliśmy tutaj przyjechać.
3: A na początek koncertu W górę serca na Itaka Arenie 17:30, bramy otwierają już o 15:30, sytuacja dla kierowców na bieżąco, oczywiście w naszych autopilotach, najbliższy meldunek tuż przed godziną 15:00.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Wystawiennicze opolskiego biznesu jeszcze przez niespełna 2 godziny w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Oferta na 150 stoiskach, jak przekonał się nasz reporter, jest mocno zróżnicowana. Od artykułów spożywczych po literaturę fantasy.
6: Bartosz Żyszka, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Oto są targi wystawiennicze opolskiego biznesu. Są to firmy opolskie, które bardzo często, my nawet nie wiemy, że one są z Opolszczyzny. Znamy ich nazwy, są to nazwy ogólnopolskie, a okazuje się, że one korzenie mają właśnie tutaj.
7: Igor Pezdek, menadżer generalny ośrodka Leśna Przystań. Mamy pierwsze kontakty właśnie z firmami dbającymi o utrzymanie obiektów, firmami gastronomicznymi, przedstawicielami różnego rodzaju marek.
8: Jacek Chorężga, prezes zarządu Fundacji KIS z Brzegu. Fundacja w tej chwili prowadzi przede wszystkim wydawnictwo, z którym przyjechaliśmy do Opola na targi opolskiego biznesu. Przyjęci bardzo życzliwie przez opolskie firmy. Prezentujemy głównie repertuar książek z dziedziny tzw. fantastyki.
9: Piotr Sterniuk, Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej. Oferujemy nasze usługi dla biznesu i przemysłu bazujące na naszych nowoczesnych laboratoriach, świetnej kadrze.
3: Unia Europejska ma wciąż zbyt mało skutecznych narzędzi, by odpowiadać na ataki hybrydowe Rosji. Tak rosnącą liczbę tego rodzaju incydentów komentuje w Polskim Radiu Jarosław Stelmach, to ekspert do spraw bezpieczeństwa. Problemem w jego ocenie jest m.in. wykazanie, że za konkretnym atakiem faktycznie stały służby Kremla.
10: Działania hybrydowe są trudne do zdiagnozowania jednoznacznego, zidentyfikowania sprawców. Mają atut anonimowości, co Rosja no naprawdę mocno wykorzystuje. A my z perspektywy państw europejskich musimy się zachowywać godnie, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, zgodnie z regułami demokracji i na niewiele sobie możemy w tej konfrontacji pozwolić. Taki konflikt trochę asymetryczny, gdzie jesteśmy niestety skazani. Nie chcę powiedzieć, że na porażkę, bo mamy pewnego rodzaju narzędzia, ale te narzędzia dyplomatyczne praktycznie nie działają.
3: Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu przypomina, że woda w kranach na osiedlu Blachownia jest już zdatna do spożycia i przygotowywania posiłków. Potwierdziły to wyniki badań próbek pobranych przez państwo. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właśnie w Kędzierzynie-Koźlu.
0: Światowe agencje informują.
3: Poważnie komplikuje się sytuacja hydrologiczna na Kaskadzie Wełtawy w Czechach, gdzie w związku z suszą służby ograniczyły właśnie do minimum odpływ wody ze zbiornika Orlik. Jego poziom obniżył się łącznie o 15 metrów. Władze Estonii mówią o deszczu stulecia, ogłaszają sytuację nadzwyczajną. Intensywne opady spowodowały podtopienia w Parnawie, na południowym zachodzie kraju, gdzie suma opadów miejscami przekroczyła 100 mm.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: A pogoda sprzyja plenerowym wydarzeniom. Dzisiaj mamy dużo słońca, trochę chmury. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod koniec dnia na północy regionu możliwe są słabe opady deszczu. Bardzo ciepło, do 26 stopni na termometrach w regionie opolskim. Wiatr umiarkowany w porywach dochodzący do około 55 km na godzinę południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie będzie duże lub całkowite. Nad ranem możliwe większe przejaśnienia, możliwe w dalszym ciągu przelotne opady deszczu. Do 16 stopni zobaczymy na termometrach w nocy, a jutro w ciągu dnia do 22. Trochę chmur, trochę słońca, chociaż zdecydowanie więcej chmur i pod wieczór na północy regionu możliwe przelotne opady deszczu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Duże pranie? Żaden problem. W samoobsługowej pralni Laundromat wypierzesz i wysuszysz ubrania, koce i pościel szybko, łatwo i dużo taniej niż w tradycyjnej pralni chemicznej. W Laundromat wybierasz spośród 3 rozmiarów pralek do 20 kg, a profesjonalny detergent jest już wliczony w cenę. Cały cykl wraz z suszeniem trwa około godziny. To godzina, którą możesz przeznaczyć na zakupy w centrum handlowym. Zapraszamy do pralni samoobsługowej Laundromat w Solaris Center Opole, poziom minus 1. Szybko, łatwo, tanio. Laundromat.pl. Od 31 sierpnia do 13 września na pranie obowiązuje 25% zniżki na hasło Radio Opole.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
3: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Już prawie 13 minut po godzinie 14. Witamy Państwa serdecznie w magazynie reporterów Radio Opole. Program realizuje Marcin Kobza. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Kłaniamy się z całym działem informacji w Radio Opole. Zapraszamy do 15. O czym dzisiaj? Andrzej Poczobut, honorowym obywatelem Opola. Dziś w opolskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja, podczas której ten polsko-białoruski dziennikarz, opozycjonista broniący wolności słowa i praw człowieka został uhonorowany takim tytułem.
2: Z Opolem Związek Polaków jest związany od wielu lat. To jest taka osoba świętej pamięci, Roman Kirsztajn. To z nim podjęliśmy współpracę.
3: No, postać absolutnie nietuzinkowa, ale wpisująca się w charakter naszego miasta, to chcę podkreślić, bo jesteśmy miastem mniejszości.
1: A relacja z tych uroczystości już za kilka chwil w naszym magazynie. To może być trudne, drogowo popołudnie i wieczór w stolicy regionu. Przed nami bowiem organizowany po raz pierwszy na stadionie przy Olejnika koncert z udziałem kilkunastu tysięcy ludzi. Scena jest już gotowa, murawa zasłonięta, a jak miasto jest przygotowane na taką liczbę gości, o tym w programie połączymy się z naszymi reporterami. Jakub Biel, Joanna Matlak są na swoich stanowiskach, spotkamy się z nimi już za kilkanaście minut. A koncert W Górę Serca, o którym tak głośno, jest organizowany na rzecz opolskiej katedry. Na co są zbierane pieniądze, to także sprawdzimy w magazynie.
4: Jak zawsze przy zabytkach pieniędzy brakuje na wszystko. Mamy w tej chwili oddane do renowacji piękne barokowe balaski, które były umieszczone przed ołtarzem Matki Bożej. Chcemy wykonać nowe sedilia w przestrzeni prezbiterium, żeby nie było to tylko zwykłe krzesła. Mamy też i w planach realizację renowacji organu.
1: Szczegóły także w naszym magazynie przed godziną 15. To startujemy, zaczynamy. Zapraszam.

0: Reporterski obraz dnia.
1: A na początek naszego reporterskiego spotkania wydarzenia w opolskim ratuszu Andrzej Poczobut odebrał dziś tytuł honorowego obywatela miasta Opola podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Uroczystość rozpoczęła się w samo południe. Działacz Związku Polaków na Białorusi, walczący od lat o wolność słowa i prawa człowieka, od lat też, jak się okazuje, jest związany ze stolicą naszego regionu. Przypomnijmy, dziennikarz i opozycjonista odzyskał w kwietniu wolność po 5 latach więzienia na Białorusi. Z Andrzejem Poczobutem rozmawiał przed uroczystościami Witold Woźtak.
2: Andrzej Poczobut, białoruski opozycjonista, dziennikarz. Jak pan traktuje ten tytuł honorowego obywatela miasta Opole?
3: Znaczy, no ja przede wszystkim czuję się działaczem Związku Polaków na Białorusi i przedstawicielem mniejszości polskiej z Białorusi. Z Opolem Związek Polaków jest związany od wielu lat. To jest taka osoba świętej pamięci, Roman Kirsztajn. To z nim podjęliśmy współpracę. Owocami tej współpracy były wyjazdy dzieci wielokrotne. I w naszych warunkach to jest coś, co jest bardzo ważne. I ta więź z Opolem, ona utrzymana została, nawet nie zważając na to, że pana Romana już z nami nie ma. I to pokazuje, jak wielką sprawę on zrobił. I jak to jest potrzebne, no, dla nas. I ja myślę też dla Opola to też jest coś, co wzbogaca te doświadczenia. No, wiadomo, że miasto ma swoją historię i ta historia też przecież jest związana po części z ziemiami, które dzisiaj znajdują się poza terenem Rzeczpospolitej.
2: Czy można powiedzieć, że planuje pan powrót na Białoruś, czy ewentualnie mniej więcej kiedy?
3: To w następnym tygodniu i tu nic się nie zmieniło.
2: Nie obawia się pan kolejnego aresztowania, zatrzymania?
3: Wszyscy się obawiają i wszyscy się boją, no ale nie należy w życiu strachem się kierować. No, trzeba iść do przodu. No, ja jestem Polakiem z Naddniemna, no to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu.
2: Z tego, co pan otrzymuje na pewno informacje na bieżąco, jaka teraz jest sytuacja na Białorusi?
3: Znaczy, no, Białoruś jest bez 5 minut państwem totalitarnym i w tych 5 minutach mieści się między innymi Związek Polaków na Białorusi. No a jeżeli będę mógł pomóc, jeżeli wspólnymi wysiłkami będziemy mogli zrobić, żeby to było tam bez 10 minut państwo totalitarne, czy bez 15 minut państwo totalitarne, to będzie to sukces nasz.
2: A myśli pan, że co trzeba zrobić, żeby sytuacja poprawiła się?
3: Nie jest zadaniem mniejszości narodowej robienie rewolucji. No taka prawda jest. No Polacy na Białorusi są mniejszością, my walczymy o swoją tożsamość, o przetrwanie, o język polski. No dzisiaj jest tragiczna sytuacja, jeżeli weźmiemy język polski w państwowym systemie edukacji, nie ma zajęć z języka polskiego, nie mogą dzieci uczyć się języka ojczystego polskiego. Jedyną możliwością dla ich nauki są szkoły społeczne działające przez Związku Polaków. 3800 dzieci uczy się języka polskiego dzięki tym szkołom, no i należy to rozwijać, należy to wspierać. Bo tak ja widzę swoje zadanie.
2: Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Panie prezydencie, pan będzie wygłaszać laudację na rzecz Andrzeja Poczobuta?
4: Tak, z dumą w imieniu swoim Tomasza Siemoniaka posła wspólnie wnioskowaliśmy o to, żeby wyróżnić pana Andrzeja tytułem honorowego obywatela miasta. No postać absolutnie nietuzinkowa, ale wpisująca się w charakter naszego miasta, to chcę podkreślić, bo jesteśmy miastem mniejszości polskiej kiedyś, teraz trochę mniejszości niemieckiej, wielu innych grup społecznych, które mogą mówić w Opolu mocnym głosem, a to, że akurat on to również mniejszość polska na Białorusi, ale też ta mniejszość polska przyjmowana tej w Opolu. Na kolonie dzieciaki przyjeżdżały, więc to nie są nowe relacje. A z drugiej strony chcemy właśnie nagrodzić przede wszystkim walkę pana Andrzeja o wolność, tak to nazywając. Sam mówił o tym, że wychował się w kraju totalitarnym, żyje w kraju autorytarnym, więc on takiej wolności nie zna. On ją zażywa, jak wraca tu do Polski, a tam o to wszystko musi walczyć, więc bardzo się cieszę, że podtrzymujemy tradycję Opola jako miasta wolności.
2: Kiedy rozmawialiśmy z Andrzejem Poczobutem, on wspominał bardzo ciepło, bardzo pozytywnie o pana ojcu.
5: Tak, dlatego, że oni się bardzo dobrze znali. Piotr Kirsztajn, Fundacja imienia Romana Kirsztajna. Współpraca z Polskim Związkiem Polaków na Białorusi zawiązała się właśnie między innymi przez znajomość z panem Poczobutem i z panią Angeliką Borys. Myśmy go wszyscy jako rodzina bardzo dobrze znali, dlatego że on bardzo często bywał u nas. Jak był w Opolu, to zawsze był w naszym domu rodzinnym. Opole bardzo wspiera Związek Polaków na Białorusi. Organizuje kolonie dla dzieci. Województwo właściwie organizuje przyjazdy ludzi dorosłych, nauczycieli i działaczy tamtejszej mniejszości. Po powodzi ostatniej Związek Polaków na Białorusi zebrał pieniądze, które przywiózł do Opola, aby pomóc powodzianom.
1: To powtórzmy te ważne słowa wypowiedziane w Opolu przez Andrzeja Poczobuta. W życiu nie należy kierować się strachem, trzeba iść do przodu. Dodajmy, przez lata Andrzej Poczobut był uznawany za jednego z najważniejszych więźniów politycznych Łukaszenki, a w przyszłym tygodniu planuje, tak jak mówiliśmy, wrócić na Białoruś.

0: Teraz w reporterskim obrazie dnia przenosimy się na stadion Itaka Arena w Opolu. 30 metrów szerokości, 16 metrów długości, 20 metrów wysokości. Tak prezentuje się scena na dzisiejszy koncert W górę serca. To pierwsze takie muzyczne wydarzenie na tym obiekcie w Itaka Arenie. Gwiazdą wieczoru jest duchowny DJ Padre Guilherme, a na stadionie Itaka Arena jest nasz reporter Jakub Biel. Cześć Kuba, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Właściwie pod stadionem, bo nas na stadion nie wpuszczają.
0: No właśnie, bo bramki koncertowe będą otwarte o 15:30, czyli ty tam czekasz na otwarcie tych bramek, a czy razem z tobą czekają też już jacyś ludzie? Kilkanaście tysięcy ludzi ma przyjechać na to wydarzenie.
1: To prawda, około 14 tysięcy osób pojawi się dziś na koncercie W górę serca, gdzie główną gwiazdą wieczoru jest Padre Guilherme. No i tak, już spotkałem kilka osób, tak dopytywałem, przepraszam bardzo, czy państwo na koncert? Oni mi mówili, tak, my na koncert czekamy. Na razie odbywa się taka pielgrzymka wokół i taka areny. Ludzie chodzą od jednej do drugiej strony i czekają na wejście. To oficjalne otwarcie bram o godzinie 15:30. No i my też czekamy cierpliwie. Natomiast mam kilka ciekawostek, jeżeli jesteś ciekawa.
0: Oczywiście, że tak.
1: Dobra, no to zaczynam od pierwszej. Pierwsza jest taka, że próba dźwiękowa już się zakończyła, przynajmniej część tej próby, ponieważ był tutaj Padre Guilherme, przechadzał się, powiedziałem do niego po portugalsku albo hiszpańsku, hola, odpowiedział hola, więc można powiedzieć, że z nim porozmawiałem, ale był też Mateusz Dziewulski, czyli Skytech, człowiek odpowiedzialny za remix Pan jest pasterzem moim, w tej właśnie takiej klubowej wersji.
0: Też wystąpi dzisiaj?
1: Też wystąpi dzisiaj i z nim porozmawiałem sobie nieco dłużej. Ta rozmowa moja z nim około godziny 16:40 na antenie Radio Opole. Natomiast zdradzę część rozmowy. Mianowicie, ten soundchecking się odbywał i tak bas zadudnił, że tutaj w okolicach wszystkie alarmy w samochodach stojących na parkingu się odpaliły. To jest pierwszy wątek zabawny. Drugi wątek ciekawy, interesujący, muzyczny przedstawiam. Otóż Mateusz, który jest autorem remiksu Pan jest pasterzem moim, zapowiedział, że dziś tutaj na Itaka Arenie będzie miała miejsce premiera muzyczna. I ta premiera muzyczna to będzie remix naszego pięknego, polskiego, tradycyjnego, pierwszego właściwie utworu, czyli Bogurodzica. Bogurodzica w wersji klubowej dziś po raz pierwszy premierowo właśnie na Itaka Arenie się zaprezentuje. Dodatkowo zdradzam ciekawostki i smaczki, bo ja podsłuchiwałem sobie lewym i prawym uchem, co się będzie działo podczas tego koncertu, jakie to utwory próbują artyści, którzy zagrają, czyli Skytech i Padre Guilherme. I mogę zdradzić, że co jest zresztą trochę standardowym takim elementem setów DJ-skich Padre Guilherme, podczas tego występu, podczas tego setu DJ-skiego będziemy mogli usłyszeć znany cytat Jana Pawła II, ponieważ tak sobie podsłuchałem lewym uchem i zabrzmiał mi właśnie Jan Paweł II i będzie w wersji elektronicznej doznania niesamowite. Ja na początku byłem zdziwiony, ale jak usłyszałem tak zwany beat, to stwierdziłem, kurczę, fajny remix.
0: A Kuba, a wiesz, że niektórzy duchowni podobno, nie wiem, czy nie rozsiewam jakiś plotek, tak niekorzystnie patrzą, takim palcem kiwają na to, że te dźwięki techno, klubowe są łączone właśnie z tym aspektem duchowym.
1: To ja powiem w ten sposób. Wiadomo, że Kościół jako instytucja jest oparty na pewnych wartościach, ale świat też się zmienia, świat idzie do przodu. No i to jest taka nowoczesna forma ewangelizacji poprzez muzykę elektroniczną. Padre Guilherme, co podkreślał zresztą właśnie Skytech w mojej rozmowie, jest bardzo autentyczny w tym, co robi. Więc jeżeli jest to opcja zbliżenia młodych ludzi, którzy lubią muzykę elektroniczną, do kościoła, to dlaczego tego nie wykorzystać? Remix Pan jest pasterzem moim powstał na Festiwal Młodzieży, katolicki Festiwal Młodzieży, który odbywał się w Polsce. No i tak się spodobał, że stał się właściwie już międzynarodowym hitem ten utwór, więc dlaczego nie korzystać z takiej formy? Szanuje tradycję, ale też
0: dociera
1: czas
0: do młodych
1: jest nieubłagany
0: odbiorców,
1: i płynie,
0: tak. Tak jest. Kuba, jeszcze króciutko powiedz mi, jak tam z ruchem wokół stadionu. Czy już są korki, miejsca parkingowe już teraz pozajmowane, czy jest jeszcze miejsce?
1: Powiem tak, jeszcze zaskakująco spokojnie. Był taki moment, kiedy tutaj się zakotłowało i się zastanawiałem, czy to ludzie wyjeżdżają z pracy. Zakładam, że tak. Patrzę na parking przy CWK, który znajduje się bezpośrednio przed wejściem na Itaka Arenę i on, ten, który jest wykorzystywany zwykle na meczach Odry Opole, on jest jeszcze w miarę pusty, więc jest spokojnie. Natomiast pierwsze osoby rzeczywiście już są pod Itaka Areną, kręcą się, zwiedzają. To są pewnie ci, którzy polują na te najlepsze miejsca przed samą sceną, no bo kto pierwszy, ten
2: ten lepszy. Taka jest zasada, jeżeli będziecie tutaj o 15.30, no to możecie wejść i zająć sobie najlepsze miejsca.
0: I spotkacie Państwo także naszego reportera Jakuba Biela, który jest tam na miejscu i będzie też na koncercie. Dziękuję Ci, Kuba. Wszystkiego dobrego w kontakcie. Oczywiście Państwo jeszcze usłyszą Jakuba za chwileczkę w programie, a za chwileczkę też usłyszą Państwo Joannę Matlak. Dzień dobry, Asiu. Ty będziesz sprawdzać, co dzieje się w centrum miasta, czy tutaj mamy korki, tak jest?
3: Tak, no jesteśmy w centrum tutaj, no jak to w centrum, ruch jest wzmożony, jestem tutaj w okolicy dworca PKP, dzieje się, samochody jeżdżą.
0: A ale co się dzieje, będziemy... Asiu? Tak, co się dzieje, to o tym za chwileczkę, za kilka chwil. Przypomnę, koncert na stadionie zaczyna się 17.30, ale Państwo słyszą, że nasi reporterzy sprawdzają, jak z komunikacją w mieście, czy są korki, jak z dojazdem, czy dotrą Państwo bezpiecznie na Itaka Arenę. Proszę pozostać z Radiem Opole, reporterski obraz dnia trwa.

0: Kilkanaście tysięcy ludzi wybiera się na koncert na stadionie i taka arena przy Olejnika w Opolu to pierwsze takie muzyczne wydarzenie w tym obiekcie. Jak w tej chwili wygląda sytuacja drogowa w samym centrum Opola? Mamy piątek po południu. Zazwyczaj o tej porze już zaczynają się powoli tworzyć jakieś korki, ale czy w związku z tym stadionowym koncertem są one już teraz? Jak dojechać skutecznie na stadion? Jak tam dotrzeć? Jak wyjechać? Już teraz łączymy się z Joanną Matlak. Asiu, witam Cię ponownie. Powiedz, jak sytuacja w mieście?
1: No jestem w tej chwili, jak Państwu mówiłam, koło dworca PKP Opole Główne. Tutaj aut całkiem sporo. I właśnie od razu apel. Szanowni Państwo, lepiej to auto zostawić i przesiąść się do komunikacji miejskiej. Ze mną Ewelina Laksy, rzeczniczka MZK Opole. Dzień dobry, Ewelina. Powiedz proszę, za chwilkę tutaj się pojawi dużo turystów. Zresztą już z turystami mieliśmy okazję troszkę porozmawiać. Oni wszyscy będą chcieli dostać się na stadion. Jak z tego miejsca na stadion się dostać? Jaką linię wybrać?
2: Najlepiej przejść na drugą stronę ulicy z dworca PKP na przystanek 1 Maja dworzec główny, nie ten przy centrum przesiadkowym, ale naprzeciwko, i stamtąd odjeżdżają linie 5 i 9, które standardowo dojeżdżają do przystanku Technologiczna Centrum Handlowe, czyli praktycznie pod sam stadion i taka arena. Jeżeli w rozkładzie no nie będzie tego połączenia jakoś bardzo szybko, chociaż uruchamiamy dodatkowe połączenia na tych wszystkich liniach, które dojeżdżają do i taka arenę, to można stąd dojechać jakąkolwiek linią na Zaodrze, czyli do przystanku Niemodlińska-Koszyka, i z przystanku Niemodlińska-Koszyka już wszystkie linie dojeżdżające do Technologicznej, do Itaka Areny jeżdżą, czyli linia 1, 5, 9, 12, 18 i 28, bo tymi liniami dojedziemy bez przeszkód pod stadion do Itaka Areny. No i dodam jeszcze tylko, że 7 dodatkowych kursów będzie takich dowozowych, czyli 7 dodatkowych połączeń, żeby dotrzeć na kurs. Częstotliwość dojazdu do Itaka Areny między 16.30 a 20.30 to tak co 5-6 minut tam autobusy będą przejeżdżać.
1: To ja trochę dopytam, bo otwarcie bram mamy o 15.30. Czy w związku z tym, żeby dotrzeć na to otwarcie, też jest taka możliwość przez MZK?
2: Oczywiście, że tak. Tam standardowe kursy, które jeżdżą do Itaka Areny, one dojadą. Ich jest naprawdę dość dużo w godzinie. Jest dużo linii do wyboru, no bo tak jak powiedziałam, 5, 9, 12, 18 i 28, czyli 5 linii, które dowożą do tego miejsca. Także spokojnie, bez tych dodatkowych na 15.30 dojedziemy. Z racji tego, że spodziewamy się wzmożonego ruchu turystów również, uruchamiamy tych dodatkowych 7 połączeń, żeby po prostu częściej jeździły i szybciej można było dotrzeć.
0: Asiu, a ja się wtrącę tylko. Mam pytanie o bilety, ponieważ dzisiaj jest piątek, zazwyczaj piątek dla kierowców w Opolu jest darmowy, jeśli chodzi o przejazd autobusami MZK. Jak jest z biletami? Nasz gość pewnie nie ma słuchawek, więc nie usłyszę tego pytania. Jakbyś mogła zapytać Twojego gościa o to?
1: Jeszcze pytanie o bilety. Bilety, gdzie najlepiej zakupić? No i czy dzisiaj, skoro piątek, działa ta opcja, że kierowcy jeżdżą no niekoniecznie z biletem?
2: Oczywiście, że tak. W każdy piątek działa to, że właściciele samochodów mogą jeździć za darmo, więc każdy,
0: tylko
2: kto przyjedzie na przykład na koncert i zostawi samochód gdzieś dalej od Itaka Areny, może za darmo przejechać.
1: To musi być właściciel samochodu?
2: To musi być właściciel, współwłaściciel. Wystarczy mieć ze sobą dowód rejestracyjny, on może być w aplikacji. No i wystarczy.
1: Czyli jak kieruje kolega, to nie zadziała.
2: Nie zadziała, trzeba mieć bilet, ale mimo wszystko warto tę MZ-kę wybrać, bo omijamy korki, nie martwimy się o miejsca parkingowe. No i szybciej dojeżdżamy pod samą bramę Stadionu Opolskiego.
1: Ostatnie pytanie jeszcze do Pani Rzecznik. Koncert ma się zakończyć około godziny 22, przynajmniej tak się zakłada, ale znając życie, wszystko się trochę poprzesuwa. No i tutaj, jeśli zerkamy na te kursy powrotne, też ich kilka jest, no tylko takie godziny, powiedziałabym, na styk chyba.
2: Może na styk. Tych odjazdowych kursów, tych powrotnych, łącznie jest 9, 6 dodatkowych. Natomiast tam na miejscu wszystko będzie działało na gorąco. Jeżeli będziemy widzieć, że ten koncert jeszcze się nie zakończył, to te linie powrotne, dodatkowo uruchamiane, odjadą później. Na miejscu będą też rezerwowe autobusy, więc jeżeli będzie taka potrzeba, to uruchomimy dodatkowe te połączenia powrotne, tak żeby każdy spokojnie mógł mógł w okolicy centrum miasta dojechać.
1: Czyli coś będzie w rezerwie. Dziękuję pięknie pani rzecznik za rozmowę. To była Ewelina Laksy z MZK Opole.
0: A z którą rozmawiała Joanna Matlak. Bardzo dziękuję. Nasi reporterzy trzymają rękę na pulsie. Będziemy sprawdzać tę sytuację komunikacyjną w naszym mieście. No i kolejne wiadomości drogowe. Najświeższe w Radiu Opole tuż przed godziną 15. A sam koncert w Opolu z udziałem kilkunastu tysięcy ludzi już dzisiaj wieczorem w Opolu.

0: Reporterski obraz dnia.
1: To teraz przenieśmy się w miejsce, gdzie chyba nie dociera to całe poruszenie, gdzie panuje spokój, choć o to miejsce chodzi w tym wszystkim, w koncercie W Górę Serca. Koncert z udziałem gwiazdy DJ-a Padre Guilherme jest organizowany na rzecz opolskiej katedry. Świątynia wciąż skrywa wiele tajemnic przez ostatnich 10 lat. Przy okazji remontu katedry były prowadzone tam badania archeologiczne, co do tej pory udało się odkryć, a co jeszcze wymaga ratowania i renowacji. W katedrze opolskiej jest nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biele.
2: Tak, zgadza się. My tutaj razem z księdzem Waldemarem Klingerem, proboszczem opolskiej katedry, spacerujemy właśnie po jej wnętrzach i wspominamy, jak to było. Bo dzięki remontowi, który trwał niemal 10 lat w opolskiej katedrze, udało się przeprowadzić liczne badania archeologiczne, które pokazały nam zupełnie inną katedrę niż tą, którą znamy, że tak powiem, z środka.
3: Dokładnie tak, jak pani redaktor wspomniała, odkrycie ścian, czy pozbawienie ścian tynków pokazało nam wewnątrz katedry również i wejście do nowego pomieszczenia z zakrystią, które wiemy, że jest, chcemy je udrożnić jako skarbiec. Odkryliśmy dawne klatki schodowe w wieżach północnej i południowej. Odkryliśmy nowe krypty pod kaplicami północnymi. O nich nikt nie wiedział. 300 lat temu zostały zamurowane, zakończono w nich pochówki. Potwierdziły się dane z badań archeologicznych, że jestem proboszczem na cmentarzu, bo wydobyto aż 17 pochówków jednolitych spod powierzchni katedry.
2: I co ciekawe, też one były w różnych miejscach, bo spodziewano się, że są w jednym pod ołtarzem, a później okazało się, że czym głębiej, to one dalej są.
3: Jeżeli chodzi o przestrzeń wewnątrz katedry, to była kiedyś normalna praktyka, że grzebano wewnątrz katedry. Nie wszystkie wydobyte, muszę powiedzieć, także dla przyszłych pokoleń zostawiliśmy jeszcze do odkrycia następne pochówki.
2: Musimy też wspomnieć o tym, że mamy pokazane służki, mamy pokazane fragmenty dawnych murów katedry, bo wszystko mamy pięknie przeszkolone i odwiedzając dzisiaj katedrę można zobaczyć, jak to było dawniej.
3: A to są kolejne elementy, które pokazują nam nie tylko jak było dawniej, ale gdzie sięgała posadzka katedry, to gdzieś ponad metr w dół trzeba popatrzeć, by zobaczyć, że tam była posadzka.
2: Jakie takie dla księdza było najważniejsze odkrycie podczas tych badań archeologicznych?
3: Oj, trudne pytanie, bo rzeczywiście takich wiele było wątków i dla mnie największym zaskoczeniem było odkrycie, że był to kościół, jeden z pięciu na całym Śląsku, największych kościołów po pierwsze, ale w tym kierunku patrząc wschodnim, między Wrocławiem a Krakowem nie było większego kościoła jak nasz opolski.
2: I właśnie wspomniał ksiądz proboszcz, że największy kościół w tym rejonie, no i z racji tego, że jesteśmy największą katedrą, no to mamy też najwięcej potrzeb. I mimo tego, że remont wewnątrz katedry zakończył się, badania się zakończyły, to wciąż są potrzebne pieniądze na kolejne rzeczy i z tej też okazji jest organizowany koncert na Itaka Arenie z znanym księdzem DJ-em Padre Guilherme. I teraz na co zostaną przekazane te pieniądze z tych cegiełek?
3: Jak zawsze przy zabytkach pieniędzy brakuje na wszystko. Mamy w tej chwili oddane do renowacji piękne barokowe balaski, które były umieszczone przed ołtarzem Matki Bożej. To rzędu koszt 70 tysięcy. Chcemy wykonać nowe sedilia w przestrzeni prezbiterium, żeby nie było to tylko zwykłe krzesła, takie barowe, ale porządne krzesło już na dziesiątki lat. To kolejne 60 tysięcy. Mamy też i w planach realizację renowacji organów. Organy to na ten rok 1 800 000 przyznane z dotacji miejskiej. W przyszłym roku liczymy na dotację kolejną, by zakończyć ten projekt organy. To około 3 000 000 zł. Najważniejsze jest jedno, że poddajemy też renowacji prospekt, czyli tę szafę organową. Ona ma około 140-150 lat i w tej chwili chcemy odkryć dzięki dotacjom tę prawdziwą warstwę, można powiedzieć piękna tych organów, które kiedyś zachwycały nie tylko dźwiękiem, ale też i samą budową. To potrwa do tego roku, do zimy. Będziemy mogli już w okresie Bożego Narodzenia podziwiać piękną szafę organową.
1: Start dzisiejszego koncertu 17.30. W pierwszej części zaprezentuje się Arka Noego, potem o 19.30 Skytech i na końcu o 20.30 Padre Guilherme. Opolska policja apeluje do osób wybierających się na koncert, aby wyjechać wcześniej, odpowiednio wcześniej, bez pośpiechu dotrzeć na ten stadion. No i niewykluczone, że wieczorem kierowcy będą kierowani przez policję, że będzie już to sterowanie ręczne ruchem prowadzone. Dziś to wszystko w reporterskim obrazie dnia. Życzymy przyjemnego weekendu. Marzena Śmierciak przy mikrofonie. Program zrealizował Marcin Kobza. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w piątek mecz Orlen Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Ostrowia Ostrów Wielkopolski. 5 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
6: Już najbliższy piątek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
0: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
7: Najpierw to, co w terenie. Nie ma już utrudnień w polskiej Cerekwi po zderzeniu dwóch osobówek na Krajowej 45. Przypominam, droga była zablokowana. Miejscowość Łącznik, powiat Prudnicki, województwa 416. Zderzenie dwóch osobowych w drodze do Prudnika. Uważajcie, podobna sytuacja w Głogówku.

0: na Powstańców Śląskich. Wszędzie tam mamy policjantów i utrudnienia. Natomiast sytuacja w Opolu też nie należy do łatwych. Poważnych zdarzeń brak, ale potężny korek wzdłuż Wrocławskiej w kierunku Karolinki i Itaka Areny za pół godziny. Otwarcie bram stadionu przed koncertem Padre Guilherme i widać ruch w tamtym rejonie. Uważajcie, bo jadąc wrocławską w stronę stadionu mamy zwężkę prawego pasa tuż za kanałem Ulgi. Korkują się także Domańskiego i Halera. Wszelkie informacje na antenie Radia Opole i na naszej stronie internetowej.
1: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej.
2: No, możecie to czynić za pomocą numeru 774-541-541. Czekamy na telefon od naszych słuchaczy. Na zegarach godzina 15.
3: Wiadomości zaczynamy w nich. Andrzej Poczobut, honorowy obywatel Opola, w najbliższym tygodniu chce wrócić na Białoruś. Za pół godziny otwierają bramy Itaka Areny. To będzie test bojowy obiektu w trakcie pierwszej imprezy masowej. Na zakończenie ekonomiczny półmetek dnia pod redakcją Joanny Matlak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: No, przygotował je i przedstawi Jacek Rudnik.
3: Andrzej Poczobut, honorowym obywatelem miasta Opole, działacz Związku Polaków na Białorusi. Od lat, jak się okazuje, jest związany ze stolicą naszego regionu.
4: Owocami tej współpracy były wyjazdy dzieci wielokrotne. I w naszych warunkach to jest coś, co jest bardzo ważne. I ta więź z Opolem, ona utrzymana została. Pokazuje, jak to jest potrzebne dla nas. I ja myślę też, dla Opola to też jest coś, co wzbogaca te doświadczenia.
3: Postać nietuzinkowa, ale wpisująca się w charakter naszego miasta, ocenia prezydent Arkadiusz Wiśniewski, który wnioskował o nadanie tego honorowego tytułu.
5: Jesteśmy miastem mniejszości. Mniejszości polskiej kiedyś, teraz trochę mniejszości niemieckiej. Wielu innych grup społecznych, które mogą mówić w Opolu mocnym głosem. To również mniejszość polska na Białorusi, ale też ta mniejszość polska przyjmowana tutaj w Opolu. Na kolonie dzieciaki przyjeżdżały, więc to nie są nowe relacje. A z drugiej strony chcemy właśnie nagrodzić przede wszystkim walkę pana Andrzeja o wolność. Sam mówił o tym, że wychował się w kraju totalitarnym, który jest kraju autorytarnym, więc on takiej wolności nie zna. On ją zażywa, jak wraca tu do Polski.
3: W rozmowie z naszym reporterem Andrzej Poczobut potwierdził, że planuje w najbliższym tygodniu już powrót na Białoruś.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Około 14 700 osób jest spodziewanych na koncercie w Górę Serca na Itaka Arenie w Opolu. Bramy obiektu otwierają za już niespełna pół godziny, mówi Denis Kokot, menadżer obiektu.
6: Nie ma podziału biletowego na płytę i podziału biletowego na trybuny. Każdy będzie mógł obejrzeć koncert i z jednego, i z drugiego miejsca. Uczestnicy koncertu będą najpierw wchodzili przez wejście na stadion. Nie będzie to co prawda wejście przez kołowroty, tak jak podczas meczy. Będziemy te bramy robili szersze. Następnie wejścia na płytę będą udostępnione szerokie, tak żeby każdy mógł spokojnie przejść. Natomiast wyjścia będą wyjściami po schodkach, a po koncercie wszystkie wyjścia zostaną udrożnione, tak żeby ludzie komfortowo mogli wyjść po koncercie i wrócić bezpiecznie do domu.
3: To bardzo duże przedsięwzięcie, przede wszystkim logistyczne, komentuje dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
7: Na pewno jest to duże wyzwanie. Pytanie, czy służby miejskie temu podołają. Nie wiem, czy będzie kontrola. Powinna być kontrola na wejściu, kontrola bezpieczeństwa, czyli takie wstępne przeszukanie, zobaczenie, czy w torebkach nie ma przedmiotów niebezpiecznych, w plecakach i tego typu rzeczy. Oczywiście zakaz wnoszenia różnego rodzaju przedmiotów uznawanych za niebezpiecznych, czyli kieszonkowych noży, środków pirotechnicznych. No to jest taka właściwie oczywista oczywistość.
3: Warto o tym pamiętać. Na Itaka Arenę nie wolno wnosić też butelek, opakowań szklanych, napojów alkoholowych czy materiałów pożarowo niebezpiecznych. Tak to się określa. Sam koncert rusza 17.30.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
3: Urząd Ochrony Danych Osobowych bada wyciek danych z systemu firmy MyDr, dostawcy elektronicznej dokumentacji medycznej. Sprawa może dotyczyć danych niemal 19 milionów Polaków. Ustalanie, czy firma odpowiednio zabezpieczyła systemy przed takim atakiem, potrwa jeszcze co najmniej około tygodnia. Przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach protestowali związkowcy sierpnia 80. Mówili o trudnej ich zdaniem sytuacji w przemyśle ciężkim i gospodarce. W resorcie zostawili petycję właśnie w tej sprawie.
1: Światowe agencje informują.
3: Niemiecka policja poszukuje mężczyznę, który napisał list, w którym przyznaje się do przeprowadzenia ataków na infrastrukturę energetyczną. Tożsamość mężczyzny jest już znana. Do jednego z tych zdarzeń, przypomnijmy, doszło w tym tygodniu we wtorek w pobliżu polskiej granicy. Brytyjska armia dostała rozkaz zaciskania pasa i to także na poligonie. Duże manewry z udziałem czołgów Challenger 2 i śmigłowców Apache są odwoływane lub ograniczane. Cięcia obejmują przede wszystkim tak zwane szkolenia zespołowe.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
3: 4 po 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Joanna Matlak, dzień dobry. W pierwszym półroczu indeksy warszawskiej giełdy papierów wartościowych wspięły się na kolejne rekordowe poziomy. Prezes GPW Tomasz Bardziłowski podkreślił, że były to historyczne rekordy.
9: WIG po raz pierwszy powyżej 150 tysięcy punktów, od początku roku około 30% zwrotu. WIG 20 po raz pierwszy powyżej 4 tysięcy punktów, w ujęciu total return z dywidendami również ponad 30% zwrotu, a dzisiaj mamy na otwarciu sesji ten kolejny rekord. I dzięki temu, dzięki wysokim poziomom indeksów i cały czas wysokiej aktywności inwestorów, obroty sesyjne w drugim kwartale wzrosły o blisko 15%. W pierwszej połowie roku 27%.
8: Dodał, że polskie indeksy giełdowe należą do czołówki światowej.
9: Biją zarówno średnie, jeżeli chodzi o rynki rozwijające się, jak i główne indeksy na rynkach rozwiniętych. Tutaj też pokazujemy to, z czego cieszyliśmy się w tym kwartale, czyli historyczny rekord indeksu WIG20 po blisko 20 latach pobicia rekordu 2007 roku.
8: W pierwszym półroczu na giełdzie debiutowało 10 spółek, podczas gdy w całym poprzednim roku na rynku głównym debiutowały 3 firmy. W Polsce może powstać gigafabryka AI. Z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że Warszawa porozumiała się z Pragą na temat budowy potężnej infrastruktury sztucznej inteligencji. Może ona powstać w Poznaniu lub Krakowie. Łączny koszt takiej inwestycji to ponad 10 miliardów złotych. We Francji narasta niepokój wokół sytuacji w rolnictwie po rekordowych upałach i suszy tego lata. Rolnicy biją na alarm i szacują straty na miliardy euro. Grożą również protestami, jeśli rząd nie przyjdzie im z pomocą. Rząd szacuje, że pilnej pomocy finansowej potrzebuje ponad 30 tysięcy gospodarstw.
1: Pogoda.
2: No i czas na informację o tym, co w pogodzie, która dziś nie powinna popsuć koncertu na Itaka Arenie, bowiem zachmurzenie wprawdzie umiarkowane i duże, ale raczej bez opadów, a jeśli takowe się pojawią, to słabe i to bardziej tak na północy naszego regionu. Temperatury za to dość wysokie, bowiem od 24 do 26 stopni prognozowali meteorolodzy, a nawet 27 mamy teraz na termometrach w Kędzierzynie-Koźlu, 26 w Opolu, Strzelcach, Polskich, Brzegu i Wnesie, a 25 w Namysłowie i w Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Marcin Kobza za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. W tym składzie zapraszamy na twoje Radio Opole. A w tle już... Nie, to nie Padre Giler. To Bon Jovi, Red, White and Jersey.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś legendarny.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
4: Kiedy przyjedzie tata?
5: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
4: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
6: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
5: O nie, proszę, nie.
4: Co się stało? Gdzie jest tata?
7: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: No, i to jest...
10: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
11: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
12: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
13: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: To piątkowe popołudnie i wieczór, które przed nami będą, no nie powiem, że wyjątkowe, ale na pewno inne od innych, szczególnie choćby dla kierowców, którzy dziś muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach. To w związku z koncertem Arki Noego, DJ-a Skytecha i, że tak to ujmę, gwiazdy wieczoru Padre Guilherme. Mam nadzieję, że wiele osób posłuchało podpowiedzi, które serwowaliśmy już od kilku dni. Podpowiedzi związanych z tym, by dziś auta zostawić w domu, do pracy dojechać komunikacją miejską, a najlepiej to na rowerach, hulajnogach czy innych środkach komunikacji, które pozwalają korki ominąć. A jak ktoś ma blisko, to na nogach jak najbardziej. A wracając do komunikacji miejskiej, to tu sporo pomocy ze strony opolskiego MZK, bo dodatkowe kursy, więcej autobusów, o czym mówiła dziś Magdzie Szobińskiej w porannym programie Radio Opole Ewelina Laksy, rzeczniczka Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Przypomnijmy, dlaczego warto skorzystać z komunikacji publicznej?
2: Bo to jest gwarant tego, że dojedziemy praktycznie pod same bramy stadionu. Nie trzeba szukać miejsca parkingowego, nie trzeba stać potem w tych ogromnych korkach, tylko można szybciej po koncercie dojechać w kierunku centrum miasta, wyjechać w różne strony, no i spokojnie się bawić na koncercie.
3: Którym autobusem tam można dojechać?
2: Można dojechać kilkoma liniami. To są linie 1, 5, 9, 12, 18 i 28, czyli te linie, które standardowo kursują w okolice Itaka Areny. Również będziemy uruchamiać dodatkowe połączenia dowozowe i połączenia dodatkowe, które będziemy realizować po zakończeniu tego koncertu.
1: No jeszcze lepiej na rowerze, hulajnodze, może rolkach, czy też wrotkach, byle nie samochodem. Jeśli ktoś nie ma środków, że tak powiem, nie generujących korków, takiego środków transportu osobistego, no to może warto rozważyć komunikację publiczną. No tym co w ramach koncertu, o tym jeszcze będziemy informować. Będą łączenia z naszymi reporterami. To dziś w Twoim Radiu Opole.

0: Zbliża się już godzina 15.30. Adam Wołek na posterunku. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Zanim przejdziemy do tego, co w Opolu, to uważajcie na wojewódzkiej 414 w łączniku. Tam zderzenie dwóch osobowych w drodze do Prudnika. W Głogówku na Powstańcu Śląskich także zderzyły się dwa samochody osobowe. Wszędzie tam możliwe utrudnienia. Warto ściągnąć nogę z gazu, podobnie jak w Opolu, jadąc ulicą Wrocławską, bowiem korek potężny w kierunku stadionu ITK Arena i Karolinki ciągnie się niemal od skrzyżowania z Nysy Łużyckiej, a do tego zwężka prawego pasa. Większe natężenie ruchu to oczywiście po kłosie koncertu Padre Guilherme. 14 tysięcy ludzi zasiądzie na trybunach. Słuchajcie poleceń służb i zwracajcie uwagę na znaki. Parking przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zapełnia się. Bramy stadionu właśnie się otwierają. Więcej aut sunie też do Mańskiego, do Wrocławskiej. Poza tym zatory w stałych miejscach w Opolu już przystaje Piastowska.
1: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej. Wiadomości Radia Opole.
3: 15.30 właśnie teraz powinna następować otwarcie bram ITK Areny przed koncertem W Górę Serca, który rozpocznie się za dwie godziny w programie pierwszej imprezy masowej na opolskim obiekcie z udziałem prawie 15 tysięcy osób. Występy Arki i Skytech oraz na finał DJ Duszpasterz, Padre Guilherme. Tu początek koncertu około 20.30. Od jutra pociągi ponownie pojadą całą trasą z Opola do Kluczborka. Polskie linie kolejowe SA zakończyły właśnie roboty na ponad 40-kilometrowym odcinku, dzięki czemu podróż między miastami skróci się o 15 minut. Prokuratura zbada estoński wątek afery Zonda Krypto, zapewnia minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomnijmy, według TVN24 i Wirtualnej Polski już kilka lat przed upadkiem Zonda Krypto estońskie służby stwierdziły niewypłacalność spółki. Obliczyły jej dług na 432 miliony euro. O 16 zapraszam. Inicjatorzy rozpisania referendum w sprawie odwołania władz brzegu przekonują, że padają ofiarą internetowych pomówień.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na obiekcie ITK Arena, no chyba powoli temperatura będzie rosnąć, ale u nas, jeśli chodzi o wskazania termometrów w naszym regionie, temperatury bez istotnych zmian. Najcieplej w Kędzierzynie Koźlu, tam 27-26 mamy w Nysie, Brzegu, Strzelcach Opolskich i w Opolu, a 25 w Namysłowie i Kluczborku. Chmury na niebie, owszem, ale raczej bez opadów. To pod koniec dnia na północy regionu może się to zmienić, słaby deszcz może się pojawić.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Za to wiatr zawiewa, to warto dodać. On wprawdzie no niby umiarkowany, ale w porywach może do 55 km na godzinę dochodzić. Na zegarach już 15.32.

0: To formacja Aerosmith. Za 19 minut będzie godzina 16. Koncert Padre Guilherme. To dziś w Opolu i taka arena tam się odbędzie i tam też jest. I przygotowania do koncertu obserwuje nasz reporter Kuba Biel.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty potwierdzasz, że bramy stadionu już są otwarte?
1: Tak, potwierdzam. Bramy stadionu zostały otwarte zgodnie z planem o godzinie 15.30 i te osoby, które już oczekiwały mniej więcej od 40 minut wcześniej, to tak lekko, już weszły na teren stadionu i zajmują, tak mi się wydaje, najlepsze miejsca. A dziś dzieje się bardzo dużo. 17.30 to wszystko się rozpocznie. Koncert Arki Noego, później takie specjalne podziękowanie za koncert, a potem muzyka elektroniczna zagości tutaj na Itaka Arenie, najpierw Skytech, a następnie Gwiazda Wieczoru, czyli Padre Guilherme. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w okolicach stadionu, to widzę, że w cudzysłowie tak oczywiście, tak zwane pielgrzymki ludzi, gości tego koncertu już się pojawiają, bo widzę, że coraz więcej osób, mówiąc kolokwialnie, kręci się tutaj wokół stadionu. Ludzie w grupkach robią sobie zdjęcia przed Itaka Areną i zmierzają powoli też na teren już samego obiektu. To w tej chwili. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie jak wygląda kwestia z parkingami w tej chwili. Otrzymuję informacje od moich wróbelków rozsianych po mieście, że jeżeli chodzi o centrum handlowe i te okolice centrum handlowego, to tam jeszcze jest w miarę okej. Tutaj jak sobie patrzę na ten teren, który jest zwykle rozdysponowany w trakcie meczów piłkarskich w okolicach CWK, on powolutku się już zapełnia. I ci ludzie cały czas dojeżdżają i wjeżdżają tutaj, są skierowani przez stewardów, gdzie mają zaparkować i tych osób jest coraz więcej. Z tego, co dotarły do mnie sygnały sprzed chwili dosłownie, coraz ciężej jeździ się między innymi ulicą Wrocławską w kierunku właśnie tutaj stadionu. Ten ruch samochodowy też zwiększa się przed tym wydarzeniem, ale na razie przebiega to całkiem płynnie, czyli ci, którzy czekali tutaj już dobre 40 minut, weszli na teren stadionu, a ci, którzy docierają, też w miarę płynnie wchodzą już na Itaka Arenę i będą oczekiwali na rozpoczęcie koncertu, które to, przypomnę, o 17.30.
0: Choć tak ewangelicznie to można by było zachęcać do wchodzenia przez ciasną bramę, to jednak te bramy szeroko są otwarte na stadion.
1: Nie, oczywiście, bardzo szeroko. Zresztą to takie bardzo ciekawe połączenie. Ja wiem, że tobie są bliskie klimaty właśnie wiary. To powiem tak, słyszałem opinie różne, mianowicie też kontrowersyjne, że jak to muzyka elektroniczna i tutaj połączenie z muzyką chrześcijańską. Natomiast osoby, które pytałem, miałem przyjemność zapytać, powiedziały znane przysłowie, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli i dlatego tutaj są między innymi. I wiesz co, zaskoczyło mnie to, Dawid, że tu są ludzie w naprawdę różnym wieku, bo od lat 5 do pani, no nie pytałem o wiek, bo nie wypada, natomiast tak celuję, że w okolicach 80 pani mogła być. I szczerze mówiąc, ja się zastanawiam, jeżeli tutaj to nagłośnienie było testowane, zakładam, nie na 100% mocy i już zdarzało się tak, że w samochodach ustawionych pod Itaka Areną włączały się autoalarmy, to jeżeli oni tą moc rozkręcą na full, to zastanawiam się, jak pani to zniesie. Natomiast wierzę w to, że przy Bożej pomocy, jak to się mówi, udaje się przetrwać ten koncert. No bo rzeczywiście Padre Guilherme, jak i Skytech. Skytech stworzył taki remix utworu Pan jest pasterzem moim, czyli Psalmo, który bardzo dobrze się przyjął, jeżeli chodzi o świat muzyki elektronicznej. No a znowu Padre Guilherme to jest ksiądz DJ z Portugalii, który też przemyca przesłania chociażby papieża Franciszka, czy papieża Leona, czy też, to już zagwarantuję, bo słyszałem na próbie, będzie słynny fragment wypowiedzi Jana Pawła II o ziemi, że tak, bądźcie siłą tej ziemi, tak? Kawałki takich ważnych wystąpień papieży są gdzieś tam przemycane w trakcie tego koncertu Padre Guilherme. No i to, jak widać, się sprawdza. Moim zdaniem, nie wiem, to jest tylko moja opinia, to też taka nowoczesna forma ewangelizacji jakaś, w jakiś sposób, być może przyciągnie w ten sposób młodych ludzi do kościoła. Dlaczego nie?
0: No dziś na pewno przyciąga na stadion i taka arena kilkanaście tysięcy osób.
1: Przepraszam, Dawid, przypomniałem sobie. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. To na bank będzie, bo słyszałem na próbie.
0: To dziś i taka arena. Na ten obiekt będziemy na pewno jeszcze powracać. Za 14 minut będzie godzina 16.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: No i to jest...
4: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
5: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próby. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuromaupa.krause@growup.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
7: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
8: Reklamy. Autopilot Radia Opole.
9: Ogromne korki w Opolu, bo oprócz szczytu komunikacyjnego doszedł nam jeszcze koncert Padre Guillerme na Itaka Arenie. W związku z wydarzeniem ruch wzdłuż Wrocławskiej, Domańskiego czy Niemodlińskiej jest zdecydowanie większy niż zwykle o tej porze. Korek w kierunku stadionu w sumie można powiedzieć zaczyna się od ronda na Placu Konstytucji 3 maja przez Nysy Łużyckiej Wrocławską, do tego za kanałem Ulgi z Wężka prawego pasa po same dojazdówki do stadionu. Łatwo nie jest, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Sznurek samochodów także ustawiony do Wrocławskiej od Domańskiego i Halera. Nie lepiej jest na Partyzanckiej, a za chwilę w wiadomościach sytuacja parkingowa przed koncertem.
8: Autopilot. Twój program na dobry start.
10: Jeśli chodzi o kolejny raport z dróg,

0: regionu ze szczególnym uwzględnieniem okolic opolskiego stadionu to za pół godziny. 16 na zegarach.
1: Od jutra pociągi wracają na trasę Opole-Kluczbork. Czas przejazdu skraca się o kwadrans. W wiadomościach także cenne rady policjantów, jak bezpiecznie dotrzeć na koncert na Itaka Arenie oraz aktualna sytuacja na parkingach wokół obiektu.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza Jacek Rudnik.
1: Opolska policja apeluje do wybierających się na koncert na Itaka Arenie, by wyjechać z domu odpowiednio wcześniej, stosować się do zmienionego oznakowania. Niewykluczone też, że w trakcie powrotu z koncertu będzie prowadzone ręczne sterowanie ruchem. Mówi nam starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
3: Nie parkujmy w miejscach, gdzie jest to niedozwolone, nie tarasujmy chodników, wyjazdów. Wszystko to po to, aby cała impreza mogła odbyć się w sposób bezpieczny i spokojny. Zwracajmy również uwagę na obecnych na miejscu policjantów, bo również my tam będziemy w tym miejscu. I jeśli ta sytuacja, szczególnie tak przewidujemy, że na zakończenie samego koncertu około godziny 22:30 ten ruch może być naprawdę duży, no to wtedy policjanci, którzy będą na miejscu, którzy będą obserwowali sytuację, podejmą się ręcznego sterowania ruchem.
1: A kierowcy mogą korzystać z parkingów przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, przy samym stadionie oczywiście, czy Parku Naukowo-Technologicznym. Przypomniał w programie Twoje Radio Opole Kuba Biel.
4: Jeżeli chodzi o Centrum i te okolice Centrum Handlowego, to tam jeszcze jest w miarę okej. Tutaj, jak sobie patrzę na ten teren, który jest zwykle rozdysponowany w trakcie meczów piłkarskich w okolicach CWK, on powolutku się już zapełnia. I ci ludzie cały czas dojeżdżają i wjeżdżają tutaj, są skierowani przez stewardów, gdzie mają zaparkować i tych osób jest coraz więcej.
1: MZK w Opolu, przypomnijmy, uruchomił także dodatkowe autobusy do Itaka Areny. Szczegółowy rozkład jazdy mają Państwo na stronie Radio Opole.
2: www.radioopole.pl.
1: Pociągi wracają od jutra na trasę Opole-Kluczbork. Czas przejazdu między miastami skraca się dokładnie o 16 minut. Modernizacja linii za 230 milionów objęła trasę od Opola przez Jełową do Kluczborka. Mówi nam Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK.
5: Wyremontowaliśmy tor, perony, obiekty inżynieryjne i przejazdy kolejowo-drogowe. Odtworzyliśmy również stacje w Jełowej oraz mijanki w Kotorzu Małym i Tułach. Efektem jest sprawniejsza i szybsza kolej na jednej z ważniejszych tras Opolszczyzny. Od soboty pociągi ponownie pojadą całą linią z prędkością do 120 km na godzinę, a czas podróży skrócił się o 16 minut.
1: Inicjatorzy rozpisania referendum w sprawie odwołania władz Brzegu przekonują, że zdarza się, iż stają się ofiarą internetowych pomówień. Jak mówił naszemu reporterowi lider grupy referendalnej Tadeusz Nowosielski, część wpisów jest dokonywana przez anonimowe konta. Rzecznik Opolskiej Prokuratury Okręgowej Stanisław Bar potwierdził nam, że zgłoszenie w tej sprawie już wpłynęło. Na razie nie ma jednak decyzji o ewentualnym wszczęciu postępowania. Pierwszy polski pocisk kalibru 155 mm już po najważniejszych próbach poligonowych ustaliło Polskie Radio. Rozpoczęcie produkcji może być swoistym przełomem w zapewnieniu niezależności polskiej armii w produkcji uzbrojenia wykorzystywanego w armatochaubicach Krab i K9.
2: Światowe agencje informują.
1: Ukraińska prasa podaje, że amerykańscy wysłannicy mogą zrezygnować z wizyty w Kijowie. Z wcześniejszych doniesień, przypomnijmy, wynikało, że przedstawiciele prezydenta tam Donalda Trumpa odwiedzą stolicę Ukrainy i Rosji, by rozmawiać o warunkach zakończenia wojny. Normandzkie plaże i gwiazdy z obu stron Atlantyku. Rozpoczyna się festiwal amerykańskiego kina w Deauville. To jedna z najważniejszych imprez filmowych we Francji. Okazja, by zobaczyć zarówno duże hollywoodzkie produkcje, jak i niezależne filmy młodych amerykańskich twórców.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wiemy, jak zmienia się ruch na drogach naszego regionu. Dzisiaj sporo informacji o tym, a czy są jakieś zmiany w pogodzie? Tutaj bez istotnych zmian, ciągle około 26 stopni, to taka średnia temperatura w naszym regionie i tyle dziś też było przewidywane. Chmury, owszem, ale miejscami też niewykluczone, że słaby deszcz popada bardziej na północy naszego regionu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wiatr jest umiarkowany, w porywach może dochodzić do 55 km na godzinę, południowo-zachodni ten wiatr. 5 minut po godzinie 16, Marcin Kobza, Dawid Drajwa. Kłaniamy się nisko.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
6: Marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz starosta kluczborski Mirosław Birecki zapraszają na dożynki wojewódzkie 2026. Świętujemy w niedzielę 6 września na stadionie przy ulicy Sportowej 1 w Kluczborku. W programie m.in. prezentacja koron żniwnych, uroczysta gala dożynkowa oraz rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów, koron dożynkowych i pięknej wsi opolskiej. Nie zabraknie atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków i dobrej zabawy. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Daj to głośniej. Tegoroczne dożynki wojewódzkie odbywają się wspólnie z ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Dożynki wojewódzkie 2026. Niedziela, 6 września. Stadion sportowy w Kluczborku.
2: Po reklamie.
7: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy. Co chcesz, to mów.

0: To chcę.
1: Twoje Radio Pole, dziś apelowaliśmy o to, by nie przyczyniać się do tworzenia korków w mieście. To w kontekście tego, że wiele osób przyjeżdża na koncert, który dziś na stadionie Itaka Arena. Zachęcaliśmy do korzystania z alternatywnych form przemieszczania. Rowerów, na hulajnogach też można. Była mowa również o tym, że komunikacja miejska do dyspozycji tych, którzy chcą dojechać na koncert. A czy jadą? Czy ruch wzmożony? To na jednym z przystanków sprawdza Joanna Matlak. Halo Asiu.
2: Halo, halo, dzień dobry jeszcze raz. Byłam w okolicach dworca PKP, a teraz się melduję Państwu z przystanku autobusowego na ulicy Piastowskiej. No i tak siedzę sobie tutaj od pół godziny i muszę Państwu powiedzieć, że właściwie te autobusy nie mają żadnych opóźnień. I to jest bardzo ciekawe, bo natężenie ruchu tutaj na Piastowskiej jest dość spore, ale muszę to powiedzieć, wygląda, że, znaczy tak, samochodów jest bardzo dużo, ale one jadą takim powolnym tempem, ale się poruszają. Nie ma tak, że Piastowska całkowicie stoi, także źle nie jest. No i tak jak mówię, to jest bardzo interesujące, bo to natężenie wydawałoby się, że będzie bardzo przeszkadzało w tej komunikacji. Przed godziną 16 tutaj odjeżdżał autobus numer 5. To jest autobus, który jedzie właśnie w okolice stadionu. 15.52 dokładnie odjechał, tak jak miał odjechać. No i widziałam parkę chłopaka i dziewczynę, którzy właśnie z biletami w ręce wsiadali do tego autobusu. Jeszcze chłopak zawołał do dziewczyny: o, zobacz, już przyjechał. Także też trochę się chyba zdziwili, że tak to punktualnie wychodzi. I jak sobie zerknę na mapy Google, tam gdzie mamy natężenie ruchu, no to tak Piastowska wygląda na zatłoczoną, tak faktycznie jest, ale tak jak mówię, tutaj się jedzie. Dalej jest trochę trudniej i właśnie w miarę dobrze jeszcze na tej Piastowskiej, później są kłopoty, a to jest istotne, bo tam jest bardzo ważny punkt, jeśli chodzi o przystanki autobusowe. To jest przystanek Niemodlińska Koszyka. Stamtąd jedzie bardzo dużo autobusów w kierunku stadionu, czy też Centrum Handlowego Karolinka. Wymienię szybko te linie, to jest 1, 5, 9, 12, 18 i 20. 8:28, no i tam widzę takie kilkuminutowe opóźnienia, więc też nie jest źle, wydawałoby się.
1: No to cieszymy się bardzo, wychodzi na to, że wielu słuchaczy Radia Opole jest wśród tych kierujących i dzisiaj może wzięli sobie do serca to, by pozostawić jednak samochody w domu i skorzystać z alternatywnych źródeł komunikacji. Joanna Matlak na jednym z przystanków jest, śledzi ruch, no i dobre informacje nam przekazuje. Asiu, dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
1: Na zegarach już 20 minut po godzinie 16.

0: Twoje Radio Opole.
1: Na koncert Padre Guillerme biletów nie mamy, ale jak zwykle w piątki będziemy mieli wejściówki do kina. Zanim te wejściówki, zanim zadanie konkursowe, no to jeszcze też porcja informacji o tym, co nowego na dużych kinowych ekranach naszego regionu. O tym Joanna Domagała, dyrektor kina Helios.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W tym tygodniu na naszych ekranach 4 premiery. Także naprawdę jest w czym wybierać. Jesień filmowa zaczyna się jak zawsze we wrześniu z bardzo dobrym wyborem filmów. Na początek Nie patrz w dół 2. Film z pogranicza, nawet nie wiem, czy to horror, czy film przygodowy, czy film z życia wzięty, ale na pewno straszny. Nasza główna bohaterka po śmierci siostry inwestuje swój czas wolny w sporty ekstremalne, no i wybiera się do Tajlandii na słynną wspinaczkę i dzieje się bardzo źle, jest tylko ona z przyjaciółką, goła skała, mała półka i trzeba się z tym zmierzyć, więc Nie patrz w dół 2. Dla tych, którzy naprawdę lubią się bać, ale ten strach jest taki realny. Tutaj, proszę Państwa, dotknie nas tak to, co mogłoby się wydarzyć złego, więc Nie patrz w dół 2. Kolejna propozycja to Spa Weekend, to kino czysto rozrywkowe, panie wyjeżdżają na weekend i w pewnym momencie hamulce puszczają, jak to się mówi, i będzie się działo bardzo dużo, ale będzie też morał w tym filmie, proszę Państwa, więc trochę się pośmiejemy, ale też trochę tak pozastanawiamy, więc Spa Weekend, rozrywka na 150 fajerek, też na naszych ekranach. Dodatkowo w tym tygodniu film Tony, to film biograficzny, historia kucharza, obieży świata, który tak naprawdę patrzymy na niego od początku, od tego jak to wszystko się zaczęło, dlaczego w ogóle ten pomysł się pojawił, to świetna obsada, bardzo ważny temat, Tony to taka perełka moim zdaniem z tego tygodnia. A na deser 500 mil, również kino bardzo wzruszające, kino drogi, kino o relacjach rodzinnych i o tym jak ciężko te relacje ułożyć, ale można, proszę Państwa, można, bo jak się rozmawia, krzyczy, płacze, to wiele może się wydarzyć, więc tak samo moim zdaniem bardzo ważny tytuł z tego tygodnia, bardzo wzruszające kino, 500 mil już na naszych ekranach.
1: Tyle jeśli chodzi o nowe filmy na dużych kinowych ekranach, a teraz czas na konkurs.
3: Sponsorem konkursu jest kino Helios.
1: I do zdobycia będą 3 podwójne zaproszenia do kina Helios na dowolnie wybrany seans filmowy, ale będzie zadanie muzyczne tym razem. Za chwilę pojawi się utwór, który był wykorzystany w pewnym filmie. Filmie, w którym gra Antonio Banderas. On też występuje w filmie Tony, omawianym przed chwilą filmie Tony, jednej z premier tego tygodnia. A jak brzmi tytuł tego filmu, z którego za chwilę zagramy? Będziemy czekać pod numerem telefonu 774-541-541. 3., 6. i 9. osoba, która prawidłowo odpowie na to pytanie, na to zadanie, otrzyma podwójne zaproszenie do kina Helios.
3: Sponsorem konkursu jest kino Helios.
1: Przypominam, 774-541-541. Z jakiego filmu pochodzi ten właśnie utwór?

0: Co dzieje się na zegarach? Zbliża się nam powoli godzina 16.30. Czas na informacje dla kierowców. Zaprasza Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A te, jeżeli podróżujecie w kierunku Centrum Handlowego Karolinka, wcale nie są dobre, dlatego że doszedł jeszcze koncert Padre Guilherme do szczytu komunikacyjnego, a w związku z tym wydarzeniem ruch na Wrocławskiej jest naprawdę potężny. Jeszcze do tego mamy zwężkę prawego pasa. Sznurki samochodów ustawiają się także na Domańskiego czy Partyzanckiej, ale sam korek ciągnie się już od ronda przy placu Konstytucji 3 maja. Tam naprawdę spory ruch, podobnie zresztą jak wzdłuż Nysy Łużyckiej do samej Wrocławskiej. I potem już tą Wrocławską w korku jedziecie aż do samego stadionu i taka arena. Bramy stadionu zostały już otwarte i zwracajcie uwagę na to, gdzie zaparkować. Jeden z parkingów usytuowany jest przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, ale musicie zwracać uwagę na to, czy są tam jeszcze miejsca. Śledźcie naszą stronę internetową, naszą antenę, będziemy informować na bieżąco.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczynamy od brzegu. 15 milionów złotych unijnego dofinansowania umożliwi budowę tam dodatkowego parkingu na placu przejętym od PKP, ale ponadto też rozbudowę pętli autobusowej przy cmentarzu na Starobrzeskiej. Poza tym nowa ścieżka pieszo-rowerowa powstanie wzdłuż ulicy Małujowickiej. Wszystkie te zadania mają być gotowe do końca 2028 roku. Opolska policja apeluje do wybierających się na koncert na Itaka Arenie, by wyjechać z domu odpowiednio wcześniej i stosować się do zmienianego oznakowania. Niewykluczone jest też, że w trakcie powrotu z koncertu zostanie wprowadzone ręczne sterowanie ruchem. Początek występu Arki Noego, Skytech i na finał portugalskiego DJ-a duszpasterza Padre Guilherme dokładnie za godzinę. 15. Dąbrowskie spotkania z poezją śpiewaną Zamczysko rozpoczynają się właśnie w Dąbrowie Niemoglińskiej. Na scenie w tamtejszym parku przy zabytkowym pałacu pojawią się Akademia Słów Pięknych, Karolina Harko, Jarosław Wasik i Magdalena Meg Krzemień. W sobotę między innymi oczywiście, bo tych artystów jest sporo, zespół Kawa z Mlekiem oraz Renata Przemek.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatury wciąż utrzymują się na poziomie 26 stopni niemal wszędzie w naszym regionie. Tyle wyjątkiem Kędzierzyn-Koźle, gdzie 1 stopień więcej, a 25 mamy w Kluczborku i w Namysłowie. Chmury na niebie, miejscami trochę przejaśnień, ale tam, gdzie chmury, tam niewykluczone, że dziś przelotny deszcz się pojawi, ale to bardziej na północy naszego regionu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Przypominam też o tym, że ciągle wiatr nam towarzyszy. Określany jest jako umiarkowany. Takie ma być jego natężenie, chociaż w porywach dochodzi do 55 km na godzinę. Tak zawiewa trochę mocniej z południowego zachodu. 16.32 na zegarach. A kto wygrywa w naszym konkursie, który ogłosiliśmy przed chwilą, o tym za chwilę.

0: Twoje Radio Opole.
1: No i teraz czas na rozwiązanie naszego konkursu.
2: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: Konkursu, w którym dziś do zdobycia były 3 podwójne zaproszenia do Kina Helios. To teraz słuchamy uważnie. Kto wyłapie swój głos, no to może być pewien wygrany. Z jakiego filmu? Z Antonio Banderasem pochodził utwór, w którym właśnie Antonio Banderas i zespół Los Lobos Canción del Mariachi, który to prezentowaliśmy kilka minut temu. Które to odpowiedzi są zwycięskie?
3: Dzień dobry. No oczywiście piosenka z filmu Desperado. Pozdrawiam.
4: Dzień dobry. Z kultowego filmu Desperado. Oczywiście. Pozdrawiam.
3: To jest utwór filmu Desperado. Dziękuję.
1: A jakże, oczywiście. Chodzi o film Desperado. Gratulujemy. Podwójne zaproszenia do tych właśnie słuchaczy trafią. Za chwilę będziemy się z wami kontaktować.
2: Sponsorem konkursu jest Kino Helios.
1: No a teraz powracamy do tego najważniejszego wydarzenia w naszym regionie, na pewno w jego stolicy, Itaka Arena. Tam dziś wydarzenie, o którym wiele mówimy od dłuższego już czasu. Koncerty Padre Guilherme, ale nie tylko, bo będzie też Arka Noego, ale wystąpi również DJ, z którym rozmawia Kuba Biele.
5: A my jesteśmy cały czas pod stadionem, pod Itaka Areną, gdzie dziś wyjątkowy koncert Arka Noego, Skytech, Padre Guilherme, W Górę Serca, wszystko to dla Katedry Opolskiej. No i z nami gości wyjątkowy, Mateusz Dziebulski, znany jako Skytech, polski DJ, producent, i to nie byle jaki producent, drodzy słuchacze Radia Opole, bo trzeba przyznać tak, ten gość, który siedzi obok mnie i zaraz z nami porozmawia, grał na Tomorrowlandzie, grał na Ibizie, w Ushuaia Festival, czyli takim evencie, gdzie mogliście przed laty słyszeć m.in. Aviciego, takiego znanego producenta Timberling, którego niestety już z nami nie ma. Na dziś zagra na Itaka Arenie w Opolu na tym wyjątkowym koncercie człowiek, który zrewolucjonizował branżę muzyki EDM, wrzucając w nią klimaty chrześcijańskie. Pan jest pasterzem moim między innymi, ale to nie wszystko spod jego komputera wyszło. Mateuszu, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Państwu. Bardzo mi miło, że mogę tutaj być w Opolu dzisiaj.
5: Mateusz, ta droga tutaj twoja i granie z Padre Guilherme. Już właściwie graliście wczoraj nawet chociażby pod Katedrą Opolską. Taka mała niespodzianka. Opowiedz o tym, jak było. Zacznijmy od tego, co wczoraj, a potem się rozwiniemy w innych tematach.
6: No wczoraj to była taka przystaweczka. Spotkaliśmy się tak naprawdę po mszy w katedrze. Pod katedrą właśnie była rozstawiona taka improwizowana scena, na której zagraliśmy kilka utworów, tak żeby właśnie pobudzić zmysły przed daniem głównym, które tutaj dzisiaj się wydarzy na Itaka Arenie. Bardzo fajne doświadczenie. Wypuściliśmy Gołąbka, wypuściliśmy kilka naszych fajnych utworów. Bardzo miło.
5: Powiedz mi, jak ty odbierasz to, co dzieje się tutaj, bo miało się zamknąć w liczbie 5000 osób maksymalnie pod Katedrą Opolską. Ostatecznie zainteresowanie tak duże samą postacią Padre Guilherme i twoją też, bo nakręcił ten twój remix to zainteresowanie, które wiąże się z tym koncertem. Jak ty reagujesz, że najpierw tam, jednak przeniesione w sumie 14 tysięcy osób będzie tutaj na Itaka Arenie. Z perspektywy opolskiej powiem ci szczerze, kosmos.
6: No myślę, że Padre Guilherme jest takim nazwiskiem, które jest w tym momencie bardzo magnetyczne i bardzo pobudza wyobraźnię i wszyscy chcą usłyszeć, zobaczyć księdza grającego muzykę elektroniczną i to nie w byle jaki sposób, bo to jest naprawdę dobre granie, dobra muzyka, dobry poziom miksowania, więc no nie dziwi mnie to zupełnie, że tutaj będziemy mieli wypełniony stadion. Bardzo się cieszę i gratuluję właśnie tutaj wszystkim organizatorom i włodarzom, że udało się to wydarzenie zorganizować, bo naprawdę to będzie coś wyjątkowego. No ja się cieszę, że mogę dołożyć swoje 3 grosze, zagrać pasterza i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie już za parę godzin.
5: Jesteś po tak zwanym soundcheckingu, byliście sprawdzić, jak wygląda scena. Ona stawiana na dobrą sprawę w 2 dni. Jak ty to odbierasz, bo byłeś tam na miejscu, już wiesz, sprawdziłeś, podpiąłeś pendrive, płyty, wrzuciłeś cokolwiek i sprawdziłeś, jak to gra. Powiem ci tak, z tej perspektywy tutaj sprzed stadionu, jak żeście sprawdzali ten dźwięk, to było tak, że bas zagrał, to zaczęły się alarmy włączać w samochodach obok.
6: Tego nie wiem, bo byłem w środku akurat, natomiast na pewno jest to bardzo wysokiej mocy nagłośnienie, będzie dużo światła, lasery, pokazy wizualne, diody i tak dalej, więc myślę, że to będzie naprawdę coś takiego wyjątkowego. Takich wydarzeń w Polsce na ogół nie ma i to jest ciekawe, że wydarzenia, które są zarezerwowane w pewien sposób dla muzyki elektronicznej, tak jak wspominałem wcześniej o Tomorrowland, czy o Ushuaia, czy o innych festiwalach, Ultra i tak dalej, na których tego typu oprawa jest, do Polski przychodzą że tak powiem, na bazie Ewangelii. To jest w ogóle jakaś ciekawa sytuacja, że oczywiście mamy w Polsce festiwale i tak dalej, duże, ale taki rozmach nie zdarza się za często w Polsce, więc tym bardziej się cieszę, że mogę w tym uczestniczyć. Będzie super.
1: No na pewno będzie super, zapewne tak będzie. Natomiast teraz zachęcam do pozostania z nami, bo do rozmowy z DJ-em Skytechem za chwilę powrócimy.

0: życie. Twoje Radio Pole i powracamy jeszcze do rozmowy Kuby Biela z DJ-em Skytechem, jednym z tych, którzy dziś wystąpią na Itaka Arenie przed koncertem Padre Guilherme.
1: Remix Pan jest pasterzem moim, jego geneza, stworzony specjalnie na Festiwalu Młodzieży. To był w ogóle jakiś kosmos. Ty jako producent muzyczny stwierdziłeś, kurczę, połączę muzykę elektroniczną z piosenką religijną, sam nie kryjesz się ze swoją wiarą, z tym, że jest to ważny element twojego życia, no ale jest pewien dysonans między muzyką elektroniczną, tym światem, który znasz od wewnątrz, tymi ludźmi, imprezowanie i wszystko, co z tym się wiąże, także rzeczy średnio legalnych, tak to nazwijmy, a kwestią religijności i wiary. Ty jak stworzyłeś ten numer, puściłeś go eter, tak go nazwijmy, miałeś takie wow, jak to ładnie zaskoczyło.
2: Na pewno jest to materia bardzo wrażliwa i zależało mi na tym, żeby jak robiliśmy pasterza razem z córkami, to bardzo mi zależało, żeby to nie brzmiało jak kolejna parodia chrześcijańskiego utworu religijnego, których jest dużo, bo takich dla jaj zrobionych przeróbek różnych pieśni jest bardzo dużo, ale zależało mi na tym, żeby zrobić to naprawdę tak, żeby to się podobało. Więc z jednej strony oczywiście byłem zaskoczony tak pozytywnym odbiorem, ale z drugiej strony wiem, że merytorycznie ten numer dowozi, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. No i mówię, nikt sobie tutaj nie robi żadnych żartów, jest to po prostu no taki po prostu z obfitości serca tutaj nutki zagrały, że tak powiem.
1: To jest o tyle fajne, że ty łączysz muzykę z wątkami chrześcijańskimi, ale z drugiej strony zajmujesz się też produkcją muzyczną. Słyszałem w oryginale Size Out Get Drill and Work w nowej wersji, którą też promujesz u siebie na Facebooku, chyba widziałem. No a z drugiej strony wiemy, że szykuje się Bogu Rodzica też w wersji takiej no właśnie połączonej z muzyką elektroniczną. Będzie zaskoczenie tutaj w Opolu? To jest taka premiera, którą chciałbyś tu wypuścić?
2: Zgadza się. No dzisiaj właśnie premierowo zagramy Bogu Rodzice już oficjalnie tutaj na stadionie, na Itaka Arenie. Natomiast tak, no dzisiaj właśnie na premierę ma ten utwór na social mediach, na Spotify, na YouTubie i tak dalej. Jest dostępna, można ją posłuchać, ale tak pierwszy raz oficjalnie właśnie zagramy dzisiaj. Kontynuuję ten kierunek, no bo ewidentnie jest jakaś niewypowiedziana emocja w ludziach, żeby eksplorować te tradycyjne, nie chodzi tylko o religijne, ale też o polskie, o tradycyjne rzeczy, żeby łączyć te brzmienia współczesne, elektroniczne z taką muzyką. Tak się składa, że uważam, że no, wychodzi to całkiem fajnie, więc z wielką przyjemnością dokładam swoje trzy grosze w tej materii.
1: To może jeszcze jeden wątek, zupełnie króciutki na koniec, no bo ta postać Padre Guilherme tak magnetyzuje, nie tylko tu w Polsce, ale także chociażby w Czechach, granie w okolicach właśnie jakichś katedr, miejsc kultu, miejsc świętych albo miejsc, które potrzebują ponownego wzniesienia. No pojawił się taki człowiek na scenie muzyki elektronicznej, zszokował wszystkich i to jest taka ewangelizacja przez muzykę elektroniczną. Ciekawy pomysł. Jestem ciekaw, jak ty to oceniasz, to już tak zupełnie na koniec.
2: Ja myślę, że szczerze mówiąc nie wiem, aż tak na takim metapoziomie nie rozmawiałem o tym z Padre Guilherme, ale wydaje mi się, że on po prostu jest, co w nim jest najlepszego, to jest to, że w tym jest autentyczny. On kocha Boga, kocha Jezusa, kocha muzykę i po prostu tą swoją miłość przekuwa na swoje działanie, a ludzie za tym podążają i tego pożądają w pewien sposób, więc wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tym wszystkim, że w świecie, kiedy wszyscy mówią patrzcie na mnie, przychodzi DJ, który mówi patrzcie w troszeczkę innym kierunku, patrzcie wyżej. I myślę, że to jest jego siła i to jest powód, dla którego zdobył tak dużą popularność na całym świecie.
1: Tyle już na pewno. Mateusz Dziewulski, Skytech, który rozgrzeje opolską publiczność. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: No, i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Super Benek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
0: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Nadal mamy niestety ogromne korki w Opolu. Koncert Padre Guilherme skomplikował i tak już nie najlepszą sytuację o tej porze w stolicy regionu. A w związku z tym wydarzeniem ruch wzdłuż Wrocławskiej, Domańskiego czy Niemodlińskiej, a także Nysy Łużyckiej jest dużo większy niż zwykle o tej porze. Korek w kierunku stadionu ciągnie się tak co prawda już od Placu Konstytucji przez ulicę Nysy Łużycką, potem wjeżdżacie we Wrocławską, którą zresztą za kanałem podążacie tylko jednym pasem w stronę Centrum Handlowego Karolinka, dlatego że trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej, no i niestety tam robi się wąskie gardło i tam dużo częściej operujecie hamulcem. Same dojazdówki do stadionu również pozapychane. Uważajcie w kierunku Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, gdzie są usytuowane parkingi. One mogą już być pełne i zostaniecie odesłani z kwitkiem. Trzeba będzie jechać na parking Centrum Handlowego. Sznurek samochodów ustawiony do Wrocławskiej od Domańskiego i od Halera. Nie lepiej jest na Partyzanckiej. Uważajcie na siebie, bezpiecznie do celu.
9: Informuj o utrudnieniach, a my przekażemy dalej.
10: No, sporo dziś tych informacji dla kierowców, ale nie tylko, bo wiadomości do przekazania mamy zdecydowanie więcej. Czas na te o 17.
11: Przed nami ostatnie odliczanie, już za pół godziny koncert w Górę Serca na rzecz Opolskiej Katedry na Itaka Arenie.
12: Wszyscy chcą usłyszeć, zobaczyć księdza grającego muzykę elektroniczną, bo to jest naprawdę dobre granie, dobra muzyka.
11: 6 duetów rywalizacji w konkursie Majster Kuchni w Opolu walczyli o złotą patelnię marszałka województwa.
9: Wiadomości Radia Opole.
10: Wiadomości te przygotował i przedstawi Jacek Rudnik.
11: Rozpoczynamy od Itaka Areny, gdzie już za pół godziny koncert w Górę Serca, na który marka Noego Skytech, a na finał około 20.30 portugalski DJ Duszpasterz Padre Guilherme. Na miejscu jest Kuba Biel. Kuba, ponad 14 tysięcy

0: uczestników, no to jest swoisty też test bojowy opolskiego obiektu przed pierwszą imprezą masową.
1: No to na pewno. Spoglądam na to, co dzieje się w tej chwili i bardzo wymowne te obrazki. Jeżeli jestem tu dość często na meczach Odro Opole, to wiem, jak to wygląda i powiem tak. Trybuna, gdzie są zwykle kibice ci najzagorzalsi Odro Opole, jest już niemalże zapełniona. Cały czas chodzą ludzie. Trybuna po stronie przeciwległej od tutaj wyjścia zawodników i ławek rezerwowych też już jest zapełniona. Patrzę, spoglądam na trybunę tutaj, gdzie zwykle siedzą VIP-y i ona jest na razie dość pusta, ale to się zmieni pewnie i pewnie się zapełni. Natomiast na samej płycie, na samej murawie pojawiają się pierwsze osoby, które już zajmują sobie miejsca, żeby uczestniczyć pięknie w koncercie Padre Guilherme i też swoisty obrazek, mianowicie te osoby, które są na murawie, to raczej są ludzie młodzi, a ci nieco bardziej doświadczeni, tak ich nazwę, znajdują się na trybunach. Wiadomo, krzesełka, więc wygodniej tutaj na płycie trzeba będzie po prostu stać. Mamy przedział wiekowy od 5 do 105, właściwie koncert rozpocznie się o godzinie 17.30, czyli niebawem. Na pewno duże emocje na początek Arka Noego, później Skytech z premierowym utworem, właściwie remiksem utworu Bogu Rodzica, no i Padre Guilherme, to wisienka na torcie dzisiejszego koncertu W Górę Serce.
0: Zdecydowanie tak, o czym informował Kuba Biel, to będzie granie, najpewniej też z bardzo ważnym przesłaniem, sporo takich muzycznych emocji w dość dużym tempie do bardzo późnych godzin wieczornych. 6 duetów rywalizowało w konkursie Majster Kuchni na Placu Wolności w Opolu. Walka toczyła się o złotą patelnię marszałka województwa i złotą chochlę dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Z uczestnikami rywalizacji trochę z przymrużeniem oka rozmawiał Witek Woźtek.
2: Walczą panie o zwycięstwo, czy chodzi o sam udział?
3: A, o sam udział, o zwycięstwo, nie. Przyjemność, tak nas wytypowała kierowniczka i jedziemy. To taki będzie kartofel salat po śląsku. Same warzywa, nic nie będzie więcej. Także koleżanka mi podaje, ja kroję w kosteczkę, wrzucam do miseczki. No także damy radę chyba.
4: Klasyczna sałatka jarzynowa. No i musimy wykorzystać te nasze produkty i żeby jeszcze fajnie udekorować. I to tyle.
0: Jeśli włącza się Państwu trochę wyobraźnia w porze bądź co bądź jeszcze trochę obiadowej, proszę się nie martwić. To wszyscy tak mamy.
5: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Od jutra pociągi ponownie pojadą trasą Opole-Kluczbork. Polskie linie kolejowe S.A., jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, zakończyły właśnie roboty na ponad 40-kilometrowym odcinku linii. Dzięki temu to najważniejsze dla podróżnych. Ta trasa z Opola do Kluczborka, jej pokonanie skróci się dokładnie o 16 minut. Piątek przyniósł ważne wydarzenia w Sejmie. Posłowie nie zdołali odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. To było trzecie prezydenckie weto do tych przepisów i trzecia nieudana próba jego odrzucenia. Przepisy ustawy m.in. dawały nadzór nad trudnym i dość nieprzewidywalnym rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego.
5: Światowe agencje informują.
0: Jest areszt dla obywateli Bułgarii, którzy próbowali podpalić wczoraj w Monachium teren firmy działającej na rzecz branży zbrojeniowej. Niemieccy eksperci mówią o dużym prawdopodobieństwem, że zlecenie na atak przyszło z Rosji. Dania będzie mogła odsyłać nielegalnych migrantów do krajów trzecich. Tamtejszy rząd ogłosił właśnie, że będzie to możliwe od przyszłego roku. Nad szczegółami nazwanymi po angielsku Return Hubs pracowali dziś w Kopenhadze ministrowie z Danii, Niemiec, Holandii, Austrii, także Grecji.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Jeśli chodzi o to, co na termometrach, to dziś całkiem sporo w Kędzierzynie-Koźlu, nawet 27 stopni, ale większość regionu to 26. Wszystko zgodnie z przewidywaniami meteorologów. Na niebie w wielu miejscach chmury, zachmurzenie umiarkowane, może nawet duże, niewykluczone, że na północy regionu przelotny deszcz. W nocy tego deszczu może być trochę więcej, zachmurzenie też większe, a temperatury od 14 do 16 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: No i w nocy wiatr może być nawet silniejszy niż za dnia, do 85 km na godzinę. W porywach może dochodzić Marcin Kobza, Dawid Drajwa. W tym składzie Twoje Radio Opole. Zapraszamy. Już 6 minut po 17.

0: wszystko. Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
4: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
3: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
4: Wspieraj Fundusz Obywatelski
3: i tych, którzy działają razem dla Polski.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na PL, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dzisiaj w naszym programie sporo Padre Guillerme, a ze mną w studiu Madre Marzena. Marzena Świerciak,
2: cześć. Zaskoczyłeś mnie. Dzień dobry.
1: Naszych słuchaczy informujemy nie tylko o tym, jak łatwo, najlepiej, najkorzystniej przebrnąć przez Opole akurat dzisiaj, ale także o tym, co jutro w programie Radia Opole. Oczywiście magazyn ze zdrowiem cię do twarzy. Co tym razem?
2: Co tym razem? No mogę nawiązać do tego dzisiejszego wydarzenia, bo jak ktoś będzie jechać w stronę stadionu Itaka Arena, to może stanąć w korkach i może się zdenerwować i wydzieli mu się kortyzol. I w sobotnim programie będziemy rozmawiać o kortyzolu, który jest powszechnie nazywany hormonem stresu, ale będę mówić o kortyzolu nie w kontekście stresu, ale co się dzieje w naszym organizmie, kiedy tego kortyzolu jest albo za mało, albo za dużo. To niebezpieczne dla naszego zdrowia sytuacje, bo ten hormon stresu, ten kortyzol jest nam po prostu generalnie bardzo potrzebny i odpowiada za różne funkcje w naszym organizmie. Najwięcej jest go rano, najmniej wieczorem, ale o szczegóły będę pytać naszego gościa. Będzie to lekarz endokrynolog, doktor nauk medycznych Jowita Chalupczo-Grzyła i skupimy się właśnie przede wszystkim na takich zaburzeniach związanych ze zbyt niskim stanem kortyzolu w naszym organizmie, bądź też zbyt wysokim poziomem kortyzolu. To w pierwszej części naszego spotkania, a w drugiej części będziemy rozmawiać o fizjoterapii, ale nawet nie tyle o chorobach pacjentów, jak sobie z nimi radzić, ale generalnie o pracy fizjoterapeuty, ponieważ 8 września przypada Światowy Dzień Fizjoterapii i przed tym świętem tej grupy zawodowej będziemy rozmawiać na temat samej specjalizacji, ale też dokładnie podpytam, na czym polega praca fizjoterapeuty, jak ona się zmienia na przestrzeni lat. Także będę pytać, planuję zapytać, jak znaleźć dobrego specjalistę, bo to wcale takie nie jest oczywiste. Naszym gościem będzie profesor Politechniki Opolskiej Dawid Bączkowicz, to koordynator Wojewódzkiej Krajowej Izby Fizjoterapeutów, na co dzień dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Politechnice Opolskiej.
1: To przypomnijmy jeszcze, kiedy, o której audycja?
2: W każdą sobotę między 13 a godziną 15, a jak ktoś nie zdąży albo będzie musiał przerwać słuchanie, to te rozmowy wszystkie są dostępne też na naszej stronie internetowej, tam w zakładce programu Ze zdrowiem ci do twarzy znajdą Państwo nasze archiwalne rozmowy.
1: Audycja na wysokim poziomie, po której poziom kortyzolu na pewno nie podskoczy. Zapraszała Marzena Śmierciak.
2: Dziękuję bardzo.

0: to oczywiście Madonna i Open Your Heart. Za moment Adam Wołek, który wiele serca wkłada w to, by kierowcom po drogach regionu jeździło się lepiej. No i informuje o tym, gdzie jechać, a które miejsca lepiej omijać.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Najważniejsze informacje to takie, że na razie mamy dwie kolizje w Opolu. Na Krapkowickiej osobówka z busem, no i na Armii Krajowej dwa osobowe się zderzyły. Nie ma osób poszkodowanych. To bardzo ważne i tyle, jeżeli chodzi o zdarzenia. Ale korków nam nie brakuje oczywiście. Wiadomo, szczyt komunikacyjny to jedno, ale ruch potęguje się ze względu na koncert Padre Guilherme na Itaka Arenie. I tak, uważajcie wzdłuż Wrocławskiej. Jadąc tą ulicą od Nysy Łużyckiej stoicie w sporym korku jeszcze, choć już nie tak dużym jak jeszcze pół godziny temu. Do tego jest zwężka prawego pasa ze względu na to, że powstaje tam ścieżka pieszo-rowerowa, więc jest to też pewne utrudnienie, bo wąskie gardło i troszkę trzeba będzie mocniej popracować hamulcem. Sznurki samochodów na Domańskiego, także na Partyzanckiej. Wszystko to oczywiście do Wrocławskiej, także na Niemodlińskiej. Spory ruch i jest większy niż zwykle o tej porze. A jeżeli chodzi o korek w kierunku stadionu razem z ulicą Wrocławską, to zaczyna się on już od placu Konstytucji przy Nysy Łużyckiej od oczywiście ronda i na estakadzie też jeszcze samochody stoją. Przypominam, koncert Padre Guilherme powinien właśnie się rozpoczynać, oczywiście nie samej gwiazdy, a zespołów supportujących, natomiast apelujemy do Państwa o to, by zwracać uwagę i być bardzo ostrożnym przy wyjeździe po koncercie, bo wtedy ruch będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo spory, szerokości i bezpiecznie do celu.
1: Radio Opole. Bez zatrzymywania.

0: wokalu Sanah i Enklawa ITP ITD. Tak brzmi tytuł tego utworu. Utworu, który, przypomnę, rozpoczynał się od słów cicho tak, bez zbędnych słów. No i pytanie, czy cicho jest ciągle jeszcze na Ithaca Arena? To pytanie do Kuby Biela, który jest na miejscu.
1: Jestem i o dziwo, zresztą możemy... Mogę mikrofon skierować w kierunku tutaj sceny i okolicznych miejsc, proszę bardzo.
0: No cisza, na razie cisza.
1: No, no cisza przed burzą.
0: To nie czuwanie.
1: Nie, dobrze, już tłumaczę, bo tak, 17.30 rzeczywiście miał się rozpocząć koncert, ale, doprecyzuję, bo mam przed oczami, właśnie otworzyłem, dokładny program tego wydarzenia. Oficjalne rozpoczęcie 17.30, zakładam, że no, przez 15 minut tutaj osoby prowadzące ten koncert, czyli Ida Nowakowska i Tomasz Wolny, raczej by nie mówili, dlatego też zakładam, że to takie oficjalne rozpoczęcie tego koncertu nieco nam się przesuwa, a koncert Arki Noego zaplanowany jest na godzinę 17.45. 17.45, 18.45, godzinka z Arką Noego, później podziękowanie za koncert od 18.45 do 19.20, od 19.30 do 20.10 koncert Skytecha i od godziny 20.30 do godziny 22.30 koncert Padre Guilherme. Tak wygląda plan, więc no już zaczyna się coś dziać na scenie. Za chwilę pewnie będzie oficjalne przywitanie. Widzę, że członkowie zespołu Arka Noego też powolutku już na scenę zmierzają, więc za chwilę wszystko oficjalnie, jeżeli chodzi o tę część muzyczną, się pięknie rozpocznie. Natomiast ja opowiem o wrażeniach, bo byłem tutaj mniej więcej 30 minut temu na stadionie, na obiekcie, na Ithaca Arenie i trybuny były zapełnione, prawie całe, a na murawie, właściwie tam w miejscu, gdzie jest murawa, teraz przykryta jakąś plandeką, było dość pusto. Natomiast teraz, proszę mi wierzyć, trybuny są szczelnie wypełnione, trzy właściwie skrzydła, a na murawie coraz więcej osób, więc tutaj naprawdę będzie mnóstwo ludzi i szacuję, że te 14 tysięcy rzeczywiście pojawi się, tym bardziej, że Gwiazda Wieczoru rozpocznie swój koncert o godzinie 20.30.
0: To te osoby, które być może troszeczkę nawet spóźnią się na koncert, no to już bezpośrednio na murawę powinny się kierować, tak? Pewnie tak odpowiadamy tym, którzy może jeszcze w samochodach i jadą, dojeżdżają
1: tak
0: do...
1: Tak sugeruję, jeżeli są kierowcy, którzy nas słuchają jadąc w kierunku Ithaca Areny, a wiem, że są ogromne problemy, żeby tutaj się dostać. Pytałem w ogóle ludzi przed Ithaca Areną, gdzie zaparkowali, no to pan mi odpowiedział, że my no mniej więcej na początku ulicy Północnej i tak spacerkiem żeśmy sobie doszli i w okolicach 10 minut byliśmy na miejscu, więc to pokazuje mniej więcej, jak duże już są problemy ze znalezieniem miejsca w okolicach stadionu, a może być jeszcze gorzej. Dlatego też, jeżeli gdzieś macie parkować, to sugeruję albo w miejsce, które znacie, albo u znajomych gdzieś na ogródku, no i wtedy spacerkiem na stadion proszę sobie dojść i wtedy kierować się już rzeczywiście na płytę stadionu, bo trybuny są szczelnie wypełnione. Tak patrzę z tej perspektywy, co się dzieje w tym momencie przed rozpoczęciem tej części muzycznej.
0: Ale myślę tak, choć Padre Guilherme ma wieść prym, to jednak koncert nie msza, można się spóźnić, nikt spowiadać się z tego nie będzie musiał. Kubo, jeszcze takie na zakończenie, przypomnijmy może, czemu ma służyć to całe wydarzenie, jaki jest cel?
1: No oczywiście jest to koncert charytatywny na rzecz Opolskiej Katedry. Tutaj włodarze.
0: No jakkolwiek to nie brzmi.
1: Osoby związane z Opolską Katedrą, nasi biskupi od czasu do czasu zapraszają na takie koncerty, które mają pomóc w renowacji Opolskiej Katedry. Wiemy doskonale, że ona przechodzi cały czas te renowacje, jednak koszty dodatkowe wciąż się pojawiają. No i trzeba przyznać, z mojej perspektywy dość odważny pomysł z Padre Guilherme, bo to jednak niektórych oburzało, niektórzy byli zafascynowani, inni zaciekawieni, no bo to jednak ksiądz, który odnalazł, oprócz tego, że odnalazł swoje powołanie w wierze, no to odnalazł się jeszcze w muzyce elektronicznej i postanowił to wszystko pięknie połączyć. Jeździ, koncertuje na całym świecie, a tutaj zgodził się przyjechać do Opola, żeby w ten sposób swoją osobą grać i propagować pomaganie opolskiej katedrze. Świetny pomysł moim zdaniem. To też pokazuje, że no, mamy ten szczytny cel, założenie, a dodatkowo jeszcze możemy pokazać chrześcijaństwo od takiej innej, bardziej nowoczesnej strony.
0: Być może wyjdzie na to, że diecezja opolska będzie tutaj wyznaczać trendy i przecierać szlaki akurat takimi wydarzeniami. Kuba Biel.
1: Znaczy, ja powiem tak, odważnie, z pomysłem, ciekawie, trzymam kciuki, już widzimy, że mnóstwo osób zainteresowanych, te bilety rozchodziły się jak świeże bułeczki, nawet na tym drugim rynku, że tak powiem, z drugiej ręki wiele osób chciało kupić bilety. Powiem Ci zabawną historię na koniec naszej rozmowy, bo nie chcemy je przeciągać. Mianowicie dzisiaj, siedząc sobie tutaj przy restauracji przed wejściem do stadionu, podeszła do mnie taka para, państwo, mąż z żoną w okolicach 70 i pytają: przepraszamy, czy wie pan, jak możemy dostać bilety na ten koncert, bo słyszeliśmy, że już nie ma. Tak się przypadkowo złożyło, to też nie wiem, jakieś przesłanie, czy może przypadek, albo coś innego, że przeglądałem akurat sobie media społecznościowe i właśnie w tym momencie wyświetlił mi się komunikat od mojego znajomego, że on nie pojawi się i jeżeli ktoś chciałby odkupić te bilety, to może sprzedać. Jako że zaufana osoba, szybko wymieniliśmy się numerami i transakcja doszła do skutku.
0: No proszę bardzo, będą miłe wspomnienia dla tej pary. Mamy przynajmniej taką nadzieję. Relacje z tego, co dzieje się na ITK Arena, także w wiadomościach Radia Opole. Zostańcie z nami. Kuba Biel jest na miejscu.
1: Arka Nowego się pojawia za 3 minuty koncert.
0: O, proszę bardzo. No to ty jesteś taki mały czy taki duży?
1: Taki duży. Ja jestem raczej ten duży.

0: Piątkowe Twoje Radio Pole. W naszym programie nie może zabraknąć spotkania z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Przy okazji omawiania wyrazów kardynał i kardynalny pojawił się zawias, bo od łacińskiej wersji tego słowa cardo, czyli zawias właśnie, wywodzą swój prapoczątek. I w tym momencie na zasadzie skojarzeń przyszedł nam na myśl nawias, który brzmi podobnie, co może nas zmylić. Dziś skupimy się na zawiasie. To ciekawy przypadek w naszym języku, ponieważ funkcjonuje w dwóch rodzajach męskim i żeńskim. Wiedziałeś o tym?
3: Nie.
2: Zawias i zawiasa.
3: O zawiasie to nie słyszałem.
2: No właśnie.
3: O tym zawiasie.
2: Jak pisze Agnieszka Wierzbicka z poradni językowej Uniwersytetu Łódzkiego. W polszczyźnie mamy w liczbie pojedynczej trzy rodzaje. Żeński, męski, nijaki. Każdy rzeczownik ma przynależny sobie rodzaj. Istnieje jednak grupa rzeczowników, które są dwurodzajowe. Rodzynek, rodzynka, landrynek, landrynka, klusek, kluska, skwarek, skwarka, zapisek, zapiska oraz właśnie zawias, zawiasa. Rzeczowniki dwurodzajowe możemy odmieniać według wzorca deklinacji męskiej i żeńskiej. Mianownik zawias, zawiasa, dopełniacz zawiasu, zawiasy, celownik zawiasowi, zawiasie, biernik zawias, zawiasę, narzędnik zawiasem, zawiasą, miejscownik zawiasie, zawiasie. Każda z tych form będzie poprawna. Warto jednak zwrócić uwagę, że postać druga w rodzaju żeńskim, to jest zawiasa, jest formą dawną i rzadko używaną. Miejmy nadzieję, że w ogóle zostanie pominięta, bo po co wprowadzać komplikacje?
3: Chociaż samo to zestawienie, wiesz, mnie zastanawia. Zawias, nawias. Tutaj te dwa pierwsze człony sugerowałyby, że mówimy, tak jak mamy wchodzenie i wychodzenie, prawda?
2: Tak. Tutaj mamy... Czyli mamy nawias, wspólny nawias. Rdzeń, tylko przez dodanie przedrostków zmieniamy nieco znaczenie.
3: Ale znaczeniowo, co mają wspólnego ze sobą?
2: No więc to się okaże w następnym odcinku, a ściślej w naszej niedzielnej audycji, bo to jest bardzo ciekawe słowo, które pełni różną rolę, bo pamiętajmy, że nawias jest też znakiem graficznym, który pełni rolę interpunkcyjną, ale nie tylko. Zapraszamy więc do naszego niedzielnego programu.
1: Na końcu języka.

0: Reklama.
1: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w piątek mecz Orlen Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Ostrowia Ostrów Wielkopolski. 5 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
2: Już najbliższy piątek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Polska noc kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Po reklamie.
7: Piątek, 4 dzień września, to w kalendarzu, a na zegarach zbliża nam się godzina 18. To oczywiście czas na kolejne wiadomości.
8: Rozpoczął się koncert w Górę Serca. Za chwilę się tam przeniesiemy. W wiadomościach także Bogusław Baksik, ścigany czerwoną notą Interpolu. Będzie także kultura i Witold Suchy.
1: Wiadomości Radia Opole.
7: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
8: Kłaniam się nisko. Na Itak Arenie rozpoczął się koncert w Górę Serca, z którego dochód przeznaczony będzie na remont polskiej katedry. Główną gwiazdą wieczoru jest ksiądz DJ z Portugalii, Padre Guilherme, wcześniej Arka Onaego i Skytech, a na koncercie jest Kuba Biel. Jak pierwsze wrażenia? Halo? Z Jakubem za chwilę spróbujemy połączyć się ponownie. Teraz Bogusław Baksik, ścigany czerwoną notą Interpolu. Twórca Art B ma do odsiadki wyrok 6 lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat.
9: Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy wniosek do organów ścigania z całego świata o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie. Bogusław Baksik jest od 3 lat poszukiwany listem gończym przez piaseczyńską policję za pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. Teraz wystawiono za nim czerwoną notę Interpolu. Jak napisano, za oszustwa finansowe na dużą skalę. Bogusław Baksik to bohater jednej z największych afer finansowych lat 90. Razem z Andrzejem Gąsiorowskim założył spółkę Art B i wymyślił tak zwany oscylator. Łamanie prawa polegało na tym, że wielokrotnie oprocentowywali te same pieniądze w różnych bankach. Baksik za te oszustwa został skazany.

0: Skazany na 9 lat po odbyciu kary zaangażował się w działalność piramidy finansowej. Za doprowadzenie inwestorów do wielomilionowych strat został skazany na 6 lat więzienia.
1: A była to relacja Jolanty Turkowskiej. Teraz już mamy połączenie z Kubą Bielem. Rozpoczął się koncert. Padre Guilherme, jak pierwsze wrażenia, Jakubie?
2: Pierwsze wrażenie, no oczywiście Arka Noego w pełnej krasie, a Gugu już było. Dziękuję ci, tato, za wszystko, co robisz, też już było. Czekamy jeszcze tylko na taki mały, taki duży Może Świętym Być. To pierwsze z dzisiejszych koncertów. Tłum ludzi, którzy ciągle nacierają, tak to powiem delikatnie, na płytę już i tak arenę, bo na trybunach, no śmiało mogę powiedzieć, miejsca brak. Później Skytech i wieczorem Padre Guilherme. Tak dzisiaj gramy dla Katedry Opolskiej w górę serca. No i mnóstwo osób, które razem to wszystko pięknie przeżywają. Oby tak dalej. Zostajemy tutaj. Będziemy oczywiście przekazywać te relacje z tego miejsca. Zachęcamy do przeglądania naszych mediów społecznościowych, bo tam dużo świeżych informacji.
1: Dziękuję serdecznie. Była to relacja Jakuba Biela. Zmieniamy temat. Poseł PiS Michał Wójcik zapowiedział, że zwróci się do Prokuratury Krajowej o udostępnienie dokumentów dotyczących umorzenia śledztwa w sprawie zonda krypto. Chodzi o postanowienie z lutego 2025 roku wraz z uzasadnieniem. Michał Wójcik poinformował, że chce poznać okoliczności umorzenia postępowania w związku z informacjami przekazanymi przez premiera Donalda Tuska. Kieruje się w tym zakresie interesem społecznym, dodał. Świetne okazje zakupu towaru po okazyjnej cenie okazały się pułapką dla trójki mieszkańców powiatu brzeskiego. 42-letnia Brzeżanka przez internet kupiła telefon, ale urządzenie nigdy do niej nie dotarło i nadal można je kupić. Natomiast 50-latek zakupił wysokiej, jak sądził, klasy wkrętarkę. Otrzymał towar zupełnie innej firmy. Nie tylko elektronika jest przedmiotem oszustwa, informuje starszy aspirant Patrycja Koszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
3: Ostatnie z oszustw dotyczyło zakupu klocków, które podobnie jak wkrętarka nie były oryginalne. Poszkodowany za model samochodu zapłacił ponad 1000 zł. W tym przypadku cena i opakowanie nie budziły podejrzeń. Natomiast elementy, które były w środku, od razu wzbudziły wątpliwości poszkodowanego. Klocki w jego ocenie były podrobione, nie miały nic wspólnego z marką, za którą zapłacił. Wobec tego 29-latek złożył zawiadomienie o oszustwie.
1: Policjanci apelują o ostrożność w trakcie zakupów internetowych. Nie każda okazja cenowa jest warta ryzyka, powinna też budzić podejrzenia.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 18.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
5: Witold Sułek. Już jutro o 16 w Muzeum Śląska Opolskiego odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Światło na obraz. Tym razem będzie to obraz zatytułowany Jesienne kwiaty autorstwa Józefa Mehoffera. Dzieło, które prowadzi do jednego z najważniejszych źródeł inspiracji artysty, czyli natury i ogrodu. Spotkanie poprowadzi Marta Podstawa Bull-Krun, a wstęp na nie jest darmowy. Zmieniamy temat. W niedzielę w Pałacu w Roskochowie odbędzie się spotkanie literackie z Adrianem Glaniem dotyczące jego najnowszej książki zatytułowanej Zapiski przedrożne.
6: Podróży następuje coś w rodzaju takiego stanu, który można by było nazwać szczególnym zachwytem nad urodą świata. I myślę, że jest to chyba najlepszy wstęp do tego, żeby zacząć pisać, bo bez tego żadne pisanie właściwie się nie obędzie i może spróbujemy się w taką podróż po prostu wybrać.
5: Mówił autor książki. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13, a poprowadzi je Katarzyna Zawadzka. Ponownie zmieniamy temat. W najbliższą niedzielę, 6 września o godzinie 16 w Zabytkowym Parku w Sławieńcicach odbędzie się koncert zatytułowany Wśród Zieleni, czyli filmowe brzmienia w sercu natury, a wystąpi na nim grupa Take Style.
7: Serdecznie Państwa zapraszamy, a usłyszycie Państwo piosenki lat 20., 30., m.in. Ada to nie wypada, ach jak przyjemnie, czy Zimny drań.
5: Mówił Arkadiusz Krzyżewski, lider zespołu. Udział w koncercie jest darmowy, a Radio Opole objęło go patronatem medialnym. Zmieniamy temat. Jutro o 12 w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu W samo południe z kawą i sztuką. Skupione ono będzie wokół najnowszej wystawy w galerii.
4: Pogoda.
8: Temperatury wciąż utrzymują się na dość wysokim poziomie. Wprawdzie 27 już nie ma, ale 26 jeszcze w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu, 25 stopni Celsjusza w Namysłowie, Nysie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. Te temperatury oczywiście będą spadać, bo w nocy ma być od 14 do 16 stopni. W nocy więcej chmur niż było ich za dnia i to też takich chmur, które przyniosą ze sobą opady deszczu. Niewykluczone, że miejscami może zagrzmieć. Jutro zachmurzenie umiarkowane okresami będzie duże, a temperatura od 20 do 22 stopni Celsjusza. A propos tego zachmurzenia, to z chmur też może miejscami przelotnie popadać.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Za konsoletą realizatora zasiadł Paweł Oliwa. Przed mikrofonem przynajmniej na razie jeszcze bez zmian Dawid Rajwa. Kłaniam się nisko w tym składzie. Zapraszamy, to twoje Radio Opole. I na zegarach już mamy 7 minut po godzinie 18:00.

0: Twoje Radio Opole.
1: Dariusz Romanowski razem ze mną w studiu. Cześć Darku.
2: Dzień dobry, cześć.
1: O dobrym kinie, o dobrych filmach, o kinie dla konesera opowiadamy. No to jaki tytuł tym razem omówimy?
2: Tym razem chciałbym polecić film, który właśnie trafia na ekrany polskich kin. Nowa fala. Taki jest jego tytuł. To jest taki swoisty hołd złożony przez, co tu dużo mówić, legendę amerykańskiego kina niezależnego, Richarda Linklatera, autora pamiętnej trylogii Przed wschodem słońca, czy kręconego przez kilkanaście lat Boyhooda. On składa hołd swojemu wielkiemu mistrzowi, podwalinie, filarowi europejskiego kina niezależnego, jakim z całą pewnością była francuska nowa fala. Ten jeden z najważniejszych obok włoskiego neorealizmu czy nurtu brytyjskich młodych gniewnych, nurt w historii europejskiego, jak się później okazało, także światowego kina. Trwał bardzo krótko, przez zaledwie 6 lat na przełomie lat 50. i 60., ale wniósł do kina coś, czego wcześniej nie było. W tej sztywnej Francji de Gaulle'a wniósł powiew świeżości, oryginalności, pomysłowości. I ten film, który chciałbym polecić, Nowa fala, pokazuje kulisy powstawania jednego ze sztandarowych dzieł tamtego właśnie nurtu. Do utraty tchu Jeana Luca Godarda. To już jest dzieło, arcydzieło światowego kina. Tutaj zajrzymy na za kulisy tego filmu. To nie jest film dokumentalny, to jest fabuła. Fabuła, gdzie Linklaterowi udało się znaleźć aktorów, no niesamowicie podobnych do odtwórców ról tego filmu sprzed 66 już lat, do Jeana Paula Belmondo, do Jean Seberg, ale czuć w tym filmie, myślę, tę samą niesamowitą energię, która towarzyszyła twórcom pamiętnego Do utraty tchu. Radość tworzenia, wolność twórcza, no niesamowite pokłady energii, humoru, optymizmu. To widać, to czuć na ekranie. Aż żałujemy, że te 6 ponad dekad tak szybko przeleciały. Dzisiaj właśnie wchodząc za kulisy realizacji tamtego filmu, mimo że w formie fabularnej, możemy choćby poczuć przez chwilę, taką namiastkę mieć tego, co się wówczas w tych głowach młodych, 20-paro, góra 30-letnich twórców, a późniejszych mistrzów europejskiego kina działo. Bardzo gorąco ten film polecam. Nowa fala, reżyseria Richard Linklater.
1: Człowiek, który żyje kinem, który o filmach bardzo lubi i potrafi opowiadać. Dariusz Romanowski był naszym gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy w studiu Aleksandra Piasta o tym, co dzieje się na Ukrainie. Zakończyliśmy tematem blokady rosyjskiego nieba. Taką zapowiedzią, czy groźbą wystosowaną przez Wołodymyra Zełenskiego w kierunku Władimira Putina. No właśnie, jak Putin na to zareagował?
2: Zareagował tak, że oddaje rozkaz swoim wojskowym atakować infrastrukturę energetyczną na Ukrainie.
1: No, czyli nic nowego.
2: Nic nowego, absolutnie. Ja powiem tak, że ludzie chyba nawet nie przestraszyli się dlatego, że on tak naprawdę od początku wojny atakuje. No jakoś żyje on, oczywiście, że czasami jest sytuacje skomplikowane, tam generatory, jeszcze coś, siedzą bez prądu, bez ogrzewania, ale no, przeżyli te wszystkie zimy, które były już, no to chyba Ukraina jest przygotowana mniej więcej na takie scenariusze.
1: No ostatnio też, jeśli chodzi o Kijów, to mer Kijowa, Witalij Kliczko, wypowiadał się, że właściwie sięgał pamięcią do tego, co było poprzedniej zimy, gdzie ogromna pomoc płynęła do Kijowa. Tutaj dziękował również Polsce. Generatory, nie generatory, różne sprzęt, który pomógł przetrwać zimę. Do tej zimy też Ukraińcy no, już się szykują.
2: Szykując się, ja powiem tak, że ludzie kupują jakieś powerbanki, też generatory, różne te panele słoneczne. No każdy jak może przygotowuje się też takie koce termiczne, bo sytuacje mogą być różne. Prawie każdy ma jakiś zapas wody pitnej. No i to nie zależy, czy to lato, czy to zima. Ukraińcy już żyją w takim trybie, że zawsze mają coś na sytuację krytyczną.
1: Oby takich sytuacji krytycznych było jak najmniej. Przejdźmy teraz może do tematu ekshumacji. Zmieniamy temat.
2: Tak, i naprawdę mamy dużo do powiedzenia. No po pierwsze, w Późnikach trwają prace poszukiwawcze, to jeszcze nie ekshumacje. W poprzednich latach już kilka ekshumacji było tam przeprowadzono. To po wydarzeniach 1945 roku, kiedy część polskich mieszkańców tej wioski zginęła od rąk ukraińskich nacjonalistów. I w 1925 roku już odnaleziono szczątki 42 osób i był ponowny pochówek na terenie tej wsi. W tym roku w czerwcu też były prace poszukiwawcze, niestety nie odnaleziono ciał, dlatego w tym tygodniu zaczęły się kolejne prace poszukiwawcze w innej lokalizacji. No, szukają, jeszcze nie wiemy, czy są jakieś wyniki tych prac, ale może w poniedziałek będzie już więcej informacji.
1: Ale ekshumacje to nie tylko na terenie Ukrainy, również Polski.
2: Tak, no też jeszcze to chodzi o prace poszukiwawcze, ale Polska nadała zezwolenie Ukrainie też na przeprowadzenie ekshumacji we wsi Lasków w województwie lubelskim. Tam w 1944 roku podobno zginęła ludność ukraińska od rąk batalionów chłopskich. І теж ну, хочуть одналість те могили, теж ексхумувати і поновний поховок годний зробити для тих людей.
1: Як та децизія, то відкриття Польщі на такі праці є спостерігане на Україні?
2: No wiesz co, bardzo pozytywnie, dlatego że no, jak Ukraińcy zawsze w tych wszystkich dyskusjach mówią, że my chcemy, żeby to było obustronne, żeby ta historia nasza ciężka była rozpatrzywana jakby z obu stron, ze strony ukraińskiej, ze strony polskiej. To no, powiem tak, że nie słyszałam żadnego jakiegoś negatywu na ten temat. Wszyscy mówią, że niech te prace trwają na terenie Ukrainy, na terenie Polski, tylko dlatego, żeby poznać tą prawdę.
1: No i właśnie, tym poznaniem prawdy z każdej strony, myślę, warto by było podsumować i zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie. Aleksandra Piasta, o tym, co dzieje się na Ukrainie, po raz kolejny rozmawiać będziemy we wtorkowy wieczór, a za dziś dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Jedno życie, dwa

Piątkowy wieczór. Kto nie na koncercie, o którym dziś bardzo dużo mówiliśmy, kto nie na koncercie, to z realizującym program Pawłem Oliwą zachęcamy, by spędzić czas z Radiem Opole. Co u nas o 19 wiadomości, a po nich spotkanie z Witkiem Sułkiem, który zaprosi na audiokrację, a w programie m.in. zaproszenie na 15 dąbrowskie spotkania z poezją śpiewaną Zamczysko. Po 20 Witek też o nowym klubie dyskusyjnym poświęconym komiksom opowie. Oczywiście nie sam, tylko wraz z gościem. Natomiast po 21 w wieczornym programie spotkanie z Katarzyną Zawadzką. Będzie o tym, czym jest trening funkcjonalny. Jak określić początkową sprawność osoby, która rozpoczyna taki trening. W jaki sposób jest on korzystny dla zdrowia. Na ten temat Kasia porozmawia z fizjoterapeutką i wykładowczynią akademicką dr Agatą Mroczek. Będzie także o tym, kiedy po kontuzji warto wrócić do aktywności fizycznej. A kiedy warto wrócić na antenę Radia Opole? No, jeśli chodzi o mnie, to ja wiem, że

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
1: Po reklamie.
3: Już godzina 19, tu Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich koncert na Itak Arenie w Opolu. Dwie osoby przetrwały 9 dni w tunelu w Nepalu. W wiadomościach także o kolejnym błędzie pijanego kierowcy z powiatu elskiego. Szczegóły za chwilę.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek. Na Itak Arenie w Opolu trwa charytatywny koncert W Górę Serca dla Katedry Opolskiej. Gwiazdą wieczoru jest portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme. Stadion wypełnia tysiące uczestników, a na scenie pojawiają się kolejni artyści. Jednym z nich jest występujący w Opolu Skytech, czyli Mateusz Dziewulski. Skytech przygotował na dzisiejszy koncert także coś specjalnego. Podczas wydarzenia po raz pierwszy oficjalnie zabrzmi jego remiks Bogurodzicy.
4: Dzisiaj właśnie na premierę ma ten utwór. Na social mediach, na Spotify, na YouTube i tak dalej jest dostępna, można ją posłuchać, ale tak pierwszy raz oficjalnie właśnie zagramy dzisiaj. Kontynuuję ten kierunek, no bo ewidentnie jest jakaś niewypowiedziana emocja w ludziach, żeby eksplorować te tradycyjne rzeczy, żeby łączyć te brzmienia współczesne, elektroniczne z taką muzyką. Tak się składa, że uważam, że no wychodzi to całkiem fajnie, więc z wielką przyjemnością dokładam swoje 3 grosze w tej materii.
3: Ten utwór usłyszymy już wkrótce, koncert Padre Guilherme na Itak Arenie potrwa dziś do około godziny 22.30.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: 9 dni po powodzi w Nepalu uratowano 2 pracowników elektrowni wodnej. Wcześniej tamtejsze władze informowały, że zaginęło ponad 900 robotników instalacji hydroenergetycznych. Żywioł spowodował śmierć ponad 1300 osób, a liczba zaginionych wzrosła do 5600.
5: 2 mężczyzn spędziło pod ziemią ponad 9 dni w pomieszczeniu przylegającym do tunelu elektrowni wodnej Upper Trishuli 3A. To pierwsi uratowani spośród kilkuset zaginionych pracowników hydroelektrowni. Nagrania opublikowane przez władze Nepalu pokazują, jak Kabir Maharjan jest wyciągany z dziury w ziemi, a następnie opuszczany na nosze. Jego kolega Sanjay Sah został wyniesiony na plecach ratownika z twarzą wciąż pokrytą błotem. Sah, który przed kataklizmem kierował pracami mechanicznymi,

0: pracowników powiedział, że pozostał w centrum dowodzenia w tunelu, starając się pomóc w ucieczce pozostałym kolegom. Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych w tunelach hydroelektrowni maleją.
1: A była to relacja Tomasza Sajewicza.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Bez uprawnień kolejny raz pijany jechał samochodem minionej nocy mieszkaniec powiatu oleskiego. Policjanci zwrócili uwagę podczas patrolu na kierowcę Volkswagena, bo mężczyzna poruszał się w sposób budzący sporo podejrzeń. Zatrzymali go więc do kontroli, a za kierownicą siedział 37-latek, a po zbadaniu jego trzeźwości okazało się, że ma w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu, mówi aspirant Marek Kotara, oficer prasowy oleskiej policji.
3: Mądrowi ustalili, że 37-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, a także obowiązuje go sądowy 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został on nałożony w związku z wcześniejszym przestępstwem dotyczącym kierowania pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Mężczyźnie grozi wydłużenie obowiązującego zakazu, wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.
1: Skoro 37-latek wydmuchał ponad 1,5 promila, musi liczyć się z konfiskatą Volkswagena lub jego równowartości. Wielka Brytania odpowiada na ostrzeżenie Argentyny. Prezydent Javier Milei chce karać firmy zamierzające wydobywać ropę w pobliżu Malwin, które Brytyjczycy nazywają Falklandami. Domaga się zwrócenia wysp Argentynie. Brytyjczycy mówią jednak, że Falklandy pozostaną brytyjskie, bo taka jest wola ich mieszkańców. A więcej na ten temat w wiadomościach za godzinę.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Ponad 25 stopni za oknami, a ciśnienie to 1009 hektopaskali. W regionie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy regionu możliwe słabe opady deszczu. Wiatr na ogół umiarkowany, lokalnie porywisty, w porywach do około 55 km na godzinę. W nocy zachmurzenie całkowite, nad ranem większe przejaśnienia. W nocy jeszcze opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu, nad ranem zanikające. Początkowo możliwe jeszcze burze, prognozowana wysokość opadów od 5 do 15 mm. A jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i znowu przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 20 do 22 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Witold Sułek, dobry wieczór. Wysłuchaliście no chyba największego przeboju Renaty Przemyk i należy on bez wątpienia do kategorii muzyki autorskiej, poezji śpiewanej i nie przez przypadek, dlatego że dziś posłuchamy artystów, którzy występują, bo pierwszy dzień już się zaczął, a jutro dzień finałowy i między innymi właśnie Renata Przemyk na nim wystąpi na koncercie w Dąbrowie, drodzy Państwo, na Zamczysku słynnym. Więc jak będziecie chcieli na żywo, to oczywiście zachęcam i zapraszam do tego, żeby posłuchać. A ja dzisiaj wybranych artystów, którzy na Zamczysku się pojawią, wam zaprezentuję. Zacząłem od głównej gwiazdy Renaty Przemyk, wielkiego przeboju, ale nagrywa ostatnio też bardzo intrygujące piosenki. Nawet powiedziałbym, że poszła w stronę taką bardziej rockową, dynamiczną, ale też jak posłuchacie kolejnych artystów, bo myślimy Zamczysko, poezja śpiewana, zobaczycie Państwo i usłyszycie przede wszystkim, jak bardzo różne są to estetyki. Jak już dawno, od wielu lat, ta piosenka poetycka nie jest tylko piosenką śpiewaną do gitary czy do skrzypiec przy świecach. Naprawdę, ten taki mit, który krąży wokół poezji śpiewanej, piosenki poetyckiej, dzisiaj na pewno obalimy. Ona już znacznie inaczej dzisiaj wygląda. Posłuchajmy dwóch kolejnych piosenek Renaty Przemyk.

myślę, że bez wątpienia Renata Przemyk przyciągnie tłumy, chociaż uważam, że wszyscy artyści, którzy pojawiają się w tym roku na Zamczysku, przypomnę festiwalu Dąbrowskie spotkania z poezją śpiewaną Zamczyską, który jest darmowy, przy okazji powiem, a podobno bardzo ładne są okoliczności przyrody, więc można przy okazji połączyć to z jakimś pięknym spacerem. Koncerty rozpoczynają się o godzinie 17. I kolejny zespół, bo będzie sporo młodych wykonawców, to grupa Kilka Czułości. Kilka Czułości kiedyś pojawiło się także w Radiu Opole. Byli gośćmi Tomka Wojtyłki, więc jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej, posłuchać rozmowy z zespołem, to mamy już w tej chwili podcast. Ale od tamtej pory ukazał się nowy singiel List w butelce. I właśnie tego singla najnowszego, którego wtedy jeszcze nie mieliście okazji posłuchać, posłuchamy. A do tego Chciałabym i Ulewa.

Wiele się mówi o tym, że Sanach dużo zrobiła dlatego, żeby dziś, zwłaszcza młodzi słuchacze, sięgali po poezję, no bo poezja jakoś tak mało jest czytana. Niektórzy mówią, że więcej osób pisze niż czyta. Częściowo oczywiście złośliwie tak mówią, ale coś w tym rzeczywiście jest. Nie garniemy się do poezji, a uważam, że poezja śpiewana jest o wiele przyjemniejszą formą, żeby zacząć wchodzić w ten poetycki świat. Zwłaszcza, że jak Państwo słyszycie, są to naprawdę bardzo nowoczesne, bardzo różnorodne brzmienia i dźwięki. I tak będzie też za chwilę, bo słuchaliśmy zespołu Kilka Czułości, a teraz będzie Kawa z Mlekiem, która na początku była duetem, w tej chwili są już kwartetem. Dwie panie zakładały, w tej chwili mamy też dwóch panów. Nie wiadomo, czy ten kwartet to po prostu jakieś relacje rodzinne, że panie znalazły na przykład sobie partnerów i w związku z tym stworzyli teraz kwartet. Z Rybnika pochodzą. Kawa z Mlekiem możecie Państwo kojarzyć, bo kiedyś jeden utwór, Domek z Kart, trafił do propozycji Opolskiej Listy Polskiej Piosenki. Ale grupa, podobnie jak pozostałe, których słuchaliśmy i będziemy słuchać, jakkolwiek bardzo akustyczna i rzeczywiście teksty bardzo poetyckie, też każdy utwór od siebie się różni. I za to przyznaję, cenię tę współczesną, młodą scenę piosenki autorskiej, poetyckiej, że nie grają, jak to mówi się kolokwialnie, na jedno kopyto. Szukają też nowych rozwiązań, dopasowują też swoją muzykę i brzmienie do konkretnego tekstu, wiersza, utworu. Więc poza Domkiem z Kart usłyszycie jeszcze Efekt Motyla i Nieładnie.

można grać mocno i poetycko? Można. Wiele osób też mówi, że od wielu lat wspomina z rozrzewnieniem lata 70, 80, że na festiwalu w Opolu była piosenka poetycka, a teraz jest jej mniej. No to, drodzy Państwo, na Zamczysku wystąpi Karolina Harko. Karolina Harko w tym roku w Opolu na festiwalu dostała nagrodę jury w konkursie debiutów. Nieco wcześniej wydała debiutancki album Obrazki z letargu. Oczywiście posłuchamy utworu, z którym przyjechała do Opola, bo nagle okazuje się, że to nie jest tak, że jej nie ma. Jak już jest, to ludzie naprawdę to doceniają i utwór Hamak został doceniony moim zdaniem bardzo słusznie i mam nadzieję, że Karolina Harko będzie trzymała się tego typu poetyckiej, autorskiej piosenki subtelnej z mądrym tekstem. Jak dotąd wszystkie utwory na to wskazują, a poza Hamakiem posłuchamy jeszcze piosenki Most oraz Niedobrze.

Myślę, drodzy Państwo, że gdyby komuś nie podawać etykiet, nie mówić, jakiej muzyki słuchają, to każdy po prostu słucha i albo pokocha, polubi, będzie to przeżywał, bo najgorsze chyba w tych różnych gatunkach muzycznych jest to, kiedy my od razu mówimy. Myślę, że jak ktoś zobaczy plakat, że to Zamczysko, spotkania z piosenką poetycką, to powie, a to nie dla mnie. I teraz, drodzy Państwo, posłuchaliście artystów, którzy tam występują i powiedzcie mi, czy ktoś nie gra pięknie, czy to nie jest wzruszająca muzyka. Myślę, że w wielu przypadkach, gdybym nie mówił o tym festiwalu, o tych spotkaniach z piosenką poetycką, to pewnie większość słuchałaby po prostu jako dobrej, pięknej muzyki. Ale oczywiście na tym festiwalu są, tak jak w przypadku Renaty Przemyk, są też ci artyści dawnego pokolenia, którzy rzeczywiście związani byli z Krainą Łagodnością wprost, jak ją wtedy nazywano. A jest to Jarosław Wasik, drodzy Państwo. On też wystąpi, a na pewno pamiętamy czasy właśnie dawne w Opolu, kiedy z Magdą Turowską, która zresztą dziś, drodzy Państwo, jest szefową Rady Programowej Muzeum Polskiej Piosenki. Słuchaliście kilka dni temu rozmowy o jubileuszu, dziesięcioleciu Muzeum Polskiej Piosenki i właśnie szefową Rady Programowej jest Magda Turowska, która kiedyś wspólnie z Jarosławem Wasikiem zaśpiewali przepiękne Rzeki Snu. Przypomnijmy je sobie. Posłuchamy też jeszcze solowego utworu Jarosława Wasika, który na szczęście moim zdaniem coraz częściej nie tylko dyrektoruje, czy pojawia się jako juror na różnych festiwalach w Polsce, ale coraz częściej wraca do śpiewania i może to jest zapowiedź nowej płyty. Jeżeli tak będzie, to na pewno wtedy Jarosława Wasika zaproszę do audycji. Na pewno Państwo się o tym dowiecie. No i teraz dziękuję już Wam za wysłuchanie audycji Audiokracja i do usłyszenia. Nie.

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Zbliża się godzina 20. Słuchają Państwo Radio Opole. Czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich wracamy do koncertu Padre Guilherme w Opolu. Po raz 15 odbędzie się Narodowe Czytanie. W wiadomościach także wraca spór o Falklandy.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. Na ITAK Arenie w Opolu trwa charytatywny koncert W Górę Serca na rzecz Katedry Opolskiej. Gwiazdą wieczoru jest portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme. Koncert na opolskim stadionie wzbudził ogromne zainteresowanie. Te muzyczne doznania przeżywa wspólnie około 14 tysięcy osób. Połączenie chrześcijańskich brzmień z muzyką elektroniczną jest czymś, co intryguje.
2: Jeżeli chodzi o muzykę, to każda muzyka jest fajna dla mnie, która wpada łatwo w ucho. A jeżeli chodzi o kościół, to jest powiedzenie, kto śpiewa, ten dwa razy się modli. I dlatego jestem i przywiozłam wnuka, żeby mu pokazać, jak można miło spędzać czas.
3: Dlaczego pani tutaj jest dzisiaj? Proszę mi opowiedzieć.
4: No bo ciężko opuścić taką imprezę. I muza fajna, i szczytny cel. Bardzo przystoi, znamy, lubimy i uważamy, że jest super. I elektroniczne granie i fajnie to brzmi, nawet w połączeniu z muzyką kościelną.
1: Z uczestnikami koncertu rozmawiał Jakub Biel, a przypomnijmy, koncert Padre Guilherme na ITAK Arenie potrwa dziś do około godziny 22.30.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
1: W całym kraju, a także poza jego granicami odbędzie się jutro centralny finał Narodowego Czytania. Będzie to 15. odsłona akcji promującej czytelnictwo i przypominającej najważniejsze dzieła literatury polskiej. W tym roku lekturą będą Dziady Adama Mickiewicza, arcydzieło polskiej literatury romantycznej, w którym uniwersalne prawdy moralne wiążą się z tematyką narodowo-wyzwoleńczą. Jak co roku akcję zainauguruje para prezydencka. Tym razem na skwerze Adama Mickiewicza przy pomniku wieszcza na krakowskim przedmieściu w Warszawie. W skali całego kraju i za granicą w różnych placówkach, szkołach, bibliotekach, teatrach i ambasadach w akcji wezmą udział setki tysięcy osób. Co roku w Narodowym Czytaniu uczestniczy po kilka tysięcy zarejestrowanych instytucji.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Jak wygląda prosty język w praktyce? Komu służy i dlaczego zrozumiałe pismo to fundament nowoczesnego miasta. Między innymi o tym rozmawiano podczas konferencji Dostępne Opole. Kierunek prosty język. To wydarzenie organizowane cyklicznie w ramach Opolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Proces wdrażania prostego języka w Urzędzie Miasta Opole rozpoczęto w 2024 roku. Efektem tego było stworzenie poradnika dla miejskich urzędników. Analizie poddaliśmy ponad

0: 120 pism i w tym roku udało się nam wprowadzić prosty język jako standard komunikacji w miejskich jednostkach, mówi Mateusz Szpryngiel, naczelnik Biura do Spraw Dostępności w Opolskim Ratuszu.
1: Od kwietnia do czerwca przeszkoliliśmy już 120 pracowników oraz w każdej komórce organizacyjnej wyznaczyliśmy po dwie osoby, które będą liderami prostego języka. Do zadań liderów będzie upraszczanie w danej komórce organizacyjnej. Na podstawie tego chcemy w urzędzie w przyszłości stworzyć bazę uproszczonych pism.
0: A Radio Opole było patronem medialnym tego wydarzenia. Przenosimy się za granicę. Wielka Brytania odpowiada na ostrzeżenie Argentyny. Prezydent Javier Milei chce karać firmy zamierzające wydobywać ropę w pobliżu Malwin, które Brytyjczycy nazywają Falklandami. Domaga się zwrócenia wysp Argentynie. Brytyjczycy mówią jednak, że Falklandy pozostaną brytyjskie, bo taka jest wola ich mieszkańców.
2: W centrum sporu znalazły się złoża ropy położone na północ od wysp. Brytyjska spółka Rockhopper oraz izraelski Navitas przygotowują tam projekt wydobywczy Sea Lion. Argentyna twierdzi, że firmy chcą eksploatować należące do niej surowce bez jej zgody. Prezydent Milei grozi sankcjami nie tylko firmom, ale też ich udziałowcom i dostawcom. Argentyński polityk zapowiedział również zwiększenie wydatków na obronność oraz przyspieszenie budowy bazy marynarki wojennej na ziemi ognistej, niedaleko spornego archipelagu. Londyn pozostaje nieugięty. Minister spraw zagranicznych Ed Miliband napisał, że stanowisko Wielkiej Brytanii jest niezachwiane. Podkreślił, że prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia wynika z prawa międzynarodowego i będzie stanowczo bronione.
0: A z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 24 stopnie, ciśnienie to 1009 hektopaskali. W regionie pochmurno, możliwe słabe opady deszczu, a wiatr w porywach do około 55 km na godzinę. W nocy zachmurzenie całkowite, nad ranem większe przejaśnienia. Prognozowana wysokość opadów w nocy od 5 do 15 mm, lokalnie około 20. Mogą być lokalnie burze. Wiatr będzie umiarkowany, okresami jednak dość silny, w porywach do około 55 km, a w czasie burz do 85.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlegiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
3: Kiedy przyjedzie tata?
4: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
3: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
5: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
4: O nie, proszę, nie.
3: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.

0: kultury.
1: Drodzy Państwo, ze mną w studiu mój pierwszy dziś gość, a jest to Arek Ceglarski z Mediateki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Cześć Arku.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I nie będziemy rozmawiali tylko o książkach, znaczy to będzie związane z książkami, a dokładnie z komiksami, a nawet z mangami, bo powstaje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu nowy klub dyskusyjny, czytelniczy. To prawda na razie.
2: Dokładnie tak. Wsłuchaliśmy się, że tak powiem, w prośby naszych użytkowników, czytelników, aby taki klub powstał, żeby było takie miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie będzie można się spotkać właśnie i podyskutować, czy to o komiksie, czy to też o mandze. Troszkę pomyśleliśmy, no i postanowiliśmy taki klub zorganizować, aby dać właśnie taką przestrzeń dla użytkowników, czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej, ale też nie tylko, aby można było sobie przyjść właśnie i w miłym, sympatycznym miejscu oraz towarzystwie porozmawiać o swoich ulubionych komiksach, czy też mangach, czy też po prostu wymienić się, że tak powiem, swoim doświadczeniem czytelniczym.
1: No właśnie, tak zakładałem, że te doświadczenia będą tutaj istotne, bo przypomnę, że w Mediatece, bo wymieniłem nazwę Mediateka, znajdują się komiksy, również filmy, ale przede wszystkim komiksy. No i przede wszystkim też istnieją już kluby, bo jest klub dyskusyjny wielbicieli twórczości Stephena Kinga, zresztą Państwo wiecie, bo Kuba Branicki często gości w audycjach literackich. Jest też fantastyczny klub dyskusyjny, który mówi o książkach fantasy, SF. No i aż się prosiło rzeczywiście, żeby też komiksowy powstał. Nie dziwi mnie wcale, że chcą ludzie rozmawiać, bo już i w tamtym roku, i wcześniej, w tym roku też będzie impreza komiksowa. No ale to są takie eventy raz w roku, w ciągu miesiąca, około 3 spotkań. O tym jeszcze będę mówił. A fajnie by było, gdyby ludzie mogli spotykać się częściej. I wiem, że zazwyczaj na takich klubach, bo i w Wojewódzkiej powstał też klub dyskusyjny pasjonatów powieści kryminalnych, że najczęściej jest tak, że się umawiamy na jakiś tytuł, jakąś książkę wybieramy, dajemy ludziom czas na przeczytanie, no i później spotykamy się raz w miesiącu i sobie o niej rozmawiamy. Czy to będzie podobna zasada? Zakładam, że ten pierwszy raz to będzie musiało być coś wybranego przez Was, organizatorów.
2: Tutaj troszeczkę postanowiliśmy zmienić formułę na bardziej otwartą, więc nie będziemy mieli z góry określonego jakiegoś tytułu, który będzie omawiany. Doszliśmy do wniosku, że będzie dobrze, kiedy po prostu będzie to taka forma totalnie liberalna, otwarta, gdzie po prostu będziemy sobie po prostu ogólnie o tym dyskutować i jeżeli ktoś będzie chciał na przykład, nie wiem, przynieść jakiś swój ulubiony tytuł na przykład i, nie wiem, porozmawiać o nim, no to nie ma najmniejszego problemu, a jeżeli na przykład w trakcie spotkań będzie taki pomysł, aby na przykład zrobić spotkania dotyczące jakiegoś konkretnego danego tytułu, myślę, że też nie będzie problemu i będziemy mogli elastycznie podejść do sposobu prowadzenia takiego klubu.
1: Aha, tak, bo tutaj, drodzy Państwo, dużo będzie zależało po prostu od Was. Czyli jak przyjdziecie, spotkacie się i wtedy porozmawiacie, zobaczycie, co Was interesuje, to wtedy możecie też coś zaproponować. Ja przyznaję, że na przykład dla mnie bardzo ciekawe są takie tematyczne spotkania, na przykład o danym rysowniku albo o danym scenarzyście komiksowym. Można porozmawiać na przykład o Wróblewskim, można o Rosińskim, nie skupiając się tylko i wyłącznie na przykład na Torgalu, ale w ogóle jego twórczości. I uważam, że to jest całkiem fajne. Ja przyznaję, że gdybym miał do takiego klubu przystąpić i chodzić na takie spotkania,
2: zapraszamy serdecznie.
1: To mnie właśnie tego typu rzeczy interesują, gdzie można omówić twórczość danego rysownika, czy na przykład całą serię. Ostatnio bardzo lubię Wydział VII. Uważam, że to jest bardzo udana seria komiksowa i chętnie bym się skonfrontował, jak to widzą inni, bo z jednej strony osadzona w czasach PRL-u, mamy tam Ubeka, mamy też Dominikanina Księdza, mamy jakąś cygańską wróżkę i oni tworzą troszeczkę taki wydział do spraw, no, takich jak Archiwum X nadprzyrodzonych, ale jest to bardzo fajnie zrobione, zeszytowo, w takim typie kapitana Żbika, więc mamy co jakiś czas jeden zeszyt. Uważam, że świetny pomysł, no i bardzo byłbym ciekaw na przykład, czy młode pokolenie po to sięga, czy też to lubią, czy ich to przekonuje, prawda?
2: Też jesteśmy bardzo ciekawi i Też tu chciałem zaznaczyć, że ten klub, jeżeli chodzi o wiekowo, też jesteśmy oczywiście otwarci, nie ma tutaj, że tak powiem, dolnej ani górnej granicy. Po prostu chcemy zrobić takie miejsce właśnie dla sympatyków tego medium, czy to właśnie komiksu, czy też mangi. Nie precyzując na początku, chcemy zobaczyć, zrobimy takie małe doświadczenie, zobaczymy właśnie, w którym kierunku to podąży i gdzie dojdziemy.
1: Kiedy jest pierwsze spotkanie, powiedzmy? Bo jeszcze macie Państwo trochę czasu. Specjalnie spotkaliśmy się z Arkiem, żeby to nie było, że już za 2 dni teraz nagle, ojej, nie mam, nie mogę, bo mam plany, więc wyprzedzamy, ale na pewno w tym miesiącu, we wrześniu.
2: Dokładnie tak, we wrześniu, ostatni dzień września, to będzie 30 września o godzinie 18, główny budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mediatece na drugim piętrze. Zapraszamy serdecznie. Na pewno będzie jakaś herbatka i na pewno coś też na mały co nieco na ząb.
1: Aha. No ja przyznaję, że myślę, że to, co może najbardziej ucieszyć właśnie słuchaczy naszych i słuchaczki, to to, że możecie ten klub tworzyć od podstaw. Wy również, Bek, słyszeliście, jak mówił Arek, nie ma tutaj odgórnie wytyczonych komiksów, historii, o czym będziemy rozmawiać teraz, albo musicie, albo nie, albo was to interesuje, czy nie. Sami możecie to tworzyć, sami możecie proponować, podsuwać pomysły. Moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. Arku, ja trzymam kciuki. Myślę, że jak będzie pierwsze spotkanie, to się po prostu pojawię, a też chętnie, bo dawno nie miałem nikogo z Mediateki w audycji literackiej, więc spodziewajcie się, że za chwilę też pojawi
2: będziemy
1: się.
2: Będziemy nadrabiać się zaległości.
1: Będziemy, zwłaszcza, że ty już, Arek, powiedział, że ostatnio czytał taką mangę Another i od razu powiem, bo rok szkolny się zaczął, a tam bohater, 15-latek, przenosi się do nowej szkoły, trafia tam do przerażonej klasy 3C, na której ciąży klątwa jakaś z lat 80. Brzmi to fantastycznie.
2: Temat doskonały na rozpoczęcie roku szkolnego.
1: Aha, także podpowiedzieli wam już pierwszą możliwą historię, a myślę, że spotkamy się z Arkiem, tak jak mówiłem, w audycji literackiej i wątek ten rozwiniemy. Arku, trzymam kciuki. Super. I bardzo dziękuję ci za wizytę w studiu.
2: Dziękuję bardzo. No i oczywiście będziemy czekać w Miejskiej Bibliotece Publicznej na państwa.
0: Hey Matt, yeah Tim. Hey, you talked to Mark lately?
3: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
0: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
3: What do you suppose we should do?

0: Więcej kultury.
1: Razem ze mną w studiu kolejni goście, a dokładnie gościnie, bo dwie kobiety. Magda Wolnicka. Cześć Magdo.
2: Cześć, dzień dobry.
1: I Natalia Iwaniec.
2: Witam serdecznie.
1: Natalia Iwaniec, czyli lekcje tańca gaga, tańca, jak wiecie, siedzącego i na bardzo różne sposoby, nie takiego bardzo typowego. Galeria Sztuki Współczesnej, tam one się odbywają, stąd Magda, która, no, reprezentuje poniekąd galerię, ale również taniec i też o polską scenę tańca, która niedługo, o której być może króciutko wspomnimy, chociaż powodem jest to, że przede wszystkim lekcje tańca gaga wracają, 30 września będzie już najbliższa, więc cały czas, rozumiem, chętni mogą dołączyć, tak się upewniam.
2: Absolutnie tak i też dodam, że pomimo tego, że od 5 lat tańczymy, co zajęcia pojawiają się nowe osoby, więc widzimy ogromny sens w tym, żeby dalej kontynuować i też proszę, jeżeli ktoś jeszcze nie był przez te 5 lat, śmiało przychodzić, czekamy na Was, tak, i można dołączyć w każdym momencie.
1: I tu już padło 5 lat, niedawno był jubileusz, 5-lecie, gratuluję. Osobiście.
3: Dziękujemy bardzo. Duże święto, duża radość i duża przyjemność, możliwość pracy w Galerii Sztuki Współczesnej z Madzią i ze wszystkimi osobami, które, tak jak właśnie mówimy, dołączają cały czas. No i 5 lat też taka, no, duża rocznica, że przez jakby tak długi okres czasu udało się utrzymać grupę, przychodzą nowi ludzie. Zaczęliśmy od takiego formatu lekcji Gaga People, lekcji otwartej dla wszystkich, lekcji wieczornej, ale po kilku miesiącach dołożyłyśmy jeszcze dodatkowo ofertę, czyli lekcję siedzącą, która bazuje też na gaga, ale też na improwizacji, na praktykach somatycznych i jest to lekcja dla każdej osoby, która z kolei może nie ma możliwości takiej fizycznej, żeby ruszać się przez godzinę cały czas, tylko na siedząco, czyli też w takiej pozycji komfortowej, czy nawet dla osób, które dużo pracują na siedząco, żeby sobie sprawdzić, jak w takiej bardziej statycznej pozycji można i tak aktywować to ciało, poruszać się, więc no 5 lat eksploracji i metody gaga, i tej lekcji siedzącej.
1: I to już od razu powiem, bo mówimy o tym, że można dołączyć, że jest to troszeczkę też, a nawet przede wszystkim dla nowych osób, bo ci, którzy chodzą od tych 5 lat, no to wszystko już wiedzą. Niczego nowego im nie powiemy generalnie.
2: Ale nie zgoda z tym, co mówisz.
1: Wszystko wiedzą.
2: Natalio, proszę.
3: Nie, absolutnie się nie zgadzamy z tym. No bo tak, metoda gaga jest to metoda, którą stworzył i tworzy Ohad Naharin i ta metoda cały czas się rozwija, więc mimo, że ktoś chodzi, no ja praktykuję metodę gaga od 2012 jako nauczycielka, od 2009 jako tancerka, więc dużo czasu i nawet jeżeli pojawiają się te same zadania, ćwiczenia, propozycje ze strony nauczycielki czy nauczyciela, to i tak my się czujemy inaczej, jest inne otoczenie, w galerii mamy też inne wystawy, więc też ten aspekt taki wizualny też zawsze jest dosyć taką dodatkową wartością w tej pracy w Galerii Sztuki Współczesnej, to i tak troszkę inaczej, inny nacisk kładziemy na to samo ćwiczenie na każdej lekcji. Więc to, że mamy też takie osoby, które od początku przychodzą, które wracają co miesiąc i wracają, czyli cały czas są w procesie uczenia się i odkrywania nowych rzeczy, a osoby, które nigdy nie były, no to z kolei mają o tyle komfort, że nawet jak jesteś pierwszy raz, czy pierwszy raz nigdy w ogóle nie byłeś na żadnych zajęciach tańca, a masz wokół siebie osoby, które od 5 lat przychodzą, czasem co miesiąc, czasem, nie wiem, 3 razy do roku, to masz też inspirację z zewnątrz, bo widzisz, że ci ludzie już byli, to jest od kogo kopiować. Nie muszę się czuć tak jakoś onieśmielona na przykład, że nie wiem, co mam robić, bo ci ludzie już byli, to można też troszkę pozgapiać.
1: No z tym onieśmieleniem i strachem, to on może się oczywiście uaktywnić u tych, którzy nie bardzo wiedzą, co to jest, bo kiedy myślimy taniec, lekcje tańca, to myślimy o tańcach towarzyskich, czyli o tym, że trzeba mieć pewne umiejętności i że inni będą lepsi, ja jeszcze nic nie potrafię, no i będę na ich tle wypadał fatalnie, będzie mi wstyd, będzie mi przykro, a tutaj nie chodzi o żadną konkurencję. To lepszość, bo powiedziałyście, i ja się zgadzam oczywiście z tym, tylko wytłumaczylibyśmy może, dlaczego to jest ciągły proces, dlaczego się szkolimy. Jak Państwo popatrzycie, no nawet na te najbardziej popularne formy, mnichów, jakichś tai chi, prawda, klasztor Shaolin, oni ciągle się doskonalą. Dla nich ciągle, czy buddyzm. Teoretycznie siedzą, przekładają jakieś koraliki, stukają w bębenki, mówią jakieś mantry. Wydawałoby się, że oni przecież ciągle robią to samo, a kiedy ich zapytać, po 10-20 latach, mówią, ja ciągle jestem w drodze, ja ciągle się doskonale, jeszcze nie osiągnąłem tego, czego być może nigdy nie osiągnę, ale to jest droga i proces ciągłego doskonalenia się. A fizycznie z zewnątrz wydaje nam się, że przecież on nic innego nie robi. W kółko właściwie to samo, bo jest kwestia ducha, tego co przeżywamy. I temu służy też przede wszystkim gaga, a nie pokazywaniu, jak ja ładnie się ruszam i lepiej od innych.
3: Tak, prawda? No myślę, że też taka kwestia, że podczas tej lekcji gaga nie jesteśmy oceniani, sami siebie staramy nie oceniać, nie oceniamy innych ludzi, którzy są na sali, że pracujemy bez luster, więc to też daje taki gdzieś poczucie komfortu, że to nie musi wyglądać w żaden określony sposób. Improwizujemy, mamy bardzo jasno określone zadania, ale w ramach tych zadań mamy dużo swobody, więc każdy na swój sposób interpretuje te zadania. Staramy się mieć oczy otwarte, żeby właśnie inspirować się, patrzeć, co się dzieje na sali. Nauczyciel, nauczycielka też się rusza z uczniami, więc ten taki, nie ma takiego tradycyjnego podziału, że teraz ja stoję z boku i będę patrzeć i będę oceniać, mówiąc na przykład, o ty bardzo dobrze, a ty źle, a ty powtórz. Nie, bo tak samo jak ja jestem jakby instruktorką, to jestem też studentką na tych zajęciach, bo też te wszystkie zadania i ludzie słyszą, że jak się robimy coś bardzo, bardzo trudnego fizycznie, to ja też się męczę, że też tracę oddech i mówię, dobra, wiem, że jest teraz ciężko, ale zróbmy to wszyscy razem i liczymy razem na głos, żeby też nie było takiego jakiegoś podejścia, że o, nauczycielka nie robi, albo nauczycielka już potrafi i się w ogóle nie męczy. Nie, tylko wszyscy jesteśmy w tych zadaniach razem, więc to takie doskonalenie się jest bardzo ważne, to przekraczanie tej strefy komfortu, że już nie mogę, już mnie tak bolą mięśnie, że nie jestem już w stanie utrzymać tych rąk z boku, albo nie jestem w stanie zrobić kolejnego brzuszka. Może teraz nie, ale może już w następnym miesiącu to ciało będzie troszkę sprawniejsze, troszkę mocniejsze. No ale też, co dla mnie osobiście jest bardzo ważne, że nawet jak nie potrafisz, nawet jak jest ci ciężko, to i tak robimy i podchodzimy też z takim poczuciem humoru i lekkości do tego, że może nie potrafię, ale mam chęci. I jeżeli jest ta szczerość i to takie pragnienie bycia w grupie, przeżywania wspólnie tego doświadczenia, mierzenia się ze słabością i takiego uczucia, że nie muszę być doskonała, żeby też czuć się dobrze w trakcie tej lekcji, to jest coś, co dla mnie jest bardzo, bardzo ważne.
1: O tak, i ja myślę, że gdybyśmy mieli postawić jakąś puentę nad sensem, bo też możecie Państwo się zastanawiać, dlaczego taniec, a nie w takim razie ćwiczenia, jakieś prozdrowotne, bo tu element prozdrowotny jest i dla ciała, ale także dla psychy. Dlatego naszego wnętrza wycisza, uspokaja, pozwala zbudować jakąś harmonię. Ja wiem, to brzmi górnolotnie, ale każdy, kto chociaż raz spróbuje, przekona się. To jest troszeczkę jak długo siedzimy, mamy pracę taką właśnie, no i jedziemy w góry i porywamy się, prawda? Najczęściej te pierwsze kroki to są takie, że i już nam brakuje oddechu i myślimy, matko, gdzie ja się porwałem, nie wejdę. No ale później pomalutko, pomalutku łapiemy rytm, wyrównujemy oddech, mówimy sobie, przecież to nie wyścigi. Nikomu tutaj nie będę niczego udowadniał, po prostu spokojnie sobie pójdę. I nagle okazuje się, że tak, że zapominamy, widzimy jeden piękny widok, drugi, czyli właśnie wchodzimy w tą harmonijność i zapominamy w ogóle o tym. Nogi nas będą pewnie bolały, rano być może będą zakwasy, ale dokonaliśmy czegoś. Zrobiliśmy i to jest na pewno bodziec do tego, żeby zrobić to jeszcze raz. No i będziecie mogli Państwo robić to nie tylko jeszcze raz. Mówiłem o tym, że 30 września będą kolejne zajęcia. Możecie na nie przyjść. W razie czego na stronie Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu są wszystkie dane, są maile, jak to zrobić. Można też internetowo. Tutaj Magda kiwa głową i potwierdza, że tak właśnie jest. No i później kolejne cykle, rozumiem. Raz w miesiącu będzie, czy częściej?
2: Tak, spotykamy się regularnie, gdyż tak jak tutaj na początku tej rozmowy powiedziałyśmy, od 5 lat ta regularność też jest kluczowa, bycia w procesie, że to nie jest tak, że rzucamy jeden warsztat na pół roku i liczymy na to, że się tam spotkamy. Nie, raz w miesiącu. Nad tą regularnością tutaj gwiazdka, to nie jest zawsze ten sam dzień, więc proszę obserwować właśnie zarówno stronę galeriaopole.pl, jak i grupę Taniec na Facebooku, gdzie też te informacje są. Każdą możliwą drogą od newslettera po też takie miejskie informatory próbujemy dotrzeć z tymi terminami. O kolejnych informujemy też na zajęciach, więc to jest ważne, że to jest regularnie, rzeczywiście raz w miesiącu. Na to zapraszamy. No i liczymy na to, że będą dalej się te zajęcia odbywać i dużo tutaj takich ciekawych rzeczy, Witku, też powiedziałeś, tylko chciałam jeszcze właśnie powiedzieć, że się zaczęła znać, co my proponujemy tak naprawdę i chyba po prostu te zajęcia, bo też mówiąc o wyobrażeniach, oczekiwaniach jakiegoś takiego tańca, że my zapraszamy nie tyle do wykwalifikowania się w jakimś określonym nurcie, czy zdobycia jakiejś wiedzy, która gdzieś się tam kończy. My zapraszamy tak właściwie do takiego wspólnej praktyki i bycia w tym tańcu i że tak sobie w ogóle dużo mam teraz...
1: Mam dla was dobrą informację. Będziemy do tańca Gaga wracali na antenie. I to państwu obiecuję, bo dziś chciałem, żebyśmy przynajmniej zarysowali. Mamy też czas antenowy, który jest nieubłagany, ale będziemy wracać, więc mogą słuchacze i słuchaczki trzymać mnie za słowo. Wy też możecie trzymać mnie za słowo, bo rzeczywiście tu jest o czym rozmawiać i myślę, że tak jak sam ten proces i to Gaga się ciągle doskonali, tak dobrze jest pewne rzeczy dopowiadać, uzupełniać, wchodzić też głębiej i wyjaśniać, na czym to wszystko polega. No a państwo najlepiej jak się osobiście
2: przekonacie. Tak, ja tylko powiem, tańc trzeba tańczyć i możemy długo o nim mówić, ale zapraszamy do galerii.
1: Właśnie, bo co to jest za mówienie? Mówienie o jedzeniu, kiedy się go nie spróbuje, jest zupełnie bez sensu. Zgadzam się z tym całkowicie. Magda Wolniska i Natalia Iwaniec były razem ze mną. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.

0: Radio Opole. Tu usłyszysz więcej.
1: Serce okrył ciepły puch.

0: Razem ze mną w studiu jest kolejny gość, Arkadiusz Tomasz Czyżewski. Cześć Arku.
1: Dzień dobry.
0: Lider, bo dziś w takim charakterze. Wspomnę tylko, że Arkadiusz Czyżewski, często państwo słyszycie to nazwisko w moich audycjach, ponieważ często realizuję te audycje jako realizator dźwięku, ale poza tym, a nawet przede wszystkim, jest wybitnym skrzypkiem, który grywał w różnych, na różnych scenach świata, ale od wielu też lat prowadzisz, Arku, własny zespół Take Style i powiemy państwu, że 6, powiemy i zaprosimy, 6 września o godzinie 16 w Sławięcicach, w zabytkowym parku dokładnie w Sławięcicach, odbędzie się koncert właśnie zespołu Take Style. Ma być podobno filmowo, to prawda? Jako taki główny motyw, tak przynajmniej napisała Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie Koźlu, która organizuje to wydarzenie i koncert.
1: Tak, Witku, oczywiście biblioteka napisała, że to ma być lato z muzyką, lato z najpiękniejszymi muzycznymi, ale polskimi przede wszystkim tematami, ale nie tylko, bo będą też znane piosenki polskich wykonawców. Nie wiem, czy tu już mogę zdradzić,

0: Koncert będzie wśród zieleni. W związku z tym rozpoczniemy utworem Zielono Mi.
1: A tak bym postawił, rzeczywiście, prawda? Aż się prosi.
0: Tak, Andrzej.
1: Jeszcze mogą być Zielone Wzgórza, tylko tam jest Solina, a to no, jednak są no Słowiańcice. Właśnie,
0: tak.
1: Ale może jakoś zmienić tekst. Zielone Wzgórza nad, w Słowiańcicach, prawda?
0: No, można spróbować. Coś pewnie wykombinujemy.
1: Mi bardzo podoba się to, że to jest polska muzyka. Od razu powiem, że prawdopodobnie skorzystam i w jednej z audycji kultowe.pl pewnie z tej tracklisty skorzystam, którą będziecie mieli, może nawet jakieś własne wykonania, bo jak wiem, na razie póki co nie ma jakiegoś takiego dużego parcia z twojej strony jako lidera zespołu, żeby wydawać też płyty, prawda? Jednak głównie to jest życie koncertowe, bo też głównie jest to repertuar. No, covery to też nie jest do końca tak, bo jednak macie dosyć oryginalny skład, bardziej jazzowy niż klasycznie rozrywkowo-rockowy, więc te aranżacje są nieco inne jednak.
0: No tak, jak mówisz, jest dokładnie. Jest dużo repertuaru polskiego. My się właściwie specjalizujemy w wykonywaniu tego typu piosenek polskich, lekko jazzujących. Jest, zawsze są improwizacje w tych piosenkach. Skrzypcowe, saksofonowe, czasami na kontrabasie. Tutaj też Filip Hornik, syn Jacka, gra na kontrabasie czy na fortepianie. Oprócz tego, że oczywiście jest wokalistka wspaniała Hania Rataj, która z nami śpiewa, no to właśnie są to często improwizowane sytuacje na scenie i tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Jest jakiś zarys oczywiście tego aranżu, no ale jak wiesz, improwizacja, no to jest przestrzeń dla muzyka, dla nas i no tutaj nigdy nie wiemy, co się stanie i jak zagramy.
1: Aha, a do tego oczywiście większość składu to są muzycy jazzowi, o czym mogli się przekonać chociażby słuchacze koncertów jazzowych w Filharmonii Opolskiej,
0: tak.
1: Bo na zakończenie lata Jacek Hornik z częścią ekipy wystąpili właśnie tam na scenie klubowej, kończąc to.
0: Miałem przyjemność również grać z nimi ten piękny jam session.
1: No właśnie, jam session to jest coś, co jest bliskie muzyce jazzowej, a uważam, że też rozrywkowej, więc jeżeli państwo jesteście ciekawi tych innych wykonań, aranżacji, no tu ważne też są umiejętności oczywiście Hanny Rataj, bo z jednej strony są te wzorce klasycznej piosenki, tak, a z drugiej strony ta wasza taka jazzowa strona sprawia, że tutaj też myślę trzeba się odnaleźć. Oczywiście mieliśmy wiele piosenek, tak jak Hanna Banaszak, Ewa Bem, one już były jazzowe, prawda? Grażyna Augustik,
0: tak,
1: no,
0: tak,
1: można wymieniać długo.
0: I tutaj od razu powiem, że będzie też Samba przed rozstaniem. Piękny utwór, no właśnie jazzowy, jazzujący. Będzie też Niemen, wrócimy do Płonącej Stodoły. Będzie muzyka lat 20. i 30., czyli ach, jak przyjemnie kołysać się tym razem wśród fal, ale można też sobie dopowiedzieć, że wśród zieleni. Ada to nie wypada. Zimny drań.
1: Ja bardzo lubię, przyznaję. Zachęciłeś mnie, przyznaję, bo okoliczności przyrody też będą tutaj piękne. Jeżeli ktoś z państwa nie był w Zabytkowym Parku w Słowiańcicach, to dodatkowa walor tego koncertu, bo przy okazji można zobaczyć park. On jeszcze wprawdzie nie będzie jesienny, ale to jest taki...
0: Ale już powoli się
1: Już powoli. Coś tam się już będzie nie tylko zieleniło, ale pewnie żółciło i złociło. Więc przypomnę, 6 września o godzinie 16 będziecie mogli posłuchać grupy Take Style wśród zieleni w Słowiańcicach.
0: Artur, bardzo ci dziękuję. Zapraszamy.
1: I tym samym dziękuję już państwu też za uwagę, bo kończymy dzisiejsze wydanie audycji Więcej Kultury. Życzę wam dobrego, spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia.

0: Jest godzina 21, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+. A w wiadomościach koncert Padre Guilherme w Opolu. Donald Trump chce, by Europa zwróciła pieniądze za pomoc Ukrainie. W wiadomościach także sport i Kuba Biel.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od działań straży. 9 zastępów gasi pożar w Opolu przy ulicy Amarantowej. Ta ulica z zabudową domów jednorodzinnych. W jednym z nich wybuchł pożar. Samodzielnie ewakuowały się dwie osoby. Na razie nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Około 14 tysięcy osób bawi się i modli jednocześnie na koncercie W Górę Serca, gdzie religijne przesłanie połączyło się z muzyką elektroniczną, światłami, laserami i stadionową oprawą. Gwiazdą wieczoru jest portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme. Dla części uczestników takie połączenie może być nietypowe, ale jak mówią, najważniejsze jest to, co każdy z tego wydarzenia wynosi.
2: Bardzo dobrze. Tak powinno być, a nie tylko jednym torem.
3: Boga można wielbić wszędzie.
4: Czyli absolutnie pani nie przeszkadza, że to jest muzyka elektroniczna.
3: Nie, absolutnie.
0: Nie wszystkim musi się to jednak podobać. Uczestnicy koncertu przyznają, że są głosy krytyczne, sami nie zamierzają jednak z tego powodu rezygnować z zabawy.
2: Krytycy zawsze się znajdą. A po drugie, każdy ma prawo się wypowiedzieć. Jeden lubi to, drugi to, trzeci jeszcze co innego. No i jest jak jest. Tutaj głośno grają, na razie wytrzymuję.
0: A dochód z koncertu ma wesprzeć Katedrę Opolską.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Donald Trump zapowiedział, że zażąda od europejskich państw zwrotu pieniędzy za amerykańską pomoc dla Ukrainy z czasów Joe Bidena. Nie podał, które kraje chodzi, ani o jakie kwoty.
5: Prezydent USA napisał na Truth Social, że setki miliardów dolarów trafiły do Ukrainy i do NATO za darmo, choć zapłaciłaby za to Europa, gdyby ktoś ją o to poprosił. Dodał, że teraz upomni się o te pieniądze. Nie napisał, w jaki sposób miałby ten zwrot wyegzekwować. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że amerykańskie zapasy amunicji są na wyczerpaniu po wojnie z Iranem. Donald Trump od dawna domaga się, by koszty wspierania Kijowa ponosiła Europa. Wcześniej żądał zwrotu pieniędzy również od samej Ukrainy w zamian za dostęp do jej surowców. Za jego kadencji amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy praktycznie ustała. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone i NATO uruchomiły specjalny mechanizm, w którym Ukraina zgłasza swoje potrzeby, a europejscy sojusznicy płacą za amerykańską broń.
0: Z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. To były wyjątkowo pracowite wakacje dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W polskich Tatrach ratownicy udzielili pomocy 541 osobom. To 32% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej niepokojącym wzrostem jest jednak liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W tym roku w Tatrach życie straciło 7 osób, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
6: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7, także no biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
0: Co roku w lipcu i sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza ponad 2

0: miliony osób. Park Narodowy nie opublikował jeszcze, dodajmy, pełnych statystyk za minione wakacje.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: 11-latek uszkodził samochód i zostawił właścicielce numer telefonu. Do tej kolizji doszło w powiecie krapkowickim. Chłopiec jednak zamiast odjechać i uniknąć konsekwencji, zachował się w sposób niezwykle odpowiedzialny i dojrzały, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prosowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
2: Nastolatek włożył za wycieraczkę pojazdu kartkę z numerem telefonu do swojego opiekuna prawnego. Gdy właścicielka pojazdu podeszła do auta, zastała przy nim zapłakanego, ale w pełni świadomego swojego czynu młodego rowerzystę. O zaistniałej sytuacji powiadomiona została babcia chłopca, która niebawem zjawiła się na miejscu. Kobieta zobowiązała się do pokrycia kosztów naprawy szkody, dzięki czemu 11-latek mógł spokojnie udać się na zajęcia do szkoły.
0: Jak dodają policjanci, taka postawa chłopca to wzór do naśladowania.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
3: Kuba Biel, dobry wieczór. Piłkarki Czarnych Sosnowiec poznały przeciwnika w drugiej rundzie kwalifikacji Pucharu Europy. W rywalizacji decydującej o awansie zespół Czarnych zagra z islandzkim Breiðablikiem. Pierwsze spotkanie odbędzie się 23 września na Islandii, rewanż 30 września w Polsce. Były reprezentant Polski w piłce nożnej Jacek Góralski kończy karierę zawodniczą. W biało-czerwonych barwach rozegrał 21 meczów w latach 2016-2022. Występował m.in. w Wiśle Płocki, Jagiellonii Białystok, Ludogorcu, Razgrad, VfL Bochum i Wieczystej Kraków. Wywalczył m.in. dwa tytuły mistrza Bułgarii oraz mistrzostwo i puchar Kazachstanu. Holender Olaf Kooij wygrał po finiszu z peletonu trzeci etap wyścigu Tour of Britain. Drugie miejsce zajął Belg Tim Merlier, a trzeci był Finn Axel Kallberg. Na 82. miejscu do mety dojechał Kamil Małecki. Liderem generalnej klasyfikacji wyścigu pozostał reprezentujący gospodarzy Louis Askey. Rywalizacja potrwa do niedzieli. Belg Wout van Aert okazał się najszybszy na mecie 13. etapu kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji pozostał Hiszpan Enric Mas. Drugie miejsce zajął Francuz Valentin Paet-Pentier, a trzeci był Brytyjczyk Matthew Brennan. W generalnej klasyfikacji Mas wyprzedza Słoweńca Primoża Roglicza, a trzeci jest Austriak Felix Gall. Wyścig potrwa do 13 września. Polscy siatkarze przygotowują się do Mistrzostw Europy. W miniony weekend wygrali w Krakowie towarzyski Memoriał Wagnera. Z trybu ich występowi przyglądał się mistrz świata i mistrz olimpijski z lat 70. Mirosław Rybaczewski, z którym rozmawiał Cezary Gurjew.
4: Mistrzostwa Europy, które w tym roku są bardzo ważne, bo zwycięzcy mają kwalifikacje do olimpiady, prawda? To jest też bardzo ważne dla zespołu. Widzimy, Słoweńcy mają młody zespół, bardzo dobry. Bułgarzy, młody zespół. Włosi, Francuzi mają też młody zespół i na pewno będą groźni. Także to będzie bardzo ciężki turniej i mamy trochę problemów zdrowotnych. No ale mamy tych młodych i to jest bardzo dobrze, bo widać, że oni się sprawdzają. No myślę, że jesteśmy głównym faworytem do tego Mistrzostwa Europy, no bo i wygraliśmy tą Ligę Światową. Ja jestem dobrej myśli, że powinniśmy wygrać te Mistrzostwa Europy.
3: Mistrzostwa Europy siatkarzy rozpoczną się 9 września. A już jutro o 15.30 Odra Opole rozegra kolejny ligowy mecz w ramach rozgrywek BetClick pierwszej ligi. Zawodnicy Łukasza Tomczyka o 15.30 zmieszą się na wyjeździe ze Stalą Mielec. Opolanie i Mielczanie są sąsiadami w ligowej tabeli. Odra jest na 9. miejscu, Stal na 10. W ostatnich spotkaniach Odra zremisowała 0-0 z ŁKS-em Łódź, a Stal przegrała na wyjeździe z Pogonią Siedlce 0-2.
1: Pogoda.
0: 23 stopnie za oknami, ciśnienie to wciąż 1009 hektopaskali, w nocy wyrwienie, zachmurzenie duże, całkowite, nad ranem większe przejaśnienia, możliwe w nocy opady deszczu, początkowo także możliwe jeszcze burze, a jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i pod wieczór na północy regionu możliwe przelotne opady deszczu, jutro na termometrach w cieniu od 20 do 22 stopni, wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami jednak może być dość silny, w porywach do około 60 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
6: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Katarzyna Zawadzka, kłaniam się w audycji Dobry Wieczór tu Opole. Dzisiaj będzie o treningu funkcjonalnym. Dla kogo jest dobry? Jakie korzyści fizyczne, zdrowotne płyną z tej formy aktywności? W jaki sposób można ocenić startową zdolność organizmu do właśnie takiej praktyki? Jak bardzo może ona pomóc też budować indywidualny trening? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z dr Agatą Mroczek, fizjoterapeutką, wykładowczynią akademicką w dalszej części programu. Na początku parę informacji. Najpierw był kurs samoobrony, teraz kamizelki nożoodporne. Radomscy ratownicy medyczni mają umiejętność i narzędzia, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo. Niosąc pomoc, często spotykają się z agresją. Zagrożenie zdrowia, a nawet życia, to dla nich codzienność.
1: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medziliborcach jest jedyną tego rodzaju placówką w Europie. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie z terenów dzisiejszej Słowacji emigrowali do Stanów Zjednoczonych rodzice artysty. Muzeum jest hołdem dla Andy'ego Warhola i jego sztuki. Zarazem jest hołdem dla wszystkich, którzy w trudnych czasach wyjechali ze Słowacji i za granicą osiągnęli sukces. Powiedział prezydent Peter Pellegrini, według którego w Medziliborcach powstało muzeum światowego formatu. Modernizacja placówki poświęconej pionierowi popartu kosztowała 16 milionów euro. Brutalistyczny budynek dawnego domu kultury otoczono stalową konstrukcją, a wewnątrz powstały nowe przestrzenie wystawiennicze. Ekspozycja obejmuje dzieła i przedmioty osobiste Warhola. Pokazuje też szerszy kontekst popartu i sztuki współczesnej, w tym twórczość Banksiego. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Zakup kamizelek dla ratowników medycznych sfinansowało Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem historyków miały nie przetrwać wojennej zawieruchy, tymczasem przeleżały kilkadziesiąt lat w szczelnie zamkniętej skrzyni, najpierw w wojewódzkiej składnicy konserwatorskiej, a od lat 90. w kościele świętej Katarzyny w Gdańsku. Chodzi o 18 kwater z okna witrażowego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, w tym dwie zachowane w doskonałym stanie. To dzieło fundowane w XIX wieku przez zasłużony gdański lud Stefensów, wyjaśnia pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski.
2: Były prowadzone prace ewakuacyjne w Gdańsku przez konserwatorów jeszcze wówczas niemieckich. Część zabytków była pakowana w skrzynie, wywożona w różne miejsca na Pomorzu. Ten witraż nie został zdemontowany. Ślady na nim wskazują na to, że uległ zniszczeniu w czasie wybuchu bomby. Został wyrwany z okna i po prostu leżał potłuczony wewnątrz. I wówczas ktoś go pozbierał, włożył do skrzyni. Jakim cudem ta skrzynia trafiła do konserwatora i kiedy, tego nie wiemy.
0: Witraż wróci do Bazyliki Mariackiej i do końca przyszłego roku ponownie zostanie wkomponowany w okno. Środki się znajdą, zapewnia proboszcz parafii ksiądz Ireneusz Bratkę. Świątynia ma zapewnione coroczne finansowanie z miasta w ramach wieloletniego programu wsparcia.
3: My oczywiście przyzwyczailiśmy się w Bazylice do tego, że nasze okna są przezroczyste, same szybki. Co prawda mamy tam z lat 80. dwa witraże, ale to nie jest to. Patrząc na ten witraż, który został tutaj znaleziony, no to jest perełka.
0: Dwie najlepiej zachowane kwatery przedstawiają klęczącą niewiastę oraz wstęgę z nazwą rodu Stefensów. Po trzech latach na Słowacji otwarto odnowione Muzeum Andy'ego Warhola. W uroczystym otwarciu uczestniczył bratanek jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku. Od dziś zmodernizowane muzeum będzie otwarte dla zwiedzających.
1: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medziliborcach jest jedyną tego rodzaju placówką w Europie. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie z terenów dzisiejszej Słowacji emigrowali do Stanów Zjednoczonych rodzice artysty. Muzeum jest hołdem dla Andy'ego Warhola i jego sztuki. Zarazem jest hołdem dla wszystkich, którzy w trudnych czasach wyjechali ze Słowacji i za granicą osiągnęli sukces. Powiedział prezydent Peter Pellegrini, według którego w Medziliborcach powstało muzeum światowego formatu. Modernizacja placówki poświęconej pionierowi popartu kosztowała 16 milionów euro. Brutalistyczny budynek dawnego domu kultury otoczono stalową konstrukcją, a wewnątrz powstały nowe przestrzenie wystawiennicze. Ekspozycja obejmuje dzieła i przedmioty osobiste Warhola. Pokazuje też szerszy kontekst popartu i sztuki współczesnej, w tym twórczość Banksiego. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Od dziś zmodernizowane muzeum będzie otwarte dla zwiedzających. A za moment zapowiedziana już rozmowa z fizjoterapeutką i wykładowczynią akademicką dr Agatą Mroczek. Będziemy rozmawiać szeroko o treningu funkcjonalnym, o jego korzyściach dla zdrowia, a także porozmawiamy, jak szybko po kontuzji można wracać chociażby do takiego treningu.

0: Dzisiaj o treningu funkcjonalnym. Naszym gościem jest dr Agata Mroczek, wykładowczyni akademicka, fizjoterapeutka, która wyjaśni dokładnie, czym ten trening jest, jak sprawdzić swoją kondycję rozpoczynając, dla kogo będzie dobry trening funkcjonalny, o tym wszystkim dziś w programie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zacznijmy od wyjaśnienia, co to w ogóle jest trening funkcjonalny dla tych, którzy się jeszcze nie spotkali z takim terminem albo go dokładnie nie poznali.
1: Trening funkcjonalny są to ćwiczenia, które odzwierciedlają naturalne ruchy człowieka, angażują wiele stawów i wiele grup mięśniowych, poprawiają sprawność w codziennych czynnościach życia codziennego, a także rozwijają siłę, stabilność i koordynację. I celem takich ćwiczeń funkcjonalnych jest przede wszystkim poprawa jakości ruchu i efektywności działania układu mięśniowo-szkieletowego.
0: Czy są jakieś na początek formy sprawdzenia, w jakiej w ogóle kondycji jest ćwiczący, który chciałby rozwijać się bardziej?
1: Ćwiczenia w treningu funkcjonalnym oparte są na podstawowych 7 wzorcach ruchowych. Jeżeli ten trening miałby być realizowany w sposób jakby grupowy, to myślę, że tutaj trener czy instruktor dobrałby takie ćwiczenia w podstawowym zakresie, aby cała grupa mogła je wykonać. Natomiast jeżeli miałby być to trening indywidualny, czy to sportowców amatorów, czy po prostu ludzi, którzy by chcieli w ten sposób ćwiczyć, można go poprzedzić oceną funkcjonalną przy użyciu testu Functional Movement Screen, który składa się z 7 prób, które oceniają podstawowe wzorce ruchowe i w taki sposób ocenić jakby sprawność funkcjonalną przed jakby rozpoczęciem treningu, czy też przed wybraniem jakby w poszczególnych wzorcach ruchowych optymalnego wariantu.
0: Zazwyczaj na jakim poziomie są osoby, które myślą o rozpoczęciu takiego treningu i za bardzo wcześniej może nie ćwiczyły albo tylko tak delikatnie?
1: Bardzo różnie to bywa, dlatego że test Functional Movement Screen bardzo kompleksowo ocenia poszczególne wzorce ruchowe. Składa się on z 7 prób i każda z tych prób jest oceniana w skali od 0 do 3, gdzie 0 oznacza brak wykonania w ogóle tego ćwiczenia, polecenia, 3 jest to wykonanie bezbłędne, czyli prawidłowe. 1 tutaj pacjent czy klient jest niezdolny do wykonania zadania. W tym 0 punktów to oczywiście pojawia się ból, który w ogóle nie uniemożliwia wykonanie ruchu. Na 2 natomiast wykonane jest zadanie, ale z pewnymi kompensacjami, czyli na przykład zaokrąglenie pleców i tak dalej. No i tutaj, ponieważ ten test kompleksowo ocenia sprawność funkcjonalną, może tak być, że w niektórych próbach będzie to 3 punkty dla danej osoby, a w niektórych 2, czasem nawet 1. Niektóre z tych prób również mogą ocenić asymetrię, czyli badamy stronę zarówno prawą, jak i lewą i może tak się okazać, że prawa strona lepiej działa, a lewa na przykład gorzej i wtedy ten wynik będzie inny. Natomiast w ogólnym podsumowaniu testu bierzemy pod uwagę słabszy wynik, czyli tej strony jakby gorszej, aby ocenić też ryzyko kontuzji.
0: Czyli po takim teście można bardzo dobrze dostosować ćwiczenia dla danej osoby. To znaczy, że na przykład na jedną stronę, jak ktoś ma asymetrię, będzie wykonywał więcej ćwiczeń niż na drugą, żeby zrównoważyć tę słabszą.
1: Bardzo tak często bywa u osób na przykład praworęcznych, że ta strona prawa jest na przykład silniejsza. Duże różnice można również zauważyć w sportach asymetrycznych, gdzie na przykład dochodzi do takiej kompensacji związanej z wykonywaniem sportu, czyli na przykład łyżwiarstwo szybkie na krótkim torze, na przykład tenis, golf, to są takie sporty asymetryczne i w wielu przypadkach takie asymetrie u ludzi występują. Również występują u na przykład zawodowych muzyków, którzy na przykład ze względu na asymetryczne ustawienie instrumentu mogą mieć jedną stronę ciała jakby rozciągniętą, drugą bardziej przykurczoną albo też silniejszą. To też zależy od pracy zawodowej. W treningu odpowiednio dobranym te strony się powinny wyrównać i te strony wyrównujemy u osób amatorsko uprawiających sport albo osób, które nie są związane ze sportem, tylko po prostu chcą swoją sprawność funkcjonalną poprawić. Natomiast bardzo duża jakby poprawa tych wzorców ruchowych w sporcie wyczynowym może spowodować jakby pogorszenie wyniku, dlatego że ciało się jakby adoptuje do sportu, więc jakby wyrównanie za wszelką cenę nie zawsze jest korzystne. Zależy od tego, jaki jest cel tego badania i jaki jest cel tego treningu funkcjonalnego.
0: Dla kogo jest w ogóle trening funkcjonalny?
1: Trening funkcjonalny wywodzi się jakby ze sportu i z fizjoterapii, natomiast on jakby odzwierciedla podstawowe wzorce ruchowe, które wykonujemy w codziennym życiu, czyli takie wzorce jak na przykład przysiad, jak wzorce wykroku, pchania czy pociągania, wzorzec chodu, więc w zasadzie trening funkcjonalny można polecić tak naprawdę każdej osobie, ale wiedząc na przykład, jaki ta osoba uprawia sport, na przykład amatorsko, można ten trening jeszcze dodatkowo to uwzględnić oczywiście w treningu i ten trening i urozmaicić. I to też zależy od tej sprawności fizycznej i sprawności funkcjonalnej, dlatego że w każdym wzorcu ruchu, a mamy ich 7, można wykonać wariant podstawowy, jego progresję albo jego regresję, czyli ułatwienie albo utrudnienie, w zależności od wyjściowej takiej sprawności danej osoby.
0: Kiedyś rozmawiałyśmy, pamiętam, o procesie sarkopenii, który następuje z wiekiem. To jest zanik mięśni na skutek tego, że się starzejemy i dlatego trzeba też wykonywać takie ćwiczenia, które tę masę mięśniową budują, czyli pewnie zachowują po prostu w pewnym wieku, nie pozwalają na jej degradację. Czy trening funkcjonalny będzie sprzyjał właśnie przeciwdziałaniu sarkopenii?
1: Tak, oczywiście. Weźmy pod uwagę ten pierwszy wzorzec ruchowy, przysiad, czyli skład. I teraz tak, tutaj jeżeli chodzi o podstawowe ćwiczenie, przysiad, myślę, każdy wie, jak to wygląda. No i taki podstawowy przysiad możemy na przykład ułatwić, wykonując przysiad do boksu albo do krzesła. Tak jakbyśmy chcieli zejść do przysiadu, dotknąć lekko pośladkami brzegu krzesła albo takiego boksu crossfitowego i wstać. Utrudnieniem do tego ćwiczenia mógłby być przysiad na przykład z ketlem, mógłby być to przysiad na przykład ze sztangą ustawioną albo z przodu, albo z tyłu i dodatkowy ciężar, który będzie powodował wzmocnienie mięśni. Więc jeżeli to będzie wzorzec przysiadu z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym, będzie on wzmacniał mięśnie i tutaj w przypadku akurat przysiadu będą to mięśnie kończyn dolnych, głównie przedniej grupy uda. No i przy odpowiednim oczywiście też ustawieniu możemy bardziej zaangażować albo przód uda, albo pośladki, ale też są takie niuanse, na które możemy zwrócić uwagę już w takim treningu indywidualnym.
0: W tej erze siedzenia generalnie, takiej pracy siedzącej, które mięśnie są szczególnie słabe i wymagają pracy?
1: W przypadku pracy siedzącej mamy do czynienia głównie to, co obserwuję u pacjentów, z zespołem skrzyżowania górnego i dolnego. Na czym to polega? Zespół skrzyżowania dolnego polega na tym, że w obrębie mięśni brzucha, miednicy i kończyn dolnych niektóre z nich są osłabione, a niektóre z nich są nadmiernie napięte. I na przykład w pozycji siedzącej nadmiernie napięte są zginacze stawu biodrowego, to tak obrazowo mówiąc jest to przód uda, tutaj przód stawu biodrowego i bardzo jest napięty odcinek lędźwiowy, czy jakby posko się do góry, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, tutaj głównie mięsień czworoboczny, lędźwi dolne, plecy. Jeżeli chodzi o mięśnie nadmiernie rozciągnięte, są to mięśnie brzucha, które są osłabione i mięśnie pośladkowe. I my chcemy ten wzorzec jakby odwrócić, czyli rozciągnąć zginacze stawu biodrowego, tutaj mięsień biodrowo-lędźwiowy, na przykład mięsień prosty, uda, inne też zginacze pomocnicze, wzmocnić mięśnie tylnej grupy, czyli mięśnie pośladkowe, głównie wielki, średni, mały, wzmocnić mięśnie brzucha, jeżeli chodzi o odcinek lędźwiowy, rozluźnić, dlatego że zbyt napięte mięśnie okolicy lędźwiowej mogą powodować dolegliwości bólowe kręgosłupa.
0: Czyli trening funkcjonalny tutaj też znajdzie na to antidotum.
1: Tak, oczywiście. I bardzo ważna w treningu funkcjonalnym jest prawidłowa technika wykonywania ćwiczeń, ale tutaj doświadczony fizjoterapeuta będzie mógł właśnie u danego pacjenta wprowadzić albo progresję, albo regresję, czyli ułatwienie albo utrudnienie, trochę jakby zmienić biomechanikę, czyli dając ciężar jakby z przodu, jakby działać na środek ciężkości ciała, gdzie my możemy tą biomechanikę poprawić, ale oczywiście ten test Functional Movement Screen też w jednej z prób bada jakby też aktywny wyprost kończyny dolnej w leżeniu tyłem, więc jeżeli na przykład zobaczymy, że pacjent ma przykurcze albo ma nieprawidłowy zakres ruchu już w trakcie jakby tego testu screeningowego, którym jest test Functional Movement Screen, możemy najpierw popracować nad tym, żeby te wzorce ruchowe poprawić i żeby był zakres ruchu prawidłowy w stawach, dopiero wtedy zacząć działać z jakimś mocniejszym obciążeniem. zagrożeniem. I myślę, że taka ocena jest najbardziej trafną, dlatego że jeżeli nie będzie odpowiedniego zakresu ruchu w danych stawach, to może dochodzić do kompensacji w innych odcinkach i one będą bardziej obciążone bądź nawet przeciążone.
0: To generalnie są duże kompetencje potrzebne, żeby taki test przeprowadzić i później prowadzić taki indywidualny trening funkcjonalny, tak sobie myślę.
1: Ja tego testu uczę studentów fizjoterapii na przedmiocie do wyboru właśnie nowoczesny trening funkcjonalny. Natomiast jeżeli chodzi czy o fizjoterapeutę, czy o trenera, można oczywiście takie zewnętrzne uprawnienia uzyskać, aby móc taką ocenę przeprowadzić w sposób prawidłowy. Ta ocena jest wzrokowa, także my nie ingerujemy, jakby po prostu oceniamy jakość ruchu na podstawie tego testu, który pacjent czy dana osoba wykona. Natomiast oczywiście doświadczenie też jest potrzebne do tego, aby też prawidłowo ocenić tę jakość ruchu.
0: Czy taki trening indywidualny zawsze będzie bardziej korzystny dla ćwiczącego, bo będzie dostosowany do jego potrzeb, możliwości i będzie pewnie też się zmieniał w miarę budowy nowej masy mięśniowej, tak sobie myślę.
1: Tak, masy mięśniowej, też sprawności fizycznej, sprawności funkcjonalnej, bo nie zawsze chodzi o masę mięśniową, czasem chodzi o siłę, o koordynację ruchową, różne zdolności motoryczne. Trening indywidualny, szczególnie trening medyczny indywidualny, jest szyty na miarę, czyli zaczyna się przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem albo klientem, testami właśnie funkcjonalnymi, oprócz testu Functional Movement Screen, fizjoterapeuta mając duży zakres jakby wiedzy z zakresu innych testów też może je przeprowadzić. Następnie jakby określamy cel, jaki jest cel też treningu, cel danej osoby główny i cele szczegółowe. I do tych celów szczegółowych dobieramy odpowiednie zadania. Trening funkcjonalny, natomiast grupowy, różni się tym, że wszyscy wykonują te same ćwiczenia. Może być ich oczywiście również 7 w danych blokach. Natomiast tym, czym możemy wtedy manewrować w takim treningu grupowym, to na przykład albo liczba powtórzeń, czyli na przykład jest dany czas i ta liczba powtórzeń może się różnić u osób o różnym stopniu zaawansowania, albo możemy też manewrować ciężarem, czyli na przykład osoba początkująca będzie miała na przykład ciężarek 5-kilogramowy, zaawansowana na przykład 12-kilogramowy. To jeszcze w zależności od tego, jaka to będzie grupa mięśniowa i jakie ćwiczenie, więc tutaj można manewrować jakby ciężarem, więc na treningu grupowym możemy polecić, że na przykład dla osób początkujących to jest polecany, zalecany taki ciężar, dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Natomiast tutaj na treningu grupowym, jeżeli mamy te poszczególne wzorce ruchowe, my dla wszystkich jakby realizujemy je jednakowo. Natomiast na treningu indywidualnym możemy się skupić na tym wzorcu, który wypadł jakby w teście najsłabiej.
0: Dobrze, to w takim razie teraz zapytam Cię też o to, czy można na przykład modyfikować różne style, bo spotkałam się też z czymś takim, że joga funkcjonalna się pojawiła, czyli taka z obciążeniem dodatkowym.
1: Tak, oczywiście. Myślę, że jak najbardziej można modyfikować różne style. Takim bardzo dobrym połączeniem myślę, że właśnie jest trening funkcjonalny i na przykład joga. Jeszcze wracając na przykład do treningu funkcjonalnego, czym on się różni od takiego tradycyjnego treningu siłowego, jeżeli mogę oczywiście do tego nawiązać, to trening taki tradycyjny, siłowy, na przykład na maszynach urządzenia, które znajdują się na siłowni, głównie angażuje pojedyncze grupy mięśniowe albo daną grupę mięśniową, bo nie zawsze da się też wyizolować oczywiście dany mięsień z całego ruchu. Zazwyczaj on się może odbywać się w zamkniętych łańcuchach kinematycznych, czyli to może ułatwić jakby też osobie początkującej wykonywanie danego ruchu, ale też możemy w treningu natomiast funkcjonalnym działają grupy mięśniowe, czyli w ruch jest zaangażowane więcej stawów, czyli tutaj też możemy też inaczej działać. Jeżeli chodzi o jogę, joga na pewno poprawi zakres ruchu, poprawi taką elastyczność aparatu ruchu i w ćwiczeniach właśnie, czy funkcjonalnych, czy siłowych, może też wpłynąć na to, że będą większe zakresy możliwe do osiągnięcia. Więc to połączenie uważam, że jest też idealne. W jodze funkcjonalnej też będą też pracowały mięśnie głębokie, odpowiedzialne za stabilizację tłowia, więc chyba świat idzie jakby w tym kierunku i nowoczesny trening, żeby to był trening właśnie funkcjonalny, żebyśmy mogli je wykorzystać w życiu codziennym.
0: Ja myślę sobie, że dzisiaj żyjemy w takiej kulturze nieustannego rozwijania się i że to też jest pewnego rodzaju taka presja psychiczna, a trening wymaga czasu i cierpliwości. Ile potrzeba czasu na to, żeby osiągnąć na przykład jakieś umiejętności, których się wcześniej nie miało, które wypadały w tym teście, o którym wspomniałaś, bardzo słabo?
1: To jest bardzo indywidualne, dlatego że każda osoba ma jakby też inną historię treningową. Na przykład może mieć historię sportową gdzieś tam z dzieciństwa i wtedy sobie, że tak powiem, aparat ruchu, mięśnie przypominają bardzo łatwo. Są osoby, które się bardzo łatwo uczą nowych czynności ruchowych. Wystarczy, że pokażę na przykład na takim treningu medycznym raz, drugi raz ćwiczenie i od razu klient czy pacjent wykonuje je prawidłowo. Czasem się zdarza, że to czucie kinestetyczne i propriocepcja nie jest tak rozwinięta albo i wymaga to bardzo dużej liczby powtórzeń, aby układ nerwowy nauczył się wykonywać ruch. Ale może być jeszcze taka sytuacja, że ktoś ma złe nawyki ruchowe, że nigdy wcześniej w treningu nikt nie zwrócił na to uwagi, na przykład przez 10 lat i ktoś wykonuje ćwiczenie dane nieprawidłowo, w nieprawidłowym wzorcu. Więc myślę, że w takim przypadku najtrudniej jest wrócić jakby do początku, żeby to wymazać, co było nieprawidłowe i żeby nauczyć się nowego ruchu. Natomiast jeżeli jest osoba taka, powiedzmy, biała karta, czyli nie miała wcześniej na przykład doświadczeń z treningu, to nie jest przeszkodą, a nawet bym powiedziała, że to jest bardzo dobra sytuacja, dlatego że od razu tej czynności ruchowych można nauczyć prawidłowo. A to, jak się zachowuje tkanka, no to też oczywiście zależy to od wielu czynników. Ogólnej takiej aktywności fizycznej, ogólnej sprawności fizycznej, od tego, czy jaka jest motywacja pacjenta, więc nie tylko czynniki takie typowo fizyczne są ważne, ale również takie emocjonalne. Jak on podchodzi do ruchu, do tych nowych rzeczy, których się będzie uczył, więc tutaj bardzo ważna jest taka empatia, zrozumienie, na czym zależy też osobie w takim treningu indywidualnym. No i po prostu można to dodatkowo, jakby wszystko można dopasować idealnie do danej osoby. Jeżeli jest jakaś czynność, która można powiedzieć sprawia jakiś problem, jest niewygodna do wykonania, to zawsze można ćwiczenie zmodyfikować, użyć innego sprzętu, żeby było też komfortowo. Dlatego ja w czasie treningu zawsze też się pytam, czy ta pozycja jest wygodna. Zresztą mając na uwadze doświadczenie, to ja już widzę, że jest niewygodnie, więc pytam albo też modyfikuję. Jestem w stanie jakiś mięsień wyłączyć na przykład jakby z ruchu, jeżeli jest na przykład jakiś problem bólowy na przykład, no ale to jest tylko możliwe w trakcie treningu indywidualnego. W grupowym nie mamy takiej możliwości, żeby zindywidualizować ćwiczenia, bo to nie jest ani czas, ani miejsce, więc jakby jest trudniej, żeby jakby te ćwiczenia były dla wszystkich, dlatego właśnie konstruując taki trening grupowy, trzeba wziąć pod uwagę takie bardzo proste wzorce ruchowe, żeby większość grupy potrafiła wykonać je prawidłowo, więc tam nie ma bardzo trudnych ćwiczeń.
0: Powiedzmy jeszcze trochę o tych różnicach między właśnie tradycyjnym treningiem siłowym a treningiem funkcjonalnym, na czym one się głównie zasadzają.
1: To jeżeli chodzi o trening funkcjonalny, to tutaj mamy właśnie kilka wzorców ruchowych, jest ich dokładnie 7, takich jak squat, czyli przysiad, hip hinge, czyli zgięcie w bioder, lunge, czyli wykrok, push, pchanie, pull, ciągnięcie, rotation, twist, czyli rotacje, skręty po polsku, no i gate carry, czyli to jest chód i przenoszenie ciężaru. Czyli te wszystkie ćwiczenia mają charakter funkcjonalny, czyli żeby wykonać na przykład chód, są zaangażowane mięśnie, na przykład kończyn dolnych, tułowia. Ten chód możemy wykonać w taki sposób, na przykład, żeby bardziej wzmacniać stabilizację tułowia, na przykład z kettlem, czyli z ciężarkiem tylko po jednej stronie ciała. A zadaniem osoby ćwiczącej jest utrzymać prawidłowe ustawienie tułowia w osi, że ten ciężar, który jest tylko w jednej ręce, nie przeważa, że ciało się zgina na bok. Trudniejszym wariantem tego ćwiczenia jest uniesienie ciężaru nad głowę, czyli jakbyśmy szli z hantlem na przykład albo ketlem w ręce uniesionym nad głowę. Natomiast tradycyjny taki trening siłowy by polegał na przykład na podstawowych ruchach, czyli zginaniu na przykład, zginaniu, prostowaniu, odwodzeniu, czyli to są ruchy na bok, przywodzeniu, czyli do ciała. I on angażuje głównie jeden staw i skupia się na jednej grupie mięśniowej. Na przykład uginanie przedramion, to takie ćwiczenia na bicepsy, tak jakbyśmy mogli to nazwać potocznie. Natomiast w takim ćwiczeniu funkcjonalnym są to ćwiczenia zazwyczaj wielostawowe. Czyli nie chodzi w nich o poprawę jakby budowę mięśni, tylko o poprawę sprawności fizycznej, funkcjonalnej.
0: Czy ten trening funkcjonalny warto łączyć jeszcze z innymi funkcjami aktywności, które mogłyby go jakoś uzupełniać, być już trochę inną dziedziną właśnie tej pracy z ciałem?
1: Myślę, że jak najbardziej. Jeżeli to nie jest sport wyczynowy, tylko taki amatorski, jeżeli chodzi o w ogóle o taką aktywność fizyczną, którą może wykonywać każdy człowiek, który by chciał zacząć, ważne jest to, żeby mu się ta aktywność podobała. W treningu funkcjonalnym na pewno zadbamy o wszystkie grupy mięśniowe i o wszystkie wzorce ruchu, więc on jakby z założenia nie musiałby być uzupełniany innymi rodzajami treningu, ale myślę, że warto też wprowadzać ćwiczenia takie mobility, czyli na przykład rozciągające, takie jak na przykład, no bo czym się różni stretching od mobility? Na przykład stretching będzie polegał na rozciągnięciu mięśni, ale musimy wiedzieć, że mięśnie nie są jak guma, to chodzi o relacje między aktyną i miozyną, po prostu o zwiększenie jakby elastyczności i relacji między strukturami. Mobility to będą głównie ćwiczenia takie na stawach, poprawiające funkcję stawów. Yoga będzie zawierać obydwa te elementy i takie mobilnościowe, to jeszcze zależy od konwencji, czy to będzie winiasa, czy to będzie inny rodzaj jogi, ale też te elementy takiego właśnie rozciągania, więc myślę, że pilates będzie z kolei takim rodzajem zajęć, które będzie bardzo mocno wzmacniać mięśnie głębokie. W treningu funkcjonalnym my również możemy wykonywać ćwiczenie na przykład unilateralne, czyli na jednej nodze. Możemy zmniejszać punkty podporu, możemy płaszczyznę też podporu zmieniać na nierównym podłożu i też na przykład utrudniać ćwiczenia albo ułatwiać. Zawsze można też dodać jazdę na rowerze, na przykład spacer czy bieganie. Wszystko można tak ująć, żeby ten trening był jakby efektywny, ale też, żeby nie doprowadzał do nadmiernych przeciążeń. No chyba, że ktoś się przygotowuje do jakichś specjalistycznych zawodów, czyli na przykład biegu na dystansie półmaratonu, maratonu, triatlonu, to wtedy też można oczywiście jeszcze ten trening ukierunkować i też dodać takie elementy, które będą też temu sprzyjać.
0: Jak często, choćby minimalnie, powinno się ćwiczyć, jeśli chodzi o ten trening funkcjonalny?
1: Może odpowiem na to pytanie w ten sposób, jakie są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, dotyczące aktywności fizycznej ludzi dorosłych. Otóż Światowa Organizacja Zdrowia dzieli jakby aktywność fizyczną na umiarkowaną i intensywną. Spacer się nie wlicza tutaj do tych minut. No i zalecenia są takie, że trening o umiarkowanym zakresie, czyli to jest tak, że tętno nam rośnie, ale jeszcze w trakcie treningu możemy z kimś rozmawiać. Czyli jeszcze jest to możliwe. No oczywiście to zależy od wytrenowania, bo osoba wytrenowana będzie też mogła rozmawiać. Osoba, która nie będzie wytrenowana i pójdzie z taką na przykład biegać, to będzie walczyć o życie, a druga będzie się dobrze bawić. Ale jakby jest to zalecenie od 150 do 300 minut tygodniowo. Natomiast intensywny wysiłek fizyczny, gdzie wzrasta już bardziej akcja serca i tętno i już nie możemy z kimś swobodnie rozmawiać w trakcie trwania takiego wysiłku, to jest 75 minut do 150 minut. Czyli generalnie można tak ująć, że taki trening mógłby się odbywać 3 razy w tygodniu. Taki trening funkcjonalny po prostu.
0: To sporo czasu. Które nie zawsze łatwo jest wygospodarować.
1: Ja myślę, że wiele osób jest tym zaskoczonych, że to jest taki standard, no bo 300 minut to jest tak naprawdę 5 godzin, prawda? Dużo osób jest zaskoczonych tym, że to jest aż tak dużo. Natomiast to są takie zalecenia dla osób zdrowych, po prostu jakby każdy z nas tyle jakby zaleca się, żeby tyle ćwiczył. Natomiast myślę, że dla niektórych osób może to być dużo, więc warto sobie ten trening jakby wpasować, taki swój na przykład grafik. Oczywiście to nie jest tak, że od razu jest to 5 godzin, to można rozłożyć w tygodniu, to mogą być jakieś aktywności takie około weekendowe, na przykład w lato jazda na rowerze, na przykład w zimę może to być narciarstwo na przykład zjazdowe. Natomiast oczywiście ta świadomość, jak to jest dużo, może no niektórym dać do myślenia.
0: No dobrze, ten trening funkcjonalny, on też jest zróżnicowany, prawda, że i ma być może nawet jakiś swój schemat, czy on jest tak autorsko wymyślany, czy są jakieś ogólne ustalenia i zasady, jak prowadzić trening?
1: W treningu funkcjonalnym ćwiczenia klasyfikowane są według podstawowych wzorców ruchowych i jest ich 7. Skład, czyli przysiad. No i tutaj, jeżeli chodzi o skład, my możemy zrobić przysiad taki zwykły, R-skład. Może to być przysiad ze sztangą, może to być przysiad na przykład z kętlem, z hantlami i wiele jakby wariantów tego przysiadu. To jest pierwszy wzorzec ruchowy. Drugi, hip hinge, czyli zgięcie bioder, czyli to może być RDL, czyli Romanian deadlift, to mogą być wszelkie glute bridge, hip thrust, czyli tam, gdzie wykonywany jest wzorzec ruchu zgięcia w biodrze. Kolejny to jest lunge, to jest wykroki, to mogą być jakieś wykroki chodzone, wykroki do przodu, zakroki do tyłu, boczne, czyli to są ćwiczenia już unilateralne, czyli jedna noga jest z przodu, druga jest z tyłu, o, jakby tak ujmując. Push, czyli pchanie, to może być na przykład pchanie nad głowę, na przykład hantli, czyli ruch od ciała. Pull, czyli ciągnięcie, to jest ruch do ciała. Takim przykładem może być na przykład ćwiczenie zwiosłowanie, może to być ćwiczenie z gumą, ze sztangą, z hantlami. Kolejne to jest rotacja, twist. Tutaj mogą być ruchy rotacji, czyli skrętów, albo ruchy antyrotacji, czyli na przykład my utrudniamy pacjentowi zadanie w taki sposób, że jakby środek ciężkości ciała, siła grawitacji będzie jakby odkręcać, jakby obracać ciało, a my chcemy to ciało zatrzymać. To jest takie na przykład ćwiczenie palo press, czyli mamy taśmę oporową przyczepioną gdzieś z boku. Jesteśmy w pozycji klęku, takiego wykrocznego, jedna noga jest z przodu, druga z tyłu i wysuwamy tą taśmę jakby przed sobą w przód. Taśma będzie chciała nas ciągnąć na bok, ale właśnie o to chodzi, żeby utrzymać jakby stabilność tułowia. Kolejny to jest gate carry, czyli to jest wzorzec chodu. No i tutaj my możemy, konstruując taki trening, na przykład zrobić tak, że wykonujemy jakby te 7 ćwiczeń. Każde z nich na przykład jest w 3 seriach po na przykład 10-12 powtórzeń. Po każdej serii jest chwila przerwy od około na przykład 30 sekund do minuty pomiędzy szczególnymi wzorcami ruchowymi, na przykład minuta. Oczywiście cały trening poprzedza rozgrzewka funkcjonalna, no i też na koniec jakieś elementy takie mobility. Natomiast można też tak zrobić w taki sposób, że na przykład łączymy 2 wzorce ruchu antagonistyczne do siebie, czyli przeciwstawne. Ja bym to zrobiła w ten sposób, na przykład przysiad, hip hinge, to są takie jakby przeciwstawne, czyli robimy wzorzec przysiadu, wzorzec zgięcia w biodrze i przerwa. No i też wykonujemy na przykład właśnie 3 serię. Co dalej? Na przykład lunge, wykrok, można wykrok do przodu z wykrokiem do tyłu na przykład połączyć. Push-pull, czyli pchanie, ciągnięcie, przyciąganie, czyli jeżeli ciągniemy coś od ciała, to musimy też przyciągnąć do ciała, żeby była równowaga mięśniowa między mięśniami przedniej, tylnej grupy ciała, między zginaczami, prostownikami, to oczywiście zależy od odpowiedniego ćwiczenia. No i ta rotacja, antyrotacja, możemy zrobić ćwiczenie rotacji i ćwiczenie na przykład właśnie antyrotacji, żeby to były ćwiczenia przeciwstawne do siebie. No i oczywiście, jeżeli chodzi o wzorzec chodu, na przykład na koniec, no to wtedy może on być z różnym stopniem trudności. Jeżeli to są ćwiczenia unilateralne, czyli na przykład pacjent trzyma ciężarek, hantle na przykład w jednej ręce, najpierw wzdłuż ciała, później do boku, na przykład trudniejszy wariant nad głową. Tu jeszcze my możemy też podziałać środkiem ciężkości ciała danego urządzenia. Jeżeli to będzie kettlebell, to może być on jakby w cudzysłowie do góry nogami, wtedy to jeszcze bardziej będzie utrudniać wykonanie tego zadania. Więc jakby my możemy te wzorce ruchu łączyć, natomiast żeby oczywiście była równowaga między nimi, żeby nie działać tylko, że cały czas jest przysiad, czyli zgięcie jakby w biodrze, a nie ma wyprostu w biodrze, bo wtedy będzie dochodziło do takiej nierównomierne rozłożenie też tych ćwiczeń i może doprowadzać to na przykład do przeciążeń albo do przykurczu jednej grupy mięśniowej, na przykład, musi być praca agonistów i jakby antagonistów, czyli mięśni przeciwstawnych.
0: No dobrze, a jak to wygląda, jeśli chodzi o trening kobiet i mężczyzn? Czy są jakieś różnice między treningami pań i panów? No bo różnimy się trochę anatomicznie, pewnie możliwościami tego rozwoju ciała. Nie wiem jak bardzo.
1: To oczywiście też zależy od celu. Na pewno mężczyźni tak generalnie charakteryzują się większą siłą mięśniową, czyli już to obciążenie zewnętrzne, które będzie stosowane generalnie u mężczyzn. Oczywiście tutaj pomijam, mam tutaj na myśli taką krzywą Gaussa, taką powiedzmy średnią czy medianę. To mówiąc o jakby różnicach między kobietami i mężczyznami, na pewno mężczyźni będą mieć większą siłę i to będzie od razu widać chociażby po obciążeniu zewnętrznym. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę tkanki mięśniowej, zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, kobietom będzie generalnie łatwiej wykonać ćwiczenia takie bardziej mobility, które wymagają większego jakby zakresu ruchu i to będzie też widać. Chociaż oczywiście nie musi to być u wszystkich i jednak natomiast jest taka generalna tendencja. Mężczyźni głównie ćwicząc zwracają uwagę jednak na mięśnie klatki piersiowej, mięśnie kończyn górnych na przykład i brzucha. U kobiet to jest zazwyczaj odwrotnie. To co ja zauważyłam przez te ponad 20 lat w treningu, że głównie kobiety się koncentrują w ćwiczeniach na dolnych grupach mięśniowych, czyli na przykład kończyn dolnych, pośladków, mięśniach brzucha. Natomiast ważne jest również to, żeby jednak ćwiczyć też górę ciała, czyli mięśnie obręczy barkowej czy kończyn górnych.
0: A jak szybko można po jakiejś kontuzji powrócić do takiego treningu funkcjonalnego?
1: To zależy, czy ten trening będzie wykonywał jakby fizjoterapeuta czy trener. Ja będąc jakby i fizjoterapeutą i trenerem prowadząc treningi medyczne, w zasadzie od początku trwania urazu ja już pracuję z pacjentami, czyli w momencie, kiedy doszło do urazu, kiedyś było takie przeświadczenie, że trzeba na przykład po urazie stawu skokowego, na przykład skręceniu, mieć kończynę dolną w ortezie, tam 6 tygodni na przykład i tak dalej. Dzisiaj w ogóle tego nie stosujemy. Jakby w powrocie pacjenta do sprawności stosujemy głównie w fizjoterapii takie zasady trening, jeżeli chodzi o oczywiście o skurcz mięśniowy, to ćwiczenia izometryczne, które polegają na tym, że wzrasta napięcie mięśniowe, nie zmienia się długość mięśnia, koncentryczne, ekscentryczne i plajometryczne. Plajometryczne polegają na tym, że na przykład jeżeli to jest po urazie stawu skokowego, to my jakby wykonujemy tą fazę lotną, czyli na przykład wskakujemy gdzieś na obu nogach, później na jednej nodze i jeżeli dobrze jest przeprowadzona właśnie rehabilitacja, bo trening medyczny to jest taka nowa nazwa jakby kinezyterapii, czyli po prostu leczenia ruchem. Oczywiście w tych początkowych okresach, kiedy jest bardzo duży stan zapalny, jeżeli jest obrzęk, to my nie wprowadzamy niektórych ćwiczeń, które by mogły jeszcze powodować ból, więc wtedy są zadania takie bardziej działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, tak, żeby jakby ten stan zapalny wyciszyć. To wszystko też zależy od tego, czy pacjent jest kwalifikowany do leczenia zachowawczego, czy leczenia operacyjnego. Czasem dążymy do tego, żeby nie było tego leczenia operacyjnego, jeżeli da się to powrócić jakby sprawność tkanki przy użyciu jakby leczenia ruchem. Ale jeżeli nawet pacjent jest kwalifikowany do operacji na przykład, to najważniejszy etap jest to leczenie właśnie to przedoperacyjne, gdzie później pacjentowi będzie łatwiej po prostu powrócić. Jeżeli tego leczenia przedoperacyjnego nie było, bo to był świeży na przykład uraz, to czasem pokazujemy te ćwiczenia na przykład na zdrowej kończynie, następnie na chorej. Ale bardzo ważne jest odbudowanie zaraz na początku zakresu ruchu w stawach. Im wcześniej, tym lepiej. Jeżeli to była osoba, która na przykład właśnie trenowała tylko grupowo i czy może wrócić na takie zajęcia grupowe, myślę, że jeżeli rehabilitacja będzie po prostu zakończona, czyli na przykład jeżeli to jest fizjoterapeuta i prowadzi trening medyczny, tak jak ja się tym zajmuję oczywiście, to można to prowadzić do takiego momentu, że ktoś bezpiecznie wróci na ten trening. Jeżeli były na przykład stosowane tylko terapie bierne, czyli terapia manualna, tylko na przykład masaże i fizykoterapia, czyli na przykład działanie elektroterapią, polem magnetycznym, różnymi rodzajami światła, czyli na przykład laserem, ale nie było leczenia ruchem, to może ta kontuzja powrócić. To świadczy o tym, że coś w tym procesie rehabilitacji poszło nie tak. I to, co ja zauważam najczęściej, u pacjentów to mówią, że w ogóle nie było fazy plajometrii.
0: Czyli?
1: No właśnie na przykład w przypadku uszkodzenia stawu skokowego nie było tych skoków przeskoków. Jeżeli chodzi o kończynę górną, staw na przykład ramienny, to nie było na przykład wallboli, czyli wyrzucania piłki na przykład do góry, czyli jakby tkanka w ogóle nie była przygotowana w tym postępowaniu fizjoterapeutycznym na przykład do ruchu z obciążeniem albo też do takich szybkich na przykład ruchów. No i taka osoba wraca sobie na przykład na trening taki grupowy gdzieś do fitness klubu, bierze sobie ciężar, zrobi ten ruch szybciej, na przykład jakiś niekontrolowany, no i wtedy ten uraz się ponawia. To znaczy, że jakby rehabilitacja nie została zakończona. Czyli w momencie, kiedy fizjoterapeuta daje zielone światło, to znaczy o tym, że spokojnie można wrócić na przykład na zajęcia grupowe. A jeżeli nie, to traktować je indywidualnie. I też bym chciała tutaj zaznaczyć, że grupowe ćwiczenia fitness nie są rehabilitacją. Czasem to się zdarza, na szczęście już coraz rzadziej, że ktoś właśnie mówi, że jest po urazie kręgosłupa i on to zgłasza jakby, no i tutaj przyszedł sobie poćwiczyć, bo takie ma zalecenia od lekarza. Więc powiedzmy to jasno, że ćwiczenia grupowe są formą profilaktyki, nie są formą terapii. I tak jak dla osób zdrowych, bez urazów, bez jakichś dysfunkcji narządu ruchu, te ćwiczenia będą działały korzystnie, to u osób z uszkodzeniami mogą być wręcz przeciwwskazane. Tak jak na przykład bardzo silne skręty, które jakby kręgosłup lubi, kiedy jest zdrowy, nie zastosowałabym w leczeniu pooperacyjnym w tych pierwszych fazach u osoby po operacji kręgosłupa.
0: A dlaczego to się zmieniło? Kiedyś się tak nie wprowadzało szybko ruchu po urazach. Dzisiaj już się o tym myśli i się właśnie tak, ma takie podejście. Jesteśmy mądrzejsi.
1: Ja myślę, że tak. Ja kończyłam studia ponad 20 lat temu i to się bardzo dużo zmieniło od tego czasu. Pamiętam z moich studiów, wtedy była bardzo modna w tamtych czasach terapia manualna. Ona jakby tak wchodziła właśnie, czyli różnego rodzaju formy pracy z ciałem, gdzie pacjent był biernym uczestnikiem jakby tego postępowania i to fizjoterapeuta wykonywał różnego rodzaju mobilizacje czy manipulacje, czyli to były działania jakby bierne. Właśnie fizjoterapia dzieli się na takie trzy działy. Kinezyterapia, fizykoterapia i właśnie masaż, ale formą jakby takich działań manualnych jest masaż i terapia manualna. Fizykoterapia królowała wtedy. Pacjenci bardzo lubili takie właśnie zabiegi elektroterapii, czyli to są leczenie prądem, przy użyciu prądu elektrycznego, można wykonać na przykład jonoforezę, to jest wprowadzenie leku przy użyciu prądu elektrycznego, światłoterapia, różnego rodzaju rodzaje lamp, czy też laserów, magnetoterapia, ultradźwięki i tak dalej, i tak dalej. Ale te dwie grupy to są tak zwane terapie bierne, gdzie pacjent na przykład jest podłączony do urządzenia, no i po prostu czas zabiegu jest na przykład 10 minut. Czas masażu też może być 10 minut, ale to są tak jakby terapie bierne, więc one działają tylko przez kilka dni do kilku dni, dwóch, trzech po tym zabiegu. Wtedy w ogóle w tamtych czasach nie była modna kinezyterapia. W ogóle ten ruch był tak kojarzony, że no to tak nie jest takie profesjonalne, żeby fizjoterapeuta był na przykład, no nie powiem może w dresie, ale w takim luźniejszym jakby uniformie, żeby móc te ćwiczenia pokazać. Bardzo często wtedy w tamtych czasach pacjenci przychodzili na takie zabiegi bardzo elegancko ubrani, czyli panowie w koszulach, w jakichś spodniach, w kant, kobiety bardzo często w sukienkach albo w spódnicach i należało tylko po prostu odsłonić tę daną kończynę górną bądź dolną, jakąś okolicę ciała i tam fizjoterapeuta robił dany zabieg, no i szło się do domu. To leczenie ruchem i taka, można powiedzieć, takie skierowanie uwagi na kinezyterapię, czyli właśnie leczenie ruchem, to są ostatnie tak naprawdę lata. Dzisiaj takie nowoczesne studia właśnie

0: ale żeby wróciła jakby funkcja, to trzeba tą tkankę wzmocnić. I właśnie to jest zadaniem kinezyterapii. Oczywiście w kinezyterapii dzielimy ćwiczenia na ćwiczenia na przykład bierne, gdzie pacjent nie wykonuje ruchu, na przykład po udarze, czynno-bierne, samowspomagane, czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem i właśnie czynne z oporem. I ten rodzaj ćwiczeń to są właśnie takie ćwiczenia, które bardziej przypominają ćwiczenia na siłowni niż w takim tradycyjnym ujęciu, jak to zwykle nam się to kojarzy jakby z fizjoterapią.
1: Bardzo ciekawa historia fizjoterapii przy okazji. Bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj w Radio Opole. Doktor Agata Mroczek, fizjoterapeutka, wykładowczyni akademicka, gościła w programie. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Dobry wieczór, tu Opole. Piątkowe wieczory są poświęcone tematom prozdrowotnym. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Dobrej nocy.
2: Już za chwilę godzina 22, czas na kolejne wiadomości. Zapraszam. A w nich wracamy jeszcze na krótką chwilę na koncert Padre Guilherme w Opolu. Wołodymyr Zełenski poinformował, że amerykańscy wysłannicy odwiedzą Moskwę i Kijów. 6 duetów rywalizowało w 9. edycji konkursu Majster Kuchni na Placu Wolności w Opolu. Szczegóły za chwilę. Zapraszam.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. 14 tysięcy osób bawi się i modli na koncercie w Górę Serca, gdzie religijne przesłanie połączono z muzyką elektroniczną. Gwiazdą wieczoru jest portugalski ksiądz DJ Padre Guilherme. Dla tych, którzy przyszli na stadion, to przede wszystkim człowiek, który może cieszyć się muzyką i w ten sposób uwielbiać Boga.
4: Księża też są jako ludzie i też no, za ołtarzem okóry ksiądza, ale ogólnie może też się bawić, śpiewać. No ja uważam, że jest okej.
5: Zaskoczyła panią ta postać Padre Guilherme?
4: Nie, absolutnie. Dla mnie on jest normalnym człowiekiem. Ma prawo sobie śpiewać, ma prawo się bawić, tak samo jak każdy z nas.
2: A w Górę Serca to koncert charytatywny, z którego dochód ma wesprzeć m.in. remont organów w Katedrze Opolskiej.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Wołodymyr Zełenski poinformował, że amerykańscy wysłannicy odwiedzą Moskwę i Kijów. Jutro mają być w Rosji, a pojutrze na Ukrainie. Cel to rozmowy o pokoju. Ukraina zapewnia, że na czas wizyty nie będzie atakować Moskwy z powietrza.
6: Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina na czas wizyty Amerykanów w Rosji zapewni normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby amerykańscy negocjatorzy mogli bezpiecznie przybyć do Moskwy. Troszczymy się właśnie o nich, a nie o Rosję. Z naszej strony nie będzie uderzeń z powietrza. Rosja powinna analogicznie zapewnić ciszę bez swoich uderzeń z powietrza na czas potrzebny do przeprowadzenia tych rozmów. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego celem jest maksymalnie konstruktywna i merytoryczna wizyta oraz rozmowy ze stroną amerykańską, aby szukać realnych sposobów zakończenia wojny. Według doniesień prasowych Kreml stara się, żeby przedstawiciele Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkow zrezygnowali z przyjazdu do Kijowa i odwiedzili jedynie Moskwę. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest obiektem zmasowanych rosyjskich ataków.
2: Była to relacja Pawła Buszki. Stabilność sojuszy weryfikuje się nie wtedy, gdy jest bezpiecznie, ale w momentach próby, mówił w Poznaniu minister spraw zagranicznych. Wicepremier Radosław Sikorski dyskutował z samorządowcami i politykami. Tematem debaty było bezpieczeństwo międzynarodowe. Szef dyplomacji przypomniał, że 4,5 roku temu wojna wróciła do Europy.
7: Do tej pory na froncie zginęło lub zostało rannych prawie 1,5 miliona. Rosyjskich żołnierzy. Rosyjska armia codziennie traci ponad 1000 zabitych i rannych. Szacuje się, że sierpień mógł być najkrwawszym miesiącem tej wojny. Mimo to Władimir Putin nie chce przyznać się do błędu, a rosyjskie społeczeństwo wciąż nie jest dość zdeterminowane, aby go do tego zmusić.
2: Radosław Sikorski podkreślił, że wojna za wschodnią granicą nie jest jedynym zagrożeniem. Tych w ostatnim czasie przybywa, na przykład konflikt w Zatoce Perskiej.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
2: 6 duetów rywalizowało w 9. edycji konkursu Majster Kuchni na Placu Wolności w Opolu. Walka toczyła się o złotą patelnię marszałka województwa opolskiego i złotą chochlę dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, ale brane są również pod pod uwagę walory smakowe i estetyczne, mówi Małgorzata Kozak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
8: Zawsze konkurs poprzedza edukacja, dlatego że mamy też w komisji przedstawiciela sanepidu, który przygląda się, czy bezpiecznie przygotowujemy te potrawy, czy wszyscy uczestnicy mają rękawiczki, które w tej chwili są niezbędnym wymogiem, żeby przygotowywać potrawy. Wcześniej była nas

0: stosują zasady higieny.
1: Wicemarszałek Zuzanna Donat-Kasiura ocenia tę inicjatywę jako bardzo potrzebną.
2: Myślę, że jedząc różne potrawy możemy się bardzo dobrze poznać, możemy poznać swoją kulturę, swoje tradycje. Mieszkamy na Śląsku, cieszę się, że nie tylko kuchnia śląska jest coraz bardziej popularna, ale także coraz więcej jest nazewnictwa śląskiego. Ono jest częścią tego regionu. Bardzo dobrze, że chcemy to propagować.
1: Radio Pole było patronem medialnym dwudniowej imprezy na Placu Wolności w Opolu.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 23 stopnie za oknami, a ciśnienie to 1008 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie duże i całkowite. Nad ranem większe przejaśnienia. W najbliższych godzinach możliwe opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu. Nad ranem zanikające, początkowo możliwe również burze. Temperatura minimalna tej nocy od 14 do 16 stopni. W czasie burz może silniej powiać do około 85 km na godzinę. A jutro w dzień także pochmurno i deszczowo. Temperatury od 20 do 22 stopni, a wiatr w porywach do około 60 km na godzinę.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i mój gość w audycji przy rodzinnym stole, profesor Arkadiusz Nowak, opolanin na służbie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: No to popanowaliśmy sobie, to teraz możemy jak ludzie mówić po imieniu, od tylu lat to tak należy pozostać, szczególnie o takiej porze. Dopiero co wróciłeś z Tadżykistanu? A wcześniej powiedziałeś mi, że intensyfikujesz stosunki polsko-czeskie. Ja przynajmniej bardzo lubię jeździć do Czech. Podoba mi się ich historia. Oczywiście język zawsze, bo jest czasami zabawny, ale na pewno interesujący. Również mam swojego ulubionego pisarza wszechczasów.
2: Kawka.
1: Anę. Karel Čapek, pane.
2: A Čapek.
1: Towarna na absolutno chyba tak się nazywa, albo na przykład Walka z mlaky. Tak.
2: Myślałem, że Joy Anderson z Opawy. 4 kilometry od naszych granic. Mój najlepszy pisarz to jednak Gregor Mendel. Ten, co te prawa genetyki.
1: Rozumiem. A w ogóle to chyba zaczęło od badania konstrukcji genów na takiej muszce, która zawsze się pojawia, jak zostawimy cytrynę na wierzchu. Drosophila melanogaster.
2: Owocówka. Tak. Ja jestem fanem groszku i tych eksperymentów z groszkiem. Dwa kolory, jeden gatunek, bardzo prosta rzecz, a genialnie to zaplanował. A chcę dodać, że uczył się w gimnazjum, tam jest wielka tablica poświęcona ojcu genetyki, czyli właśnie Gregorowi Mendlowi. Uczył się w gimnazjum w Opawie, bo on jest też tak naprawdę Ślązak.
1: No, swój chłop.
2: Swój chłop, no z jego okien, z tego gimnazjum obliczyłem, to jest dokładnie 3700 metrów, 3,7 kilometra do polskich granic.
1: No ale te granice to różnie bywały, szczególnie jak najjaśniejszy pan był na tronie austro-węgierskim, to różnie bywało. Ale teraz do wyboru. Jedziemy do Tadżykistanu, do twoich gór ulubionych, Pamiru, czy zaczynamy od granicy polsko-czeskiej, przekraczamy ją żwawo i opowiadamy o relacjach polsko-czeskich także w nauce?
2: No, może zacznijmy właśnie od tej Opawy i Ostrawy, no bo to tam powstały pomysły, które nas też właśnie w tym roku zagnały do Pamiru Ałaju, do Tadżykistanu, wcześniej w Tienszan, w Kazachstanie, w Altaj. Byliśmy w Ostrawie i Opawie na seminariach i to było 20 lat temu. Rozmawialiśmy o zbiorowiskach mszaków, mchów naskalnych głównie. Po latach do tego tematu wróciliśmy, ponieważ jedna z doktorantek mojego kolegi profesora Witesława Plaszka, przy okazji dodam, że jest również profesorem Uniwersytetu Opolskiego, Hanna Reżnarowa w oryginale, imię Hanna Kwiat, tak a propos botaniki, i ona właśnie zainteresowała się tymi zbiorowiskami, czyli ekologią mchów naskalnych. To są te, które bardzo często NASA wysyła w kosmos, no bo wiadomo, że Marsa bez mszaków nie podbijemy, bez roślin nie podbijemy, no bo coś trzeba w końcu jeść.
1: A są lekkie, poręczne w bagażu osobistym i łatwo je jakoś zapakować. Niedużo miejsca zajmują.
2: Bardzo odporne na brak wody, potrafią się kompletnie pozbyć wody, a potem jak czarodziejską różdżką dotknięte paroma kropelkami wody nagle odżywają, fotosyntezują, no i produkują tlen. Więc te mszaki z rodzajów, teraz będą trzy trudne słowa, Grimia, Schistidium i Syntrychia. Szczególnie te dwa ostatnie były badane przez naukowców amerykańskich głównie. Właśnie to były te granty NASA i okazało się, że są też dodatkowo bardzo odporne na niską grawitację, co się dzieje, co jest na Marsie. I jeszcze dodatkowo są odporne na wysokie temperatury i niskie temperatury i odporne na promieniowanie kosmiczne. Więc idealny organizm modelowy. Ale nam chodziło nie o marsjańskie badania, bo wiadomo, że tutaj w naszym kraju akurat na to pewnie nas nie będzie stać. Nam chodziło o to, aby sprawdzić, jak one zachowują się na ekstremalnym siedlisku skalnym.
1: Mam pytanie dotyczące tej grawitacji, bo rozumiem, że ssaki, szczególnie ssaki naczelne, ludzie, jeżeli nie mają grawitacji, to im się wszystko, że tak powiem, w ciele
2: psuje.
1: Przewraca i psuje, bo potrzebna jest do ustabilizowania różnych procesów, krążenia, oddychania i tak dalej, i tak dalej. Ale po co grawitacja, czyli przyciąganie ziemskie takiemu jakiemuś mchowi?
2: No, akurat mchowi najmniej potrzebne.
1: No ale w ogóle po co roślinom potrzebne jest to przyciąganie?
2: No, po pierwsze, rośliny nie chcą lewitować, bo chcą się jednak trzymać gruntu, dlatego że z gruntu no, zaciągają w większości przypadków substancje odżywcze, minerały itd., itd. Szczególnie tutaj mowa o roślinach naczyniowych, dlatego powiedziałem, że mszakom akurat stosunkowo najmniej, bo mszaki nie mają korzeni. Mszaki pobierają te substancje z powietrza, z wody, która spada podczas deszczu na nie. No, na przykład mszaki epifityczne albo epilityczne, czyli te nadrzewne albo te naskalne, no właśnie są świetnym przykładem tego, że można żyć w ogóle nie wnikając w skałę, w podłoże, nie czerpiąc z tego podłoża żadnych korzyści. One tylko mają malutkie chwytniki, którymi się przyczepiają do kory albo do skały. Tymi właśnie mszakami zajmowaliśmy się w Tadżykistanie i w Pamir-Ałaju. Ale wracając jeszcze do pytania, dlaczego te rośliny pozostałe, głównie naczyniowe, tak, paprocie i rośliny kwiatowe, dlaczego one potrzebują jednak tą grawitację mieć? No właśnie dlatego, żeby korzeń rósł w dół, łodyga rosła w górę, żeby ten tropizm, ten geotropizm, żeby występował, no bo inaczej prawdopodobnie oczywiście rośliny by istniały, ale w zupełnie innej postaci. To byłyby raczej rośliny plechowe, takie rozchodzące się po powierzchni gruntu, no ale też wciąż nie lewitujące. Też muszą mniej więcej wiedzieć, że jednak w dół te chwytniki muszą być do podłoża.
1: Czyli takie rozumiem, że dla nich to przyciąganie ziemskie jest takim drogowskazem, gdzie należy wypuszczać albo korzenie, albo w przeciwną stronę, ku niebu, a więc przeciwnie do ciążenia, ku słońcu swoje łodygi. No, ku słońcu to już światło, czyli fototropizm byłby. Natomiast sama grawitacja jest też takim wskaźnikiem. Korzenie to tam, gdzie ciągnie. Łodyga w przeciwnym kierunku.
2: No tak to wygląda. Rośliny też mają szkielety, prawda? Mają przecież cewki, naczynia, odkładają drewno. Więc to też jest troszeczkę, no, trudno porównać oczywiście rośliny do zwierząt, no ale jednak i to są organizmy. Każdy ma swój sposób na życie, każdy ma swój układ nerwowy, odczuwa różnego rodzaju bodźce. Bez tej grawitacji świat roślin oczywiście musiałby być zupełnie inny. Ale mszaki są tu szczególnym wyjątkiem, bo są rzeczywiście bardzo drobne, bardzo lekkie, rzadko które dorastają więcej niż 10 cm długości łodygi. Są wyjątki, nawet do pół metra. Natomiast większość zdecydowanie mała. Te, które badaliśmy w tym roku, w szczególności właśnie najwięcej było akurat podczas tego ostatniego wyjazdu Grimi, to są takie malutkie poduszeczki. One mają średnicę może 3-5 cm, wysokość tej poduszeczki centymetr, maksymalnie 2 i są przyczepione skał, tworzą taką małą kopułkę, bardzo trudno je oderwać, czasami nawet ze scyzorykiem nie jest łatwo, bo one się właśnie bronią, tak jak powiedzmy, no nie wiem, wjaznice jakieś, tak, jak jakieś, nie wiem, co tam jeszcze można wymyśleć, poduszkowe rośliny też, one się nawet nazywają po angielsku roślinami poduszkowymi, to się nazywa cushion plants, one w ten sposób chronią się przed mrozem i przed wiatrem. W środku takiej poduszeczki temperatura jest nieco wyższa, tam tworzą się warunki no, niezamarzania w tych ekstremalnych warunkach, nawet przy minus 30-40 stopniach we wschodnim Pamirze, a kopułowata forma pozwala na większą odporność na zwiewanie, a silne wiatry w Pamirze wieją, to jest tak jak w Tybecie, jak w Himalajach, przewalałem się to naprawdę no, niesamowicie silne wiatry, a oprócz tego wiadomo jest mnóstwo zwierząt, które chętnie by taką roślinę zjadły, trudni takim zwierzętom, na przykład wielbłądom, koniom, kozom, jakom oderwać taką roślinę od podłoża. Tą samą formę, tylko na pionowych skałach właśnie przybierają Grimie, Schistidia i Syntrychie.
1: No i w takim razie, czego się można dowiedzieć po badaniu tego typu roślin, chociażby podczas wyprawy, w jakiej brałeś udział?
2: My badamy, jak to zwykle było wcześniej na Uniwersytecie Opolskim, ale tak samo na Uniwersytecie Jagiellońskim, przede wszystkim różnorodność, zmienność, kompozycję gatunkową, czyli takie bardzo podstawowe rzeczy związane z mszakami, czy w ogóle ze zbiorowiskami roślin na tych ekstremalnych siedliskach. Czasem oczywiście też tworzymy, czy próbujemy bardzo dokładnie, detalicznie sprawdzić uwarunkowania występowania tych mszaków. To wymaga specjalnych czujników, ale to już jest wyższa szkoła jazdy, bo te czujniki muszą być tam zostawione na dłużej. Akurat właśnie w tym roku wymienialiśmy baterię po dwóch ponad latach, no bo jest zagrożenie, że ta bateria jak się wyczerpie, no to nie będzie zapisu, a te czujniki mają codziennie co najmniej 2 odczyty, na przykład temperatury, wilgotności, czy w glebie, czy na skale, czy gdzieś w rozgałęzieniu drzewa. I no, muszą oczywiście mieć pamięć, w której zapisują te dane. A potem my no, w tym roku właśnie po 2 latach sczytujemy je najpierw na telefon, jest specjalna aplikacja na to i widzimy te wykresiki, dzięki czemu będziemy mogli też popatrzeć, jak te rośliny, jak zmienność tej kompozycji była funkcją zmiany temperatury. Czy w ogóle to szło w parze, czy nie? Czy one zupełnie, no jakiś inny czynnik prawdopodobnie był tam czynny, na przykład wypas, prawda? Czy antropogeniczne jakieś zmiany. Natomiast podstawowa rzecz zawsze w tych badaniach botanicznych, florystycznych, to jest ile gatunków, jakie towarzystwo, czyli z jakimi kolegami, czy one występują bardzo odrębnie, bardzo specyficzne, jednogatunkowe, dwugatunkowe zbiorowiska tworzą, czy bardzo bogate gatunkowo, na przykład właśnie rośliny naczyniowe najczęściej tak robią, szaki akurat występują w jeden, dwa, trzy gatunki maksymalnie w jednym miejscu, co jest uwarunkowane na przykład rodzajem skały, uszczelnieniem tej skały, rodzajem erozji na tych skałach. Oprócz oczywiście takich podstawowych kompozycyjnych cech spisujemy także cechy środowiskowe, czyli wysokość, wystawa na południe, północ, zachód, wschód, upad, czyli czy jest to pionowa skała, czy jest to skała przewieszona, czy jest zacieniona, czy jest nasłoneczniona. Mnóstwo różnych czynników środowiskowych, które pokażą nam, jaka jest ekologia tych gatunków. Dzięki czemu na przykład, no wcześniejsze badania akurat chyba w zachodniej Europie pokazały, że jednym z modelowych takich gatunków do badań występowania roślin na siedliskach ekstremalnych właśnie może być Syntrichia. I dlatego Amerykanie do tych swoich stacji kosmicznych najpierw właśnie te gatunki z tego rodzaju brali, umiejscawiali je w takich kapsułkach małych, takich szalkach Petriego i na dużym panelu, obok paneli słonecznych, tych, które dawały stacji prąd, właśnie możemy widzieć takie z takimi kropkami, takie kropkowane panele, tam są właśnie mszaki i inne pewnie rośliny, glony na przykład. I one są testowane na wytrzymałość w warunkach kosmicznych, pozaziemskich tak naprawdę. No i docelowo oczywiście będą też wykorzystywane w stacjach prawdopodobnie marsjańskich, na Księżycu, tam gdzie jest światło, jest temperatura, która pozwala na funkcjonowanie organizmów zielonych roślin, która pozwala na reakcję fotosyntezy chociażby i wszystkie pozostałe, które zachodzą w komórce. Zatem komórka może tam żyć, gdzie w końcu rośliny mogą produkować tlen, a pobierać dwutlenek węgla, czyli mogą po prostu tworzyć atmosferę, no i też dawać nam pożywienie oczywiście. Więc to były te podstawowe nasze cele. Badamy zmienność w poszczególnych pasmach górskich, bo zupełnie inne jest pasmo Altaju. Ono właściwie już jest w klimacie takim syberyjskim, tak? Czyli umiarkowanym, tam gdzie właśnie w lecie jest największy opad. Przed dwoma dniami mieliśmy przejście frontu, widzieliśmy, że bardzo intensywny opad, taki, jak to mówimy, niż genueński, znowu wszedł na Opolszczyznę, ale to się dzieje właśnie w lecie, podobnie jest w Altaju. Natomiast jeżeli już pójdziemy na południe i będziemy badali góry darwaskie, ałajskie, Hindukusz, to już jest klimat mediterański. Takich silnych opadów w lecie tam nie ma. Jest bardzo silna susza, ogromne nasłonecznienie, niekoniecznie super wysokie temperatury, no bo w górach wiadomo, jak jesteśmy na 3-4 tysiącach, to automatycznie te temperatury są niższe. Natomiast leje, owszem, ale w zimie. Akurat w klimacie tym w środkowej Azji jest pewne przesunięcie od klimatu mediterańskiego, jeżeli chodzi o pik opadów, o ten szczyt, największą sumę opadów. Jak wiemy, we Włoszech, w Grecji te największe opady przypadają na grudzień, styczeń. Akurat w przypadku klimatu iranoturańskiego, który jest podobny do mediterańskiego, ale jednak ciut inny, mamy przesunięcie w kierunku wiosny i to właśnie w kwietniu, maju jest największy opad. Przekonaliśmy się dotkliwie swego czasu o tym, kiedy właśnie spisywaliśmy rośliny z takich plotów tej, akurat w tym wypadku, ciemnej bioróżnorodności w Tawildarze, bardzo bogata roślinność, w każdym tym plocie było ponad 100 gatunków, więc zamiast kilku godzin, jak to na przykład jest we wschodnim Pamirze, spędziliśmy tam 3 dni. No i lało nieprawdopodobnie, więc to też utrudniało nam jeszcze pracę, a do tego suszenie roślin. Nie zawsze udaje się rozpoznać wszystkie gatunki, szczególnie jeżeli się jest w nie swoim terenie. My jesteśmy wytrenowani na opolskich roślinach. Na Opolszczyźnie znamy, no byłbym zdziwiony, gdyby ktoś z naszych pracowników, czy pracowników w tej chwili Uniwersytetu Opolskiego nie znał roślin, która rośnie na Opolszczyźnie, chociaż też takie sytuacje się zdarzały, ale bardzo wyjątkowo. Natomiast kiedy jedziemy w zupełnie inny świat, no to czasami to 80% gatunków nie jest dla nas, nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać.
1: Mimo internetu.
2: No w takich miejscach jak Tawildara nie ma internetu, więc nie da się aplikacją sobie próbować pomóc, na przykład wesprzeć.
1: No tak, ale możesz sobie w Polsce przed wyjazdem zdjęcia wydrukować tych wszystkich roślin, jakie są tam znane. Po czym na miejscu?
2: Kłopot jest taki, że znaczy w ogóle jakby na początku naszych badań z tego terenu w ogóle nie było zdjęć. A w tej chwili 90% zdjęć z Tadżykistanu roślin to są nasze zdjęcia, więc no, w tym sensie tak, no my bierzemy nasze zdjęcia, które są oznaczone, tak, opisane w plikach, nawet zrobiliśmy taką małą aplikację właśnie, żeby sobie ułatwić wyszukiwanie po kolorze albo po rodzinie, czy to jest roślina z rodziny goździkowatych, czy z baldaszkowatych i tak dalej, dzięki czemu nam to trochę ułatwia sprawy. No ale człowiek, naukowiec w szczególności, jest trochę leniwy. Nie chce nam się przygotowywać zawsze z tymi wszystkimi tabletami, telefonami, bo czasem wyobraź, jaka jest sytuacja na gruncie, kiedy prowadzimy te badania. Leje jak z cebra. My jesteśmy oczywiście w tych skafandrach, pod pachą teczka zielnikowa, w drugiej ręce nóż, gdzieś pod pachą, pod kurtką, albo jeszcze parasol do tego, tak, zeszyt. Niełatwo ustać na stokach. Teraz jak powtarzaliśmy plot w Tawildarze właśnie, na takim dosyć stromym stoku, niełatwo ustać. Tadżykistan, jedno z takich najbardziej charakterystycznych cech tamtych gór jest to, że mnóstwo kamieni toczy się po twardej glebie. Podglebie jest śliskie, a na tym jeszcze toczące się kamienie. Ustać na takim, czy w ogóle iść do góry, w dół, na takich stokach nie jest łatwo, więc naprawdę nie ma już miejsca, palców, nie wiem, w zębach się nie da trzymać, kolejnych tabletów, kolejnych GPS-ów, jeszcze musimy mieć oczywiście GPS-y, tak, nawigację. Ograniczamy. W tym zakresie jesteśmy minimalistami. Lepiej polegać na swojej własnej głowie i czuć się bardziej bezpiecznie na tych stokach, żeby nie zlecieć za daleko albo do rzeki. Więc musimy korzystać ze swojej wiedzy, umiejętności. Nie da się 100% gatunków rozpoznać na gruncie, w związku z tym duża ich część musi trafić do zielnika. A jak jest wilgotno, jak codziennie leje, to mimo, że oczywiście śpimy u ludzi w jakichś takich małych pensjonacikach, homestayach, nie ma tam warunków na to, żeby suszyć rośliny. One bardzo często pleśnieją, no albo jest właśnie, niewiele brakuje do tego spleśnienia. Więc codziennie wieczorem trzeba te rośliny przekładać, tak? Z mokrych gazet do suchych gazet, to też powoduje kolejne straty czasu, bo rośliny się tam wałkują, one się źle rozkładają. Żeby roślina potem była oznaczalna w zielniku w Krakowie czy w Opolu, ona musi być dobrze rozłożona, kwiaty muszą być dobrze pokazane, albo owoce. No nie jest to wcale takie proste zadanie. Dowód, po prostu jesteśmy tam wciąż sami.
1: Myślę, że nie jedna niewiasta przyszłaby wam z pomocą. No, suszarka do włosów. Delikatnie.
2: No, powoduje czasem zbyt duży wiatr, prawda? I to też wywiewa na przykład niektóre rośliny, te mniejsze, z gazet. Ale no coś w tym jest. Kombinujemy, oczywiście, że kombinujemy. Mamy różne sposoby na ogrzewanie. Na przykład wybieramy takie homestaye, gdzie jest piec. Śpimy tam, gdzie jest zwykły piec, bo wtedy można powiesić te nasze siatki zielnikowe na sznurkach gdzieś nad tym piecem i w sposób ostrożny je suszyć. Nie możemy też przekraczać temperatur, bo często te rośliny potem są brane na badania genetyczne, fragmenty tych roślin. No i kiedy przekroczymy temperaturę 60 stopni, no to oczywiście następuje degradacja materiału genetycznego i też znowu nie wychodzi tak, jak powinno wychodzić. Także na różne sposoby próbujemy sobie radzić w tych nie tak łatwych warunkach, czy to za wilgotno, czy to za zimno, czy po prostu za mało rąk, za mało danych, albo za dużo gatunków. No ale jakoś wychodzi. Jakoś po tych 20 latach, bo w tym roku minęło, właśnie 21 już w tej chwili rok, otwieramy, 21 sezon otworzyliśmy, jakoś dajemy radę i to po tych publikacjach naszych wszystkich widać i po zainteresowaniu naszymi badaniami na całym świecie.
1: No to muszę zapytać, do czego prowadzą informacje zdobyte podczas tych wypraw? No bo 20 lat już tam jeździcie i czego możemy się dowiedzieć na podstawie właśnie tego, co tam robicie? Czy Ziemia będzie dłużej istnieć, a może krócej? Czy nasz klimat się ociepla, a może oziębia? Czy na Opolszczyźnie będą się lepiej nieść kury, a może będzie urodzaj na kukurydze? Ja tak oczywiście trochę żartuję, ale poważnie mówiąc, jakie wnioski płyną z tych wypraw? Bo żeby to robić sztuka dla sztuki, żeby znaleźć jeszcze kilka mchów, jakichś tam porostów w górach odległych od nas znacznie, no to bym powiedział, nie przekonuje mnie to jako szarego zjadacza chleba. No bo, że was to pasjonuje, to nie wątpię. Ja też z wielkim zaciekawieniem tego słucham. Tym bardziej jak pomyślę, że na przykład amerykańscy uczeni tę wiedzę zdobytą właśnie także przez was zastosowali w podboju kosmosu. Tak się zastanawiam, która to roślina nie lubi na przykład wody. O, już wiem. W Arizonie, w Meksyku, piękne duże opuncje. Tylko jak to zapakować do takiego statku kosmicznego? Trochę niewygodnie, a nawet niebezpiecznie. Natomiast poważnie mówiąc, czego się dowiadujemy o nas, o naszej Ziemi, dzięki waszym badaniom mchów w jakimś tam, w cudzysłowie, Pamirze?
2: No po pierwsze, to my opisaliśmy 600 typów roślinności z obszaru, który pod tym względem był bardzo słabo przebadany, a wśród tych 600 typów roślinności są takie bardzo, jak my to mówimy, generalne, takie bardzo fundamentalne typy roślinności, jak na przykład gaje pistacjowe. Czyli sklasyfikowaliśmy i zbudowaliśmy system hierarchiczny podziału roślinności, czyli już nie jedziemy i mówimy o zielone góry. Nie, mówimy bardzo dokładnie. Aha, tu występują ziołorośla górskie, tu występują suche ziołorośla z klasy Prangetea, które kiedyś zresztą były opisane z Iranu przez Francuzów. Tu występują tak zwane czarnolasy, czyli lasy mezofilne, tu występują łęgi brzozowe, tam występują gaje pistacjowe, tam występują półpustynie, stepów, kilkanaście typów, w tym bylinowe. Mnóstwo, łącznie około 600. Przed naszym przyjazdem znanych było około 50, czyli tu jest bardzo duży postęp. Dzięki temu możemy porównywać, że na przykład hotspot światowy, bo na świecie jest 30 w tej chwili chyba 6 hotspotów bioróżnorodności, czyli takich gorących, takich ognisk bioróżnorodności. No wiemy o rafach koralowych, wiemy o na przykład Kalifornii, wiemy o Puszczy Brazylijskiej, Amazońskiej, wiemy o Półwyspie Malajskim. To są takie absolutnie ekstremalnie bogate obszary na Ziemi i one zostały przez różne agendy UNESCO i nie tylko wskazane czy zdefiniowane jako te gorące ogniska bioróżnorodności Ziemi. Jednym z tych ognisk są właśnie góry Azji Środkowej. No kłopot był taki, że nie za bardzo wiadomo było, dlaczego one są takie wyjątkowe. No myśmy dali dowód, pokazaliśmy, że w granicach tego obszaru występuje 8 tysięcy gatunków, z czego 30 kilka procent endemicznych, a jednym z kryteriów w ogóle wyznaczania ognisk bioróżnorodności jest właśnie endemizm roślin. Bo
1: czyli lokalność.
2: Tak, ta specyfika, tak, wyjątkowość tego obszaru, unikalność tego obszaru. 30 kilka procent, to w samym Tadżykistanie to jest 1500 gatunków, a właśnie ta liczba 1500 jest tym progiem uznawalności za ognisko światowej bioróżnorodności. Więc tu daliśmy podwaliny jakby pod ochronę bioróżnorodności tego obszaru. Wczoraj właśnie miałem korespondencję bardzo interesującą z Wiktorem Nowikowem. To jest człowiek z Kazachstanu, który w tej chwili pracuje w Szwajcarii. On zajmuje się taką fundacją Critical Ecosystem Partnership Fund, czyli funduszem dotyczącym krytycznych ekosystemów, zagrożonych ekosystemów. I też pisał: Arek, musisz nam pomóc, jak tam ocenić jakieś wnioski, które spłynęły z krajów Środkowej Azji i Południowej Azji, a mających na celu finansowanie ochrony bioróżnorodności właśnie w Tadżykistanie. Więc to jest bardzo przydatna wiedza, przede wszystkim w ochronie bioróżnorodności, w skutecznej ochronie bioróżnorodności, w porównaniu wartości, walorów tych właśnie obszarów światowych. Czyli tak, po pierwsze te 600 typów roślinności, po drugie wiemy, że występuje w samym Tadżykistanie około 5000 gatunków roślin naczyniowych. Wyznaczyliśmy poziom endemizmu, 30 kilka procent, wcześniej było to znacznie mniej. My widzieliśmy, że to jest niemożliwe, żeby tam był endemizm na poziomie 10-15%, no bo jest to klimat podobny do mediterańskiego. Ten sam pień rodowodowy, otóż flora środkowoazjatycka, czy w ogóle obszaru Iranu-Turańskiego, ona też się wywodzi z tego mioceńskiego, z tych dawnych czasów, kiedy było najpierw o wiele cieplej, a potem zaczęło się osuszać właśnie w miocenie, eocenie, czyli około tam 60-70 milionów lat wstecz. Morze Śródziemne wycofywało się z środka kontynentu, to co po tym Wielkim Morzu, tym pra-Tetys, tak, czyli pra-mediterańskim Wielkim Morzu, to są właśnie zrównania Kotliny Fergańskiej, to jest Morze Aralskie, które ledwo jeszcze jest widoczne z kosmosu, no bo rzeczywiście Syrdaria i Amudaria zbyt mało wody toczy w kierunku tego morza, więc ono wysycha. To wysychanie zostało przyspieszone przez ludzi, tak, uprawy bawełny, zbyt dużo takich właśnie powierzchni, gdzie można łatwo odparować wodę, zasolenie gleb przy okazji, ale też trzeba wiedzieć, że ten proces jest naturalny, bo to wciąż trwa, to nie jest tak, że kilkadziesiąt milionów lat temu zaczęła się arydyzacja wnętrza Azji. Do dzisiaj ta sytuacja ma miejsce. Dlaczego? Bo Himalaje urosły, tak? Himalaje zablokowały wilgotne masy z południa, no i we wnętrzu kontynentu powstały stepy, półpustynie, a morze się zaczęło wycofywać. Kaspijskie Morze, czy jezioro, też jest pozostałość po tym ogromnym Pratetys, Wielkim Morzu Pratetys. Więc mamy wnioski dotyczące ochrony przyrody, ochrony bioróżnorodności, ale oprócz tego oczywiście mamy wnioski fundamentalne dla botaniki, czyli opisujemy nowe gatunki. Głównie są to trawy. To właśnie Laboratorium Taksonomii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego, mój kolega, partner wszystkich tych wypraw, które realizujemy od 20 lat, profesor Marcin Nobis. On prowadzi ten podzespół taksonomiczny i do dzisiaj opisaliśmy w naszym zespole ponad 20 gatunków, głównie traw z rodzaju ostnica chociażby, ale także hybryd. Hybrydy, czyli mieszańce naturalne dwóch gatunków roślin wcześniej opisanych, one właśnie świadczą o tym, że to, co jest dla nas tak nieuchwytne, bo jak my mówimy botanice o ewolucji, no to wszyscy łącznie z naszymi rodzicami mówią, gdzie, pokaż, tak? No nie widać, no miliony lat. A hybrydy właśnie, nagromadzenie hybryd w jednym obszarze świadczą dobitnie o tym, że tam właśnie następuje to mieszanie się i zasięgów, i gatunków, hybrydyzacja, poliploidyzacja, czyli powielanie materiału genetycznego, to jest klasyka wśród roślin, u zwierząt akurat to tak praktycznie w ogóle nie występuje. Natomiast w przypadku roślin mamy do czynienia z bardzo częstymi ploidami, czyli podwojeniem, potrojeniem, poczworzeniem materiału genetycznego i powstaje gatunek, roślina, która jest poliploidem, wygląda inaczej, my ją opisujemy wtedy jako odrębny gatunek, ale poszukujemy w materiale genetycznym, jakich ma rodziców, tak? Skąd, jak powstała, poprzez właśnie hybrydyzację czy poliploidyzację.
1: Czyli to na podstawie badań DNA można ustalić?
2: Zdecydowanie, tak. To są badania molekularne, są specjalne barkody, badania kariologiczne, całego garnituru chromosomowego i dzięki temu wiemy, skąd się wzięły takie właśnie, a nie inne rośliny. Więc to są te fundamenty, różnorodność gatunkowa. Oprócz tego oczywiście wychodzimy naprzeciw ludziom zainteresowanym innymi aspektami, bardziej użytecznymi aspektami.
1: No właśnie, w gospodarce. Da się wykorzystać te informacje?
2: Wśród tych gatunków, które przywieźliśmy na Opolszczyznę, jest ponad 2000 gatunków roślin leczniczych i użytkowych. Były takie pomysły, żeby próbować przebadać profil chemiczny tych gatunków. To się nie udało, bo do tego potrzebne są już większe pieniądze po prostu. Ale temat nie został porzucony. Będziemy go realizowali z chemikami między innymi, prawdopodobnie już z Uniwersytetu Jagiellońskiego, no bo jest to ogromny zasób, taki no właśnie bardzo użytkowy, a ponieważ Tadżycy i w ogóle mieszkańcy Pamira, Ołaju wciąż w wielu dolinach leczą się sami, oni znają te rośliny.
1: Wiesz dlaczego? Bo tam NFZ-u nie ma. Od paru tysięcy lat.
2: I apteki daleko. Nie, sprawdzaliśmy tą ich umiejętność rozpoznawania roślin leczniczych w terenie. Z kolegą Marcinem Kotowskim robiliśmy takie specjalne wywiady strukturalne. Okazało się, że no, Tadżycy biją rekordy świata, jeżeli chodzi o tą znajomość. Oczywiście głównie kobiety, ale też mężczyźni znakomicie się znają na roślinach leczniczych.
1: No tu się wtrącę i porozmawiałem z moim kolegą, który kiedyś prywatnie pojechał na Syberię, od jeziora Bajkał, później przez Altaj, aż do Nowosybirska. Więc to potężna podróż. Jedna z firm właśnie syberyjskich, bo oni podkreślają swoją odrębność, nie jako obywatele Rosji, tylko właśnie jako obywatele Syberii. To jest dla nich taki powód do dumy. Natomiast dziś we współczesnej technologii produkcji preparatów leczniczych w oparciu wyłącznie o zioła, uważaj, wykorzystują znachorów, szamanów. Dlatego, że ci ludzie przy zbiorze niektórych roślin, gdzie moment zbioru jest krytyczny, swoimi zmysłami, umiejętnościami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, potrafią rozpoznać, czy jest właściwy moment wegetacji do zbioru liści, kwiatów, elementów rośliny, które będą wykorzystane leczniczo. I zebrane wcześniej albo później nie mają odpowiedniego składu, natomiast to może zabrzmieć wręcz tak sensacyjnie albo trochę tak niewiarygodnie, że szaman dla poważnej firmy zatrudniony jest jako ekspert. I właśnie z tego słyną te wszystkie receptury buriackie czy altajskie.
2: Dokładnie tak samo jest w Uzbekistanie, Tadżykistanie i Kirgistanie. Są firmy wyspecjalizowane, produkujące różnego rodzaju specyfiki, mają siedziby w Samarkandzie na przykład, w Taszkencie, w Bucharze i te firmy zatrudniają ekspertów i specjalistów, także ludzi z bardzo głębokich, odległych miejsc, dolin, którzy potrafią po wieloletnim doświadczeniu rozpoznawać stan rośliny i gatunek rośliny, na przykład po zapachu. Nie rozpoznają, nie wiedzą, jak się nazywa ta roślina, czy mają swoje jakieś lokalne oczywiście nazwy, ale po to, żeby się komunikować tylko, prawda? Ale
1: łacińska nazwa ich nie bardzo interesuje.
2: Kompletnie. Nie, to w ogóle nie ma dla nich żadnego znaczenia, natomiast ich ta chemia, ten zapach, To ich interesuje i są znakomici w tym, rozpoznają nawet blisko spokrewnione rośliny, potrafią je poodróżniać. No i też stan, dojrzałość do zbioru. No bo rzeczywiście substancje lecznicze w roślinach, tych leczniczych, nie zawsze występują z tym samym stężeniem. Trzeba umieć wybrać moment, tak jak my najczęściej umiemy wybrać moment, kiedy śliwka jest dojrzała i kiedy można ją zerwać z drzewa i zjeść, tak samo jest z roślinami leczniczymi. To jest niesamowita w ogóle umiejętność. Ja marzę o tym, żeby właśnie w przyszłym roku pojechać jeszcze raz do Buchary, do Owszony, to jest kilka kilometrów na północ od Buchary, i jeszcze raz zrobić te transekty roślin leczniczych od miejsca, gdzie urodził się i długie lata żył Avicenna, czyli no jeden z pierwszych medyków wszechczasów, bo on opisał w kanonie medycyny bardzo dużo roślin, które wciąż występują w okolicy jego domu. To nie będzie jakaś super naukowa praca, ale myślę, że taka społeczno, właśnie etnobotaniczna, nawiązująca do tej niesamowitej historii Tadżyka w końcu, tak? Bo mimo, że to jest Uzbekistan, to jednak to był Tadżyk. Tadżycy się przyznają do Avicenny, uważają, że jego imię to prawdziwe, czyli Abu Ali Ibn Sino. Ibn Sino, podkreślę na koniec. Od tych dwóch słów powstała nazwa Medsino i medycyna ostatecznie. Tam jest pomnik, jest akademia medyczna w tej niewielkiej miejscowości, więc chcemy tam wrócić, żeby się tym tematem szerzej zająć, jak w ogóle tematami związanymi nie tylko z taksonomią, syntaksonomią, czyli klasyfikacją gatunków, systematyką gatunków i klasyfikacją typów roślinności, ale właśnie tym, co ludzi interesuje i tam na miejscu, i tutaj u nas w Polsce.
1: To jest bardzo ciekawe, jak organizm ludzki jest wrażliwy, albo jak może być wrażliwym instrumentem, bo przecież ci właściciele tych firm syberyjskich dysponują współczesną technologią. Urządzenia do badania czy spektrometry doskonale by określiły na przykład stężenie jakichś olejków eterycznych, innych substancji, ale nie, wolą zatrudnić stałego, sprawdzonego szamana.
2: Tak jest, to tak jak ja wolę pójść do sklepu i podotykać, porozmawiać z ekspedientką, a nie tylko i wyłącznie telefon, ekran, tak?
1: Albo przez internet, prawda?
2: Przez internet. No, nieraz się zawiodłem zresztą, więc wolę w ten sposób, no a z czymś, co ma mieć wpływ na moje zdrowie, a może i życie, tym bardziej wolałbym rozmawiać z tym człowiekiem, bo jeszcze oprócz samego przekazu, oprócz słów, są gesty, jest mimika twarzy, jest mnóstwo innych wrażeń i ja odbieram tego człowieka jako wiarygodnego, mądrego, albo wręcz przeciwnie.
1: No to zapytam Cię tak troszkę naiwnie, jak zwykle w stylu polskim, czy Polacy są rozpoznawani w Tadżykistanie? Czy Wasza ekipa już ma swoje notowania, ewentualnie jakie są konotacje? Polska, Tadżykistan, co nas wiedzą?
2: No zacznę od tego, że będąc w Dżelandii, to jest taka, my ją nazywamy śmierdzącą miejscowością, bo to jest dosłownie kilkanaście domków, ale dosyć duże sanatorium, takie w stylu tadżyckim, bo naokoło jest mnóstwo siarczanowych wód wybijających ze źródeł, no i ten taki odorek się niesie. I
1: siarkowodoru.
2: Siarkowodoru.
1: Czyli starego jajeczka.
2: Takiego właśnie z buka. I niesie się po dolinie, ale też ten dom jest cały przesiąknięty tym zbukiem, a potem też my. Kiedy na śniadanku drugiego dnia po przyjeździe do Dżelandii, to jest dolina rzeki Gund, właśnie granica zachodniego i wschodniego Pamiru, już potem się wyjeżdża bardzo wysoko na właśnie 4, 4,5 tysiąca i to jest taki pustynny, zimny, chłodny, suchy Pamir. Potem za chwilę jest Tybet, ale w Dżelandii jeszcze dochodzą te wilgotniejsze masy z dołu. No i siedzimy na śniadanku przy jajeczku. To przy okazji śniadanie w Tadżykistanie wygląda zawsze tak samo, że są dwa jajca albo jedno jajco. I podchodzi do nas osoba i płynną polszczyzną mówi, ja to pana chyba skądś znam, ten głos. Ja mówię, nie, a
1: z radia Opole, proste.
2: Akurat to jakieś podcasty jakiegoś innego radia, ale faktycznie okazało się, że te nasze informacje o Tadżykistanie, o Środkowej Azji, no niosą się przez Polskę i nie tylko. I ci akurat to byli cykliści. Jechali tą magistralą słynną pamirską, to jest około 2,5 tysiąca kilometrów po naprawdę ekstremalnym terenie. Doskonale wiedzieli o naszych wszystkich odkryciach, wiedzieli o naszej badaniach ciemnej różnorodności, o w ogóle syntaksonomii, o taksonomii, o odkrywanych gatunkach, typach roślinności, o projekcie Gloria, o wszystkim, co było powiedziane do mikrofonu w Polsce, ale też Tadżycy oczywiście mają duży szacunek i respekt do tych naszych badań. No, po 20 latach już nie jest tak w Tadżykistanie, jak było na początku, czyli właśnie brak naukowców, tak? Po usunięciu, po rewolucji, po wojnie domowej, usunięciu badaczy rosyjskich, Tadżycy długo czekali na swoją kadrę, taką młodszą, dynamiczną, aktywną. ta kadra już się pomału wykształciła. Może nie jest to to samo, co było 100 lat temu, jeżeli chodzi o Rosjan w tym terenie. Tadżyków, botaników jest w tej chwili mniej, ale są i pracują. Jeden przykład podam. Kolegi naszego Mario Bobojewa, to jest dyrektor ogrodu botanicznego w Kulobie. To jest południowy okręg chatloński tak zwany. Świetnie prowadzony ogród, oczywiście mnóstwo problemów finansowych i tak dalej, ale współpraca i z nami, i z Brytyjczykami, i z Afganistanem, z wszystkimi krajami Środkowej Azji, czyli Kirgistan, Kazachstan głównie i Uzbekistan. Także widać, że robią postępy i odnoszą się do naszych książek, do naszych publikacji. No mamy też teraz z Mario Bobojewem, przygotowujemy kolejną wspólną publikację. Będzie to czerwona lista zbiorowisk roślinnych zagrożonych w Tadżykistanie po tej klasyfikacji. Teraz przyszła kolej na pokazanie, które są ekspansywne, które są stabilne, a które niestety ustępują w związku z różnymi antropogonicznymi czynnikami, takimi jak chociażby intensyfikacja wypasu, bo ten kraj, Tadżykistan, rozwija się bardzo intensywnie, a głównym takim, taką działalnością tam, no to oczywiście jest wypas kóz, baranów, jaków, wielbłądów, krów i to powoduje no, zmiany kompozycyjne i siedliskowe w zbiorowiskach roślinnych. Także znają nas, cytują coraz częściej, z szacunkiem się odnoszą. Pamiętam taką sytuację, kiedyś przyjechaliśmy, przypadkiem zupełnie dojechaliśmy do Kuloba. Akurat była konferencja w Tadżykistanie i tam było około 150 ludzi z tych właśnie krajów, które wymieniłem, głównie z Tadżykistanu. No i ja dzwoniłem, bo chciałem u Mario w ogrodzie nocleg sobie załatwić, tak? Zawsze przyjemniej w ogrodzie z kolegą przenocować, porozmawiać o botanice. No i mówi, słuchaj Arek, Mario do mnie odzwania, że wiesz co, bo my tu jesteśmy w takim hotelu i tutaj mamy konferencję. Ja mówię, okej, to nie ma sprawy, to ja tam do ciebie zajadę po klucz. Wysiedliśmy z samochodu, akurat była przerwa, jakiś tam coffee break był i wyszło towarzystwo na ulicę i nagle się cisza zrobiła. Ja wyszedłem z teczką zielnikową pod pachą, umorusany od stóp do głów, takich długich, wielkich spodniach.
1: Widzę Indiana Jones.
2: No, zarośnięty oczywiście całkowicie. I kilka pań tam było, botaniczek takich początkujących z ogrodu botanicznego z kolei w Chorok. I jak one zaczęły do nas krzyczeć, że to ci Polacy przyjechali. Ojej, tu pan profesor Nowak, a tu pan profesor Nobis. No miło się zrobiło. Żal tylko, że jakby to zatknięcie tej polskiej flagi po tych 20 latach dalej nie doczekało się właściwie żadnego wsparcia ze strony państwa polskiego. No bo nauka właściwie botanika czy geobotanika w Polsce jest po prostu nauką upadającą ze względów finansowych. Także my dokonujemy cudów w różnych miejscach na świecie, bardzo efektywnie publikujemy, mówię o nas wszystkich geobotanikach w Polsce, mówię to jako prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego, znakomici floryści, znakomici taksonomowie, znakomici syntaksonomowie, no a udatność grantowa Narodowego Centrum Nauki na poziomie 0,05% być może, albo jeszcze gorzej i po prostu te braki powodują, że jesteśmy niekonkurencyjni, że w tej chwili w Tadżykistanie z naszych badań głównie korzystają Chińczycy, a oni przyjeżdżają z walizkami dolarów i po prostu kupują zielniki, realizują projekty, no podkupują też naszych współpracowników niestety, Tadżyków i to powoduje, że w tej chwili raczej myślimy o wycofywaniu się po prostu z tego typu projektów i programów. No w tym roku też pojechałem za swoje prywatne pieniądze. No tak po prostu być nie może, bo ja okej, mogę pojechać, tak? Jestem związany z tym programem, projektem od 20 lat, ale ja zapraszam też młodych ludzi, tak? A właśnie a propos Czechów i zbiorowisk mszaku.
1: No, czytasz w moich myślach, bo tak chciałem na koniec taką pętlę dramaturgiczną zastosować, bo zaczęliśmy od Czechów i bardzo dobrze byłoby spuentować właśnie ich rolą w tym całym programie, bo tak przejechaliśmy szybko do tej Azji, a o Czechach jakoś tak się nam rozjechało.
2: Tak, tak. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że jestem fanem Czech i Czechów i w ogóle uważam, że trzeba stworzyć odrębne państwo śląsko-morawskie i to będzie najlepsze państwo w Unii Europejskiej. Oczywiście z otwartymi granicami. Dogadujemy się z nimi znakomicie, ale też jesteśmy super sobą zaciekawieni, bo te nasze języki są niby takie same, ale są tak różne, że i do tego zabawne, że naprawdę dla obu stron każde spotkanie jest bardzo atrakcyjne. Z Opawy, czyli właściwie ze Śląska, mieszka zresztą tuż obok budynku Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, nasza koleżanka, asystentka Hania Reżnarowa, to ona jest tą bryolożką, która jest zainteresowana właśnie tymi ekstremalnymi gatunkami z rodzaju Schistidium, Grimia, no też wieloma innymi oczywiście, ale te tam są no, bardzo dobrze reprezentowane reprezentowane. I to z nią wykonaliśmy najpierw w Altaju ponad 300 takich prób zdjęć fitosocjologicznych, a w tej chwili po powrocie policzyliśmy, mamy ponad 350 z Tadżykistanu. Także łącznie jest to no, prawie 700 prób. Tam nie tylko są mszaki oczywiście, mszaków już oznaczyliśmy ponad 130 gatunków z tych prób, ale do tego dochodzi jeszcze około 180 gatunków porostów, a niełatwo było oznaczyć te gatunki. Dokładnie jutro w sobotę zaczynam pisanie tego tekstu, artykułu właśnie z Hanią Reżnarową. Spotykamy się za jakiś czas w Opawie. To będzie spotkanie takie i częściowo naukowe. Siądziemy, przedyskutujemy to, co ma pisać, za co się bierzemy. No ale z drugiej strony też wpadliśmy na pomysł, że przy okazji tej naszej przyjaźni polsko-czeskiej współpracy w Środkowej Azji, też w Środkowej Europie coś zrobimy dla siebie. Będzie turniej o medal dobrawki, tak, czy dobrawy, u nas powszechnie zwanej Dąbrówką. I mieszka, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale Dąbrówka, orszak Dąbrówki i orszak Mieszka spotkały się w Grodźcu Gołęszyckim, czyli obecnie jest to Hradec, 4 km od Opawy, czyli około tam 10 km od naszej polskiej granicy w rejonie Pilszcza i Kietrza. I tam właśnie te orszaki spotkały się, a potem no, to już wiemy, co było, przypadli sobie do gustu. Dąbrówka okazała się bardzo taką charakterną czeszką. Kazała Mieszkowi wszystkie żony odrzucić. To była wielka bieda, bo wtedy w pogańskiej Polsce no, każdy mężczyzna, szczególnie szlachetnie urodzony, mógł mieć więcej żon.
1: To strasznie dużo kosztowało, więc ona chyba miała rację. Bardzo racjonalne podejście.
2: Bardzo racjonalne i tak czeszka z tego pogańskiego kraju, no wtedy oczywiście chrześcijańskiego, została matką chrzestną wszystkich Polek i Polaków. No i to chcemy uczcić turniejem piłki plażowej. Mamy zamiar cyklicznie się spotykać na boiskach nad rzeką Opawą w miejscowości przepięknej Opawa, a nagrodą będzie właśnie medal, który przypomina starą 100-złotówkę polską z roku 1966, która została wybita przez polską mennicę narodową z okazji tysiąclecia państwa polskiego i na tym medalu właśnie jest Dąbrówka, czyli Dobrawa, bo ona była dobra, a nie od dębu, i Mieszko pierwszy.
1: To ja na koniec mam taki pomysł, że jeżeli nasze władze, które finansują lub mniej finansują naukę, nie są skore dawać na takie badania o randze światowej, to może jechać do Pragi i w ramach jakiegoś programu unijnego z Pragi dostaniecie pieniądze. Efekt ten sam. Przyjaźń polsko-czeska chyba na tym zyska, a korzyść dla ludzkości nieoceniona.
2: Taki jest też plan. Będziemy składali wnioski do Horyzontu, do programu Horyzont, do programu Bauhaus. Właśnie je przygotowujemy w tej chwili. Oczywiście aplikujemy na razem z kolegami z czeskich Budejowic akurat tym razem. Tam pracuje nasz kolega Jiří Doležal. On z kolei bada Ladakh w Indiach. To jest no, pogranicze tak Indii, Tybetu i Chin. Zajmuje się roślinami, które występują w granicy pionowej zasięgu. To są rośliny, które żyją najwyżej z wszystkich roślin na świecie. One mają bardzo specyficzną budowę, on bada ich wiek. No i właśnie wciągamy i Hanię Reżnarową, i Witka Plaszka, i kolegę Sebastiana Świerszcza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i my na UJOT-cie oraz myślę też pracownicy Uniwersytetu Opolskiego wezmą udział w tym projekcie. Póki co nie udało się za pierwszym razem, bo właśnie odrzucono nam ten grant w NCN-ie. Generalnie no, brak środków, tak jak wiemy, doskonałe granty nie przechodzą w Polsce ze względu na brak środków, ale strona czeska powiedziała, że jest skłonna finansować te badania, więc będziemy startowali jeszcze w drugim naborze. Mamy nadzieję, że w końcu jakieś środki się znajdą i że ci nasi młodzi koledzy nie będą pozbawieni tej szansy, którą myśmy dostali od losu, bo akurat 20 lat temu w Polsce nauka była o wiele lepiej finansowana, tak? To te ostatnie 10-15 lat nastąpiła katastrofa, jeżeli chodzi o chociażby procent PKB w Polsce, który jest przeznaczany na naukę. Jednocześnie rozbudowana biurokracja nauki, która pochłania coraz większe środki, czyli za KBN-u 90% środków szło na naukę, na badania. A za NCN-u tylko 45% środków idzie na badania. Resztę zżera po prostu biurokracja, platformy cyfrowe, urzędnicy, eksperci, no także ogrzewanie, sprzątaczki, nowe budynki, cała ten nawis na tym budżecie, marnym budżecie nauki powoduje, że tych środków jest coraz mniej. Mam nadzieję, że z tego uda się wyjść i takie osoby właśnie młodsze ode mnie o pokolenie, jak właśnie koleżanka Reżnarowa, jak kolega Świerszcz, jak kolega Kotowski, znakomity etnobiolog, też związany z Opolszczyzną, ale no, pochodzący z Mazowsza, że oni jednak nie zaprzestaną, nie zarzucą tych badań środkowoazjatyckich, no i że prędzej czy później to, co na początku nam przeświecało, że powstanie polska stacja pamirska, otwarta na wszystkich naukowców z tego świata, ale jednak główną flagą będzie tam jednak flaga biało-czerwona, że to się wydarzy. To jest w sumie apel do nie tyle polityków, bo to jest apel ogólny do społeczeństwa. Interesujcie się nauką, bo bez nauki po prostu będziemy zwykłym krajem, dostarczycielem taniej siły roboczej, miotającej się między silniejszymi. Żeby to się zmieniło, Polska nie tylko musi być w G20, tej grupie najbogatszych państw świata, bo jeżeli to bogactwo polega tylko i wyłącznie na pracowaniu każdego z nas na trzech etatach za miskę ryżu i tylko i wyłącznie na liczeniu pieniędzy, a nie poziomu szczęścia oraz potencjału intelektualnego narodu.
1: A także tak zwanego kapitału społecznego, czyli zaufania do siebie nawzajem.
2: Tak jest, to powiem szczerze, to jest kiepski wskaźnik do obliczania siły Polaków na świecie. Siła Polaków na świecie będzie bardzo duża, jeżeli wszyscy będziemy czuli, że mamy ten właśnie społeczny i intelektualny kapitał, że to my będziemy tworzyli nowe technologie, to my będziemy kreowali nowe programy, projekty, my będziemy mieli te główne pomysły, które będą potem przekładały się na przykład na strategię Unii Europejskiej albo innych krajów. No póki co, to my głównie realizujemy strategię innych, a jeśli nawet w Kluczborku urodzi się genialny informatyk czy matematyk, to bardzo szybko ląduje w Dolinie Krzemowej i właściwie potem przyjeżdża tylko przecinać taśmy jakichś tablic albo od święta daje bardzo interesujący wykład. Mówię tutaj o osobie, która no, jest współtwórcą czata GPT i w ogóle jakby tworzy sztuczną inteligencję. Więc coś z tym trzeba zrobić. My nie tylko powinniśmy być producentami czołgów i pocisków, ale także po prostu takich pocisków, ale intelektualnych. W końcu ten Nobel kiedyś musi w tym kraju też się urodzić. Nobel z nauk ścisłych i przyrodniczych, a nie tak jak do tej pory z zakresu polityki, działalności na rzecz pokoju, czy po prostu prozy i poezji.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, życzę sukcesów, a jakby tam się Nobel przytrafił, to daj znać wcześniej, bardzo chętnie pojadę, żeby przekazać relacje z uroczystości wręczenia tej nagrody.
2: Jak się tylko dowiem o pierwszym Polaku, który Nobla dostał jakiegokolwiek zresztą, to natychmiast wszyscy będą o tym wiedzieli, bo nie będę spał, będę o tym wszystkim opowiadał.
1: A ja życzę, żeby w Wasze ręce polskich botaników taka nagroda też trafiła.
2: Zobaczymy, póki co mamy nagrodę imienia Mikołaja Kopernika za nasze badania w Tadżykistanie, co nam bardzo sklepia, jest to chyba najcenniejsza nasza nagroda do tej pory w zespole. Mamy nagrodę imienia Władysława Szafera, to jest główna nagroda Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Dostaliśmy ją już 10 lat temu, także bardzo szybko dostrzegło Polskie Towarzystwo Botaniczne, że to rzeczywiście jest wartościowy projekt. Mamy także medal za monografię naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk, to jest monografia właśnie o Tadżykistanie, ilustrowana flora Tadżykistanu. To nam wystarczy. Teraz ten Nobel, taki prawdziwy Nobel, to już muszą być właśnie ścisłowcy, to muszą być konstruktorzy, to być może będą ci, którzy polecą w kosmos, albo ci, którzy wynajdą nowe substancje lecznicze na bardzo poważne choroby cywilizacyjne. Gdyby się okazało, że to będą substancje pochodzące z roślin środkowoazjatyckich, będzie nam to bardzo sklepiało, ale będziemy bić brawo właśnie tym chemikom, tym fizykom, tym astronomom, którzy tego Nobla w końcu, mam nadzieję, dostaną.
1: Tym bardziej tego serdecznie Wam życzę. A teraz do boju w stronę Opawy.
2: Tak jest.
1: Profesor Arkadiusz Nowak, rodem z Opola, Uniwersytetu Opolskiego, niegdyś wojewódzki konserwator przyrody w połowie lat 90. ubiegłego wieku, a dzisiaj reprezentuje Uniwersytet Jagielloński. No to tak, żeby było a propos, na schledaną. On the day that I die.

0: Już godzina 23, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. A w nich o charytatywnym koncercie w Itaka Arenie. Powiemy także o jesiennych akcjach profilaktycznych dla mieszkańców regionu i nowej wystawie w galerii Pierwsze Piętro w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Zaczynamy ponownie od działań straży. 9 zastępów dogasza pożar w Opolu przy ulicy Amarantowej. To osiedle domów jednorodzinnym. Jednym z nich wybuchł pożar. Samodzielnie ewakuowały się dwie osoby. Jedna z nich, mężczyzna, odniósł obrażenia, gdy próbował w pierwszej fazie pożaru samodzielnie zdusić płomienie. Pożar rozpoczął się około 18:40. Zastępy są jeszcze na miejscu. Wiele dni przygotowań, przeprowadzka sprzed katedry na stadion i 14 tysięcy widzów. Dzisiaj w Itaka Arenie koncert W górę serca wystąpiła Arka Noego, Skytech i gwiazda wieczoru Padre Guilherme, ksiądz DJ z Portugalii. To koncert charytatywny na rzecz opolskiej katedry i proboszcz ksiądz dr Waldemar Klinger powiedział, że takie wydarzenie jak dzisiejsze to ewangelizacja nowymi sposobami.
2: Urzekły mnie słowa Padre Guilherme, w jednym z wywiadów powiedział, że buduje ołtarze tam, gdzie ich już nie ma, albo jeszcze nie było. Na naszym stadionie opolskim ołtarze jeszcze nie było. Też właśnie to jest ewangelizacja zupełnie nowymi sposobami, chociaż czasami niektórzy mówią, a taka muzyka to nie wypada tam przy katedrze czy na stadionie, co to ma wspólnego z kościołem, bo wszystkie sposoby są bardzo dobre, żeby dotknąć Ewangelią drugiego człowieka, czyli tym dobrym przesłaniem.
0: Ksiądz Klinger zaznaczył, że fundusze, jakie zostaną zabrane z koncertu, będą przeznaczone m.in. na remont organów, dzięki którym w świątyni będą mogły odbywać się koncerty muzyki sakralnej. Dodajmy, że teraz po koncercie mogą powoli zaczynać się zatory na ulicach prowadzących z Itaka Arena. Uczestnicy koncertu będą rozjeżdżać się do domów.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Profilaktyka dla smyka, Dzień Serca i Przewaga Zdrowia. To 3 jesienne akcje profilaktyczne, jakie dla mieszkańców regionu szykuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny we współpracy z Fundacją Pro Hospital. Ich realizacja będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z programu Marszałkowskie Dni dla Zdrowia. Poprzez ten konkurs wspieramy różnego rodzaju działania profilaktyczne, mówi Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego.
3: Fundacja w tym otwarciu pozyskała 62 tysiące złotych na 3 akcje. Bardzo ważne jest, abyśmy badali się, abyśmy kontrolowali swoje zdrowie, bo tylko wtedy możemy zapobiec rozwojowi choroby.
0: Te akcje są ważne, ponieważ podczas nich chcemy nauczyć naszych współobywateli dbania o swoje zdrowie, mówi dr Piotr Fezet, dyrektor do spraw medycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
4: Podczas tych akcji nie będziemy w stanie wyleczyć naszych pacjentów, nie będziemy w stanie bardzo często ich do końca zdiagnozować, ale każemy, jak dbać o swoje zdrowie. Dotyczy to zarówno dzieci w profilaktyce dla smyka, dotyczy to będzie Dnia Serca, który tak naprawdę jest taką opolską ścieżką profilaktyki sercowo-naczyniowej.
0: Pierwsza z akcji, czyli profilaktyka dla smyka, odbędzie się w sobotę 12 września w Centrum Naukowo-Badawczym USK w Opolu między 9 a 14. Z kolei bezpłatne konsultacje w ramach Dnia Serca będą możliwe 26 września między 10 a 15.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Dziś w galerii ZPAP Pierwsze Piętro w Opolu otwarto wystawę Blanki Walcharzowej zatytułowaną Podwójne spotkanie. Artystka zaprezentowała się w Opolu, a także w Polsce po raz pierwszy, mówi Romuald Jeziorowski, kurator wystawy.
5: Artystka przyjechała do nas z Uwalna i myślę, że jest to wystawa o tyle ciekawa, że rzadko w Opolu się pokazuje realizm i rzadko pokazuje się prace, na których coś widać i można to zrozumieć od razu, nie wchodząc w metafory. Takie klasyczne malarstwo, które może zaspokoić wszystkich.
0: A poza typowym dla wystawy wprowadzeniem kuratora ekspozycji i samej artystki odbył się również recital, podczas którego wystąpiła córka malarki z jazzowymi muzykami z Kornowa, a sama wystawa potrwa do 22 września.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Niecałe 24 stopnie za oknami.

0: Ciśnienie to 1009 hektopaskali. W nocy w regionie pochmurno, opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu, nad ranem zanikające i wtedy to już większe przejaśnienia. Prognozowana wysokość opadów od 5 do 15, a lokalnie około 20 mm. Temperatura minimalna tej nocy to 14 stopni. A jutro w dzień w cieniu od 20 do 22 stopni będzie pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, a wiatr okresami dość silny w porywach do około 60 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Twoje Radio Opole.

Dobry wieczór, witam w audycji Gorączka Piątkowej Nocy. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś powiemy między innymi o nadchodzącej trasie koncertowej Mroza i jego najnowszym singlu promującym to wydarzenie. Pojawi się także Jay Bernard z zapowiedzią nowego wydawnictwa w soulowo-popowej odsłonie. Szczegóły już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Na sam koniec wakacji Alex Warren wydał drugi album studyjny Wild Child, a premierze płyty towarzyszył oficjalny teledysk, czyli singiel Emerald Eyes, piosenka, która za moment zagości na naszej antenie. To wydawnictwo stanowi najbardziej osobistą opowieść tego artysty o rodzinie, o stracie, dojrzewaniu i też szukaniu nadziei mimo różnych trudnych doświadczeń. Sam tytuł tego albumu nawiązuje do dzieciństwa Warrena. Jego zmarły ojciec nazywał go dzikim dzieckiem, ponieważ od najmłodszych lat był pełen energii, wspinał się, skakał, nieustannie testował własne granice. I w trakcie pracy nad materiałem muzyk często wracał myślami właśnie do rodziców, a płyta opowiada nie tylko o nim samym, lecz właśnie o tym, kim oni byli i jak wpłynęli na jego życie. Szczególnie wymowny jest tutaj finałowy utwór Wild Child, zawierający solówkę Johna Mayera oraz nagranie głosowe ojca artysty. Muzycznie ten nowy album łączy emocjonalny pop z szerzej zakrojonymi filmowymi aranżacjami i energią charakterystyczną dla klasycznego songwritingowego stylu. Singiel, który pojawi się za chwilę, czyli ten wspomniany Emerald Eyes, pokazuje bardziej taneczną stronę tego albumu. Mamy tu świetne partie fortepianu, pulsujący rytm, bas, oklaski, które spotykają się tutaj z takim funkowym riffem Nila Rodgersa, dzięki czemu ta piosenka przywołuje energię klubowych przebojów z początków lat 2000, zachowując jednocześnie współczesne brzmienie. Posłuchajmy Emerald Eyes Alexa Warrena.

Mrozu zaprezentował właśnie ostatni singiel zapowiadający jego 7. album studyjny o tym samym tytule, czyli Wszystko, czego chciałem. W nagraniu gościnnie pojawili się też bracia Kacperczyk. Jeśli chodzi o nową piosenkę, to łączy ona charakterystyczną dla Mroza tą soulowo-popową lekkość z gitarową, bardziej rock'n'rollową energią duetu Kacperczyk. I to jest kolejne spotkanie tych artystów po Wolnych Duchach, czyli hymnie męskiego grania z roku 2024, ale tym razem ich wspólne doświadczenia z tras przełożyły się właśnie na swobodny, pełen dobrej energii utwór o spontaniczności, nocnej atmosferze i po prostu cieszeniu się chwilą. Nowa piosenka pokazuje bardziej beztroskie oblicze tego nadchodzącego albumu z wakacyjnym klimatem, tanecznym pulsem. Jeśli chodzi natomiast o premierę płyty, to została ona zaplanowana na 18 września. Po premierze Mrozu ruszy w trasę koncertową Wszystko, czego chciałem, jest tu, która wcześniej była zapowiadana jako ostatni moment tour. No a koncerty rozpoczną się już 2 października w Atlas Arenie, w Łodzi, a potem obejmą m.in. 2 występy w warszawskim Torwarze, Wrocław, Gdańsk, Sopot i Kraków. Nowy materiał ma wtedy po raz pierwszy wybrzmieć w pełnych aranżacjach koncertowych, tak więc czekamy z niecierpliwością, a póki co singiel Wszystko, czego chciałem.

5-krotna laureatka nagrody Grammy, Lila Hathaway. To jest niezwykła wokalistka, producentka, artystka, której głos zachwyca od dekad. Jest niekwestionowaną królową muzyki i mistrzynią wokalu. Ma na koncie aż 7 solowych albumów, a także współpracę z takimi gigantami jak Pharrell Williams, Kendrick Lamar, Anderson .Paak, Prince czy Stevie Wonder, a także Beyoncé, z którą jako jedyna zdobyła 3 statuetki Grammy w kategorii Best Traditional R&B Performance. Teraz Lila Hathaway prezentuje nam single Can't Let Go, czyli drugi utwór, który zapowiada jej album Made in Chicago, którego premiera odbędzie się już 1 października. Piosenka ta rozwija charakterystyczne dla tej wokalistki połączenie współczesnego R&B i klasycznego soulu. Hathaway buduje tu emocje przede wszystkim za pomocą swojego głębokiego kontraltu, a nostalgiczne brzmienie lat 70. nadaje całości bardzo ciepły, klasyczny charakter. Can't Let Go był wcześniej wykonywany przez nią na koncertach, m.in. w Blue Note Los Angeles, zanim trafił do oficjalnej dystrybucji. Natomiast płyta Made in Chicago będzie 9. albumem studyjnym Hathaway i osobistym hołdem dla miasta, w którym dorastała. Z kolei data premiery nie jest przypadkowa, dlatego że przypada ona w rocznicę urodzin jej ojca, Donniego Hathawaya, czyli jednego z najważniejszych głosów amerykańskiego soulu. Posłuchajmy Lily Hathaway w jej najnowszym singlu Can't Let Go.

debiutancki slow-popowy singiel Very Lis zatytułowany Przez Ciebie powstał podczas drugiej edycji Zaiks Music Camp w Sopocie. Ta piosenka ma dla tej artystki szczególny wymiar, dlatego że jest jej pierwszym autorskim utworem napisanym w języku polskim, bo wychowana w Wielkiej Brytanii Vera początkowo czuła się pewniej w języku angielskim, jednak tuż przed sesją przełożyła przygotowaną wcześniej zwrotkę i przyniosła do studia polski tekst oraz pomysł muzyczny oparty na partii fortepianu. Utwór opowiada o rozstaniu, o strachu przed utratą uczucia, o bezradności wobec osoby, która nagle emocjonalnie się od nas oddala. To jest też taka próba zrozumienia, jak ktoś bliski nam może nagle przestać kochać. Delikatna forma tego utworu stopniowo odsłania to narastające napięcie, frustrację i potrzebę uzyskania odpowiedzi, których czasem po prostu nie da się otrzymać. Za produkcję Przez Ciebie odpowiada Bartosz Kochanek, czyli nasz opolski artysta Berka. Utwór powstał też we współpracy z Mimi Wierzyńską, Dawidem Plebanem, Lara i Karo Job.

Jay Bernard. To jest, drodzy Państwo, nazwa solowego projektu Gintiego de Preza, wokalisty belgijskiego zespołu Baltazar. Zapowiada on trzeci studyjny album Wild Swim, a najnowszy singiel, który promuje to wydawnictwo, zatytułowany Love is on my mind, to jest bardzo chwytliwa gitarowa piosenka o uczuciu, które pojawia się nagle i całkowicie nieoczekiwanie. Jak podkreśla sam de Prez, kawałek powstał przy starym pianinie i mówi o nowym początku, o momencie, w którym człowiek odzyskuje równowagę, choć przestał już na to czekać. Piosenka rozwija tę myśl w lekkiej, soulowo-popowej formie, z bardzo wyrazistą gitarą, melodyjnym refrenem i energią bliższą euforii niż melancholii. Cały album ma się ukazać już 13 listopada. Ma on łączyć retro, nowoczesną estetykę, pulsujący rytm, rozbudowane melodie, ale też chórki, które zostały zainspirowane duchem Motown. W styczniu tego roku Jay Bernard zagra dwa koncerty w Polsce, 14 stycznia w Warszawie oraz 15 stycznia w poznańskim Blue Note. A już teraz jego najnowszy singiel Love is on my mind.

Podążając tą soulową drogą, chciałabym jeszcze Państwu zaproponować nowy singiel Honey, czyli dzieło Brothera Wallace'a. Jego pierwsze premierowe nagranie po wydaniu docenionego debiutu, czyli płyty Electric Love. Ten artysta z Georgii, wokalista, przedstawiciel współczesnego soulu, pozostaje wierny brzmieniu zakorzenionemu w klasycznym R&B, soulu, ale także muzyki gospel, z tym, że w nowym utworze stawia przede wszystkim na taneczną energię oraz atmosferę dobrej zabawy, o czym przekonacie się Państwo już za moment. Honey powstało we współpracy z Danem Taylorem z zespołu The Heavy, który jest współautorem i producentem utworu. Z kolei nagrania odbyły się w Real World Studios, czyli w legendarnym angielskim studiu, które zostało założone przez Petera Gabriela. Mix przygotował natomiast Jim Abyss, który jest znany chociażby ze współpracy z Adele czy Arctic Monkeys. Singiel, tak jak wspominałam na początku, ukazuje się po bardzo dobrze przyjętym albumie Electric Love, czyli 13-utworowej płycie, która została wydana w maju. Materiał przede wszystkim wyróżniał się bardzo żywą, sceniczną produkcją, która zbudowana jest na partiach perkusji, basie, organach, ale także dęciakach. No i oczywiście z mocnym, ekspresyjnym wokalem brata Wallace'a. Premiera Honey zbiega się też z europejską trasą tego artysty, dlatego że Brother Wallace wystąpi m.in. na festiwalach w Lowlands, Into the Great Wide Open czy End of the Road, a także zagra klubowe koncerty w Paryżu, Utrechcie, Berlinie, Hamburgu, a także Londynie. Tak więc jeśli przypadkiem będziecie Państwo w tamtych rejonach, to zdecydowanie warto wybrać się na koncert tego artysty.

Nasze piątkowe spotkanie dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnej nocy, udanego weekendu i wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia, kłaniam się, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Katarzyna Zawadzka, kłaniam się w audycji Dobry Wieczór tu Opole. Dzisiaj będzie o treningu funkcjonalnym. Dla kogo jest dobry? Jakie korzyści fizyczne, zdrowotne płyną z tej formy aktywności? W jaki sposób można ocenić startową zdolność organizmu do właśnie takiej praktyki? Jak bardzo może ona pomóc też budować indywidualny trening? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z dr Agatą Mroczek, fizjoterapeutką, wykładowczynią akademicką w dalszej części programu. Na początku parę informacji. Najpierw był kurs samoobrony, teraz kamizelki nożoodporne. Radomscy ratownicy medyczni mają umiejętność i narzędzia, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Niosąc pomoc, często spotykają się z agresją. Zagrożenie zdrowia, a nawet życia, to dla nich codzienność.
1: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach jest jedyną tego rodzaju placówką w Europie. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie z terenów dzisiejszej Słowacji emigrowali do Stanów Zjednoczonych rodzice artysty. Muzeum jest hołdem dla Andy'ego Warhola i jego sztuki. Zarazem jest hołdem dla wszystkich, którzy w trudnych czasach wyjechali ze Słowacji i za granicą osiągnęli sukces. Powiedział prezydent Peter Pellegrini, według którego w Medzilaborcach powstało muzeum światowego formatu. Modernizacja placówki poświęconej pionierowi popartu kosztowała 16 milionów euro. Brutalistyczny budynek dawnego domu kultury otoczono stalową konstrukcją, a wewnątrz powstały nowe przestrzenie wystawiennicze. Ekspozycja obejmuje dzieła i przedmioty osobiste Warhola. Pokazuje też szerszy kontekst popartu i sztuki współczesnej, w tym twórczość Banksiego.

0: Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Zakup kamizelek dla ratowników medycznych sfinansowało Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem historyków miały nie przetrwać wojennej zawieruchy, tymczasem przeleżały kilkadziesiąt lat w szczelnie zamkniętej skrzyni, najpierw w wojewódzkiej składnicy konserwatorskiej, a od lat 90. w kościele świętej Katarzyny w Gdańsku. Chodzi o 18 kwater z okna witrażowego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, w tym dwie zachowane w doskonałym stanie. To dzieło fundowane w XIX wieku przez zasłużony gdański ród Stefensów, wyjaśnia pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski.
2: Były prowadzone prace ewakuacyjne w Gdańsku przez konserwatorów jeszcze wówczas niemieckich. Część zabytków była pakowana w skrzynie, wywożona w różne miejsca na Pomorzu. Ten witraż nie został zdemontowany. Ślady na nim wskazują na to, że uległ zniszczeniu w czasie wybuchu bomby. Został wyrwany z okna i po prostu leżał potłuczony wewnątrz. I wówczas ktoś go pozbierał, włożył do skrzyni. Jakim cudem ta skrzynia trafiła do konserwatora i kiedy, tego nie wiemy.
1: Witraż wróci do Bazyliki Mariackiej i do końca przyszłego roku ponownie zostanie wkomponowany w okno. Środki się znajdą, zapewnia proboszcz parafii ksiądz Ireneusz Bratkę. Świątynia ma zapewnione coroczne finansowanie z miasta w ramach wieloletniego programu wsparcia.
3: My oczywiście przyzwyczailiśmy się w bazylice do tego, że nasze okna są przezroczyste, same szybki. Co prawda mamy tam z lat 80. dwa witraże, ale to nie jest to. Patrząc na ten witraż, który został tutaj znaleziony, no to jest perełka.
1: Dwie najlepiej zachowane kwatery przedstawiają klęczącą niewiastę oraz stęgę z nazwą rodu Stefensów. Po 3 latach na Słowacji otwarto odnowione Muzeum Andy'ego Warhola. W uroczystym otwarciu uczestniczył bratanek jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku. Od dziś zmodernizowane muzeum będzie otwarte dla zwiedzających.
0: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medziliborcach jest jedyną tego rodzaju placówką w Europie. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie z terenów dzisiejszej Słowacji emigrowali do Stanów Zjednoczonych rodzice artysty. Muzeum jest hołdem dla Andy'ego Warhola i jego sztuki. Zarazem jest hołdem dla wszystkich, którzy w trudnych czasach wyjechali ze Słowacji i za granicą osiągnęli sukces. Powiedział prezydent Peter Pellegrini, według którego w Medziliborcach powstało muzeum światowego formatu. Modernizacja placówki poświęconej pionierowi pop artu kosztowała 16 milionów euro. Brutalistyczny budynek dawnego domu kultury otoczono stalową konstrukcją, a wewnątrz powstały nowe przestrzenie wystawiennicze. Ekspozycja obejmuje dzieła i przedmioty osobiste Warhola. Pokazuje też szerszy kontekst pop artu i sztuki współczesnej, w tym twórczość Banksiego. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Od dziś zmodernizowane muzeum będzie otwarte dla zwiedzających. A za moment zapowiedziana już rozmowa z fizjoterapeutką i wykładowczynią akademicką dr Agatą Mroczek. Będziemy rozmawiać szeroko o treningu funkcjonalnym, o jego korzyściach dla zdrowia, a także porozmawiamy, jak szybko po kontuzji można wracać chociażby do takiego treningu.

0: Dzisiaj o treningu funkcjonalnym. Naszym gościem jest dr Agata Mroczek, wykładowczyni akademicka, fizjoterapeutka, która wyjaśni dokładnie, czym ten trening jest, jak sprawdzić swoją kondycję rozpoczynając, dla kogo będzie dobry trening funkcjonalny, o tym wszystkim dziś w programie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zacznijmy od wyjaśnienia, co to w ogóle jest trening funkcjonalny dla tych, którzy się jeszcze nie spotkali z takim terminem albo go dokładnie nie poznali.
1: Trening funkcjonalny są to ćwiczenia, które odzwierciedlają naturalne ruchy człowieka, angażują wiele stawów i wiele grup mięśniowych, poprawiają sprawność w codziennych czynnościach życia codziennego, a także rozwijają siłę, stabilność i koordynację. I celem takich ćwiczeń funkcjonalnych jest przede wszystkim poprawa jakości ruchu i efektywności działania układu mięśniowo-szkieletowego.
0: Czy są jakieś na początek formy sprawdzenia, w jakiej w ogóle kondycji jest ćwiczący, który chciałby rozwijać się bardziej?
1: Ćwiczenia w treningu funkcjonalnym oparte są na podstawowych 7 wzorcach ruchowych. Jeżeli ten trening miałby być realizowany w sposób jakby grupowy, to myślę, że tutaj trener czy instruktor dobrałby takie ćwiczenia w podstawowym zakresie, aby cała grupa mogła je wykonać. Natomiast jeżeli miałby być to trening indywidualny, czy to sportowców amatorów, czy po prostu ludzi, którzy by chcieli w ten sposób ćwiczyć, można go poprzedzić oceną funkcjonalną przy użyciu testu Functional Movement Screen, który składa się z 7 prób, które oceniają podstawowe wzorce ruchowe i w taki sposób ocenić jakby sprawność funkcjonalną przed jakby rozpoczęciem treningu, czy też przed wybraniem jakby w poszczególnych wzorcach ruchowych optymalnego wariantu.
0: Zazwyczaj na jakim poziomie są osoby, które myślą o rozpoczęciu takiego treningu i za bardzo wcześniej może nie ćwiczyły albo tylko tak delikatnie?
1: Bardzo różnie to bywa, dlatego że test Functional Movement Screen bardzo kompleksowo ocenia poszczególne wzorce ruchowe. Składa się on z 7 prób i każda z tych prób jest oceniana w skali od 0 do 3, gdzie 0 oznacza brak wykonania w ogóle tego ćwiczenia, polecenia, 3 jest to wykonanie bezbłędne, czyli prawidłowe. 1 tutaj pacjent czy klient jest niezdolny do wykonania zadania. W tym 0 punktów to oczywiście pojawia się ból, który w ogóle nie uniemożliwia wykonanie ruchu. Na 2 natomiast wykonane jest zadanie, ale z pewnymi kompensacjami, czyli na przykład zaokrąglenie pleców i tak dalej. No i tutaj, ponieważ ten test kompleksowo ocenia sprawność funkcjonalną, może tak być, że w niektórych próbach będzie to 3 punkty dla danej osoby, a w niektórych 2, czasem nawet 1. Niektóre z tych prób również mogą ocenić asymetrię, czyli badamy stronę zarówno prawą, jak i lewą i może tak się okazać, że prawa strona lepiej działa, a lewa na przykład gorzej i wtedy ten wynik będzie inny. Natomiast w ogólnym podsumowaniu testu bierzemy pod uwagę słabszy wynik, czyli tej strony jakby gorszej, aby ocenić też ryzyko kontuzji.
0: Czyli po takim teście można bardzo dobrze dostosować ćwiczenia dla danej osoby. To znaczy, że na przykład na jedną stronę, jak ktoś ma asymetrię, będzie wykonywał więcej ćwiczeń niż na drugą, żeby zrównoważyć tę słabszą.
1: Bardzo tak często bywa u osób na przykład praworęcznych, że ta strona prawa jest na przykład silniejsza. Duże różnice można również zauważyć w sportach asymetrycznych, gdzie na przykład dochodzi do takiej kompensacji związanej z wykonywaniem sportu, czyli na przykład łyżwiarstwo szybkie na krótkim torze, na przykład tenis, golf, to są takie sporty asymetryczne i w wielu przypadkach takie asymetrie u ludzi występują. Również występują u na przykład zawodowych muzyków, którzy na przykład ze względu na asymetryczne ustawienie instrumentu mogą mieć jedną stronę ciała jakby rozciągniętą, drugą bardziej przykurczoną albo też silniejszą. To też zależy od pracy zawodowej. W treningu odpowiednio dobranym te strony się powinny wyrównać i te strony wyrównujemy u osób amatorsko uprawiających sport albo osób, które nie są związane ze sportem, tylko po prostu chcą swoją sprawność funkcjonalną poprawić. Natomiast bardzo duża jakby poprawa tych wzorców ruchowych w sporcie wyczynowym może spowodować jakby pogorszenie wyniku, dlatego że ciało się jakby adoptuje do sportu, więc jakby wyrównanie za wszelką cenę nie zawsze jest korzystne. Zależy od tego, jaki jest cel tego badania i jaki jest cel tego treningu funkcjonalnego.
0: Dla kogo jest w ogóle trening funkcjonalny?
1: Trening funkcjonalny wywodzi się jakby ze sportu i z fizjoterapii, natomiast on jakby odzwierciedla podstawowe wzorce ruchowe, które wykonujemy w codziennym życiu, czyli takie wzorce jak na przykład przysiad, jak wzorce wykroku, pchania czy pociągania, wzorzec chodu, więc w zasadzie trening funkcjonalny można polecić tak naprawdę każdej osobie, ale wiedząc na przykład, jaki ta osoba uprawia sport, na przykład amatorsko, można ten trening jeszcze dodatkowo to uwzględnić oczywiście w treningu i ten trening i urozmaicić. I to też zależy od tej sprawności fizycznej i sprawności funkcjonalnej, dlatego że w każdym wzorcu ruchu, a mamy ich 7, można wykonać wariant podstawowy, jego progresję albo jego regresję, czyli ułatwienie albo utrudnienie, w zależności od wyjściowej takiej sprawności danej osoby.
0: Kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam, o procesie sarkopenii, który następuje z wiekiem. To jest zanik mięśni na skutek tego, że się starzejemy i dlatego trzeba też wykonywać takie ćwiczenia, które tę masę mięśniową budują, czyli pewnie zachowują po prostu w pewnym wieku, nie pozwalają na jej degradację. Czy trening funkcjonalny będzie sprzyjał właśnie przeciwdziałaniu sarkopenii?
1: Tak, oczywiście. Weźmy pod uwagę ten pierwszy wzorzec ruchowy przysiad, czyli skład. I teraz tak, tutaj jeżeli chodzi o podstawowe ćwiczenie, przysiad, myślę, każdy wie, jak to wygląda. No i taki podstawowy przysiad możemy na przykład ułatwić, wykonując przysiad do boksu albo do krzesła. Tak jakbyśmy chcieli zejść do przysiadu, dotknąć lekko pośladkami brzegu krzesła albo takiego boksu crossfitowego i wstać. Utrudnieniem do tego ćwiczenia mogły być przysiad na przykład z ketlem, mogły być to przysiad na przykład ze sztangą ustawioną albo z przodu, albo z tyłu i dodatkowy ciężar, który będzie powodował wzmocnienie mięśni. Więc jeżeli to będzie wzorzec przysiadu z dodatkowym obciążeniem zewnętrznym, będzie on wzmacniał mięśnie i tutaj w przypadku akurat przysiadu będą to mięśnie kończyn dolnych, głównie przedniej grupy uda. No i przy odpowiednim oczywiście też ustawieniu możemy bardziej zaangażować albo przód uda, albo pośladki, ale to już są takie niuanse, na które możemy zwrócić uwagę już w takim treningu indywidualnym.
0: W tej erze siedzenia generalnie, takiej pracy siedzącej, które mięśnie są szczególnie słabe i wymagają pracy?
1: W przypadku pracy siedzącej mamy do czynienia głównie, to co obserwuję u pacjentów, z zespołem skrzyżowania górnego i dolnego. Na czym to polega? Zespół skrzyżowania dolnego polega na tym, że w obrębie mięśni brzucha, miednicy i kończyn dolnych niektóre z nich są osłabione, a niektóre z nich są nadmiernie napięte. I na przykład w pozycji siedzącej nadmiernie napięte są zginacze stawu biodrowego, to tak obrazowo mówiąc jest to przód uda, tutaj przód stawu biodrowego i bardzo jest napięty odcinek lędźwiowy, czy jakby po skosie do góry, odcinek lędźwiowy kręgosłupa, tutaj głównie mięsień czworoboczny, lędźwi, dolne plecy. Jeżeli chodzi o mięśnie nadmiernie rozciągnięte, są to mięśnie brzucha, które są osłabione i mięśnie pośladkowe. I my chcemy ten wzorzec jakby odwrócić, czyli rozciągnąć zginacze stawu biodrowego, tutaj mięsień biodrowo-lędźwiowy, na przykład mięsień prosty, uda, inne też zginacze pomocnicze, wzmocnić mięśnie tylnej grupy, czyli mięśnie pośladkowe, głównie wielki, średni, mały, wzmocnić mięśnie brzucha, jeżeli chodzi o odcinek lędźwiowy, rozluźnić, dlatego że zbyt napięte mięśnie okolicy lędźwiowej mogą powodować dolegliwości bólowe kręgosłupa.
0: Czyli trening funkcjonalny tutaj też znajdzie na to antidotum.
1: Tak, oczywiście. I bardzo ważna w treningu funkcjonalnym jest prawidłowa technika wykonywania ćwiczeń, ale tutaj doświadczony fizjoterapeuta będzie mógł właśnie u danego pacjenta wprowadzić albo progresję, albo regresję, czyli ułatwienie albo utrudnienie, trochę jakby zmienić biomechanikę, czyli dając ciężar jakby z przodu, jakby działać na środek ciężkości ciała, gdzie my możemy tą biomechanikę poprawić, ale oczywiście ten test Functional Movement Screen też w jednej z prób bada jakby też aktywny wyprost kończyny dolnej w leżeniu tyłem, więc jeżeli na przykład zobaczymy, że pacjent ma przykurcze albo ma nieprawidłowy zakres ruchu już w trakcie jakby tego testu screeningowego, którym jest test Functional Movement Screen, możemy najpierw popracować nad tym, żeby te wzorce ruchowe poprawić i żeby był zakres ruchu prawidłowy w stawach, dopiero wtedy zacząć działać z jakimś mocniejszym obciążeniem. I myślę, że taka ocena jest najbardziej trafną, dlatego że jeżeli nie będzie odpowiedniego zakresu ruchu w danych stawach, to może dochodzić do kompensacji w innych odcinkach i one będą bardziej obciążone bądź nawet przeciążone.
0: To generalnie są duże kompetencje potrzebne, żeby taki test przeprowadzić i później prowadzić taki indywidualny trening funkcjonalny, tak sobie myślę.
1: Ja tego testu uczę studentów fizjoterapii na przedmiocie do wyboru właśnie nowoczesny trening funkcjonalny. Natomiast jeżeli chodzi czy o fizjoterapeutę, czy o trenera, można oczywiście takie zewnętrzne uprawnienia uzyskać, aby móc taką ocenę przeprowadzić w sposób prawidłowy. Ta ocena jest wzrokowa, także my nie ingerujemy, jakby po prostu oceniamy jakość ruchu na podstawie tego testu, który pacjent czy dana osoba wykona. Natomiast oczywiście doświadczenie też jest potrzebne do tego, aby też prawidłowo ocenić tę jakość ruchu.
0: Czy taki trening indywidualny zawsze będzie bardziej korzystny dla ćwiczącego, bo będzie dostosowany do jego potrzeb, możliwości i będzie pewnie też się zmieniał w miarę budowy nowej masy mięśniowej, tak sobie myślę.
1: Tak, masy mięśniowej, też sprawności fizycznej, sprawności funkcjonalnej, bo nie zawsze chodzi o masę mięśniową, czasem chodzi o siłę, o koordynację ruchową, różne zdolności motoryczne. Trening indywidualny, szczególnie trening medyczny indywidualny, jest szyty na miarę, czyli zaczyna się przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem albo klientem, testami właśnie funkcjonalnymi, oprócz testu Functional Movement Screen, fizjoterapeuta mając duży zakres jakby wiedzy z zakresu innych testów też może je przeprowadzić. Następnie jakby określamy cel, jaki jest cel też treningu, cel danej osoby główny i cele szczegółowe. I do tych celów szczegółowych dobieramy odpowiednie zadania. Trening funkcjonalny, natomiast grupowy, różni się tym, że wszyscy wykonują te same ćwiczenia. Może być ich oczywiście również 7 w danych blokach. Natomiast tym, czym my możemy wtedy manewrować w takim treningu grupowym, to na przykład albo liczba powtórzeń, czyli na przykład jest dany czas i ta liczba powtórzeń może się różnić u osób o różnym stopniu zaawansowania, albo możemy też manewrować ciężarem, czyli na przykład osoba początkująca będzie miała na przykład ciężarek 5-kilogramowy, zaawansowana na przykład 12-kilogramowy. To jeszcze w zależności od tego, jaka to będzie grupa mięśniowa i jakie ćwiczenie, więc tutaj można manewrować jakby ciężarem, więc na treningu grupowym możemy polecić, że na przykład dla osób początkujących to jest polecany, zalecany taki ciężar dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Natomiast tutaj na treningu grupowym, jeżeli mamy te poszczególne wzorce ruchowe, my dla wszystkich jakby realizujemy je jednakowo. Natomiast na treningu indywidualnym możemy się skupić na tym wzorcu, który wypadł jakby w teście najsłabiej.
0: Dobrze, to w takim razie teraz zapytam Cię też o to, czy można na przykład modyfikować różne style, bo spotkałam się też z czymś takim, że joga funkcjonalna się pojawiła, czyli taka z obciążeniem dodatkowym.
1: Tak, oczywiście. Myślę, że jak najbardziej można modyfikować różne style. Takim bardzo dobrym połączeniem myślę, że właśnie jest trening funkcjonalny i na przykład joga. Jeszcze wracając na przykład do treningu funkcjonalnego, czym on się różni od takiego tradycyjnego treningu siłowego, jeżeli mogę oczywiście do tego nawiązać, to trening taki tradycyjny, siłowy, na przykład na maszynach urządzenia, które znajdują się na siłowni, głównie angażuje pojedyncze grupy mięśniowe albo daną grupę mięśniową, bo nie zawsze da się też wyizolować oczywiście dany mięsień z całego ruchu. Zazwyczaj on się może odbywać w zamkniętych łańcuchach kinematycznych, czyli to może ułatwić jakby też osobie początkującej wykonywanie danego ruchu, ale też możemy w treningu natomiast funkcjonalnym działają grupy mięśniowe, czyli w ruch jest zaangażowane więcej stawów, czyli tutaj też możemy też inaczej działać. Jeżeli chodzi o jogę, joga na pewno poprawi zakres ruchu, poprawi taką elastyczność aparatu ruchu i w ćwiczeniach właśnie, czy funkcjonalnych, czy siłowych, może też wpłynąć na to, że będą większe zakresy możliwe do osiągnięcia. Więc to połączenie uważam, że jest też idealne. W jodze funkcjonalnej też będą też pracowały mięśnie głębokie, odpowiedzialne za stabilizację tułowia, więc chyba świat idzie jakby w tym kierunku i nowoczesny trening, żeby to był trening właśnie funkcjonalny, żebyśmy mogli je wykorzystać w życiu codziennym.
0: Ja myślę sobie, że dzisiaj żyjemy w takiej kulturze nieustannego rozwijania się i że to też jest pewnego rodzaju taka presja psychiczna, A trening wymaga czasu i cierpliwości. Ile potrzeba czasu na to, żeby osiągnąć na przykład jakieś umiejętności, których się wcześniej nie miało, które wypadały w tym teście, o którym wspomniałaś, bardzo słabo?
1: To jest bardzo indywidualne, dlatego że każda osoba ma jakby też inną historię treningową. Na przykład może mieć historię sportową gdzieś tam z dzieciństwa i wtedy sobie, że tak powiem, aparat ruchu, mięśnie przypominają bardzo łatwo. Są osoby, które się bardzo łatwo uczą nowych czynności ruchowych. Wystarczy, że pokażę na przykład na takim treningu medycznym raz, drugi raz ćwiczenie i od razu klient czy pacjent wykonuje je prawidłowo. Czasem się zdarza, że to czucie kinestetyczne i propriocepcja nie jest tak rozwinięta albo i wymaga to bardzo dużej liczby powtórzeń, aby układ nerwowy nauczył się wykonywać ruch. Ale może być jeszcze taka sytuacja, że ktoś ma złe nawyki ruchowe, że nigdy wcześniej w treningu nikt nie zwrócił na to uwagi, na przykład przez 10 lat i ktoś wykonuje ćwiczenie dane nieprawidłowo, w nieprawidłowym wzorcu. Więc myślę, że w takim przypadku najtrudniej jest wrócić jakby do początku, żeby to wymazać, co było nieprawidłowe i żeby nauczyć się nowego ruchu. Natomiast jeżeli jest osoba taka, powiedzmy, biała karta, czyli nie miała wcześniej na przykład doświadczeń z treningu, to nie jest przeszkodą, a nawet bym powiedziała, że to jest bardzo dobra sytuacja, dlatego że od razu tej czynności ruchowych można nauczyć prawidłowo. A to, jak się zachowuje tkanka, no to też oczywiście zależy to od wielu czynników. Ogólnej takiej aktywności fizycznej, ogólnej sprawności fizycznej, od tego, czy jaka jest motywacja pacjenta, więc nie tylko czynniki takie typowo fizyczne są ważne, ale również takie emocjonalne. Jak on podchodzi do ruchu, do tych nowych rzeczy, których się będzie uczył, więc tutaj bardzo ważna jest taka empatia, zrozumienie, na czym zależy też osobie w takim treningu indywidualnym, no i po prostu można to dodatkowo, jakby wszystko można dopasować idealnie do danej osoby. Jeżeli jest jakaś czynność, która można powiedzieć sprawia jakiś problem, jest niewygodna do wykonania, to zawsze można ćwiczenie zmodyfikować, użyć innego sprzętu, żeby było też komfortowo. Dlatego ja w czasie treningu zawsze też się pytam, czy ta pozycja jest wygodna. Zresztą mając na uwadze doświadczenie, to ja już widzę, że jest niewygodnie, więc pytam albo też modyfikuję. Jestem w stanie jakiś mięsień wyłączyć na przykład jakby z ruchu, jeżeli jest na przykład jakiś problem bólowy na przykład. No ale to jest tylko możliwe w trakcie treningu indywidualnego. W grupowym nie mamy takiej możliwości, żeby zindywidualizować ćwiczenia, bo to nie jest ani czas, ani miejsce, więc jakby jest trudniej, żeby jakby te ćwiczenia były dla wszystkich, dlatego właśnie konstruując taki trening grupowy, trzeba wziąć pod uwagę takie bardzo proste wzorce ruchowe, żeby większość grupy potrafiła wykonać je prawidłowo, więc tam nie ma bardzo trudnych ćwiczeń.
0: Powiedzmy jeszcze trochę o tych różnicach między właśnie tradycyjnym treningiem siłowym a treningiem funkcjonalnym, na czym one się głównie zasadzają.
1: To jeżeli chodzi o trening funkcjonalny, to tutaj mamy właśnie kilka wzorców ruchowych, jest ich dokładnie 7, takich jak squat, czyli przysiad, hip hinge, czyli zgięcie w bioder, lunge, czyli wykrok, push, pchanie, pull, ciągnięcie, rotation, twist, czyli rotacje, skręty po polsku, no i gate carry, czyli to jest chód i przenoszenie ciężaru. Czyli te wszystkie ćwiczenia mają charakter funkcjonalny, czyli żeby wykonać na przykład chód, są zaangażowane mięśnie, na przykład kończyn dolnych, tułowia. Ten chód możemy wykonać w taki sposób, na przykład, żeby bardziej wzmacniać stabilizację tułowia, na przykład z kettlem, czyli z ciężarkiem tylko po jednej stronie ciała. A zadaniem osoby ćwiczącej jest utrzymać prawidłowe ustawienie tułowia w osi, że ten ciężar, który jest tylko w jednej ręce, nie przeważa, że ciało się zgina na bok. Trudniejszym wariantem tego ćwiczenia jest uniesienie ciężaru nad głowę, czy jakbyśmy szli z hantlem na przykład, albo ketlem w ręce, uniesionym nad głowę. Natomiast tradycyjny taki trening siłowy by polegał na przykład na podstawowych ruchach, czyli zginaniu na przykład, zginaniu, prostowaniu, odwodzeniu, czyli to są ruchy na bok, przywodzeniu, czyli do ciała i on angażuje głównie jeden staw i skupia się na jednej grupie mięśniowej. Na przykład uginanie przedramion, to takie ćwiczenia na bicepsy, tak jakbyśmy mogli to nazwać potocznie. Natomiast w takim ćwiczeniu funkcjonalnym są to ćwiczenia zazwyczaj wielostawowe. Czyli nie chodzi w nich o poprawę jakby budowę mięśni, tylko o poprawę sprawności fizycznej, funkcjonalnej.
0: Czy ten trening funkcjonalny warto łączyć jeszcze z innymi funkcjami aktywności, które mogłyby go jakoś uzupełniać, być już trochę inną dziedziną właśnie tej pracy z ciałem?
1: Myślę, że jak najbardziej, jeżeli to nie jest sport wyczynowy, tylko taki amatorski, jeżeli chodzi w ogóle o taką aktywność fizyczną, którą może wykonywać każdy człowiek, który by chciał zacząć, ważne jest to, żeby mu się ta aktywność podobała. W treningu funkcjonalnym na pewno zadbamy o wszystkie grupy mięśniowe i o wszystkie wzorce ruchu, więc on jakby z założenia nie musiałby być uzupełniany innymi rodzajami treningu, ale myślę, że warto też wprowadzać ćwiczenia takie mobility, czyli na przykład rozciągające, takie jak na przykład, no bo czym się różni stretching od mobility? Na przykład stretching będzie polegał na rozciągnięciu mięśni, ale musimy wiedzieć, że mięśnie nie są jak guma, to chodzi o relacje między aktyną i miozyną, po prostu o zwiększenie jakby elastyczności i relacji między strukturami. Mobility to będą głównie ćwiczenia takie na stawach, poprawiające funkcję stawów. Yoga będzie zawierać obydwa te elementy i takie mobilnościowe, to jeszcze zależy od konwencji, czy to będzie winiasa, czy to będzie inny rodzaj jogi, ale też te elementy takiego właśnie rozciągania, więc myślę, że pilates będzie z kolei takim rodzajem zajęć, które będzie bardzo mocno wzmacniać mięśnie głębokie. W treningu funkcjonalnym my również możemy wykonywać ćwiczenie na przykład unilateralne, czyli na jednej nodze, możemy zmniejszać punkty podporu, możemy płaszczyznę też podporu zmieniać na nierównym podłożu i też na przykład utrudniać ćwiczenia albo ułatwiać. Zawsze można też dodać jazdę na rowerze, na przykład spacer czy bieganie. Wszystko można tak ująć, żeby ten trening był jakby efektywny, ale też, żeby nie doprowadzał do nadmiernych przeciążeń. No chyba, że ktoś się przygotowuje do jakichś specjalistycznych zawodów, czyli na przykład biegów na dystansie półmaratonu, maratonu, triatlonu, to wtedy też można oczywiście jeszcze ten trening ukierunkować i też dodać takie elementy, które będą też temu sprzyjać.
0: Jak często, choćby minimalnie, powinno się ćwiczyć, jeśli chodzi o ten trening funkcjonalny?
1: Może odpowiem na to pytanie w ten sposób, jakie są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, dotyczące aktywności fizycznej ludzi dorosłych. Otóż Światowa Organizacja Zdrowia dzieli jakby aktywność fizyczną na umiarkowaną i intensywną. Spacer się nie wlicza tutaj do tych minut. No i zalecenia są takie, że trening o umiarkowanym zakresie, czyli to jest tak, że tętno nam rośnie, ale jeszcze w trakcie treningu możemy z kimś rozmawiać. Czyli jeszcze jest to możliwe. No oczywiście to zależy od wytrenowania, bo osoba wytrenowana będzie też mogła rozmawiać. Osoba, która nie będzie wytrenowana i pójdzie z taką na przykład biegać, to będzie walczyć o życie, a druga będzie się dobrze bawić. Ale jakby jest to zalecenie od 150 do 300 minut tygodniowo. Natomiast intensywny wysiłek fizyczny, gdzie wzrasta już bardziej akcja serca i tętno i już nie możemy z kimś swobodnie rozmawiać w trakcie trwania takiego wysiłku, to jest 75 minut do 150 minut. Czyli generalnie można tak ująć, że taki trening mógłby się odbywać 3 razy w tygodniu. Taki trening funkcjonalny po prostu.
0: To sporo czasu, który nie zawsze łatwo jest wygospodarować.
1: Ja myślę, że wiele osób jest tym zaskoczonych, że to jest taki standard, no bo 300 minut to jest tak naprawdę 5 godzin, prawda? Dużo osób jest zaskoczonych tym, że to jest aż tak dużo. Natomiast to są takie zalecenia dla osób zdrowych, po prostu jakby każdy z nas tyle jakby zaleca się, żeby tyle ćwiczył. Natomiast myślę, że dla niektórych osób może to być dużo, więc warto sobie ten trening jakby wpasować, taki swój na przykład grafik. Oczywiście to nie jest tak, że od razu jest to 5 godzin, to można rozłożyć w tygodniu, to mogą być jakieś aktywności takie około weekendowe, na przykład w lato jazda na rowerze, na przykład w zimę może to być narciarstwo na przykład zjazdowe. Natomiast oczywiście ta świadomość, jak to jest dużo, może niektórym dać do myślenia.
0: No dobrze, ten trening funkcjonalny, on też jest zróżnicowany, prawda, że i ma być może nawet jakiś swój schemat, czy on jest tak autorsko wymyślany, czy są jakieś ogólne ustalenia i zasady, jak prowadzić trening?
1: W treningu funkcjonalnym ćwiczenia klasyfikowane są według podstawowych wzorców ruchowych i jest ich 7. Skład, czyli przysiad. No i tutaj, jeżeli chodzi o skład, my możemy zrobić przysiad taki zwykły, R-skład. Może to być przysiad ze sztangą, może to być przysiad na przykład z kętlem, z hantlami i wiele jakby wariantów tego przysiadu. To jest pierwszy wzorzec ruchowy. Drugi, hip hinge, czyli zgięcie bioder, czyli to może być RDL, czyli Romanian Deadlift, to mogą być wszelkie glute bridge, hip thrusty, czyli tam, gdzie wykonywany jest wzorzec ruchu zgięcia w biodrze. Kolejny to jest lunge, to jest wykroki, to mogą być jakieś wykroki chodzone, wykroki do przodu, zakroki do tyłu, boczne, czyli to są ćwiczenia już unilateralne, czyli jedna noga jest z przodu, druga jest z tyłu, o, jakby tak ujmując. Push, czyli pchanie, to może być na przykład pchanie nad głowę, na przykład hantli, czyli ruch od ciała. Pull, czyli ciągnięcie, to jest ruch do ciała. Takim przykładem może być na przykład ćwiczenie z wiosłowanie, może to być ćwiczenie z gumą, ze sztangą, z hantlami. Kolejne to jest rotacja, twist. Tutaj mogą być ruchy rotacji, czyli skrętów, albo ruchy antyrotacji, czyli na przykład my utrudniamy pacjentowi zadanie w taki sposób, że jakby środek ciężkości ciała, siła grawitacji będzie jakby odkręcać, jakby obracać ciało, a my chcemy to ciało zatrzymać. To jest takie na przykład ćwiczenie palow press, czyli mamy taśmę oporową przyczepioną gdzieś z boku. Jesteśmy w pozycji klęku, takiego wykrocznego, jedna noga jest z przodu, druga z tyłu i wysuwamy tą taśmę jakby przed sobą w przód. Taśma będzie chciała nas ciągnąć na bok, ale właśnie o to chodzi, żeby utrzymać jakby stabilność tułowia. Kolejny to jest gate carry, czyli to jest wzorzec chodu. No i tutaj my możemy, konstruując taki trening, na przykład zrobić tak, że wykonujemy jakby te 7 ćwiczeń, każde z nich na przykład jest w 3 seriach po na przykład 10-12 powtórzeń. Po każdej serii jest chwila przerwy, od około na przykład 30 sekund do minuty. Pomiędzy poszczególnymi wzorcami ruchowymi, na przykład minuta. Oczywiście cały trening poprzedza rozgrzewka funkcjonalna, no i też na koniec jakieś elementy takie mobility. Natomiast można też tak zrobić w taki sposób, że na przykład łączymy 2 wzorce ruchu antagonistyczne do siebie, czyli przeciwstawne. Ja bym to zrobiła w ten sposób, na przykład przysiad, hip hinge, to są takie jakby przeciwstawne, czyli robimy wzorzec przysiadu, wzorzec zgięcia w biodrze i przerwa. No i też wykonujemy na przykład właśnie 3 serie. Co dalej? Na przykład lunge, wykrok, można wykrok do przodu z wykrokiem do tyłu na przykład połączyć. Push-pull, czyli pchanie, ciągnięcie, przyciąganie, czyli jeżeli ciągniemy coś od ciała, to musimy też przyciągnąć do ciała, żeby była równowaga mięśniowa między mięśniami przedniej, tylnej grupy ciała, między zginaczami, prostownikami. To oczywiście zależy od odpowiedniego ćwiczenia. No i ta rotacja, antyrotacja, możemy zrobić ćwiczenie rotacji i ćwiczenie na przykład właśnie antyrotacji, żeby to były ćwiczenia przeciwstawne do siebie. No i oczywiście, jeżeli chodzi o wzorzec chodu, na przykład na koniec, no to wtedy może on być z różnym stopniem trudności. Jeżeli to są ćwiczenia unilateralne, czyli na przykład pacjent trzyma ciężarek, hantle na przykład w jednej ręce, najpierw wzdłuż ciała, później do boku, na przykład trudniejszy wariant nad głową. Tu jeszcze my możemy też podziałać środkiem ciężkości ciała danego urządzenia. Jeżeli to będzie kettlebell, to może być on jakby w cudzysłowie do góry nogami, wtedy to jeszcze bardziej będzie utrudniać wykonanie tego zadania. Więc jakby my możemy te wzorce ruchu łączyć, natomiast jest, żeby oczywiście była równowaga między nimi, żeby nie działać tylko, że cały czas jest przysiad, czyli zgięcie jakby w biodrze, a nie ma wyprostu w biodrze, bo wtedy będzie dochodziło do takiej nierównomierne rozłożenie też tych ćwiczeń i może doprowadzać to na przykład do przeciążeń albo do przykurczu jednej grupy mięśniowej na przykład, jeżeli nie będzie, musi być praca agonistów i jakby antagonistów, czyli mięśni przeciwstawnych.
0: No dobrze, a jak to wygląda, jeśli chodzi o trening kobiet i mężczyzn? Czy są jakieś różnice między treningami pań i panów? No bo różnimy się trochę anatomicznie, pewnie możliwościami tego rozwoju ciała. Nie wiem jak bardzo.
1: To oczywiście też zależy od celu. Na pewno mężczyźni tak generalnie charakteryzują się większą siłą mięśniową, czyli już to obciążenie zewnętrzne, które będzie stosowane generalnie u mężczyzn. Oczywiście tutaj pomijam, mam tutaj na myśli taką krzywą Gaussa, taką powiedzmy średnią czy medianę. To mówiąc o jakby różnicach między kobietami i mężczyznami, na pewno mężczyźni będą mieć większą siłę i to będzie od razu widać chociażby po obciążeniu zewnętrznym. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę tkanki mięśniowej, zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, kobietom będzie generalnie łatwiej wykonać ćwiczenia takie bardziej mobility, które wymagają większego jakby zakresu ruchu i to będzie też widać. Chociaż oczywiście nie musi to być u wszystkich i jednakowo, natomiast jest taka generalna tendencja. Mężczyźni głównie ćwicząc zwracają uwagę jednak na mięśnie klatki piersiowej, mięśnie kończyn górnych na przykład i brzucha. U kobiet to jest zazwyczaj odwrotnie. To, co ja zauważyłam przez te ponad 20 lat w treningu, że głównie kobiety się koncentrują w ćwiczeniach na dolnych grupach mięśniowych, czyli na przykład kończyn dolnych, pośladków, mięśniach brzucha. Natomiast ważne jest również to, żeby jednak ćwiczyć też górę ciała, czyli mięśnie obręczy barkowej czy kończyn górnych.
0: A jak szybko można po jakiejś kontuzji powrócić do takiego treningu funkcjonalnego?
1: To zależy, czy ten trening będzie wykonywał jakby fizjoterapeuta czy trener. Ja będąc jakby i fizjoterapeutą i trenerem prowadząc treningi medyczne, w zasadzie od początku trwania urazu ja już pracuję z pacjentami, czyli w momencie, kiedy doszło do urazu, kiedyś było takie przeświadczenie, że trzeba na przykład po urazie stawu skokowego, na przykład skręceniu, mieć kończynę dolną w ortezie, tam 6 tygodni na przykład i tak dalej. Dzisiaj w ogóle tego nie stosujemy. Jakby w powrocie pacjenta do sprawności stosujemy głównie w fizjoterapii takie zasady trening, jeżeli chodzi o oczywiście o skurcz mięśniowy, to ćwiczenia izometryczne, które polegają na tym, że wzrasta napięcie mięśniowe, nie zmienia się długość mięśnia, koncentryczne, ekscentryczne i plajometryczne. Plajometryczne polegają na tym, że na przykład jeżeli to jest po urazie stawu skokowego, to my jakby wykonujemy tą fazę lotną, czyli na przykład wskakujemy gdzieś na obu nogach, później na jednej nodze i jeżeli dobrze jest przeprowadzona właśnie rehabilitacja, bo trening medyczny to jest taka nowa nazwa jakby kinezyterapii, czyli po prostu leczenia ruchem. Oczywiście w tych początkowych okresach, kiedy jest bardzo duży stan zapalny, jeżeli jest obrzęk, to my nie wprowadzamy niektórych ćwiczeń, które by mogły jeszcze powodować ból, więc wtedy jest ćwiczenie, wtedy są zadania takie bardziej działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, tak żeby jakby ten stan zapalny wyciszyć. To wszystko też zależy od tego, czy pacjent jest kwalifikowany do leczenia zachowawczego, czy leczenia operacyjnego. Czasem dążymy do tego, żeby nie było tego leczenia operacyjnego, jeżeli da się tą powrócić jakby sprawność tkanki przy użyciu jakby leczenia ruchem. Ale jeżeli nawet pacjent jest kwalifikowany do operacji na przykład, to najważniejszy etap jest to leczenie właśnie to przedoperacyjne, gdzie później pacjentowi będzie łatwiej po prostu powrócić. Jeżeli tego leczenia przedoperacyjnego nie było, bo to był świeży na przykład uraz, to czasem pokazujemy też ćwiczenia na przykład na zdrowej kończynie, następnie na chorej. Ale bardzo ważne jest odbudowanie zaraz na początku zakresu ruchu w stawach. Im wcześniej, tym lepiej. Jeżeli to była osoba, która na przykład właśnie trenowała tylko grupowo i czy może wrócić na takie zajęcia grupowe, myślę, że jeżeli rehabilitacja będzie po prostu zakończona, czyli na przykład jeżeli to jest fizjoterapeuta i prowadzi trening medyczny, tak jak ja się tym zajmuję oczywiście, to można doprowadzić do takiego momentu, że ktoś bezpiecznie wróci na ten trening. Jeżeli były na przykład stosowane tylko terapie bierne, czyli terapia manualna, tylko na przykład masaże i fizykoterapia, czyli na przykład działanie elektroterapią, polem magnetycznym, różnymi rodzajami światła, czyli na przykład laserem, ale nie było leczenia ruchem, to może ta kontuzja powrócić. To świadczy o tym, że coś w tym procesie rehabilitacji poszło nie tak. I to, co ja zauważam najczęściej u pacjentów, to mówią, że w ogóle nie było fazy plyometrii.
0: Mhm, czyli?
1: No właśnie na przykład w przypadku uszkodzenia stawu skokowego nie było tych skoków, przeskoków. Jeżeli chodzi o kończynę górną, staw na przykład ramienny, to nie było na przykład wall body, czyli wyrzucania piłki na przykład do góry, czyli jakby tkanka w ogóle nie była przygotowana w tym postępowaniu fizjoterapeutycznym na przykład do ruchu z obciążeniem albo też do takich szybkich na przykład ruchów. No i taka osoba wraca sobie na przykład na trening taki grupowy, gdzieś do fitness klubu, bierze sobie ciężar, zrobi ten ruch szybciej, na przykład jakiś niekontrolowany, no i wtedy ten uraz się ponawia. To znaczy, że jakby rehabilitacja nie została zakończona. Czyli w momencie, kiedy fizjoterapeuta daje zielone światło, to znaczy o tym, że spokojnie można wrócić na przykład na zajęcia grupowe. A jeżeli nie, to traktować je indywidualnie. I też bym chciała tutaj zaznaczyć, że grupowe ćwiczenia fitness nie są rehabilitacją. Czasem to się zdarza, na szczęście już coraz rzadziej, że ktoś właśnie mówi, że jest po urazie kręgosłupa i on to zgłasza jakby, no i tutaj przyszedł sobie poćwiczyć, bo takie ma zalecenia od lekarza. Więc powiedzmy to jasno, że ćwiczenia grupowe są formą profilaktyki, nie są formą terapii. I tak jak dla osób zdrowych, bez urazów, bez jakichś dysfunkcji narządu ruchu, te ćwiczenia będą działały korzystnie, to u osób z uszkodzeniami mogą być wręcz przeciwwskazane. Tak jak na przykład bardzo silne skręty, które jakby kręgosłup lubi, kiedy jest zdrowy, nie zastosowałabym w leczeniu pooperacyjnym w tych pierwszych fazach u osoby po operacji kręgosłupa.
0: A dlaczego to się zmieniło? Kiedyś się tak nie leczyło, nie wprowadzało szybko ruchu po urazach. Dzisiaj już się o tym myśli i się właśnie tak, chyba takie podejście. Jesteśmy mądrzejsi.
1: Ja myślę, że tak. Ja kończyłam studia ponad 20 lat temu i to się bardzo dużo zmieniło od tego czasu. Pamiętam z moich studiów, wtedy była bardzo modna w tamtych czasach terapia manualna. Ona jakby tak wchodziła właśnie, czyli różnego rodzaju formy pracy z ciałem, gdzie pacjent był biernym uczestnikiem jakby tego postępowania i to fizjoterapeuta wykonywał różnego rodzaju mobilizacje czy manipulacje, czyli to były działania jakby bierne. Właśnie fizjoterapia dzieli się na takie trzy działy. Kinezyterapia, fizykoterapia i właśnie masaż, ale formą jakby takich działań manualnych jest masaż i terapia manualna. Fizykoterapia królowała wtedy. Pacjenci bardzo lubili takie właśnie zabiegi elektroterapii, czyli to są leczenie prądem, przy użyciu prądu elektrycznego, można wykonać na przykład jonoforezę, to jest prowadzenie leku przy użyciu prądu elektrycznego, światłoterapia, różnego rodzaju rodzaje lamp, czy też laserów, magnetoterapia, ultradźwięki i tak dalej, i tak dalej, ale te dwie grupy to są tak zwane terapie bierne, gdzie pacjent na przykład jest podłączony do urządzenia, no i po prostu czas zabiegu jest na przykład 10 minut. Czas masażu też może być 10 minut, ale to są takie jakby terapie bierne, więc one działają tylko przez kilka dni dwóch, trzech po tym zabiegu. Wtedy w ogóle w tamtych czasach nie była modna kinezyterapia. W ogóle ten ruch był tak kojarzony, że no to tak nie jest takie profesjonalne, żeby fizjoterapeuta był na przykład, no nie powiem może w dresie, ale w takim luźniejszym jakby uniformie, żeby móc te ćwiczenia pokazać. Bardzo często wtedy w tamtych czasach pacjenci przychodzili na takie zabiegi bardzo elegancko ubrani, czyli panowie w koszulach, w jakichś spodniach, w kant, kobiety bardzo często w sukienkach albo w spódnicach i należało tylko po prostu odsłonić tę daną kończynę górną bądź dolną, jakąś okolicę ciała i tam fizjoterapeuta robił dany zabieg, no i szło się do domu. To leczenie ruchem i taka, można powiedzieć, takie skierowanie uwagi na kinezyterapię, czyli właśnie leczenie ruchem. To są ostatnie tak naprawdę lata. Dzisiaj takie nowoczesne studia właśnie treningu medycznego czy kinezyterapii bardziej przypominają siłownię niż taki gabinet medyczny z takim urządzeniem UGUL. Pewnie pacjenci będą, czy tutaj słuchacze, kojarzyć. To jest taka biała kratka w wielu placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie takie ćwiczenia się wykonuje. Dzisiaj jakby ta nowoczesna fizjoterapia polega na tym jakby ocenie jakościowej ruchu i właśnie też leczeniem ruchem, dlatego że tkanka musi podjąć działanie, że jakby terapiami biernymi można ją nieco rozluźnić, jeżeli jest bardzo napięta, ale żeby wróciła jakby funkcja, to trzeba tą tkankę wzmocnić. I właśnie to jest zadaniem kinezyterapii. Oczywiście w kinezyterapii dzielimy ćwiczenia na ćwiczenia na przykład bierne, gdzie pacjent nie wykonuje ruchu, na przykład po udarze, czynno-bierne, samowspomagane, czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem i właśnie czynne z oporem. I ten rodzaj ćwiczeń to są właśnie takie ćwiczenia, które bardziej przypominają ćwiczenia na siłowni niż w takim tradycyjnym ujęciu, jak to zwykle nam się to kojarzy jakby z fizjoterapią.
0: Bardzo ciekawa historia fizjoterapii przy okazji. Bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj w Radio Opole. Doktor Agata Mroczek, fizjoterapeutka, wykładowczyni akademicka, gościła w programie. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Dobry wieczór, tu Opole. Piątkowe wieczory są poświęcone tematom prozdrowotnym. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się przy mikrofonie. Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Dobrej nocy.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i mój gość w audycji przy rodzinnym stole, profesor Arkadiusz Nowak, opolanin na służbie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze.
1: No to popanowaliśmy sobie, to teraz możemy jak ludzie mówić po imieniu od tylu lat, to tak należy pozostać, szczególnie o takiej porze. Dopiero co wróciłeś z Tadżykistanu? A wcześniej powiedziałeś mi, że intensyfikujesz stosunki polsko-czeskie. Ja przynajmniej bardzo lubię jeździć do Czech. Podoba mi się ich historia. Oczywiście język zawsze, bo jest czasami zabawny, ale na pewno interesujący. Również mam swojego ulubionego pisarza wszechczasów.
2: Kawka.
1: Anę. Karel Čapek, pane.
2: A Čapek.
1: Towarna na absolutno chyba tak się nazywa. Albo na przykład Walka Smlaky. Tak.
2: Myślałem, że Joy Anderson z Opawy. 4 kilometry od naszych granic. Mój najlepszy pisarz to jednak Gregor Mendel. Ten, co te prawa genetyki.
1: Rozumiem. A w ogóle to chyba zaczęło od badania konstrukcji genów na takiej muszce, która zawsze się pojawia, jak zostawimy cytrynę na wierzchu. Drosophila melanogaster.
2: Owocówka. No tak. Ja jestem fanem groszku i tych eksperymentów z groszkiem. Dwa kolory, jeden gatunek, bardzo prosta rzecz, a genialnie to zaplanował. A chcę dodać, że uczył się w gimnazjum, tam jest wielka tablica poświęcona ojcu genetyki, czyli właśnie Gregorowi Mendlowi. Uczył się w gimnazjum w Opawie, bo on jest też tak naprawdę Ślązak.
1: No, swój chłop.
2: Swój chłop, no z jego okien, z tego gimnazjum obliczyłem, to jest dokładnie 3700 metrów, 3,7 kilometra do polskich granic.
1: Ale te granice to różnie bywały, szczególnie jak najjaśniejszy pan był na tronie austro-węgierskim, to to różnie bywało. Ale teraz do wyboru. Jedziemy do Tadżykistanu, do twoich gór ulubionych, Pamiru, czy zaczynamy od granicy polsko-czeskiej, przekraczamy ją żwawo i opowiadamy o relacjach polsko-czeskich także w nauce?
2: No, może zacznijmy właśnie od tej Opawy i Ostrawy, no bo to tam powstały pomysły, które nas też właśnie w tym roku zagnały do Pamiru-Ałaju, do Tadżykistanu, wcześniej w Tien Shan, w Kazachstanie, w Altaj. Byliśmy w Ostrawie i Opawie na seminariach i to było 20 lat temu. Rozmawialiśmy o zbiorowiskach mszaków, mchów naskalnych głównie. Po latach do tego tematu wróciliśmy, ponieważ jedna z doktorantek mojego kolegi profesora Witesława Plaszka, przy okazji dodam, że jest również profesorem Uniwersytetu Opolskiego, Hanna Reżnarowa w oryginale, imię Hanna Kwiat, tak a propos botaniki, i ona właśnie zainteresowała się tymi zbiorowiskami, czyli ekologią mchów naskalnych. To są te, które bardzo często NASA wysyła w kosmos, no bo wiadomo, że Marsa bez mszaków nie podbijemy, bez roślin nie podbijemy, no bo coś trzeba w końcu jeść, prawda?
1: A są lekkie, poręczne w bagażu osobistym i łatwo je jakoś zapakować. Niedużo miejsca zajmują.
2: Bardzo odporne na brak wody, potrafią się kompletnie pozbyć wody, a potem jak czarodziejską różdżką dotknięte paroma kropelkami wody nagle odżywają, fotosyntezują, no i produkują tlen. Więc te mszaki z rodzajów, teraz będą trzy trudne słowa, Grimia, Cistidium i Syntrychia. Szczególnie te dwa ostatnie były badane przez naukowców amerykańskich głównie. Właśnie to były te granty NASA i okazało się, że są też dodatkowo bardzo odporne na niską grawitację, co się dzieje, co jest na Marsie. I jeszcze dodatkowo są odporne na wysokie temperatury i niskie temperatury i odporne na promieniowanie kosmiczne. Więc idealny organizm modelowy. Ale nam chodziło nie o marsjańskie badania, bo wiadomo, że tutaj w naszym kraju akurat na to pewnie nas nie będzie stać. Nam chodziło o to, aby sprawdzić, jak one zachowują się na ekstremalnym siedlisku skalnym.
1: Mam pytanie dotyczące tej grawitacji, bo rozumiem, że ssaki, szczególnie ssaki naczelne, ludzie, jeżeli nie mają grawitacji, to im się wszystko, że tak powiem, w ciele
2: psuje.
1: Przewraca i psuje, bo potrzebna jest do ustabilizowania różnych procesów, krążenia, oddychania i tak dalej, i tak dalej. Ale po co grawitacja, czyli przyciąganie ziemskie takiemu jakiemuś mchowi?
2: No, akurat mchowi najmniej potrzebne.
1: No, ale w ogóle po co roślinom potrzebne jest to przyciąganie?
2: No, po pierwsze, rośliny nie chcą lewitować, bo chcą się jednak trzymać gruntu, dlatego że z gruntu no, zaciągają w większości przypadków substancje odżywcze, minerały itd., itd. Szczególnie tutaj mowa o roślinach naczyniowych. Dlatego powiedziałem, że mszakom akurat stosunkowo najmniej, bo mszaki nie mają korzeni. Mszaki pobierają te substancje z powietrza, z wody, która spada podczas deszczu na nie. No, na przykład mszaki epifityczne albo epilityczne, czyli te nadrzewne albo te naskalne, no właśnie są świetnym przykładem tego, że można żyć w ogóle nie wnikając w skałę, w podłoże, nie czerpiąc z tego podłoża żadnych korzyści. One tylko mają malutkie chwytniki, którymi się przyczepiają do kory albo do skały. Tymi właśnie mszakami zajmowaliśmy się w Tadżykistanie i w Pamir-Ałaju. Ale wracając jeszcze do pytania, dlaczego te rośliny pozostałe, głównie naczyniowe, tak, paprocie i rośliny kwiatowe, dlaczego one potrzebują jednak tą grawitację mieć? No właśnie dlatego, żeby korzeń rósł w dół, łodyga rosła w górę, żeby ten tropizm, ten geotropizm, żeby występował, no bo inaczej prawdopodobnie oczywiście rośliny by istniały, ale w zupełnie innej postaci. To byłyby raczej rośliny plechowe, takie rozchodzące się po powierzchni gruntu, no ale też wciąż nie lewitujące. Też muszą mniej więcej wiedzieć, że jednak w dół te chwytniki muszą być do podłoża.
1: Czyli rozumiem, że dla nich to przyciąganie ziemskie jest takim drogowskazem, gdzie należy wypuszczać albo korzenie, albo w przeciwną stronę, ku niebu, a więc przeciwnie do ciążenia, ku słońcu swoje łodygi. No, ku słońcu to już światło, czyli fototropizm tak byłby. Natomiast sama grawitacja jest też takim wskaźnikiem. Korzenie to tam, gdzie ciągnie. Łodyga w przeciwnym kierunku.
2: No tak to wygląda. Rośliny też mają szkielety, prawda? Mają przecież cewki, naczynia, mają, odkładają drewno, więc to też jest troszeczkę, no, trudno porównać oczywiście rośliny do zwierząt, no ale jednak i to są organizmy, każdy ma swój sposób na życie, każdy ma swój układ nerwowy, odczuwa różnego rodzaju bodźce. Bez tej grawitacji świat roślin oczywiście musiałby być zupełnie inny. Ale mszaki są tu szczególnym wyjątkiem, bo są rzeczywiście bardzo drobne, bardzo lekkie, rzadko które dorastają więcej niż 10 cm długości łodygi. Są wyjątki, nawet do pół metra. Natomiast większość zdecydowanie mała. Te, które badaliśmy w tym roku, w szczególności właśnie najwięcej było akurat podczas tego ostatniego wyjazdu Grimi, to są takie malutkie poduszeczki. One mają średnicę może 3-5 cm, wysokość tej poduszeczki centymetr, maksymalnie 2 i są przyczepione skał, tworzą taką małą kopułkę, bardzo trudno je oderwać, czasami nawet ze scyzorykiem nie jest łatwo, bo one się właśnie bronią, tak jak powiedzmy, no nie wiem, gwiazdnice jakieś, tak, jak jakieś, nie wiem, co tam jeszcze można wymyśleć, poduszkowe rośliny też, one się nawet nazywają po angielsku roślinami poduszkowymi, to się nazywa cushion plants, one w ten sposób chronią się przed mrozem i przed wiatrem. W środku takiej poduszeczki temperatura jest nieco wyższa, tam tworzą się warunki no, niezamarzania w tych ekstremalnych warunkach, nawet przy minus 30-40 stopniach we wschodnim Pamirze, a kopułowata forma pozwala na większą odporność na zwiewanie, a silne wiatry w Pamirze wieją, to jest tak jak w Tybecie, jak w Himalajach, przewalałem się to naprawdę no, niesamowicie silne wiatry, a oprócz tego wiadomo jest mnóstwo zwierząt, które chętnie by taką roślinę zjadły, trudni takim zwierzętom, na przykład wielbłądom, koniom, kozom, jaką oderwać taką roślinę od podłoża. Tą samą formę, tylko na pionowych skałach właśnie przybierają grimie z histidia i syntrichie.
1: No i w takim razie, czego się można dowiedzieć po badaniu tego typu roślin, chociażby podczas wyprawy, w jakiej brałeś udział?
2: My badamy, jak to zwykle było wcześniej na Uniwersytecie Opolskim, ale tak samo na Uniwersytecie Jagiellońskim, przede wszystkim różnorodność, zmienność, kompozycję gatunkową, czyli takie bardzo podstawowe rzeczy związane z mszakami, czy w ogóle ze zbiorowiskami roślin na tych ekstremalnych siedliskach. Czasem oczywiście też tworzymy, czy próbujemy bardzo dokładnie, detalicznie sprawdzić uwarunkowania występowania tych mszaków. To wymaga specjalnych czujników, ale to już jest wyższa szkoła jazdy, bo te czujniki muszą być tam zostawione na dłużej. Akurat właśnie w tym roku wymienialiśmy baterię po dwóch ponad latach, no bo jest zagrożenie, że ta bateria jak się wyczerpie, no to nie będzie zapisu, a te czujniki mają codziennie co najmniej 2 odczyty, na przykład temperatury, wilgotności, czy w glebie, czy na skale, czy gdzieś w rozgałęzieniu drzewa. I no, muszą oczywiście mieć pamięć, w której zapisują te dane. A potem my no, w tym roku właśnie po 2 latach sczytujemy je najpierw na telefon, jest specjalna aplikacja na to i widzimy te wykresiki, dzięki czemu będziemy mogli też popatrzeć, jak te rośliny, jak zmienność tej kompozycji była funkcją zmiany temperatury. Czy w ogóle to szło w parze, czy nie? Czy one zupełnie, no jakiś inny czynnik prawdopodobnie był tam czynny, na przykład wypas, prawda? Czy antropogeniczne jakieś zmiany. Natomiast podstawowa rzecz zawsze w tych badaniach botanicznych, florystycznych, to jest ile gatunków, jakie towarzystwo, czyli z jakimi kolegami, czy one występują bardzo odrębnie, bardzo specyficzne, jednogatunkowe, dwugatunkowe zbiorowiska tworzą, czy bardzo bogate gatunkowo, na przykład właśnie rośliny naczyniowe najczęściej tak robią, szaki akurat występują w jeden, dwa, trzy gatunki maksymalnie w jednym miejscu, co jest uwarunkowane na przykład rodzajem skały, uszczelnieniem tej skały, rodzajem erozji na tych skałach. Oprócz oczywiście takich podstawowych kompozycyjnych cech spisujemy także cechy środowiskowe, czyli wysokość, wystawa na południe, północ, zachód, wschód, upad, czyli czy jest to pionowa skała, czy jest to skała przewieszona, czy jest zacieniona, czy jest nasłoneczniona. Mnóstwo różnych czynników środowiskowych, które pokażą nam, jaka jest ekologia tych gatunków. Dzięki czemu na przykład, no wcześniejsze badania akurat chyba w zachodniej Europie pokazały, że jednym z modelowych takich gatunków do badań występowania roślin na siedliskach ekstremalnych właśnie może być Syntrichia. I dlatego Amerykanie do tych swoich stacji kosmicznych najpierw właśnie te gatunki z tego rodzaju brali, umiejscawiali je w takich kapsułkach małych, takich szalkach Petriego i na dużym panelu, obok paneli słonecznych, tych, które dawały stacji prąd, właśnie możemy widzieć takie z takimi kropkami, takie kropkowane panele, tam są właśnie mszaki i inne pewnie rośliny, glony na przykład. I one są testowane na wytrzymałość w warunkach kosmicznych, pozaziemskich tak naprawdę. No i docelowo oczywiście będą też wykorzystywane w stacjach prawdopodobnie marsjańskich, na Księżycu, tam, gdzie jest światło, jest temperatura, która pozwala na funkcjonowanie organizmów zielonych, roślin, która pozwala na reakcję fotosyntezy chociażby i wszystkie pozostałe, które zachodzą w komórce. Zatem komórka może tam żyć, gdzie w końcu rośliny mogą produkować tlen, a pobierać dwutlenek węgla, czyli mogą po prostu tworzyć atmosferę, no i też dawać nam pożywienie oczywiście. Więc to były te podstawowe nasze cele. Badamy zmienność w poszczególnych pasmach górskich, bo zupełnie inne jest pasmo Altaju. Ono właściwie już jest w klimacie takim syberyjskim, tak? Czyli umiarkowanym, tam gdzie właśnie w lecie jest największy opad. Przed dwoma dniami mieliśmy przejście frontu, widzieliśmy, że bardzo intensywny opad, taki jak to mówimy, niż genueński, znowu wszedł na Opolszczyznę, ale to się dzieje właśnie w lecie, podobnie jest w Altaju. Natomiast jeżeli już pójdziemy na południe i będziemy badali góry darwaskie, ałajskie, Hindukusz, to już jest klimat mediterański. Takich silnych opadów w lecie tam nie ma. Jest bardzo silna susza, ogromne nasłonecznienie, niekoniecznie super wysokie temperatury, no bo w górach wiadomo, jak jesteśmy na 3-4 tysiącach, to automatycznie te temperatury są niższe. Natomiast leje, owszem, ale w zimie. Akurat w klimacie tym w środkowej Azji jest pewne przesunięcie od klimatu mediterańskiego, jeżeli chodzi o pik opadów, o ten szczyt, największą sumę opadów. Jak wiemy, we Włoszech, w Grecji te największe opady przypadają na grudzień, styczeń. Akurat w przypadku klimatu irano-turańskiego, który jest podobny do mediterańskiego, ale jednak ciut inny, mamy przesunięcie w kierunku wiosny i to właśnie w kwietniu, maju jest największy opad. Przekonaliśmy się dotkliwie swego czasu o tym, kiedy właśnie spisywaliśmy rośliny z takich plotów tej, akurat w tym wypadku, ciemnej bioróżnorodności w Tawildarze, bardzo bogata roślinność, w każdym tym plocie było ponad 100 gatunków, więc zamiast kilku godzin, jak to na przykład jest we wschodnim Pamirze, spędziliśmy tam 3 dni. No i lało nieprawdopodobnie, więc to też utrudniało nam jeszcze pracę, a do tego suszenie roślin. Nie zawsze udaje się rozpoznać wszystkie gatunki, szczególnie jeżeli się jest w nie swoim terenie. My jesteśmy wytrenowani na opolskich roślinach. Na Opolszczyźnie znamy, no byłbym zdziwiony, gdyby ktoś z naszych pracowników, czy pracowników w tej chwili Uniwersytetu Opolskiego nie znał roślin, która rośnie na Opolszczyźnie, chociaż też takie sytuacje się zdarzały, ale bardzo wyjątkowo. Natomiast kiedy jedziemy w zupełnie inny świat, no to czasami to 80% gatunków nie jest dla nas, nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać.
1: Mimo internetu.
2: No w takich miejscach jak Tawildara nie ma internetu, więc nie da się aplikacją sobie próbować pomóc, na przykład wesprzeć
1: takie... No tak, ale możesz sobie w Polsce przed wyjazdem zdjęcia wydrukować tych wszystkich roślin, jakie są tam znane, po czym na miejscu...
2: Kłopot jest taki, że znaczy w ogóle jakby na początku naszych badań z tego terenu w ogóle nie było zdjęć. A w tej chwili 90% zdjęć z Tadżykistanu roślin to są nasze zdjęcia. Więc no, w tym sensie tak, no my bierzemy nasze zdjęcia, które są oznaczone, tak, opisane w plikach. Nawet zrobiliśmy taką małą aplikację właśnie, żeby sobie ułatwić wyszukiwanie po kolorze albo po rodzinie, czy to jest roślina z rodziny goździkowatych, czy z baldaszkowatych i tak dalej. Dzięki czemu nam to trochę ułatwia sprawy. No ale człowiek, naukowiec w szczególności, jest trochę leniwy. Nie chce nam się przygotowywać zawsze z tymi wszystkimi tabletami, telefonami, bo trzeba sobie wyobrazić, jaka jest sytuacja na gruncie, kiedy prowadzimy te badania. Leje jak z cebra. My jesteśmy oczywiście w tych skafandrach, pod pachą teczka zielnikowa, w drugiej ręce nóż, gdzieś pod pachą, pod kurtką, albo jeszcze parasol do tego, tak, zeszyt. Niełatwo ustać na stokach. Teraz jak powtarzaliśmy plot w Tawildarze właśnie, na takim dosyć stromym stoku, niełatwo ustać. Tadżykistan, jedno z takich najbardziej charakterystycznych cech tamtych gór jest to, że mnóstwo kamieni toczy się po twardej glebie. Podglebie jest śliskie, a na tym jeszcze toczące się kamienie. Ustać na takim, czy w ogóle iść do góry, w dół, na takich stokach nie jest łatwo, więc naprawdę nie ma już miejsca, palców, nie wiem, w zębach się nie da trzymać, kolejnych tabletów, kolejnych GPS-ów, jeszcze musimy mieć oczywiście GPS-y, tak, nawigację. Ograniczamy. W tym zakresie jesteśmy minimalistami. Lepiej polegać na swojej własnej głowie i czuć się bardziej bezpiecznie na tych stokach, żeby nie zlecieć za daleko albo do rzeki. Więc musimy korzystać ze swojej wiedzy, umiejętności. Nie da się 100% gatunków rozpoznać na gruncie, w związku z tym duża ich część musi trafić do zielnika. A jak jest wilgotno, jak codziennie leje, to mimo że oczywiście śpimy u ludzi w jakichś takich małych pensjonacikach, homestayach, nie ma tam warunków na to, żeby suszyć rośliny. One bardzo często pleśnieją, no albo jest właśnie, niewiele brakuje do tego spleśnienia. Więc codziennie wieczorem trzeba te rośliny przekładać, tak? Z mokrych gazet do suchych gazet, to też powoduje kolejne straty czasu, bo rośliny się tam wałkują, one się źle rozkładają. Żeby roślina potem była oznaczalna w zielniku w Krakowie czy w Opolu, ona musi być dobrze rozłożona, kwiaty muszą być dobrze pokazane, albo owoce. No nie jest to wcale takie proste zadanie. Dowód, po prostu jesteśmy tam wciąż sami.
1: Myślę, że nie jedna niewiasta przyszłaby wam z pomocą. No, suszarka do włosów. Delikatnie.
2: No, powoduje czasem zbyt duży wiatr, prawda? I to też wywiewa na przykład niektóre rośliny, te mniejsze, z gazet. Ale no coś w tym jest. Kombinujemy, oczywiście, że kombinujemy. Mamy różne sposoby na ogrzewanie. Na przykład wybieramy takie homestaye, gdzie jest piec. Śpimy tam, gdzie jest zwykły piec, bo wtedy można powiesić te nasze siatki zielnikowe na sznurkach gdzieś nad tym piecem i w sposób ostrożny je suszyć. Nie możemy też przekraczać temperatur, bo często te rośliny potem są brane na badania genetyczne, fragmenty tych roślin. No i kiedy przekroczymy temperaturę 60 stopni, no to oczywiście następuje degradacja materiału genetycznego i też znowu nie wychodzi tak, jak powinno wychodzić. Także na różne sposoby próbujemy sobie radzić w tych nie tak łatwych warunkach, czy to za wilgotno, czy to za zimno, czy po prostu za mało rąk, za mało danych, albo za dużo gatunków. No ale jakoś wychodzi. Jakoś po tych 20 latach, bo w tym roku minęło właśnie 21 już w tej chwili rok, otwieramy 21 sezon, otworzyliśmy. Jakoś dajemy radę i to po tych publikacjach naszych wszystkich widać i po zainteresowaniu naszymi badaniami na całym świecie.
1: No to muszę zapytać, do czego prowadzą informacje zdobyte podczas tych wypraw? No bo 20 lat już tam jeździcie i czego możemy się dowiedzieć na podstawie właśnie tego, co tam robicie? Czy Ziemia będzie dłużej istnieć, a może krócej? Czy nasz klimat się ociepla, a może oziębia? Czy na Opolszczyźnie będą się lepiej nieść kury, a może będzie urodzaj na kukurydze? Ja tak oczywiście trochę żartuję, ale poważnie mówiąc, jakie wnioski płyną z tych wypraw? Bo żeby to robić sztuka dla sztuki, żeby znaleźć jeszcze kilka mchów, jakichś tam porostów w górach odległych od nas znacznie, no to bym powiedział, nie przekonuje mnie to jako szarego zjadacza chleba. No bo, że was to pasjonuje, to nie wątpię. Ja też z wielkim zaciekawieniem tego słucham, tym bardziej jak pomyślę, że na przykład amerykańscy uczeni tę wiedzę zdobytą właśnie także przez was zastosowali w podboju kosmosu. Tak się zastanawiam, która to roślina nie lubi na przykład wody. O, już wiem. W Arizonie, w Meksyku, piękne duże opuncje. Tylko jak to zapakować do takiego statku kosmicznego? Trochę niewygodnie, a nawet niebezpiecznie. Natomiast poważnie mówiąc, czego się dowiadujemy o nas, o naszej Ziemi, dzięki waszym badaniom mchów w jakimś tam, w cudzysłowie, Pamirze?
2: No po pierwsze, to my opisaliśmy 600 typów roślinności z obszaru, który pod tym względem był bardzo słabo przebadany, a wśród tych 600 typów roślinności są takie bardzo, jak my to mówimy, generalne, takie bardzo fundamentalne typy roślinności, jak na przykład gaje pistacjowe. Czyli sklasyfikowaliśmy i zbudowaliśmy system hierarchiczny podziału roślinności, czyli już nie jedziemy i mówimy, o, zielone góry. Nie, mówimy bardzo dokładnie, aha, tu występują ziołorośla górskie, tu występują suche ziołorośla z klasy Prangetea, które kiedyś zresztą były opisane z Iranu przez Francuzów, tu występują tak zwane czarnolasy, czyli lasy mezofilne, tu występują łęgi brzozowe, tam występują gaje pistacjowe, tam występują półpustynie, stepów, kilkanaście typów, w tym bylinowe. Mnóstwo, łącznie około 600. Przed naszym przyjazdem znanych było około 50, czyli tu jest bardzo duży postęp. Dzięki temu możemy porównywać, że na przykład hotspot światowy, bo na świecie jest 30 w tej chwili chyba 6 hotspotów bioróżnorodności, czyli takich gorących, takich ognisk bioróżnorodności. No wiemy o rafach koralowych, wiemy o na przykład Kalifornii, wiemy o Puszczy Brazylijskiej, Amazońskiej, wiemy o Półwyspie Malajskim. To są takie absolutnie ekstremalnie bogate obszary na Ziemi i one zostały przez różne agendy UNESCO i nie tylko wskazane czy zdefiniowane jako te gorące ogniska bioróżnorodności Ziemi. Jednym z tych ognisk są właśnie góry Azji Środkowej. No kłopot był taki, że nie za bardzo wiadomo było, dlaczego one są takie wyjątkowe. No myśmy dali dowód, pokazaliśmy, że w granicach tego obszaru występuje 8 tysięcy gatunków, z czego 30 kilka procent endemicznych, a jednym z kryteriów w ogóle wyznaczania ognisk bioróżnorodności jest właśnie endemizm roślin. Bo
1: czyli lokalność.
2: Tak, ta specyfika, tak, wyjątkowość tego obszaru, unikalność tego obszaru. 30 kilka procent, to w samym Tadżykistanie to jest 1500 gatunków, a właśnie ta liczba 1500 jest tym progiem uznawalności za ognisko światowej bioróżnorodności. Więc tu nadaliśmy podwaliny jakby pod ochronę bioróżnorodności tego obszaru. Wczoraj właśnie miałem korespondencję bardzo interesującą z Wiktorem Nowikowem. To jest człowiek z Kazachstanu, który w tej chwili pracuje w Szwajcarii. On zajmuje się taką fundacją Critical Ecosystem Partnership Fund, czyli funduszem dotyczącym krytycznych ekosystemów, zagrożonych ekosystemów. I też pisał Arek, musisz nam pomóc, jak tam ocenić jakieś wnioski, które spłynęły z krajów Środkowej Azji i Południowej Azji, a mających na celu finansowanie ochrony bioróżnorodności właśnie w Tadżykistanie. Więc to jest bardzo przydatna wiedza przede wszystkim w ochronie bioróżnorodności, w skutecznej ochronie bioróżnorodności, w porównaniu wartości, walorów tych właśnie obszarów światowych. Czyli tak, po pierwsze te 600 typów roślinności, po drugie wiemy, że występuje w samym Tadżykistanie około 5000 gatunków roślin naczyniowych. Wyznaczyliśmy poziom endemizmu, 30 kilka procent, wcześniej było to znacznie mniej. My widzieliśmy, że to jest niemożliwe, żeby tam był endemizm na poziomie 10-15%, no bo jest to klimat podobny do mediterańskiego. Ten sam pień rodowodowy, otóż flora środkowoazjatycka, czy w ogóle obszaru Iranu-Turańskiego, ona też się wywodzi z tego mioceńskiego, z tych dawnych czasów, kiedy było najpierw o wiele cieplej, a potem zaczęło się osuszać właśnie w miocenie, eocenie, czyli około tam 60-70 milionów lat wstecz. Morze Śródziemne wycofywało się z środka kontynentu, to co po tym Wielkim Morzu, tym pra-Tetys, tak, czyli pra-mediterańskim Wielkim Morzu, to są właśnie zrównania Kotliny Fergańskiej, to jest Morze Aralskie, które ledwo jeszcze jest widoczne z kosmosu, no bo rzeczywiście Syrdaria i Amudaria zbyt mało wody toczy w kierunku tego morza, więc ono wysycha. To wysychanie zostało przyspieszone przez ludzi, tak, uprawy bawełny, zbyt dużo takich właśnie powierzchni, gdzie można łatwo odparować wodę, zasolenie gleb przy okazji, ale też trzeba wiedzieć, że ten proces jest naturalny, bo to wciąż trwa, to nie jest tak, że kilkadziesiąt milionów lat temu zaczęła się arydyzacja wnętrza Azji. Do dzisiaj ta sytuacja ma miejsce. Dlaczego? Bo Himalaje urosły, tak? Himalaje zablokowały wilgotne masy z południa, no i we wnętrzu kontynentu powstały stepy, półpustynie, a morze się zaczęło wycofywać. Kaspijskie Morze, czy jezioro, też jest pozostałość po tym ogromnym Pratetys, Wielkim Morzu Pratetys. Więc mamy wnioski dotyczące ochrony przyrody, ochrony bioróżnorodności, ale oprócz tego oczywiście mamy wnioski fundamentalne dla botaniki, czyli opisujemy nowe gatunki, Głównie są to trawy. To właśnie Laboratorium Taksonomii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego, mój kolega, partner wszystkich tych wypraw, które realizujemy od 20 lat, profesor Marcin Nobis. On prowadzi ten podzespół taksonomiczny i do dzisiaj opisaliśmy w naszym zespole ponad 20 gatunków, głównie traw z rodzaju ostnica chociażby, ale także hybryd. Hybrydy, czyli mieszańce naturalne dwóch gatunków roślin wcześniej opisanych, one właśnie świadczą o tym, że to, co jest dla nas tak nieuchwytne, bo jak my mówimy botanice o ewolucji, no to wszyscy łącznie z naszymi rodzicami mówią, gdzie, pokaż, tak? No nie widać, no miliony lat. A hybrydy właśnie, nagromadzenie hybryd w jednym obszarze świadczą dobitnie o tym, że tam właśnie następuje to mieszanie się i zasięgów, i gatunków, hybrydyzacja, poliploidyzacja, czyli powielanie materiału genetycznego, to jest klasyka wśród roślin, u zwierząt akurat to tak praktycznie w ogóle nie występuje. Natomiast w przypadku roślin mamy do czynienia z bardzo częstymi ploidami, czyli podwojeniem, potrojeniem, poczworzeniem materiału genetycznego i powstaje gatunek, roślina, która jest poliploidem. Wygląda inaczej, my ją opisujemy wtedy jako odrębny gatunek, ale poszukujemy w materiale genetycznym, jakich ma rodziców, tak? Skąd, jak powstała, poprzez właśnie hybrydyzację czy poliploidyzację.
1: Czyli to na podstawie badań DNA można ustalić?
2: Zdecydowanie, tak. To są badania molekularne, są specjalne barkody, badania kariologiczne, całego garnituru chromosomowego i dzięki temu wiemy, skąd się wzięły takie właśnie, a nie inne rośliny. Więc to są te fundamenty, różnorodność gatunkowa. Oprócz tego oczywiście wychodzimy naprzeciw ludziom zainteresowanym innymi aspektami, bardziej użytecznymi aspektami.
1: No właśnie, w gospodarce. Da się wykorzystać te informacje?
2: Wśród tych gatunków, które przywieźliśmy na Opolszczyznę, jest ponad 2000 gatunków roślin leczniczych i użytkowych. Były takie pomysły, żeby próbować przebadać profil chemiczny tych gatunków. To się nie udało, bo do tego potrzebne są już większe pieniądze po prostu. Ale temat nie został porzucony. Będziemy go realizowali z chemikami między innymi, prawdopodobnie już z Uniwersytetu Jagiellońskiego, no bo jest to ogromny zasób, taki no właśnie bardzo użytkowy, a ponieważ Tadżycy i w ogóle mieszkańcy Pamira, Ołaju wciąż w wielu dolinach leczą się sami, oni znają te rośliny.
1: Wiesz dlaczego? Bo tam NFZ-u nie ma. Od paru tysięcy lat.
2: I apteki daleko. Nie, sprawdzaliśmy tą ich umiejętność rozpoznawania roślin leczniczych w terenie. Z kolegą Marcinem Kotowskim robiliśmy takie specjalne wywiady strukturalne. Okazało się, że no, Tadżycy biją rekordy świata, jeżeli chodzi o tą znajomość. Oczywiście głównie kobiety, ale też mężczyźni znakomicie się znają na roślinach leczniczych.
1: No tu się wtrącę i porozmawiałem z moim kolegą, który kiedyś prywatnie pojechał na Syberię od jeziora Bajkał, później przez Altaj aż do Nowosybirska. Więc to potężna podróż. Jedna z firm właśnie syberyjskich, bo oni podkreślają swoją odrębność. Nie jako obywatele Rosji, tylko właśnie jako obywatele Syberii. To jest dla nich taki powód do dumy. Natomiast dziś we współczesnej technologii produkcji preparatów leczniczych w oparciu wyłącznie o zioła, uważaj, wykorzystują znachorów, szamanów. Dlatego, że ci ludzie przy zbiorze niektórych roślin, gdzie moment zbioru jest krytyczny, swoimi zmysłami, umiejętnościami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, potrafią rozpoznać, czy jest właściwy moment wegetacji do zbioru liści, kwiatów, elementów rośliny, które będą wykorzystane leczniczo. I zebrane wcześniej albo później nie mają odpowiedniego składu, natomiast to może zabrzmieć wręcz tak sensacyjnie albo trochę tak niewiarygodnie, że szaman dla poważnej firmy zatrudniony jest jako ekspert. I właśnie z tego słyną te wszystkie receptury buriackie czy altajskie.
2: Dokładnie tak samo jest w Uzbekistanie, Tadżykistanie i Kirgistanie. Są firmy wyspecjalizowane, produkujące różnego rodzaju specyfiki, mają siedziby w Samarkandzie na przykład, w Taszkencie, w Bucharze i te firmy zatrudniają ekspertów i specjalistów, także ludzi z bardzo głębokich, odległych miejsc, dolin, którzy potrafią po wieloletnim doświadczeniu rozpoznawać stan rośliny i gatunek rośliny, na przykład po zapachu. Nie rozpoznają, nie wiedzą, jak się nazywa ta roślina, czy mają swoje jakieś lokalne oczywiście nazwy, ale po to, żeby się komunikować tylko, prawda? Ale
1: łacińska nazwa ich nie bardzo interesuje.
2: Kompletnie. Nie, to w ogóle nie ma dla nich żadnego znaczenia, natomiast ich ta chemia, ten zapach, To ich interesuje i są znakomici w tym, rozpoznają nawet blisko spokrewnione rośliny, potrafią je poodróżniać. No i też stan, dojrzałość do zbioru. No bo rzeczywiście substancje lecznicze w roślinach, tych leczniczych, nie zawsze występują z tym samym stężeniem. Trzeba umieć wybrać moment, tak jak my najczęściej umiemy wybrać moment, kiedy śliwka jest dojrzała i kiedy można ją zerwać z drzewa i zjeść, tak samo jest z roślinami leczniczymi. To jest niesamowita w ogóle umiejętność. Ja marzę o tym, żeby właśnie w przyszłym roku pojechać jeszcze raz do Buchary, do Owszony, to jest kilka kilometrów na północ od Buchary, i jeszcze raz zrobić te transekty roślin leczniczych od miejsca, gdzie urodził się i długie lata żył Avicenna, czyli jeden z pierwszych medyków wszechczasów, bo on opisał w kanonie medycyny bardzo dużo roślin, które wciąż występują w okolicy jego domu. To nie będzie jakaś super naukowa praca, ale myślę, że taka społeczno, właśnie etnobotaniczna, nawiązująca do tej niesamowitej historii Tadżyka w końcu, tak? Bo mimo, że to jest Uzbekistan, to jednak to był Tadżyk. Tadżycy się przyznają do Avicenny, uważają, że jego imię to prawdziwe, czyli Abu Ali Ibn Sino, podkreślę na koniec. Od tych dwóch słów powstała nazwa Medsino i medycyna ostatecznie. Tam jest pomnik, jest akademia medyczna w tej niewielkiej miejscowości, więc chcemy tam wrócić, żeby się tym tematem szerzej zająć, jak w ogóle tematami związanymi nie tylko z taksonomią, syntaksonomią, czyli klasyfikacją gatunków, systematyką gatunków i klasyfikacją typów roślinności, ale właśnie tym, co ludzi interesuje i tam, na miejscu, i tutaj u nas w Polsce.
1: To jest bardzo ciekawe, jak organizm ludzki jest wrażliwy, albo jak może być wrażliwym instrumentem, bo przecież ci właściciele tych firm syberyjskich dysponują współczesną technologią. Urządzenia do badania czy spektrometry doskonale by określiły na przykład stężenie jakichś olejków eterycznych, innych substancji, ale nie, wolą zatrudnić stałego, sprawdzonego szamana.
2: Tak jest, to tak jak ja wolę pójść do sklepu i podotykać, porozmawiać z ekspedientką, a nie tylko i wyłącznie telefon, ekran, tak?
1: Albo przez internet, prawda?
2: Przez internet. No, nieraz się zawiodłem zresztą, więc wolę w ten sposób, no a z czymś, co ma mieć wpływ na moje zdrowie, a może i życie, tym bardziej wolałbym rozmawiać z tym człowiekiem, bo jeszcze oprócz samego przekazu, oprócz słów, są gesty, jest mimika twarzy, jest mnóstwo innych wrażeń i ja odbieram tego człowieka jako wiarygodnego, mądrego, albo wręcz przeciwnie.
1: No to zapytam Cię tak troszkę naiwnie, jak zwykle w stylu polskim, czy Polacy są rozpoznawani w Tadżykistanie? Czy Wasza ekipa już ma swoje notowania, ewentualnie jakie są konotacje? Polska, Tadżykistan, co nas wiedzą?
2: No zacznę od tego, że będąc w Dżelandi, to jest taka, my ją nazywamy śmierdzącą miejscowością, bo to jest dosłownie kilkanaście domków, ale dosyć duże sanatorium, takie w stylu tadżyckim, bo naokoło jest mnóstwo siarczanowych wód wybijających ze źródeł, no i ten taki odorek się niesie. I
1: siarkowodoru.
2: Siarkowodoru.
1: Czyli starego jajeczka.
2: Takiego właśnie z buka. I niesie się po dolinie, ale też ten dom jest cały przesiąknięty tym zbukiem, a potem też my. Kiedy na śniadanku drugiego dnia po przyjeździe do Dżelandi, to jest dolina rzeki Gund, właśnie granica zachodniego i wschodniego Pamiru, już potem się wyjeżdża bardzo wysoko na właśnie 4-4,5 tysiąca i to jest taki pustynny, zimny, chłodny, suchy Pamir. Potem za chwilę jest Tybet, ale w Dżelandi jeszcze dochodzą te wilgotniejsze masy z dołu. No i siedzimy na śniadanku przy jajeczku. To przy okazji śniadanie w Tadżykistanie wygląda zawsze tak samo, że są dwa jajca albo jedno jajco. I podchodzi do nas osoba i płynną polszczyzną mówi, ja to pana chyba skądś znam, ten głos. Ja mówię, mnie? A
1: z radia Opole, proste.
2: Akurat to jakieś podcasty jakiegoś innego radia, ale faktycznie okazało się, że te nasze informacje o Tadżykistanie, o Środkowej Azji, no niosą się przez Polskę i nie tylko. I ci akurat to byli cykliści. Jechali tą magistralą słynną pamirską, to jest około 2,5 tysiąca kilometrów po naprawdę ekstremalnym terenie. Doskonale wiedzieli o naszych wszystkich odkryciach, wiedzieli o naszej badaniach ciemnej różnorodności, o w ogóle syntaksonomii, o taksonomii, odkrywanych gatunkach, typach roślinności, o projekcie Gloria, o wszystkim, co było powiedziane do mikrofonu w Polsce, ale też Tadżycy oczywiście mają duży szacunek i respekt do tych naszych badań. No, po 20 latach już nie jest tak w Tadżykistanie, jak było na początku, czyli właśnie brak naukowców, tak? Po usunięciu, po rewolucji, po wojnie domowej, usunięciu badaczy rosyjskich, Tadżycy długo czekali na swoją kadrę, taką młodszą, dynamiczną, aktywną. ta kadra już się pomału wykształciła. Może nie jest to to samo, co było 100 lat temu, jeżeli chodzi o Rosjan w tym terenie. Tadżyków, botaników jest w tej chwili mniej, ale są i pracują. Jeden przykład podam. Kolegi naszego Mario Bobojewa, to jest dyrektor Ogrodu Botanicznego w Kulobie. To jest południowy okręg chatloński tak zwany. Świetnie prowadzony ogród, oczywiście mnóstwo problemów finansowych i tak dalej, ale współpraca i z nami, i z Brytyjczykami, i z Afganistanem, z wszystkimi krajami Środkowej Azji, czyli Kirgistan, Kazachstan głównie i Uzbekistan. Także widać, że robią postępy i odnoszą się do naszych książek, do naszych publikacji. No mamy też teraz z Mario Bobojewem, przygotowujemy kolejną wspólną publikację. Będzie to czerwona lista zbiorowisk roślinnych zagrożonych w Tadżykistanie. Po tej klasyfikacji teraz przyszła kolej na pokazanie, które są ekspansywne, które są stabilne, a które niestety ustępują w związku z różnymi antropogonicznymi czynnikami, takimi jak chociażby intensyfikacja wypasu, bo ten kraj, Tadżykistan, rozwija się bardzo intensywnie, a głównym takim, taką działalnością tam, no to oczywiście jest wypas kóz, baranów, jaków, wielbłądów, krów. I to powoduje no, zmiany kompozycyjne i siedliskowe w zbiorowiskach roślinnych. Także znają nas, cytują coraz częściej, z szacunkiem się odnoszą. Pamiętam taką sytuację, kiedyś przyjechaliśmy, przypadkiem zupełnie dojechaliśmy do Kuloba. Akurat była konferencja w Tadżykistanie i tam było około 150 ludzi z tych właśnie krajów, które wymieniłem, głównie z Tadżykistanu. No i ja dzwoniłem, bo chciałem u Mario w ogrodzie nocleg sobie załatwić, tak? Zawsze przyjemniej w ogrodzie z kolegą przenocować, porozmawiać o botanice. No i mówi, słuchaj Arek, Mario do mnie odzwania, że wiesz co, bo my tu jesteśmy w takim hotelu i tutaj mamy konferencję. Ja mówię, okej, to nie ma sprawy, to ja tam do ciebie zajadę po klucz. Wysiedliśmy z samochodu, akurat była przerwa, jakiś tam coffee break był i wyszło towarzystwo na ulicę i nagle się cisza zrobiła. Ja wyszedłem z teczką zielnikową pod pachą, umorusany od stóp do głów, taki długi, w wielkich spodniach.
1: Widzę Indiana Jones.
2: No, zarośnięty oczywiście całkowicie. I kilka pań tam było, botaniczek takich początkujących z Ogrodu Botanicznego z kolei w Chorok. I jak one zaczęły do nas krzyczeć, że to ci Polacy przyjechali. Ojej, tu pan profesor Nowak, a tu pan profesor Nobis. No miło się zrobiło. Żal tylko, że jakby to zatknięcie tej polskiej flagi po tych 20 latach dalej nie doczekało się właściwie żadnego wsparcia ze strony państwa polskiego, no bo nauka właściwie botanika czy geobotanika w Polsce jest po prostu nauką upadającą ze względów finansowych. Także my dokonujemy cudów w różnych miejscach na świecie, bardzo efektywnie publikujemy, mówię o nas wszystkich geobotanikach w Polsce. Mówię to jako prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Znakomici floryści, znakomici taksonomowie, znakomici syntaksonomowie. No a udatność grantowa Narodowego Centrum Nauki na poziomie 0,05% być może, albo jeszcze gorzej. I po prostu te braki powodują, że jesteśmy niekonkurencyjni, że w tej chwili w Tadżykistanie z naszych badań głównie korzystają Chińczycy, a oni przyjeżdżają z walizkami dolarów i po prostu kupują zielniki, realizują projekty, no podkupują też naszych współpracowników niestety, Tadżyków i to powoduje, że w tej chwili raczej myślimy o wycofywaniu się po prostu z tego typu projektów i programów. No w tym roku też pojechałem za swoje prywatne pieniądze. No tak po prostu być nie może, bo ja okej, mogę pojechać, tak? Jestem związany z tym programem, projektem od 20 lat, ale ja zapraszam też młodych ludzi, tak? A właśnie a propos Czechów i zbiorowisk mszaku.
1: No, czytasz w moich myślach, bo tak chciałem na koniec taką pętlę dramaturgiczną zastosować, bo zaczęliśmy od Czechów i bardzo dobrze byłoby spuentować właśnie ich rolą w tym całym programie, bo tak przejechaliśmy szybko do tej Azji, a o Czechach jakoś tak się nam rozjechało.
2: Tak, tak. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że jestem fanem Czech i Czechów i w ogóle uważam, że trzeba stworzyć odrębne państwo śląsko-morawskie i to będzie najlepsze państwo w Unii Europejskiej. Oczywiście z otwartymi granicami. Dogadujemy się z nimi znakomicie, ale też jesteśmy super sobą zaciekawieni, bo te nasze języki są niby takie same, ale są tak różne, że i do tego zabawne, że
1: dla
2: naprawdę
1: obu stron.
2: Dla obu stron każde spotkanie jest bardzo atrakcyjne. Z Opawy, czyli właściwie ze Śląska, mieszka zresztą tuż obok budynku Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, nasza koleżanka, asystentka Hania Reżnarowa, to ona jest tą bryolożką, która jest zainteresowana właśnie tymi ekstremalnymi gatunkami z rodzaju Schistidium, Grimia, no też wieloma innymi oczywiście, ale te tam są no, bardzo dobrze reprezentowane. I to z nią wykonaliśmy najpierw w Ałtaju ponad 300 takich prób zdjęć fitosocjologicznych, a w tej chwili po powrocie policzyliśmy, mamy ponad 350 z Tadżykistanu. Także łącznie jest to no, prawie 700 prób. Tam nie tylko są mszaki oczywiście, mszaków już oznaczyliśmy ponad 130 gatunków z tych prób, ale do tego dochodzi jeszcze około 180 gatunków porostów, a niełatwo było oznaczyć te gatunki. Dokładnie jutro w sobotę zaczynam pisanie tego tekstu, artykułu właśnie z Hanią Reżnarową. Spotykamy się za jakiś czas w Opawie. To będzie spotkanie takie i częściowo naukowe. Siądziemy, przedyskutujemy to, co ma pisać, za co się bierzemy. No ale z drugiej strony też wpadliśmy na pomysł, że przy okazji tej naszej przyjaźni polsko-czeskiej współpracy w Środkowej Azji, też w Środkowej Europie coś zrobimy dla siebie. Będzie turniej o medal dobrawki, tak, czy dobrawy, u nas powszechnie zwanej Dąbrówką i Mieszka, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale Dąbrówka, orszak Dąbrówki i orszak Mieszka spotkały się w Grodźcu Gołęszyckim, czyli obecnie jest to Hradec, 4 km od Opawy, czyli około tam 10 km od naszej polskiej granicy w rejonie Pilszcza i Kietrza. I tam właśnie te orszaki spotkały się, a potem no, to już wiemy, co było, przypadli sobie do gustu. Dąbrówka okazała się bardzo taką charakterną czeszką. Kazała Mieszkowi wszystkie żony odrzucić. To była wielka bieda, bo wtedy w pogańskiej Polsce no, każdy mężczyzna, szczególnie szlachetnie urodzony, mógł mieć więcej żon.
1: To strasznie dużo kosztowało, więc ona chyba miała rację. Bardzo racjonalne podejście.
2: Bardzo racjonalne i tak czeszka z tego pogańskiego kraju, no wtedy oczywiście chrześcijańskiego, została matką chrzestną wszystkich Polek i Polaków. No i to chcemy uczcić turniejem piłki plażowej. Mamy zamiar cyklicznie się spotykać na boiskach nad rzeką Opawą w miejscowości przepięknej Opawa, a nagrodą będzie właśnie medal, który przypomina starą 100-złotówkę polską z roku 1966, która została wybita przez polską mennicę narodową z okazji tysiąclecia państwa polskiego i na tym medalu właśnie jest Dąbrówka, czyli Dobrawa, bo ona była dobra, a nie od dębu, i Mieszko pierwszy.
1: To ja na koniec mam taki pomysł, że jeżeli nasze władze, które finansują lub mniej finansują naukę, nie są skore dawać na takie badania o randze światowej, to może jechać do Pragi i w ramach jakiegoś programu unijnego z Pragi dostaniecie pieniądze. Efekt ten sam. Przyjaźń polsko-czeska chyba na tym zyska, a korzyść dla ludzkości nieoceniona.
2: Taki jest też plan. Będziemy składali wnioski do Horyzontu, do programu Horyzont, do programu Bauhaus. Właśnie je przygotowujemy w tej chwili. Oczywiście aplikujemy na razem z kolegami z czeskich Budejowic akurat tym razem. Tam pracuje nasz kolega Jiří Doležal. On z kolei bada Ladakh w Indiach. To jest no, pogranicze tak Indii, Tybetu i Chin. Zajmuje się roślinami, które występują w granicy pionowej zasięgu. To są rośliny, które żyją najwyżej z wszystkich roślin na świecie. One mają bardzo specyficzną budowę, on bada ich wiek. No i właśnie wciągamy i Hanię Reżnarową, i Witka Plaszka, i kolegę Sebastiana Świerszcza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. No i my na UJOCie oraz myślę też pracownicy Uniwersytetu Opolskiego wezmą udział w tym projekcie. Póki co nie udało się za pierwszym razem, bo właśnie odrzucono nam ten grant w NCN-ie. Generalnie no, brak środków, tak jak wiemy, doskonałe granty nie przechodzą w Polsce ze względu na brak środków, ale strona czeska powiedziała, że jest skłonna finansować te badania, więc będziemy startowali jeszcze w drugim naborze. Mamy nadzieję, że w końcu jakieś środki się znajdą i że ci nasi młodzi koledzy nie będą pozbawieni tej szansy, którą myśmy dostali od losu, bo akurat 20 lat temu w Polsce nauka była o wiele lepiej finansowana. Tak, to te ostatnie 10-15 lat nastąpiła katastrofa, jeżeli chodzi o chociażby procent PKB w Polsce, który jest przeznaczany na naukę. Jednocześnie rozbudowana biurokracja nauki, która pochłania coraz większe środki, czyli za KBN-u 90% środków szło na naukę, na badania. A za NCN-u tylko 45% środków idzie na badania. Resztę zżera po prostu biurokracja, platformy cyfrowe, urzędnicy, eksperci, no także ogrzewanie, sprzątaczki, nowe budynki, cała ten nawis na tym budżecie, marnym budżecie nauki powoduje, że tych środków jest coraz mniej. Mam nadzieję, że z tego uda się wyjść i takie osoby właśnie młodsze ode mnie o pokolenie, jak właśnie koleżanka Reżnarowa, jak kolega Świercz, jak kolega Kotowski, znakomity etnobiolog, też związany z Opolszczyzną, ale no, pochodzący z Mazowsza, że oni jednak nie zaprzestaną, nie zarzucą tych badań środkowoazjatyckich, no i że prędzej czy później to, co na początku nam przeświecało, że powstanie polska stacja pamirska, otwarta na wszystkich naukowców z tego świata, ale jednak główną flagą będzie tam jednak flaga biało-czerwona, że to się wydarzy. To jest w sumie apel do nie tyle polityków, bo to jest apel ogólny do społeczeństwa. Interesujcie się nauką, bo bez nauki po prostu będziemy zwykłym krajem, dostarczycielem taniej siły roboczej, miotającej się między silniejszymi. Żeby to się zmieniło, Polska nie tylko musi być w G20, tej grupie najbogatszych państw świata, bo jeżeli to bogactwo polega tylko i wyłącznie na pracowaniu każdego z nas na trzech etatach za miskę ryżu i tylko i wyłącznie na liczeniu pieniędzy, a nie poziomu szczęścia oraz potencjału intelektualnego narodu.
1: A także tak zwanego kapitału społecznego, czyli zaufania do siebie nawzajem.
2: Tak jest, to powiem szczerze, to jest kiepski wskaźnik do obliczania siły Polaków na świecie. Siła Polaków na świecie będzie bardzo duża, jeżeli wszyscy będziemy czuli, że mamy ten właśnie społeczny i intelektualny kapitał, że to my będziemy tworzyli nowe technologie, to my będziemy kreowali nowe programy, projekty, my będziemy mieli te główne pomysły, które będą potem przekładały się na przykład na strategię Unii Europejskiej albo innych krajów. No póki co, to my głównie realizujemy strategię innych, a jeśli nawet w Kluczborku urodzi się genialny informatyk czy matematyk, to bardzo szybko ląduje w Dolinie Krzemowej i właściwie potem przyjeżdża tylko przecinać taśmy jakichś tablic albo od święta daje bardzo interesujący wykład. Mówię tutaj o osobie, która no, jest współtwórcą czata GPT i w ogóle jakby tworzy sztuczną inteligencję. Więc coś z tym trzeba zrobić. My nie tylko powinniśmy być producentami czołgów i pocisków, ale także po prostu takich pocisków, ale intelektualnych. W końcu ten Nobel kiedyś musi w tym kraju też się urodzić. Nobel z nauk ścisłych i przyrodniczych, a nie tak jak do tej pory z zakresu polityki, działalności na rzecz pokoju, czy po prostu prozy i poezji.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, życzę sukcesów, a jakby tam się Nobel przytrafił, to daj znać wcześniej, bardzo chętnie pojadę, żeby przekazać relację z uroczystości wręczenia tej nagrody.
2: Jak się tylko dowiem o pierwszym Polaku, który Nobla dostał jakiegokolwiek zresztą, to natychmiast wszyscy będą o tym wiedzieli, bo nie będę spał, będę o tym wszystkim opowiadał.
1: A ja życzę, żeby w Wasze ręce polskich botaników taka nagroda też trafiła.
2: Zobaczymy, póki co mamy nagrodę imienia Mikołaja Kopernika za nasze badania w Tadżykistanie, co nam bardzo sklepie, jest to chyba najcenniejsza nasza nagroda do tej pory w zespole. Mamy nagrodę imienia Władysława Szafera, to jest główna nagroda Polskiego Testa Botanicznego. Dostaliśmy ją już 10 lat temu, także bardzo szybko dostrzegło Polskie Towarzystwo Botaniczne, że to rzeczywiście jest wartościowy projekt. Mamy także medal za monografię naukową Presa Polskiej Akademii Nauk, to jest monografia właśnie o Tadżykistanie, ilustrowana flora Tadżykistanu. To nam wystarczy. Teraz ten Nobel, taki prawdziwy Nobel, to już muszą być właśnie ścisłowcy, to muszą być konstruktorzy, to być może będą ci, którzy polecą w kosmos, albo ci, którzy wynajdą nowe substancje lecznicze na bardzo poważne choroby cywilizacyjne. Gdyby się okazało, że to będą substancje pochodzące z roślin środkowoazjatyckich, będzie nam to bardzo sklebiało, ale będziemy bić brawo właśnie tym chemikom, tym fizykom, tym astronomom, którzy tego Nobla w końcu, mam nadzieję, dostaną.
1: Tym bardziej tego serdecznie Wam życzę. A teraz do boju w stronę Opawy.
2: Tak jest.
1: Profesor Arkadiusz Nowak, rodem z Opola, Uniwersytetu Opolskiego, niegdyś wojewódzki konserwator przyrody w połowie lat 90. ubiegłego wieku, a dzisiaj reprezentuje Uniwersytet Jagielloński. No to tak, żeby było a propos, na schledaną.